0: Są zarzuty dla ojca 5-letniej Amelki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. W niedzielę na dziecko spadł element betonowego ogrodzenia. Dziewczynka zmarła. W chwili zdarzenia jej ojciec był pijany. Szczegóły Dawid Olszewski.
1: Do tego dramatu doszło, gdy ojciec dziewczynki chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
2: Sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
1: Mówi Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień.
2: Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu względem podejrzanego środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji.
1: Mężczyzna ma też zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się ze świadkami.
0: W spacerze brali udział też matka dziewczynki i kuzyn. Matka była trzeźwa. Pomocy dziecku udzieliła przejeżdżająca tamtędy przypadkowa kobieta. To ona zawiozła dziewczynkę do szpitala. Życia dziecka nie udało się uratować. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Nowe informacje w sprawie ataku na szkołę na Słowacji. Policja wszczęła postępowanie przeciwko 13-latkowi, który jest podejrzewany o zabójstwo nauczycielki. Nie ujawnia jednak motywów jego działań. Do tragedii doszło we wtorek rano w szkole podstawowej w miejscowości Staśkow na północy kraju. Po ataku ostrym narzędziem ranne zostały też 2 osoby, w tym uczennica, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy są zszokowani tą tragedią. Jesteśmy przerażeni. Wszyscy w szkole muszą być w szoku. Moja córka jest nauczycielką w tej szkole. Zadzwoniłam do niej, ona zgruzgotana powiedziała, nie mogę rozmawiać, nic mi nie jest, ewakuujemy dzieci. Do tragedii doszło w dniu, gdy w decydującą fazę weszła rozprawa sądowa innego ucznia, Samuela Straśka. Na początku ubiegłego roku zabił on pracownicę szkoły i koleżankę z klasy w szkole podstawowej w Spiskiej Starej Wsi, również na północy kraju. Ofiary nożownika z opactwa w Jarosławiu żegnały tłumy. W Grzęsce na Podkarpaciu spoczął ksiądz Stanisław Zbojnowicz, 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej, który zmarł po ataku na terenie klasztoru sióstr benedyktynek. O szczegółach nasz reporter Tomasz Widak.
3: Kościół w Grzęsce wypełnili bliscy, mieszkańcy oraz inni wierni, którzy przyszli pożegnać księdza Stanisława Zbojnowicza. Kapłan przez 40 lat służył kościołowi, a przez ostatnie lata był związany z jarosławskim opactwem. Dla wielu był przede wszystkim człowiekiem, do którego można było zawsze przyjść po rozmowę, spowiedź i dobre słowo.
4: Był bardzo dobrym człowiekiem.
3: Będzie trudno wybaczyć oprawcy?
4: Wybaczenie zawsze jest możliwe. Po prostu trzeba i modlić się tak samo za oprawców.
5: Trzeba wybaczać, choć na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
3: Wierni podkreślają, że zapamiętają go jako kapłana bliskiego ludziom, spokojnego i gotowego pomagać.
0: Przypomnijmy, 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń zginął ksiądz Stanisław. Napastnik jest tymczasowo aresztowany. Z ustaleń biegłych psychiatrów wynika, że mężczyzna ma ostre, wielopostaciowe zaburzenia, co uniemożliwia przeprowadzenie czynności procesowych i przedstawienie zarzutów. A teraz wracamy do porannej 8 rundy w Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika była Urszula Pasławska, wiceprezeska Polskiego Stronnictwa Ludowego.
6: Dzień dobry, kłaniam się, Wiktor Świetlik. Moim gościem jest, tak jak wspomnieliśmy, pani prezes Urszula Pasławska. I od razu pierwsze pytanie. Wybory w Krakowie. Czy te wybory były, pani prezes, klęską PSL?
7: No, były sukcesem koalicji PO-PSL, która postawiła na panią senator dzisiaj, Piątkowską. Nasza wspólna kandydatka przyszła do drugiej tury. W związku z tym nie można mówić o klęsce, ale o możliwym, bardzo dużym sukcesie.
6: Czy do drugiej tury, ale jako druga wygląda na to, że pan Gibała ma raczej murowane pierwsze miejsce?
7: No, niekoniecznie. Wybory samorządowe rządzą się swoimi prawami. Proszę zauważyć, jak kiepsko wypadła prawica, ponieważ mimo braku Konfederacji nawet PiS dostał dosyć słaby wynik. Znam takie wyniki wyborów prezydenckich czy burmistrzowskich, gdzie w pierwszej turze kandydat dostawał 49% głosów i przegrywał w drugiej turze. Tutaj wszystko się może wydarzyć.
6: Pani prezes, wybory prezydenckie zrezygnowaliście w krajowe z wystawienia kandydata. Wybory krakowskie, które bardzo mocno były medialne, również nie wystawiliście swojego kandydata. Może szkoda?
7: Trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to nigdy nie były najlepsze wybory dla PSL-u. Natomiast wyborach samorządowych postawiliśmy na kandydatkę, która przez wiele lat była związana z Polskim Stronnictwem Ludowym. W związku z tym jest ona kandydatką ekumeniczną i czasami po prostu trzeba znaleźć to porozumienie i postawić na jednego mocnego konia. I właśnie taką osobą jest Monika Piątkowska.
6: Czy jeżeli pan Gibała jednak zostanie, no, co jest wydaje się bardziej prawdopodobne, prezydentem Krakowa, to będziecie wspierać go jako prezydenta?
7: Będziemy wspierać i wspieramy wszystkich samorządowców niezależnie od barw politycznych, chociaż też warto zauważyć, że pan Gibała był posłem Platformy, później przeszedł do Palikota, ma taki sznyt bardzo lewicowy, nie jest takim typowym niezależnym człowiekiem, no, ma ze sobą przeszłość swoją polityczną, ale będziemy wspierać każdego oczywiście i wspieramy każdego samorządowca.
6: Czy PSL ma jeszcze, uwzględniając sondaże, nie najlepsze dla państwa rację, może nie rację bytu, ale szansę na wejście do parlamentu samodzielnie?
7: Od 30 lat słyszę i czytam o niskich sondażach Polskiego Stronnictwa Ludowego. No, z całą pewnością jesteśmy jedyną formacją od 1989 roku, która się utrzymała na scenie politycznej jako koalicjant mniejszościowy. Proszę zauważyć, że wszystkie formacje albo się rozpadły, albo zostały wchłonięte. My musimy cały czas pielęgnować własną tożsamość, nie tylko historię, ale również program. To jest oczywiście trudne w sytuacji, kiedy dwóch się bije, bardzo możliwe, poważnych graczy.
6: Możliwe jest wejście państwa na listę Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej? Czy jakiegoś rodzaju koalicja z Koalicją Obywatelską?
7: Polskie Stronnictwo Ludowe na pewno, szyld Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie na listach wyborczych. To zostało ustalone już podczas kongresu i wyborów prezesa Kosiniaka-Kamysza.
6: A czy rozmawiacie z Mateuszem Morawieckim?
7: Mateusz Morawiecki chyba jeszcze się sam w ogóle nie określił. Na razie jest małym PiS-em. Miał okazję wielokrotnie zagłosować inaczej niż PiS, a tylko w kwestii kadr potrafił być taki niezależny i niepodległy. W związku z tym na razie to jest mały PiS. Tutaj chyba nie ma przestrzeni, żeby z kimkolwiek rozmawiał, nie stawia na samego siebie.
0: Dalsza część 8 rundy do śledzenia na vox.fm.pl. Są Wikingami z sagi Złote Wilki, tworzą alternatywny obraz dawnych wojów i walkirii. Ich misją jest pomaganie, a mowa o grupie cosplayowej z Łodzi, która wspiera potrzebujących. Z Wikingami rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska.
8: Łuki, topory, włócznie, a do tego stroje.
9: Jesteśmy Wikingami fantazy. To jest nasz wymysł, nasza bujna wyobraźnia.
8: Dobrze się bawicie, ale przez tę zabawę też pomagacie.
10: Tak, uczestniczymy w akcjach charytatywnych, zbiórkach, pomagamy chorym dzieciom i nie tylko.
8: Ludzie, gdy was widzą, chętniej pomagają?
11: Myślę, że tak. Robimy duże wrażenie, wyglądamy odjechanie i mam nadzieję, że ciągniemy za sobą ogrom ludzi.
12: To wszystko ma przełożenie na pieniądze, na realną pomoc, ale także na takie wsparcie mentalne, ponieważ my, wojownicy codzienności, przebrani w te stroje, razem działamy z tymi prawdziwymi wojownikami, czyli dziećmi, które chorują. I to oni właśnie są prawdziwymi wojownikami.
0: Złote Wilki będzie można spotkać w sobotę na Zamku Królewskim w Łęczycy. Tam zaplanowano wielki piknik dla Filipka, który każdego dnia dzielnie walczy z DMD. Impreza charytatywna potrwa od godziny 13 do godziny 17. Będzie wiele atrakcji dla całych rodzin. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Jan Kochanowski. Psalmy. Psalm 13, psalm 47. Jan Kochanowski to jeden z najwybitniejszych polskich poetów epoki renesansu. Stworzył wiele dzieł, lecz tylko część z nich przyniosła mu zasłużoną sławę. Mowa o fraszkach, pieśniach i napisanej przez niego tragedii. Wysoko cenione są także psalmy, które Kochanowski przetłumaczył z języka łacińskiego. Dzieło nosi tytuł Psałterz Dawidów i zostało wydane w 1579 roku. Polski przekład nie jest co prawda wiernym odwzorowaniem oryginału, ale autor starał się pokazać w nim cały swój kunszt literacki. Charakterystyczne dla psalmów przełożonych przez Kochanowskiego jest stosowanie wielu poetyckich określeń i epitetów, które miały podkreślić bogactwo i wydobyć prawdziwe piękno języka. Poeta interpretował je trochę na swój sposób, ponieważ uważał, że dzięki temu łatwiej będzie można dotrzeć do odbiorców. Kochanowski dużo czytał i równie dużo podróżował po Europie. W jego dziełach można znaleźć wiele nawiązań do starożytnych gatunków literackich, a zwłaszcza do poematów biblijnych i greckich mitów. Od zawsze operował wieloma środkami stylistycznymi, metaforami, epitetami i porównaniami, co jest widoczne również w psalmach. Co więcej, są one przemyślane kompozycyjnie, ponieważ autor nie trzymał się ściśle tekstu. Jeśli do czytania poezji trzeba cię długo namawiać i nie jesteś szczególnie zafascynowany strofami, to nic straconego. Może cię do tego zachęcimy, lecz jeśli nie, też nie szkodzi. Gdy posłuchasz naszego opracowania, będziesz mógł udzielać się na lekcji. Dowiesz się, kto i do kogo adresował swoje słowa w psalmach, a także zrozumiesz, dlaczego Psałterz Dawidów był swego czasu najpopularniejszą lekturą w dworskim świecie. Poznaj niezbędne minimum. Psalmy to nic innego jak pieśni religijne o podniosłym charakterze. Jeśli kojarzysz je głównie z uroczystości kościelnych, to całkiem nieźle. Mowa o tych samych utworach. Pisano je w języku hebrajskim, ale oryginały wielokrotnie przekładano na łaciński i inne języki. Swój przekład psalmów Kochanowski zadedykował Piotrowi Myszkowskiemu, który w tamtym czasie był biskupem i jednocześnie mecenasem autora. Dzieło nie było jednak skierowane wyłącznie do niego. Poeta chciał dotrzeć do szerokiej rzeszy odbiorców. W psalmach zwraca się wprost do Boga. Kreuje siebie na wzór człowieka bardzo wierzącego, który pokłada w Stwórcy wszelkie nadzieje, ale ma też wady. Nie wstydzi się pokazać swoich lęków, rozpaczy i żalu. Prosi również Boga o miłosierdzie. Psałterz Dawidów powstał między IX a V wiekiem przed Chrystusem. Był zbiorem 150 psalmów, które miały pełnić funkcję uniwersalnego modlitewnika dla wszystkich ludzi potrzebujących. Nad swoją wersją dzieła Kochanowski pracował kilka lat. Znał dobrze łacinę i grekę, dzięki czemu mógł dotrzeć do wielu źródeł. Tworząc polski psałterz, opierał się prawdopodobnie na kilku innych przekładach. Ponieważ nie pracował regularnie, trwało to dość długo, dlatego psalmy wydano dopiero pod koniec jego życia. Co jak co, ale cierpliwości nie można poecie odmówić. Jak już wcześniej wspominaliśmy, Psałterz Dawidów nie był dokładnym tłumaczeniem innych przekładów. W literaturze taki zabieg nazywa się parafrazą, czyli swobodnym przetłumaczeniem materiału z jednoczesnym zachowaniem jego sensu. To dla ciebie ważna informacja, dlatego postaraj się zapamiętać to słowo. Parafraza, przeróbka treści bez zatracania przekazu utworu. Psalmy Kochanowskiego są właśnie parafrazą. W polskiej wersji psałterza autor zaprezentował nowożytny język poetycki. Przekaz psalmów nie został co prawda zmieniony, ale wzbogacono go o dodatkowe środki stylistyczne. Kochanowski nie stronił od metafor i epitetów. Stosował także przerzutnie, czyli łączył koniec jednego wersu z początkiem następnego. Nie mógłby tego zrobić, gdyby nie zrezygnował z paralelizmu członów, który jest wszechobecny w twórczości hebrajskiej. Charakterystyczną cechą poezji hebrajskiej jest też ubogość przymiotników, dlatego Kochanowski postanowił posłużyć się tak zwanym epitetem zaprzeczonym, w którym dominuje przedrostek nie. Autor stosuje go bardzo często, dlatego jeśli chcesz zabłysnąć wiedzą przed nauczycielami, możesz wspomnieć o tym fakcie.
Nadawcą w psalmach Kochanowskiego jest on sam, a odbiorcą Bóg. Poeta przedstawia siebie jako osobę bardzo pobożną, dla której Stwórca jest najlepszym i najdoskonalszym opiekunem. W związku z tym Bogu należą się hymny pochwalne na Jego cześć. Autor wielokrotnie podkreśla, że ufa Bożemu miłosierdziu, ale nie zapomina, że człowiek bywa narażony na różnego rodzaju niebezpieczeństwa i może grzeszyć. Wierzy jednak, że Bóg jest w stanie go chronić bez względu na okoliczności. Potępia wiarę w innych bogów, ponieważ jest zdania, że są oni wyłącznie wymysłem ludzi. Pragnie, aby inni ludzie oddawali Stwórcy cześć i chwałę, co ma zapewnić im życie wieczne. A teraz właściwe streszczenie wybranych psalmów. Psalm 13. Dokąd mnie chcesz zapomnieć? Dokąd świętą swoje twarz przede mną kryć będziesz? Dokąd dusze moje frasunki trapić będą, Ojcze dobrotliwy? Dokąd mnie deptać będzie człowiek zazdrościwy? To klasyczny przykład błagania Boga o opiekę. Poeta odnosi wrażenie, że został przez Stwórcę opuszczony, co wymawia Bogu, kierując do Niego mnóstwo pytań retorycznych. Chce wiedzieć, dlaczego Stwórca o nim zapomniał i nie wysłuchuje jego próśb. Wyraża swój żal z tego powodu. Ostatnia strofa jest modlitwą o Boże miłosierdzie. Poeta chce zasnąć snem nieprzebudzonym. Psalm 47. Kleszczmy rękoma wszyscy zgodliwie, wszyscy śpiewajmy Panu chętliwie. Napisano go w tonie pochwalnym. Podmiot liryczny wyraża w nim swoją wdzięczność do całego świata stworzonego przez Boga i do Niego samego. Cieszy go, że Stwórca pomógł ludziom pozbyć się nieprzyjaciół z kraju, co spowodowało, że potęga wiernych Bogu wzrosła. Podmiot liryczny uważa Boga za króla narodu. Chciałby, aby wszyscy ludzie czcili go tak samo jak on. Psalm 91. Kto się w opiekę odda Panu swemu, a całym prawie sercem ufa Jemu? To nie tylko pochwała Boga, lecz także okazanie Mu wdzięczności. Podmiot liryczny zaznacza, że jest wdzięczny Stwórcy za chronienie człowieka przed niebezpieczeństwami, dlatego inni ludzie również powinni Mu za to dziękować. Według niego zagrożeniem dla ludzi są ostre przedmioty oraz dzikie zwierzęta. Można się przed nimi ustrzec, ale jedynie u Pana Boga, w Jego twierdzy. Dzięki wierze człowiek może wieść dostatnie życie pozbawione trosk. Psalm 115. Podmiot liryczny wypowiada się w imieniu wszystkich wiernych, ale jego motywy pozostają takie same, jak w psalmie 91. Uważa, że Bóg jest tylko jeden, a ludzie, którzy wierzą, bałwanom ze srebra, ze złota, nigdy nie doświadczą Jego łaski. W niektórych fragmentach psalmu ton nadawcy jest wręcz błagalny. Prosi zebranych, aby modlili się wyłącznie do jednego Boga. Psalm 150. Nadawcą psalmu jest człowiek pobożny. Swoje słowa kieruje do wszystkich stworzeń, które żyją na ziemi. Wzywa je, aby razem głosiły chwałę Pana. Mogą to robić na różne sposoby: śpiewem, graniem na instrumentach lub za pomocą tańca. No dobrze, czas na podsumowanie. Jan Kochanowski to jeden z czołowych poetów epoki renesansu. Urodził się w roku 1530 w Sycynie w rodzinie szlacheckiej. Przywiązywał dużą wagę do wiary, co miało odzwierciedlenie w jego twórczości. Przyjął nawet niższe święcenia kapłańskie. Polskie tłumaczenie psalterza Dawidów nie jest jego jedynym dziełem. Na swoim koncie miał również treny, fraszki i pieśni. Napisał także odprawę posłów greckich, którą też będziesz omawiał na lekcjach języka polskiego. Kochanowski był bardzo uzdolniony artystycznie, czego przykładem jest jego polska wersja psalmów Dawidowych. Poeta przetłumaczył je z języka łacińskiego, który znał biegle, podobnie zresztą jak Grekę. Jego przekład psalmów nie był ścisłym odwzorowaniem oryginału, tylko jego parafrazą. To dla ciebie ważna informacja, dlatego postaraj się jej nie pominąć w swoich notatkach. Nad zbiorem 150 psalmów pracował blisko 8 lat. U Kochanowskiego nie znajdziesz prostego i mało wyrafinowanego języka. W przetłumaczonych przez niego psalmach jest wiele środków stylistycznych, którymi poeta chciał ubarwić treść hymnów.
Miało to pokazać jego warsztat i umożliwić mu dotarcie do większej liczby odbiorców. Te środki to liczne epitety, porównania i metafory w postaci barwnych, poetyckich określeń. Poeta stosował również przerzutnie, czyli zazębianie jednego wersu z drugim. Mimo tak wielu środków stylistycznych, Kochanowski nie zmienił znaczenia treści psalmów. Ich sens pozostał taki sam, ponieważ poeta zdawał sobie sprawę, że psalterz to dzieło wielkiej wagi. Pamiętaj, że psalm to hebrajska pieśń religijna o bardzo podniosłym charakterze. Jego nazwa pochodzi od greckiego słowa psalmos, co w tłumaczeniu na polski oznacza dźwięk instrumentu strunowego. Z psalmów robiono użytek już w średniowieczu, ale dopiero Kochanowski nadał im prawdziwie nowatorski charakter. Psalmy dzielą się na kilka gatunków – żałobne, modlitewne, wychwalające Boga oraz pokutne. Nierzadko mają również znaczenie patriotyczne lub są interpretowane jako prorocze. Definicja psalmów pomoże ci zrozumieć, dlaczego Kochanowski poświęcił na nie tyle czasu. Psalterz opracowany przez poetę nawiązywał ściśle do Starego Testamentu. Przeważa w nim styl horacjański, a nie jak w oryginalnym utworze hebrajski. Kochanowski nie chciał stosować paralelizmu członów, jak to robiono w innych przekładach. Wolał bawić się słowem, ponieważ nie lubił monotonii. Jego parafraza jest oparta na wierszu sylabicznym z rymami żeńskimi i odpowiednią średniówką. Rym, który zastosował, jest bardzo elegancki i gramatyczny. W psalterzu wykorzystywał wielokrotnie epitety zaprzeczone. Były to przymiotniki połączone z przedrostkiem nie. Robił tak, ponieważ w poezji hebrajskiej nie ma ich zbyt wielu, a chciał w bardzo kunsztowny sposób podkreślić charakter utworów. W wersji Kochanowskiego było też dużo synonimów. Podmiotem lirycznym psalmów jest zapewne sam autor, który ukazuje siebie jako człowieka bardzo pobożnego i oczekującego takiej samej pobożności od innych. Adresatem jest Bóg, którego poeta przedstawia jako cudownego stwórcę oraz najlepszego opiekuna. Sam Kochanowski widzi w sobie nauczyciela, który pokazuje, jak inni ludzie powinni żyć i chwalić Pana. Nawołuje ich, aby docenili fakt, że Bóg ochroni ich przed niebezpieczeństwami, jeśli będą okazywać Mu cześć. Krytykuje i podważa wiarę ludzi w innych bogów. Twierdzi, że są to wymysły, które spowodują, że ludzie nie będą mieli szczęścia w życiu. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Jan Kochanowski wysyłał przetłumaczone przez siebie psalmy do swoich znajomych. Bardzo im się podobały, dlatego często wykorzystywali je na wieczorkach szlacheckich. Były tam śpiewane i co ciekawe, niektóre są używane nawet do dziś. Wyobrażasz sobie, że psalmy były kiedyś utworami, które uświetniały spotkania towarzyskie? No, dziś nie kojarzą nam się szczególnie imprezowo, ale warto pamiętać, że dzięki temu psalterz stał się bardzo popularny. W ciągu kilku lat wydano go ponad 20 razy, a niektóre psalmy nawet ręcznie przepisywano. Twórczość Kochanowskiego dotarła też do protestantów i prawosławnych. Dzieło poety w roku 1680 przełożył na język rosyjski Symeon Połocki. Warto też samemu przeczytać wybrane psalmy. Dzięki temu przekonasz się, ile środków stylistycznych można zmieścić w pozornie krótkim wierszu. Jeśli ci się nie uda wyłapać ich wszystkich, nie szkodzi, liczą się dobre chęci. To już koniec naszego opracowania. Podobało ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach! Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze posłuchać.

0: co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Co emeryci chcieliby przekazać młodym ludziom? Co powiedzieliby sami sobie, gdyby, no, powiedzmy, spotkali gdzieś na ulicy swoją młodszą wersję z przeszłości?
2: Co by pani na przykład poradziła młodym ludziom albo sama sobie, gdyby pani spotkała samą siebie z młodości?
3: Żebym tak trochę zmądrzała.
2: Chodzę o takiej mądrości, która z wiekiem przychodzi, rozmawiam. Przychodzi w ogóle?
4: Nie, ja po sobie nie zauważyłem niczego takiego. Może jakieś doświadczenie, ale nie mądrość.
2: Gdyby pani spotkała samą siebie z przeszłości...
3: Też bym powiedziała, żeby bardziej była, korzystała z życia. Proszę pana, ja bym już pojechała do tej Słowenii. Wie pan, no ale już na wszystko się robi za późno.
2: Gdyby pani spotkała samą siebie, taką młodą, co by pani doradziła? Tak... Już z perspektywy czasu, wiedząc trochę...
5: Żeby słuchali starszych oczywiście.
3: Że rodzina jest najważniejsza i jak rodzina się nie wspiera, to już koniec. I jeżeli wszystkie rodziny nie będą się wspierały, to będzie koniec Polski.
5: Żyć zgodnie z Panem Bogiem.
2: Co by pan sam sobie powiedział, gdyby pan młodego siebie spotkał?
6: Nic by nie powiedział.
2: Nic by pan nie powiedział, tak żeby doradzić coś z perspektywy...
6: To ja mam kurna... O kłopotach mogę panu powiedzieć. Nic nie zarabiam, wszystko stanęło. Dobra, lecę na obiad. Wie pan, gdzie idę? Do kościoła, kurwa, bo nie mam pieniędzy. No, niech pan to powie ludziom, że kurwa, niech sobie odłożą na ciężkie czasy.
1: Dużo cennych wskazówek będzie dziś w Co ludzie powiedzą. Dużo takich ciekawych spostrzeżeń gromadzi się w człowieku przez te lata, przez te dziesiątki lat. No i dziś właśnie emeryci będą się dzielić z wami tymi spostrzeżeniami. Adam Feder, serdecznie zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Cieszyć się z życia, korzystać z tego życia, wyciskać z niego tyle, ile się da, no to chyba takie najczęściej pojawiające się w tych wypowiedziach przesłanie do młodych ludzi.
2: Chodzę o takiej mądrości, która z wiekiem przychodzi, rozmawiam. Przychodzi w ogóle?
4: Nie, ja po sobie nie zauważyłem niczego takiego. Mądrość? Może jakieś doświadczenie, ale nie mądrość.
2: Co by pani sama sobie powiedziała takiej młodej, jakbyś, no chociaż nie młodej, no może takiej młodej, jakby pani ją tutaj spotkała? Coś takiego, co pani dzisiaj wie, a wtedy jeszcze nie wiedziała.
4: O, to dużo rzeczy wiem. Dużo rzeczy w tej chwili wiem więcej, aniżeli jak byłam młoda. Już jak taki PESEL się osiągnie, proszę pana, to tych rzeczy jest full, to musielibyśmy tutaj usiąść na pół dnia i rozmawiać. Tej młodej bym powiedziała, że tak, jest... Jeździ jak najczęściej, jak najdalej i niech zwiedza, bo warto. Warto wiedzieć więcej, aniżeli się wie.
2: Gdzie my miała pojechać?
4: Wszędzie. Każdy zakątek jest bardzo ciekawy i każdy zakątek jest inny.
2: Czy co? Południowa Ameryka.
4: Też.
2: Wietnam. Australia.
4: Przede wszystkim tam, gdzie jest spokój. Bo teraz jest naprawdę, czasy są niepewne. Ale tam, gdzie jest spokój, to wszędzie.
2: Gdyby pani spotkała samą siebie z przeszłości...
3: Też bym powiedziała, żeby bardziej była, korzystała z życia.
2: A co to znaczy?
3: Próba na to, oczywiście pracować i mądrze później sobie wydawać te pieniądze. Więc jakieś towarzystwo, próba na przede wszystkim przebywać z ludźmi, kochać ludzi, bo możemy od nich, próba na wzajemnie, ja to lubię właśnie... Czy przyjaźń, czy miłość, żeby była wzajemność. I wtedy to wszystko jest fajne. Teraz wracam z wykładów trzeciego wieku. Proszę pana, 20 lat już studiuję. To nie są studia, ale słuchamy mądrych ludzi, mądrych wykładów. Dzisiaj było o Słowenii. Pan, nie wiem czy jest profesorem, na pewno doktorem, przepięknie nam opowiada o tych wszystkich miejscach UNESCO. Proszę pana, ja bym już pojechała do tej Słowenii. Jaki piękny kraj, jaki czysty, jaki... Wie pan, no ale już na wszystko się robi za późno. Była komuna, było źle. Teraz jak już nam niby trochę lepiej... To już za późno na wszystko.
1: Zwiedzać świat, czerpać z życia pełną garścią, no to jest takie przesłanie płynące od tych takich bardziej progresywnie nastawionych do życia emerytów, o takich progresywnych charakterach, przekonaniach. A teraz na drugą nogę będą takie raczej konserwatywne rady, czyli takie, że liczą się rodzina, wiara, zaduma, refleksja i tak dalej, i tak dalej.
0: Co ludzie powiedzą.
2: Gdybyście siebie tutaj spotkali, szanowni państwo, młodych, co byście im przekazali? Coś, co teraz wiecie, a wtedy nie wiedzieliście.
3: Wtedy wiedzieliśmy, bo tego nas nauczyli w domu, że rodzina jest najważniejsza i jak rodzina się nie wspiera, to już koniec. I jeżeli wszystkie rodziny nie będą się wspierały, to będzie koniec Polski. Proszę pana, prawie 60 lat jesteśmy małżeństwem, więc to jest jawny dowód i takie wzorce przekazujemy synowi, przekazaliśmy i takie wzorce przekazujemy wnuczkom i oni też żyją zgodnie i szczęśliwie i też na pewno doczekają takich rocznic ślubu, jak my doczekaliśmy.
2: Dziękujemy, pan tutaj małomówny, ale...
7: Dziękuję, ja
2: pan to, rozumiem to samo, co żona. Tak, dziękuję. Gdyby pani samą siebie taką młodą spotkała, to co by jej pani doradziła, co by jej pani powiedziała?
5: Żyć zgodnie z Panem Bogiem.
2: No to też jest ciekawy wątek, ale rozległy dość.
5: No nie rozległy, właśnie bardzo bliski. Bardzo bliski. I jeśli się trzyma całe życie zasad i prosi się Pana Boga o pomoc, to się ją dostaje w każdej chwili.
2: A takie jakieś błędy, które kiedyś Pani popełniła, a teraz z perspektywy czasu Pani wie, że można było inaczej coś zrobić?
5: Ponieważ byłam zawsze jak już mówiłam z Panem Bogiem, zawsze się pytałam o radę, czy to ten mąż, czy to ta praca. No i gdzieś tam w medytacji zawsze otrzymywałam odpowiedź.
2: Można młodym ludziom doradzić tego typu podejście.
5: Tak, dzisiaj już słyszałam w telewizji takie zdanie, że muzułmanie się z nas śmieją, że oni mają Pana Boga, a my Pana Boga wyrzucamy. No i będziecie mieli skutki tego. Mieć swoje zasady, mieć wiarę. Mhm. Także powodzenia życzę.
2: Pomaga z perspektywy czasu.
5: Pomaga, bo część w nas jest z Boża. No, nie oszukujmy się. Każdy gdzieś na końcu świata, na końcu życia wie, że idzie gdzieś indziej, tak? A całe życie o tym nie myśli. I...
2: Zdrowia życzymy przede wszystkim.
5: Bardzo. Zdrowia i siły, i żeby... No nie zwątpiła kiedyśkolwiek, bo zwątpienia też są, tak? Żeby się nie poddawać tym złym, tylko dobrym.
1: Jak żyć? No przede wszystkim przyzwoicie, skupiać się na tym, co naprawdę istotne, naprawdę ważne, nie marnować czasu, no bo czas to jest ten najbardziej cenny zasób, jaki mamy w życiu. No, to są takie ogólne zarysy, a teraz będzie bardziej szczegółowo, będzie bardzo dużo konkretów, żeby uważnie dobierać partnera, wykształcenie. No, nałogi to jest taki temat, na który trzeba uważać ostrożnie z nałogami. I co najważniejsze, taka rada, żeby słuchać starszych i mądrzejszych.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
2: Co by pani na przykład poradziła młodym ludziom, albo sama sobie, gdyby pani spotkała samą siebie z młodości?
8: Żebym tak trochę zmądrzała, tak, bo no, niestety nie jesteśmy tak w pełni mądrzy, no.
2: A co to znaczy zmądrzała? To robiła pani jakieś takie niemądre rzeczy w młodości?
8: No oczywiście, że tak, no. Zgadza się. Teraz jak człowiek z wiekiem wielu rzeczy może by nie zrobić, tak jak zrobił przedtem.
2: To co pani tam nawywijała?
8: No wie pan, takie różne rzeczy były, no.
2: Co na przykład?
8: No, zostawię to już dla siebie. Bym dużo rzeczy zrobiła inaczej, tak? Bo człowiek jak jest młody, to uważa, że świat do niego należy, no.
2: Jak pani ma na imię?
8: Barbara.
2: O, młoda Basia tutaj przychodzi. Co by jej pani doradziła?
8: Miłość sama przychodzi. Tak? No.
2: Także... Nie szukać.
8: Żeby nie szukać. Ona sama przyjdzie.
2: Gdyby pani samą siebie, taką młodą, spotkała tutaj, jak pani ma na imię?
9: Małgorzata.
2: O, taką młodą Małgosię, gdyby pani tutaj spotkała, no. Co by jej pani przekazała?
9: Ja bym sobie powiedziała, żebym tak postępowała jak ja. Może bym wiele rzeczy zmieniła, inną pracę wybrała, jakąś taką normalniejszą, a nie taką, jak teraz mam.
2: Czy jaką?
9: Na pewno nie sprzątanie apteki. pomoc apteczna? Nie, nie, nie. Także coś innego.
2: Czy nie pomoc apteczna, to co by pani powiedziała sobie, że...
9: Ja bym wróciła do swojego zawodu, czyli do chemii.
2: O, żeby bardziej się do tej chemii młoda Małgosia przyłożyła,
9: no tak? Właśnie, bardziej do tej chemii, do języków. Bo kiedyś nie było, był rosyjski. Tylko, prawda, a ja bym wolała tego angielskiego, no ale nie było czasu i pieniędzy, jak to się mówi. No to chyba tyle. Inaczej może chować dzieci, żeby były bardziej odważniejsze, żeby nie... takie pierdołami nie były. Gdyby dzieci tak więcej myślały, tak, o sobie, nie tylko mamusia, prawda? No, to chyba tyle, no. Takie pierdoły panu opowiadam. Dobra, idę. Ciężko teraz tym młodym ludziom, bo młodzi ludzie to po prostu ten internet. Nic innego nie widzą, tylko w internecie ale mało takiego.
2: Ja właśnie w tej sprawie, bo młody ogląda internet, to obejrzy i się czegoś mądrego dowie.
9: A ja wiem, czy czasami mądrego? No nie bardzo.
2: Ale dzięki nam teraz właśnie może coś mądrego usłyszy.
9: Nie, no, już nie mówić, nie wypowiadać się więcej. Także wszystko chyba.
2: Gdyby pani samą siebie spotkała, taką tutaj młodą, co by pani doradziła?
7: Młodej osobie? No myślę, że aktywność fizyczną przede wszystkim. Nie zamykanie się gdzieś tam w domu. Otwarcie na świat. Mhm. Jakaś pasja, żeby mieć pasję w życiu.
2: Już od młodości.
7: Od młodości, tak. Ja od najmłodszych lat byłam sportowcem. No myślę, że jak na swoje lata, to jeszcze sprawność nie najgorsza, sylwetka.
2: Coś, co teraz pani wie, a wtedy jeszcze nie wiedziała.
10: Oj, dużo rzeczy jest takich, ale...
2: Co teraz?
10: Na pewno nie paliłabym papierosów.
2: O!
10: I no, to jest najważniejsze.
2: No tak, bo to... Trzeba to się szybko rzucać, tak? Czyli...
10: No, ze wszystkich nałogów tylko to mam, więc...
2: Mhm. A to jak pani...
10: Żałuję, że zaczęłam w ogóle.
2: No ale to pani teraz powie sama sobie... Już...
10: Jestem głupia. Ja sobie codziennie to powtarzam.
2: Żeby rzucić koniecznie.
10: No, ale rzucę.
2: Co można młodym ludziom poradzić, doradzić tak z perspektywy wieku, czasu, doświadczenia, co już pani dzisiaj wie, a kiedyś nie wiedziała, bo za młoda pani była.
8: My jesteśmy najmądrzejsze. Najmądrzejsze. Wiemy, co już wiemy.
5: Wszyscy czekają młodzi do tego czasu, aż się właśnie tego dowiedzą, tak. Że wszystko wiedzą. Kochany, uczciwość, prawda, to są rzeczy, które są ważne. No i przede wszystkim zmiana tego słownictwa w Polsce.
2: A, za dużo.
5: To jest coś strasznego. Ja też to robię, ale słuchać nie mogę.
2: Gdyby pani spotkała samą siebie taką młodą, co by pani doradziła? Tak już z perspektywy czasu, wiedząc trochę...
9: Gdyby słuchali starszych oczywiście.
2: O, czy pani sama sobie by też tak doradziła?
9: Też.
2: A to nie słuchała pani?
9: No nie, nie słuchałam. Tak jak i moja córka i mój syn teraz nie słuchają mnie. Mhm. Chociaż im mówię, że mam dwa razy więcej lat i dwa razy tyle doświadczenia.
2: No właśnie.
9: Zupełnie inaczej patrzy się w tej chwili na świat. Zupełnie inne spojrzenie.
2: Mhm. A tak gdyby pani właśnie mogła coś zmienić w młodości, teraz doradzić sobie jakąś taką konkretną rzecz.
9: W młodości? Mhm. O, bardzo dużo. Moje życie teraz wyglądałoby zupełnie inaczej, ale to nie nadaje się na radio żadne.
2: A to co by pani sobie doradziła, jakąś taką jedną rzecz?
9: No, nie chciałabym aż tak wchodzić w takie intymne swoje rzeczy.
2: Młodą Tereskę pani spotyka i co pani jej mówi?
8: No, żeby pewne rzeczy się zastanowiła. Ja mówię zawsze, że nauka to jest podstawa, da się uczyć. Zawody takie podstawowe, to zanika. Mhm. Za parę lat się obudzimy, nie będzie tego szewca, tego budowlańca. Będą wszystko z dyplomami.
2: Pani mówi, młoda Teresko, na szewca się uczy.
8: Nie, bo te podstawa dobrego zawodu się nauczyć. Mi się wydaje.
2: Jakiegoś, nieważne jakiego, ale konkretnego.
8: Tak jak fryzjer, pan zobaczy, on zawsze będzie istniał. Mhm. Bo zawsze każdy pójdzie do fryzjera, nawet to pociągnie włosy. No.
2: Czyli na fryzjerkę tutaj, Tereskę, wysyłamy.
8: Także no, bardzo miło mnie było i mówię, dlatego mówię, młodość ma swoje uroki. Cię coś zrobi, nie zastanawia się, ale później, mówię, Boże, ja bym tak nie zrobiła, ale to... Człowiek przeżył już te swoje życie i teraz sam mogę pogdybać już.
1: Pojawił się ten temat zanikających zawodów, no i tak oto dochodzimy do pana Wacława, który ma kilka gorzkich refleksji dotyczących życia krawca we współczesnym świecie. Ja go spotkałem przy Alei Solidarności w Warszawie. On tam ma taki swój zakład krawiecki, posłuchajcie.
2: Co by pan sam sobie powiedział, gdyby pan młodego siebie spotkał?
6: Nic by nie powiedział.
2: Nic by pan nie powiedział, tak żeby doradzić coś z
6: perspektywy. Ja mam kurna o kłopotach, mogę panu powiedzieć. Ja mam 90 lat.
2: No tak myślałem, że pan ma tak 70, to bym dał. A więc trzyma się pan bardzo
6: dobra,
2: dobrze.
6: Dobra, lecę na obiad. Wie pan, gdzie idę? Do kościoła, kurwa, bo nie mam pieniędzy. No, niech pan to powie ludziom, że kurwa, jak sobie odłożą na ciężkie czasy. No, do kościoła idę, na Miodowy. Nic nie zarabiam, wszystko stanęło. O, tak. To mogę panu powiedzieć.
2: Pracownik krawiecki.
6: No, wszystko sprowadzają z zagranicy. Proszę pana, pan zobaczy, jak się żyje, kurwa. Pan patrzy, kiedyś to było, proszę pana, każdy wziął to, teraz nawet darmo, nikt nie chce niczego. No niech pan się pójdzie, zapyta, ja po tej żonie chcę coś sprzedać, czy coś, czy pierścionki, czy jakieś pamiątki. Nikt nie chce kupić, mówi, niech pan nie przynosi.
2: Młodzi ludzie obejrzą, pan się tutaj zareklamujemy, ten pański biznes
6: nie.
2: Tutaj. Może ktoś będą przychodzić, będą tu, wie pan, kupować
6: nie.
2: U pana.
6: Nawet,
2: gdzie my jesteśmy? Tutaj?
6: Nawet darmo nie chcą, niech pan sobie to
2: no, ale to obejrzą teraz w internecie, gdzie my tu jesteśmy? Pracownia krawiecka.
6: Pan wie, ile ja tu przesiedziałem i się napracowałem po 20 godzin na dobę? Bo tu się, że wymyślę, to się nie pracuje 8, tylko najmniej 18. I proszę pana, pan posłucha, co ja panu chciałem powiedzieć. I po godziny nie siedziałem, minuty, żebym nie miał roboty. A teraz pan zobaczy. Ani ludzi nie ma, ani nic nie ma. No i te... Ja płacę podatki. Pan myśli, że co dobrze, że mam coś odłożone i jakoś tam sobie, wiesz pan, jakoś pan sobie radzę.
2: Ja myślę, że rozkręcimy trochę ten pański biznes.
6: Nie,
2: pokażemy
6: nie,
2: pracownia
6: nie.
2: Krawiecka Elegant, żeby tu trochę młodych ludzi
6: nie,
2: wpadło nie. I może coś tu, wie pan. No.
6: Wie pan co, ja darmo chcę im dać, tym chłopakom. Nie, panie, ja w spodniach nie chodzę. A może koszulkę? Nie, ja w koszuli nie chodzę. Taka jest. No może pan
2: teraz każdy pójdzie do tych sieciówek, pójdzie i kupi. No. Gdzie my jesteśmy? To jest ulica. Aleja Solidarności, 93. Spodnie skrócić, coś jeszcze pan?
6: A wie pan, no, mówię panu, że tak lecą. Od 2 miesięcy, od 2 lat nic nie zarobiłem. Nie lecą, bo pochodzą, jak tylko modne zaczęły się, proszę pana, te jak one się nazywają?
2: No. Jeansy były, co?
6: Nie, to proszę pana.
2: Rurki.
6: Co?
2: Rurki takie wąskie.
6: Nie rurki, te co krótkie takie. To proszę pana, to jak tylko to nastało, potem nastały inne mody, inne. Teraz zobacz pan, jak chodzi. Wczoraj widziałem faceta, kurwa, to spodnie to miał takie szerokie. Panie, no ładny chłopak, wysoki, kurwa, myślałem, że to baba. Takie jakiś strój miał, panie. Myślał, że to ksiądz, kurczę.
2: A pan zmianę mody, nie, to już nie jedną pan widział, że raz spodnie szerokie, raz wąskie, raz krótkie.
6: No tak, ale to wie pan, to było dobre. Jeszcze żeby można było zarobić, a teraz jak on nie chce w spodniach chodzić, tylko w majtkach, to jak pan zarobi?
2: Ale jakby ktoś tutaj przyszedł do pana i chciał skrócić sobie spodnie na przykład, to
6: no
2: pan...
6: No ja robię to, no czekam, no. No i nikt nie przychodzi. No jeszcze w ubiegłym roku trochę przychodzili, w tym już nic.
2: A coś w marynarce rękawy skrócić?
6: Nie ma nikogo.
2: Ale jakby
6: mam
2: był...
6: znajomego, to już miał od Bożego Narodzenia. Przychodzi, może przyjdę i ma 3,5 tysiąca emerytury. I kurwa nie ma czym zapłacić u krawca, no. To mówi, ja panu dam 50 zł i jakąś tam miskę. No zabytko.
2: Zaczną przychodzić może młodzi ludzie i tutaj trochę kupować
6: nikt
2: u pana.
6: Nie przyjdzie panu nawet, żeby pan mu dopłacał. Do widzenia.
2: No dobrze, dziękujemy, do widzenia. A jak się pan nazywa?
6: Ja? Dominiak.
2: Pan Dominiak na imię?
6: Wacław.
2: Pan Wacław Dominiak.
6: Tak, nie ma klientów. No. Każdy jakoś oszczędza, każdy jakoś...
2: Czyli padają te takie sklepy, takie bardziej rzemieślnicze?
6: Wszystkie padają, po kolei. Chyba, że jak jedzie zagraniczny, pan wie, że się w pole nie mieści. Jak ja w alejach ujazdowskich sobie chodzę tam na spacer, tak. Bo żona mi umarła, tam żeśmy chodzili i tam są dwa sklepy, to Po 2,5 tysiąca kosztuje, panie, czy spodnie, czy marynarka. 2,5 tysiąca, czy się nie mylę, że za mało? Muszę pójść jeszcze tam popatrzeć.
2: No, są takie.
6: Jakie drogie. Teraz, żeby tak kupić i koszulę, i marynarkę, i spodnie, i buty, to trzeba by wydać u takiego graniczniaka z 10 tysięcy. No, wiedzi pan? Ci ludzie mają, będą mieli przechlapane, kurwa. O tyle panu mogę powiedzieć. Bo przeszedłem wszystkie takie losy życiowe, wie pan. I zarobkowe, i wie pan, i różne kłopoty, i w radości. Ale to, co oni teraz, kurwa, wszystko polikwidowali. Kiedyś, jak ja po wojnie przyszedłem do Warszawy, przyjechałem, bo ja się tu rodziłem, ale w czasie wojny to żeśmy byli u Niemca. I proszę, ojciec zrobił z matką. To wie pan co? To na Chmielnej zacząłem pracować, to miał ten właściciel 102 lata. I zatrudniał, kto wszedł, siadaj do roboty, siadaj do roboty. A teraz kogo pan? O, idzie sąsiad, dzień dobry.
2: A pan miał jakiegoś ucznia tu jeszcze? Jakiś...
6: Nie, panie, jak ja sam ledwo miałem dla siebie roboty. Trzeba mu ucznia wziąć, to trzeba mu kupić chleba. No, że tak, musi być pan pewny, że za pan zarobi i mu zapłaci, no.
2: Panie Wacławie, a może ktoś tu przyjdzie do pana, te spodnie skróci, bo będzie wiedział, że można, no. I no, tę marynarkę.
6: No niech przyjdzie, ale wie pan, nawet nie, wie pan, niechętnie, bo co jest, kurwa, znowuż? Panie, teraz jest moda, takie materiały. Ja nie mam tu co igły wsadzić.
2: No tak, bo to taka...
6: Ja nie biorę.
2: To jest kurtka taka przeciwdeszczowa,
6: no,
2: rzeczywiście.
6: No kurtka to się jeszcze zcebnuje, ale tak. W marynarce to musi pan zarobić rękawek tak jak tu. Mm-hmm. O. Ładnie, o.
2: Elegancko.
6: I jak pan zrobi, jak pan igły nie może tu wsadzić, no, nie? No.
2: A jakby ktoś przyszedł spodnie skrócić u pana, to pan skróci jeszcze za pieniądze?
6: No, ja się skrócę, spróbuję. Najwyżej mój, jak umrę, to mu oddam nieskrócone.
2: Wszystkiego dobrego.
6: Za jedno.
2: Do widzenia.
1: Pracownia Krawiecka przy Alei Solidarności 93 w Warszawie. Jak mieszkacie gdzieś niedaleko, macie jakieś zadania dla krawca, no to wpadnijcie do pana Wacława, on się na pewno dobrze zaopiekuje tym tematem. No i to tyle na dziś. Adam Feder, słyszymy się za tydzień w Co Ludzie Powiedzą.
0: Co Ludzie Powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

trzęsienie głowy, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs,
0: to the flow now, ooh.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska. Zapraszam. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Taka jest decyzja sądu rodzinnego w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskiem, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania wczoraj o 6 rano. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleziono bagnet. Sprawę bada też kuratorium oświaty. We wtorek w placówce, do której chodzi chłopiec, przeprowadzone były rozmowy z uczniami.
1: W szkole prowadzone są działania, które po pierwsze mają uspokoić całą społeczność. Na szczęście do niczego nie doszło, ale na pewno część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrekcja oczywiście powołała zespół, który działa ze specjalistami, psychologiem, pedagogiem specjalnym, stara się tłumaczyć, że mogą być spokojni.
0: Podkreśla Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji.
1: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Natomiast do tej pory nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
0: Informacje o nastolatku, który planuje atak w szkole mundurowi z Wąbrzeźna, otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Nastolatek udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. Chłopak miał też wcześniej uśmiercić kilka kotów. Współpraca ze stroną ukraińską w sprawie informowania o zagrożeniach i ich likwidowaniu jeszcze przed naszą granicą układa się wzorowo, podkreślał podczas konferencji przed posiedzeniem rządu premier Donald Tusk. Chodzi o kolejne ataki z użyciem dronów odrzutowych. Ostatni taki atak miał miejsce po południu w poniedziałek. Według danych rządu takie incydenty będą się powtarzać.
2: Przed nami bardzo wymagające tygodnie i miesiące związane z coraz bardziej agresywną postawą Rosji wobec Ukrainy. I niestety te agresywne działania Rosji wobec Ukrainy są coraz bliższe naszej granicy. Wczoraj drony uderzyły już bardzo blisko polskiej granicy, około 1000 metrów od przejścia drogowego. Każdej nocy czy każdej doby wielokrotnie musimy podrywać nasze lotnictwo. Ataki Rosji właśnie na przejścia graniczne i na infrastrukturę w pobliżu granicy nabrały charakteru takiego permanentnego.
0: Tłumaczył premier Donald Tusk. Minionej nocy co najmniej 15 osób zostało rannych w atakach Rosji na Ukrainę. Wojska rosyjskie uderzyły m.in. w Odessę nad Morzem Czarnym, Sumę na północnym wschodzie kraju oraz Kijów. Nie tylko prokuratura bada tę sprawę. Śmiercią 29-letniego pacjenta szpitala Latawiec w Świdnicy zajmie się też izba lekarska. Rodzina zarzuca lekarzom zaniedbania. Szczegóły Hanna Stachowiak.
3: Kacper chorował na cukrzycę i był dializowany. 1 września po napadzie drgawek trafił na SOR w Świdnicy, gdzie go reanimowano. Tego samego dnia karetka odwiozła go do domu. Według rodziny półnagiego i praktycznie bez kontaktu. Brat nie przyjął go w takim stanie i Kacper wrócił na SOR. Następnego dnia zamiast na dializę zawieziono go na konsultację psychiatryczną. Psychiatra odesłał go z powrotem do Świdnicy. Samorząd lekarski o sprawie dowiedział się z mediów.
4: Przekieruje tą sprawę do naszego rzecznika odpowiedzialności zawodowej i on będzie współpracował razem z prokuraturą, żeby tą sprawę wyjaśnić.
3: Mówi Wojciech Floriański, prezes Dolnośląskiej Rady Lekarskiej. Wyjaśnień od szpitala zażądał też Dolnośląski NFZ, co potwierdziła mi rzeczniczka Anna Szewczuk-Łebska.
0: Na razie w prokuraturze trwa postępowanie sprawdzające. Decyzja o śledztwie ma zapaść w ciągu kilku dni. Są zarzuty dla ojca 5-letniej Amelki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. W niedzielę na dziecko spadł element betonowego ogrodzenia. Dziewczynka zmarła. W chwili zdarzenia jej ojciec był pijany. Szczegółem Dawid Olszewski.
5: Do tego dramatu doszło, gdy ojciec dziewczynki chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Usłyszał zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dziecka.
6: Sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalową, betonową konstrukcję i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
5: Mówi Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień.
6: Prokurator podjął decyzję o zastosowaniu względem podejrzanego środków zapobiegawczych o charakterze wolnościowym w postaci dozoru policji.
5: Mężczyzna ma też zakaz opuszczania kraju i kontaktowania się ze świadkami.
0: W spacerze brali udział też matka dziewczynki i kuzyn. Matka była trzeźwa. Pomocy dziecku udzieliła przejeżdżająca tamtędy przypadkowa kobieta. To ona zawiozła dziewczynkę do szpitala. Życia dziecka nie udało się uratować. Mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Nowe informacje w sprawie ataku na szkołę na Słowacji. Policja wszczęła postępowanie przeciwko 13-latkowi, który jest podejrzewany o zabójstwo nauczycielki. Nie ujawnia jednak motywów jego działań. Do tragedii doszło we wtorek rano w szkole podstawowej w miejscowości Staśków na północy kraju. Po ataku ostrym narzędziem ranne zostały też 2 osoby, w tym uczennica, która w stanie krytycznym trafiła do szpitala. Mieszkańcy są zszokowani tą tragedią. Jesteśmy przerażeni. Wszyscy w szkole muszą być w szoku. Moja córka jest nauczycielką w tej szkole. Zadzwoniłam do niej, ona zgruzgotana powiedziała, powiedziała, nie mogę rozmawiać, nic mi nie jest, ewakuujemy dzieci. Do tragedii doszło w dniu, gdy w decydującą fazę weszła rozprawa sądowa innego ucznia, Samuela Straśka. Na początku ubiegłego roku zabił on pracownicę szkoły i koleżankę z klasy w szkole podstawowej w Spiskiej Starej Wsi, również na północy kraju. Ofiary nożownika z opactwa w Jarosławiu żegnały tłumy. W Grzęsce na Podkarpaciu spoczął ksiądz Stanisław Zbojnowicz, 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej, który zmarł po ataku na terenie klasztoru sióstry benedyktynek. O szczegółach nasz reporter Tomasz Widak.
7: Kościół w Grzęsce wypełnili bliscy, mieszkańcy oraz inni wierni, którzy przyszli pożegnać księdza Stanisława Zbojnowicza. Kapłan przez 40 lat służył kościołowi, a przez ostatnie lata był związany z jarosławskim opactwem. Dla wielu był przede wszystkim człowiekiem, do którego można było zawsze przyjść po rozmowę, spowiedź i dobre słowo.
8: Był bardzo dobrym człowiekiem.
7: Będzie trudno wybaczyć oprawcy?
8: Wybaczenie zawsze jest możliwe. Po prostu trzeba i modlić się tak samo za oprawców.
9: Trzeba wybaczać, choć na pewno jest ciężko przyjąć taką tragedię.
7: Wierni podkreślają, że zapamiętają go jako kapłana bliskiego ludziom, spokojnego i gotowego pomagać.
0: Przypomnijmy, 31-letni Ihor M. wszedł na teren klasztoru i zaatakował nożem 5 osób, 4 mężczyzn i kobietę. W wyniku odniesionych obrażeń zginął ksiądz Stanisław. Napastnik jest tymczasowo aresztowany. Z ustaleń biegłych psychiatrów wynika, że mężczyzna ma ostre, wielopostaciowe zaburzenia, co uniemożliwia przeprowadzenie czynności procesowych i przedstawienie zarzutów. A teraz wracamy do porannej 8 rundy w Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika była Urszula Pasławska, wiceprezeska Polskiego Stronnictwa Ludowego.
10: Dzień dobry, kłaniam się, Wiktor Świetlik. Moim gościem jest, tak jak wspomnieliśmy, pani prezes Urszula Pasławska. I od razu pierwsze pytanie. Wybory w Krakowie, czy te wybory były, pani prezes, klęską PSL?
11: No, były sukcesem koalicji PO-PSL, która postawiła na panią senator dzisiaj, Piątkowską. Nasza wspólna kandydatka przyszła do drugiej tury, w związku z tym nie można mówić o klęsce, ale o możliwym, bardzo dużym sukcesie.
10: Czy do drugiej tury, ale jako druga wygląda na to, że pan Gibała ma raczej murowane pierwsze miejsce?
11: No niekoniecznie. Wybory samorządowe rządzą się swoimi prawami. Proszę zauważyć, jak kiepsko wypadła prawica, ponieważ mimo braku Konfederacji nawet PiS dostał dosyć słaby wynik. Znam takie wyniki wyborów prezydenckich czy burmistrzowskich, gdzie w pierwszej turze kandydat dostawał 49% głosów i przegrywał w drugiej turze. Tutaj wszystko się może wydarzyć.
10: Pani prezes, wybory prezydenckie zrezygnowaliście w krajowe z wystawienia kandydata. Wybory krakowskie, które bardzo mocno były medialne, również nie wystawiliście swojego kandydata. Może szkoda?
11: Trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o wybory prezydenckie, to nigdy nie była najlepsze wybory dla PSL-u. Natomiast w wyborach samorządowych postawiliśmy na kandydatkę, która przez wiele lat była związana z Polskim Stronnictwem Ludowym. W związku z tym jest ona kandydatką ekumeniczną i czasami po prostu trzeba znaleźć to porozumienie i postawić na jednego mocnego konia. I właśnie taką osobą jest Monika Piątkowska.
10: Czy jeżeli pan Gibała jednak zostanie, co jest, wydaje się, bardziej prawdopodobne, prezydentem Krakowa, to będziecie wspierać go jako prezydenta?
11: Będziemy wspierać i wspieramy wszystkich samorządowców niezależnie od barw politycznych. Chociaż też warto zauważyć, że pan Gibała był posłem Platformy, później przeszedł do Palikota. Ma taki sznyt bardzo lewicowy. Nie jest takim typowym, niezależnym człowiekiem. No, ma ze sobą przeszłość swoją polityczną. Ale będziemy wspierać każdego oczywiście i wspieramy każdego samorządowca.
10: Czy PSL ma jeszcze, uwzględniając sondaże, nie najlepsze dla państwa rację, może nie rację bytu, ale szansę na wejście do parlamentu samodzielnie?
11: 30 lat słyszę i czytam o niskich sondażach Polskiego Stronnictwa Ludowego. No, z całą pewnością jesteśmy jedyną formacją od 1989 roku, która się utrzymała na scenie politycznej jako koalicjant mniejszościowy. Proszę zauważyć, że wszystkie formacje albo się rozpadły, albo zostały wchłonięte. My musimy cały czas pielęgnować własną tożsamość, nie tylko historię, ale również program. To jest oczywiście trudne w sytuacji, kiedy dwóch się bije, poważnych graczy.
10: Możliwe jest wejście państwa na listę Donalda Tuska i Koalicji Obywatelskiej? Czy jakiegoś rodzaju koalicja z Koalicją Obywatelską?
11: Polskie Stronnictwo Ludowe na pewno, szyld Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie na listach wyborczych. To zostało ustalone już podczas kongresu i wyborów prezesa Kosiniaka-Kamysza.
10: A czy rozmawiacie z Mateuszem Morawieckim?
11: Mateusz Morawiecki chyba jeszcze się sam w ogóle nie określił. Na razie jest małym PiS-em. Miał okazję wielokrotnie zagłosować inaczej niż PiS, a tylko w kwestii kadr potrafił być taki niezależny i niepodległy. W związku z tym na razie to jest mały PiS. Tutaj chyba nie ma przestrzeni, żeby z kimkolwiek rozmawiał, nie stawia na samego siebie.
0: Dalsza część ósmej rundy do śledzenia na vox.fm.pl. Są Wikingami z sagi Złote Wilki, tworzą alternatywny obraz dawnych wojów i walkirii. Ich misją jest pomaganie, a mowa o grupie cosplayowej z Łodzi, która wspiera potrzebujących. Z Wikingami rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska.
12: Łuki, topory, włócznie, a do tego stroje.
13: Jesteśmy Wikingami fantazy. To jest nasz wymysł, nasza bujna wyobraźnia.
12: Dobrze się bawicie, ale przez tę zabawę też pomagacie.
14: Tak, uczestniczymy w akcjach charytatywnych, zbiórkach, pomagamy chorym dzieciom i nie tylko.
12: Ludzie, gdy was widzą, chętniej pomagają?
15: Myślę, że tak. Robimy duże wrażenie, wyglądamy odjechanie i mam nadzieję, że ciągniemy za sobą ogrom ludzi.
16: To wszystko ma przełożenie na pieniądze, na realną pomoc, ale także na takie wsparcie mentalne, ponieważ my, wojownicy codzienności, przebrani w te stroje, razem działamy z tymi prawdziwymi wojownikami, czyli dziećmi, które chorują. I to oni właśnie są prawdziwymi wojownikami.
0: Złote Wilki będzie można spotkać w sobotę na Zamku Królewskim w Łęczycy. Tam zaplanowano wielki piknik dla Filipka, który każdego dnia dzielnie walczy z DMD. Impreza charytatywna potrwa od godziny 13 do godziny 17. Będzie wiele atrakcji dla całych rodzin. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, wita bardzo serdecznie Roberta, którego zgłoszenie wybrałem. Cześć, Robciu.
2: No, cześć, Pawelec.
1: Program pewnie znasz. Prosisz mnie o wsparcie w temacie Mileny, ale to ty musisz, Robciu, opowiedzieć mi i słuchaczom, do czego mogę ci być potrzebny.
2: Byłem kiedyś w związku, 13 lat. Mam akurat tego związku piątkę dzieci, ale jak to w życiu bywa...
1: Piątkę?
2: Piątkę, mam piątkę.
1: Dobra, ładnie.
2: I tak jak w życiu to bywa, ciężko, zero wsparcia, osłony te połówki było. I tak, wiesz, zaczyna też ciężko chorować, ciśnienie, to wszystko.
1: U ciebie? Ciężka choroba?
2: Tak, i tak doszedłem do wniosku, że jednak lepiej się nie męczyć. Poszedłem do porodu do głowy, zacząłem szukać partnerki takiej, że która mnie wysłucha, zrozumie też jak samą sprawę. Wsparcie, że takie było, czy coś, że naprawdę kocha to. I akurat poznałem Milenkę, zrobiłem błąd, że się nie powiedziałem jej, że mam trójkę dzieci, że w związku nie jestem akurat.
1: Tak.
2: No kłopamałem ją akurat też. I...
1: No po to, żeby na początku nie spalić wszystkiego, tak?
2: Tak. Ona się życzyła, żeby mi poznała z tego charakteru, jaki mam charakter akurat. A mam taki charakter, że jestem bardzo pomocny, pomagam, udzielałem się też sporo społecznie z dzieciom. Akurat też tak samo robiłem paczki dla dzieci na onkologię, miałem swoich wolontariuszy. Jako DKM się pracowałem też, jako wolontariusz robiłem, też tak samo akcje takie robiłem.
1: No jasne. No i dobra, i co?
2: I chciałem, żebym z tej strony poznała, jaki naprawdę jestem. No. I jak ją poznałam i potem się dowiedziała, że ja się...
1: Masz piątkę dzieci.
2: Tak. Ja mam piątkę dzieci, tak. Wiesz, wiem, że mnie kocha tak czy tak, ona mi nie wierzy. Dziękuję, że myśli, że cały czas okłamuje, że to...
1: A powiedz mi, z tamtą się rozwiodłeś?
2: Tak, rozwiodłem się.
1: Okej, no to wszystko się zgadza.
2: Tak. Ona dzięki
1: mojej boję się
2: poznała.
1: Zapytać, a ile płacisz na te dzieci, jak masz piątkę?
2: 2000.
1: 2000, to nie jest zbyt dużo.
2: Tak, nie jest zbyt dużo, ja tak osądownie mam. Ale wiesz, dzieci zabieram tak na wycieczki, jeżdżę.
1: A, okej, bo to jest ułożone, gdyż pewnie łożysz jeszcze dodatkowo oprócz tych pieniędzy, tak?
2: Tak.
1: O, i tak to się robi, drogie panie, dogaduję się z ojcem.
2: Tak, ale mam z byłą żoną jeszcze taką podgórkę, bo tak mi ogranicza wizyty z dziećmi, takie wiesz, na stanie.
1: A dlaczego ci to robi?
2: Nie wiem.
1: A gdzie ona była, jak mówiłeś, że prosiłeś o wsparcie, a było zero wsparcia?
2: No, nigdzie nie było, nigdzie.
1: No dobra, nieważne, nie będziemy rozmawiać o tamtym związku.
2: No, tak.
1: Co Milena mówi, że ja ci jestem potrzebny, żeby uwiarygodnić cię w jej oczach?
2: Dużo ludzi to nastawia ją przeciwko mnie, że ją zostawię, że to tak ostatnio jest.
1: A dlaczego jeszcze, żeś pierścionka zaręczynowego nie zaproponował?
2: Ja nie dałem już.
1: No to co? Jakiś plan jest? Data ślubu?
2: Jeszcze nie ma daty ślubu, jeszcze nie ma.
1: No to pozwolę ci na antenie poprosić ją o rękę. To jest ważna rzecz, dobra?
2: Okej, dobra.
1: No i okej.
2: Okay. I super.
1: I co my będziemy teraz gadać? Być może to zamknie jej usta i podejrzenia.
2: Na antenie chciałbym ją tak przeprosić, że to poszło...
1: Za to, że kłamałeś, że ukrywałeś. Ja wyjaśnię, dlaczego to faceci robią. Bo nie chcieliby, jeśli na kimś bardzo zależy, już na samym początku stracić tej osoby. To się zawsze potem obraca przeciwko nam, ale no, należałoby to w miarę szybko zrobić, po tym jak zobaczymy błysk wokół kobiety, panowie. Wtedy trzeba powiedzieć, a co byś powiedziała, gdyby się okazało, że jestem w trakcie rozwodu, albo że jeszcze jestem, ale nie jestem niby w formalnym związku. O, i wtedy zadajesz takie pytania, robisz jej znaki zapytania, pytanie, ona zaczyna podejrzewać i rozmawiasz i tłumaczysz, że nie chciałbyś stracić tego, co masz. No bo ta miłość napadła. Tak, nie, to nie jest tak, że spotkałeś ją te 3 lata temu i postanowiłeś ją oszukiwać. Tylko ona sama na ciebie spadła, tak? W międzyczasie się rozwiodłeś przez te 3 lata, tak?
2: Tak.
1: Dobra, Robert, to wszystko wiem. A ile masz lat, Robert?
2: 44. Ona jest młodsza ode mnie.
1: Ile ma lat ona?
2: 25.
1: Okay.
2: Ale się naprawdę wspieramy, taki, że naprawdę się wspieramy cały czas.
1: No to dlatego, wiesz, ludzie, jej rodzina mówią, że pobawi się tobą, pobawi mało lato i cię zostawi.
2: Tak. A tak akurat nie.
1: I weźmy ze znowu młodszą. Jedną zostawił, to i drugą zostawi.
2: A ja za nią to by nowe serce oddał, ci powiem.
1: Wszystko wiemy. Mileno, kochamy się w Robercie, nie rzucamy, ja uwiarygadniam całą sytuację, a później powtarza to wszystko oficjalnie przed świadkami Robert na antenie Radia Vox FM. Dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Halo.
2: Dzień dobry, do Mileny. Czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Tak, no kto mówi?
2: Cześć Mileno, nazywam się Paweł Pawelec i jestem niespodzianką przygotowaną przez mężczyznę, który przez cały czas próbuje cię za coś przeprosić, a mu do końca nie wierzysz. I słuchasz ludzi obok. Prezenter Radia Vox FM z tej strony.
1: Tak.
2: Milenka, miało miejsce takie wydarzenie w twoim życiu, w którym to zakochiwiałaś się w facecie i nie wiedziałaś o tym, że no niezłe z niego ziółko, twoim zdaniem i zdaniem twojej rodziny i bliskich, ponieważ piątka dzieci za nim, nieudany związek małżeński, rozwód i tak dalej. No i wszyscy cię ostrzegali, zostawił jedną, to zostawi drugą, uważaj, jesteś młoda dziewczyna, po co sobie życie wiążesz, a to prawdziwa miłość, jak się okazuje. No i czasami ludzie źle zaczynają, ale to nie znaczy, że tak skończą, Milenka. Napisał do mnie, ponieważ widzi, co się dzieje pomiędzy wami, że zaczynasz ulegać tym złym podpowiedziom. Nie słuchaj, co mówią ludzie, że ten facet no nie jest godny zaufania, a on cię kocha. Mówi, chciałbym przeprosić na antenie moją Milenę, ma na imię Robert, to żebyś była spokojna, za to, że okłamywałem ją wtedy, kiedy bałem się, że prawda mi ją zabierze. Ale wszystko poukładałem, ona potwierdzi. Byłem w związku z kobietą, która w ogóle nie dawała mi wsparcia przy piątce dzieciaków i wiedziałem, że muszę zmienić miejsce swojego pobytu, ale nie było to łatwe, wiedząc, że piątka dzieciaków gdzieś tam zawsze czeka na mnie i muszę się nimi opiekować. Drżałem, zanim jej to powiem, no bo ni stąd, ni zowąd młoda dziewczyna lat 25 dostanie piątkę dzieciaków od czasu do czasu, z którymi cały czas mam problem, by się widywać, bo tak gra moja była żona. No więc dzwonię, żeby ci powiedzieć, że on przeprasza. Nie jesteś żadną zabawką, tylko kobietą na resztę życia. Jesteś tym wyborem, na który on czekał. I musisz, Milena, uwierzyć w to, że to jest prawdziwa miłość poturbowanego wcześniej przez życie faceta. Teraz ty.
1: Teraz ja.
2: Teraz ty, tak. Czy jest coś, czego mi nie powiedział? Coś, co ukrył? O czym narozrabiał i dlatego prosi mnie o pomoc?
1: Nie, wszystko się zgadza, tak.
2: Okej, jesteś w stanie uwierzyć w to, że pomimo uwag twoich najbliższych, pewnie najbliższej rodziny, że to stary dziad, że ci się zestarzeje i tak dalej, że nie ma sensu, jesteś w stanie zaryzykować i przyjęłaś pierścionek zaręczynowy, ja to wiem, jesteś w stanie zaryzykować resztę życia przy jego boku, jeśli się wszystko będzie układać i okaże się, że on nie kłamie?
1: Tak, jak najbardziej.
2: Fanfary grają, natomiast tu mam niespodziankę dla ciebie. Lepiej sobie przysiąść, żebyś nie upadła. Wszystko jest okej, Robert,
1: na razie
2: słyszałeś?
1: Stoję. Na razie stoję.
3: Kochanie moje, najsłodsze, najdroższe, najkochańsze. Są te najdroższe ukochane. Mówię dla mnie?
1: Tak.
2: Tak, powiedziała. Zmień sobie telefon, aparat, bo już masz bardzo brudny głośniczek i mikrofon.
3: Okej, dobrze, dzięki, pomalek.
2: Żyli długo i szczęśliwie i mieli przynajmniej ponownie piątkę dzieciaków, tak?
3: Tak.
2: Bardzo wam dziękuję za zaufanie, bardzo mi się podobała ten kochaj, który wyszedł. Bardzo cię proszę.
1: No, my też dziękujemy serdecznie.
2: Trzymajcie się.
1: Dobrze, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy, dziękujemy serdecznie. Pa.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Zwiększenie kąsa. Jak rządzą osy, te usta nie pozwolą, abym miał w końcu dosyć. Jeszcze raz wypijemy.
1: Dużo, dużo, dużo.
0: Dużą latę, a potem

0: dalej.
1: Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Reklama.
4: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
5: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Warto raz w roku wykonać komplet badań, przypominają lekarze kardiolodzy. Wczoraj, 29 września, obchodziliśmy Światowy Dzień Serca. Choroby tego organu nie dają żadnych wczesnych objawów, dlatego ważna jest profilaktyka. Wpływ na serce mają też choroby genetyczne, dlatego warto zacząć od EKG, mówi Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
6: Tak naprawdę około 60% tego, w jaki sposób przebiega nasze życie, stanowią o tym nasze geny. I tego oczywiście nie możemy zmienić. Natomiast jest te 40%, na które mamy wpływ. I oczywiście możemy zapobiegać i spowalniać choroby serca, jak również proces w ogóle starzenia się. I tak naprawdę mamy kilka rzeczy, które każdy człowiek dbający i ceniący sobie swoje życie powinien zrobić. Pierwszą rzeczą jest to, że nie powinniśmy palić papierosów. To jest absolutnie fundamentalna rzecz. Drugą niezwykle ważną rzeczą, absolutnie fundamentalną, to jest ruch. Chciałbym podzielić tutaj w ogóle naszą populację na dwie grupy pacjentów. Takich, których nazwalibyśmy zdrowymi, czyli prewencję pierwotną i prewencję wtórną, czyli takich pacjentów, którzy już przebyli jakiś incydent sercowo-naczyniowy. I każda z tych grup odnosi niebagatelne korzyści z tego, że się rusza. Ile powinniśmy się w związku z tym średnio ruszać? Standardy zarówno kardiologiczne, jak i standardy innych towarzystw mówią, że ilość ruchu powinna wynosić około 150 minut w tygodniu. Najlepiej ruszać się oczywiście codziennie. Masa ciała, czyli dieta. I tutaj na przykład Towarzystwo Diabetologiczne pacjentom z nadwagą mówi, przynajmniej obniżcie poziom masy ciała o 7% i starajcie się to później utrzymać. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w ogóle stanu zdrowia to jest sen. On nie jest do końca umieszczony w standardach ani kardiologicznych, ani diabetologicznych. Natomiast bardzo jest ważna higiena snu, dlatego że noc to jest ten moment, kiedy organizm musi posprzątać wszystko, co się nagromadziło złego w organizmie. To jest niezwykle ważne, żeby poza odpowiednią długością snu, ten sen był dobrej jakości. I jednym z elementem dającym dobrą jakość snu dla organizmu jest spanie w zupełnie ciemnym pomieszczeniu. Takim absolutnie ciemnym. Niezwykle ważne jest w ramach profilaktyki chorób kardiologicznych ciśnienie tętnicze. Ono musi być prawidłowe. Oczywiście te elementy, o których wspomniałem, czyli dieta może nie, ale przede wszystkim ruch trochę pozwala regulować nam ciśnienie. Ale my musimy po prostu bardzo starannie ten parametr monitorować. Jest to bardzo łatwe. Tu mówiliśmy o takich chorobach w ogóle cywilizacyjnych, tak? Czyli nadciśnienie, cukrzyca, coś, co nazywamy zespołem metabolicznym, co wiąże się bezpośrednio właśnie z tą otyłością. Ale przecież choroby układu krążenia to nie tylko choroby miażdżycowe, ale również epidemia niewydolności serca. Mamy tutaj dwie podstawowe typy niewydolności serca. To jest niewydolność serca z obniżoną tak zwaną frakcją wyrzutową, czyli sytuacja, w której komora wyrzuca za małą ilość krwi procentowo z tego, co ma w sobie. I drugi rodzaj niewydolności to jest zachowaną frakcją wyrzutową, kiedy ten procent wyrzucanej krwi jest relatywnie duży, ale jest nieadekwatny ten przyrost rzutu w czasie wysiłku. I w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży postęp w zakresie farmakoterapii niewydolności serca z niską frakcją wyrzutową. Generalnie jedyną chorobą, która daje bóle w klatce piersiowej, to jest choroba niedokrwienna serca. W momencie, kiedy mamy niedokrwienie, jest wyzwalany ból. W typowej chorobie wieńcowej ból ma charakter wysiłkowy. Ten ból jest bólem, my w medycynie nazywamy typu trzewnego, w związku z tym on nie jest ostro scharakteryzowany. Może to być gniecenie, może to być pieczenie, może to być ściskanie, rozpieranie w klatce piersiowej. Ten ból ma również inne cechy. Promieniuje nieraz do gardła, do lewej ręki, w okolicę międzyłopatkową. I jest to typowy objaw choroby przewlekłej, stabilnej choroby wieńcowej, czyli choroby, która jest wywołana zwężeniem w tętnicy wieńcowej. I to jest jak gdyby jeden wzorzec przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Drugi wzorzec to jest ostry zawał serca. Dotyczy to pacjentów, którzy dotychczas często byli absolutnie zdrowi. I pojawia się nagły ból, który ma te cechy, które wymieniłem. Ja je przypomnę, czyli może to być ściskanie, rozpieranie, dławienie. Może też być w przypadku często zawałów ściany dolnej serca ból zlokalizowany w nadbrzuszu. Często tym dolegliwościom bólowym, które są intensywne, towarzyszą objawy tak zwane wegetatywne, czyli nagłe pocenie się. Ci pacjenci przyjeżdżają i mówią, panie doktorze, wstałem i nagle oblałem się zimnym potem. I również to charakterystyczne promieniowanie do ręki, do gardła, w okolicę międzyłopatkową. Jeżeli występuje nagle o sporej intensywności, należy wezwać po prostu karetkę. I to są objawy typowe dla choroby niedokrwiennej serca. Zupełnie inaczej wyglądają objawy niewydolności serca. Tutaj głównym objawem jest łatwe męczenie się. Czyli pacjent mówi, panie doktorze, ja nie mogę wejść na trzecie piętro. Muszę się co piętro zatrzymywać. I teraz w którym momencie trochę winy spada na pacjenta? Mianowicie, jak on kilka lat temu wchodził na to trzecie swoje piętro bez problemu, to pierwszym objawem jest to, że musi się zatrzymać na drugim. A często problemem jest to, że on przychodzi, jak już się zatrzymuje co pół piętra. Czyli jeżeli państwo zauważycie, że nagle spada wasza wydolność wysiłkowa, macie duszność, musicie na przykład w nocy wstać i chwilę poddychać, żeby zlikwidować tą duszność, to są to sygnały alarmowe, że trzeba się na spokojnie zgłosić do swojego lekarza i te wszystkie objawy przedyskutować. Takie duże badania obserwacyjne pokazują, że pacjent, który ma absolutnie prawidłowe EKG, najczęściej nie ma niewydolności serca. Ale oczywiście to jest to badanie typowo przesiewowe. Jeżeli chodzi o wykrywanie niewydolności serca, mamy możliwości badania laboratoryjnego, to jest oznaczenie peptydu natriuretycznego. I teraz jeżeli ten parametr jest podwyższony, to wskazuje na to, że duszność ma pochodzenie sercowego. Drugim badaniem, które już jest badaniem obrazowym, to jest oczywiście echokardiografia, echo serca, które pokazuje, jaka jest frakcja wyrzutowa, jakie są ściany serca, czy nie ma wady zastawkowej, czy nie ma innych problemów w strukturze serca, które mogą powodować te objawy. I teraz właśnie to badanie laboratoryjne jest takie o tyle dobre, że też jest można je traktować jako badanie przesiewowe, natomiast badanie obrazowe jest już badaniem, które pokazuje nam nie tylko, czy jest niewydolność serca, ale mniej więcej określa nam również przyczynę tej niewydolności serca, tak żeby można dalej ukierunkować dalsze badania.
5: Brak zainteresowania potrzebami dziecka czy nadmierna kontrola to najczęstsze powody, przez które młodzież sięga po alkohol czy narkotyki. Jak zauważa Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, rodzice za mało czasu poświęcają swoim dzieciom.
0: Na to się składa wiele czynników, a najbardziej pokutującą rzeczą jest to, że rodzice wielokrotnie za mało czasu poświęcają swoim dzieciom. Nie rozmawiają o ich potrzebach, nie rozmawiają o tym, co było w szkole, nie rozmawiają o tym, jak lubią spędzać czas. Po prostu zaganiani uważają, że to, że dziecko ma swój pokój, tak, że ma jakieś tam kieszonkowe większe, mniejsze, no oczywiście dostęp do internetu, to ma wszystko.
1: Ale też nie organizują czasu albo za bardzo organizują ten czas, zapisując na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe i stosują tak zwaną psychologię.
0: Tak, dziecko cały czas chodzi na, nie wiem, kółka zainteresowań, zajęcia z angielskiego, jakieś rytmiki, jakieś tańca towarzyskiego, do tego jeszcze masy zajęć w szkole i tak dalej. Ten młody człowiek chce robić to, co do tej pory nie mógł robić. I często przy robieniu tego, co chce robić, traci kontrolę nad racjonalnym, właściwym, bezpiecznym postępowaniem. Zdarzają się takie sytuacje na przykład totalnego upojenia alkoholowego, tak? Czy na przykład jakieś agresywne zachowań wręcz, czy właśnie niepowrotu do domu na noc. To wszystko w sytuacji takiej, kiedy rodzice mają dobry kontakt z dziećmi, kiedy rozmawiają o tych wszystkich problemach, tak? o zmęczeniu, przeciążeniu rokiem szkolnym, o tych dodatkowych zajęciach, o sposobie spędzenia czasu wolnego, o jakichś, nie wiem, sprawach uczuciowych, pierwszych miłościach. Jeśli te relacje, te kontakty są dobre w tym kontekście, że rozmawiamy o tych trudnych tematach z naszymi dziećmi, umiemy ich słuchać, to prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska, jak na przykład ucieczka z domu, czy jakieś, nie wiem, totalne upojenie alkoholowe, czy na przykład niewrócenie na noc 16-17-latka, jest raczej mało prawdopodobne. Wcześniej by na pewno zapytał rodziców, czy skonsultował z rodzicami, żeby rodzice o tym by wiedzieli, tak, że on na przykład ma zamiar iść gdzieś do kolegi na jakąś imprezę. Natomiast najczęściej jest to różny sposób komunikacji. Nie można wychowywać dzieci na zasadzie nakazów, zakazów. Nie, bo nie.
1: No właśnie, bo też jest druga skrajność. Albo rodzice się nie interesują tym, co robi dziecko, właśnie organizując mu ten czas, ale bywa też tak, że są za bardzo się tym dzieckiem interesują i trzymają go pod tak zwanym kloszem. I wtedy takie dziecko, no też może właśnie w tej skrajności, w skrajność wpaść.
0: Tak, to ja mówię, no jest kwestia trzymania dziecka pod kloszem jest o tyle niebezpieczna, że dziecko jest jak gdyby nieodporne na wszelkiego rodzaju zagrożenia zewnętrzne, ponieważ to dziecko jest jak gdyby no otoczone taką nadmierną opiekę rodziców. Ono w sytuacji takiej, kiedy znajdzie się w środowisku rówieśników gdzieś poza domem, może mieć trudności z adaptacją, z komunikacją z nimi, może się załamać nerwowo, wraca się tęsknota, to najczęściej widać na różnego rodzaju koloniach i obozach, tak, które myśmy na przykład organizowali i widać było te dzieci właśnie wychowane pod kloszem, które nie potrafiły się adaptować do warunków właśnie poza domem i poradzić sobie z tęsknotą za rodzicami, nie potrafiły być w pełni samodzielne w wykonywaniu podstawowych czynności, tak, bo zawsze były przyzwyczajone do tego, że rodzice coś powiedzieli, czy zrobili za nich. Dlatego taka nadmierna, taki nadmierny klosz, taka forma, może to niewłaściwe słowo, ale niestety no, ono od wielu lat kursuje w pojęciach psychologiczno-pedagogicznych, sposób tak zwanego bezstresowego wychowania jest jak najbardziej szkodliwy, ponieważ każdy stres, ważne jest to, żeby był dopasowany do możliwości osobowości danej osoby. Inny stres powinno mieć dziecko, tak? Inny stres powinien przeżywać młody człowiek w wieku na 100 lat, inny dorosły, tak? Ponieważ wtedy ta psychika, ta dojrzałość emocjonalna sobie z tym stresem, z tą sytuacją stresową poradzi. Ale stres również ma działanie mobilizujące. Mobilizujące w sensie pozytywnym, tak? Na przykład mobilizujące do dobrej nauki, w sensie otrzymania dobrej oceny, do dobrych wyników sportowych, do czegoś, na co otrzyma się na przykład, nie wiem, jakąś pochwałę, czy ma się satysfakcję, że na przykład zrobiło się coś dobrze i jeszcze lepszym od innych, tak? Bo to jest też kwestia tego pozytywnego stresu. Ważne, powtarzam, żeby ten pozytywny stres był dopasowany do możliwości poradzenia sobie z nim, tego młodego człowieka, tak? I tutaj nie można mówić o tym, że stres jest tylko w negatywnych warunkach, bo jest też i w pozytywnych, tak? Podobnie jak kwestia rozmowy z rodzicami, sposoby rozmowy rodziców z dziećmi, tak? Jeśli chcemy coś zakazać, bo oczywiście, no, jeśli przychodzi, nie wiem, jak to często bywa, 15-letnia dziewczyna mówi, że ona chciała pojechać, nie wiem, z chłopakiem 18-letnim pod namiot gdzieś tam, no to mama mówi nie, absolutnie, nigdzie, absolutnie, i tak dalej, stwarzając dwa elementy, stwarza syndrom zakazanego owocu, a to, co zakazane z reguły lepiej smakuje. I druga rzecz, nie pozostawia alternatywy tej dziewczynie, która tak bardzo pragnęła wyjechać z chłopakiem tam właśnie gdzieś na jakąś wycieczkę, że ona po prostu, no, namawiana często przez tego drugiego, z tego domu ucieknie. I wtedy zaczyna się ogromny problem. Problem polega na tym, że po takiej ucieczce jest ogromny stres rodziców, co się stało. Z reguły ci uciekinierzy do 48 godzin dają sygnał, tak, SMS-owy czy telefoniczny, że są cali, zdrowi, nie martwcie się. Ale później jest syndrom kolejny, strachu przed powrotem, przed konsekwencjami. Ja powiem pani redaktor, wielokrotnie negocjowałem z uciekinierami a rodzicami ich bezpieczny powrót do domu, ponieważ boją się wrócić ze względu na to, jakie poniosą konsekwencje za to, co zrobili. Dlatego lepiej takich sytuacji kryzysowych unikać i rozmawiać o wszelkich problemach z tym związanym, zanim one się zdarzą. Jeśli na przykład coś zabieramy, mówimy nie, to mówimy dlaczego. Dlaczego nie puścimy dziewczyny 15-letniej, bo ją bardzo kochamy, bo się o nią będziemy martwić, bo tam jest niebezpiecznie, tam się może coś złego stać. proponujemy coś w zamian, tak? Czyli nie wiem, jakiś wspólny wyjazd, czy wyjazd no, bardziej bezpieczny, mówią dokładnie tam, gdzie będziemy mogli w jakiś sposób mieć pewność, że nic złego się tej dziewczynie nie stanie, tak? I to powoduje, że takie relacje pozytywne powodują, że ta dziewczyna rzeczywiście zastanowi się, zanim ktoś zrobi głupiego, tak? Natomiast często my w tych relacjach, często pod wpływem, nie wiem, stresu, gniewu, jakichś takich sytuacji właśnie stresowych, w tym negatywnym sposobie znaczenia, mówimy nie, absolutnie, nigdzie nie powiedziesz, nie ma mowy, koniec, kropka, nie? I to powoduje właśnie tą reakcję. I większość tych uciekinierów, z którymi rozmawiamy, to jest kwestia tego typu, że oni uciekli dlatego, że właśnie nie mieli alternatywy żadnej, tak? Było niebo, nie i koniec, tak? Dlatego czasami warto poświęcić w ciągu dnia pół godziny na to, żeby porozmawiać ze swoim dzieckiem na każdy temat i żeby dziecko czuło to wewnętrznie, że ma nasze wsparcie, że można nam się zwierzyć z każdego problemu. I to nie tylko dotyczy, bo rodzice najczęściej zaczynają takie rozmowy poważne, jak dziecko ma 14, 15, 16 lat, ale taką relację trzeba budować znacznie wcześniej. Trzeba budować, kiedy dziecko jest w wieku przedszkolnym, kiedy idzie do szkoły. Sposób rozmowy z dzieckiem, sposób komunikowania się jest stałym elementem procesu wychowawczego. I to musimy my wszyscy dorośli pamiętać, że te relacje nie stworzy się z dnia na dzień. Te relacje trzeba stworzyć przez cały okres dorastania naszego dziecka. Od tego najmłodszego wieku, tak, od wieku przedszkolnego, aż po wiek szkolny, tak. I wiek dorosły również, tak. Więc tutaj jest to niezmiernie ważne. Słuchajmy naszych dzieci i rozmawiajmy z nimi na każdy temat. I wtedy unikniemy takich drastycznych, przykrych dla rodziców wydarzeń, jak na przykład ucieczka z domu, czy zdarzenia typu, nie wiem, pierwszy dzień wolności, czyli jakieś totalne pijaństwo.
5: Las receptą na nasze zdrowie. Jesień to idealny czas na leśne wędrówki. Obcowanie z naturą według naukowców może mieć zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Leśny spacer pomaga zredukować stres, zachęca Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
7: Las to zdrowie dla naszego umysłu. W Polsce, a szczególnie tutaj u nas w regionie, gdzie jest dużo lasów, w zasadzie wystarczy 30 minut, żeby dostać się do lasu. I naprawdę las jest niesamowitym miejscem, w którym możemy w erze przebodźcowania, kiedy jesteśmy wszystkim czasami zmęczeni, możemy odpocząć w bardzo prosty sposób, po prostu spacerując, siedząc w tym lesie, wdychając powietrze. W powietrzu leśnym są tak zwane fitoncydy, olejki drzew, szczególnie iglastych, zawierają właśnie te fitoncydy, czyli substancje, które hamują rozwój bakterii i grzybów. Szczególnie w sosnowym lesie możemy głęboko odetchnąć i poczuć te fitoncydy. Jeżeli jest słoneczna pogoda, to tym bardziej. Oprócz tego możemy na przykład sobie zrobić herbatę, na przykład z igieł sosnowych, czy jakieś inne syropy na bazie właśnie pączków, czy tych igieł, czy młodych szyszeczek, oczywiście nie niszcząc całych drzew, tylko korzystając racjonalnie z tych zasobów. Tak więc w lesie znajdziemy wszystko, co może powodować zdrowie. Zwykły spacer, kijki, nordic walking i nawet taki samotny, tym bardziej właśnie samotny spacer w lesie, czy jazda na kijkach stwarza okazję do nie tylko rozmyślań, albo w ogóle możemy nie myśleć i to jest też ideą czegoś, co nazywa się Shinrin-yoku, czyli kąpiele leśne. Wymyślono to w Japonii i to jest forma leśnych spacerów, ale z takim uważnym doświadczeniem lasu, który ma nam zapewnić zdrowie, szczęście i spokój. Po prostu chodzi o to, byśmy się zatrzymali i na przykład tutaj się wykorzystuje różne faktury, kolory, zapachy. Można po prostu położyć rękę na mchu, który obrasta pień drzewa czy na korze i poczuć fakturę, poczuć to, jak wieje wiatr w koronach drzew, jak śpiewają ptaki. W lesie to wszystko jest, tylko musimy się przestawić na tą uważność, żeby nauczyć się spostrzegać. Przecież ci, którzy doskonale znają się na przyrodzie, to jeżeli pójdziemy z nimi do lasu, to zaraz rozpoznają gatunki ptaków po ich głosach, rozpoznają gatunki płazów czy gadów też po głosach, bo nie zawsze tylko żaba kumka, ale i różne zwierzęta, gady, płazy wydają właśnie podobne dzwięki. Oprócz tego ssaki, takie jak lis, kozioł, który szczeka, czyli samiec sarny, to też dla niektórych jest ogromne zdziwienie i naprawdę myślą, że to jest na przykład pies. I tego wszystkiego możemy się też uczyć, a więc to będzie dla nas lekcja przyrody. Szczególnie ważna część tych obserwacji to jest obserwacja ptaków i jest cały dział psychoterapii, można powiedzieć. Nazywa się to ornitoterapia. To jest terapeutyczny wpływ obserwacji ptaków na ludzi, którzy właśnie wtedy zajmują się tylko tym, mogą skierować swoje myśli tylko na te obserwacje ptaków i dzięki temu odpoczywamy od różnych problemów, od tego, co znajdujemy w codziennym życiu. I to jest bardzo ważne. Mówi się, że 20 minut przebywania w naturze wystarczy już, aby znacząco obniżyć poziom hormonu stresu, kortyzolu. Także powinniśmy pamiętać o tym, że na wyciągnięcie ręki mamy źródło spokoju, możemy odpocząć i się zrelaksować.
5: Głód wolności, radomski bunt, czerwiec 1976 to tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy obrazy, grafiki, plakaty czy rzeźby. O szczegółach Jerzy Brukwicki i Damian Jędrzejczyk, kuratorzy wystawy.
8: To była wielka przyjemność przygotować tę wystawę tu w Radomiu, w muzeum, które szczyci się jedną z najciekawszych kolekcji w polskim muzealnictwie, polskiej sztuki współczesnej o przesłaniu patriotycznym, wolnościowym. Dwaj panowie, Mieczysław Szewczyk i Zbigniew Kamiński, przez kilka lat odbywali pielgrzymki po Polsce. Z pracowni artystek i artystów zdołali uzyskać co ciekawsze prace świadczące o sztuce i jej poziomie polskiej sztuce niepodległościowej. Na wachlarz nazwisk, które znalazły się w zbiorach Radomskiego Muzeum, ten wachlarz zawiera sporo ciekawych nazwisk, a jeszcze więcej ciekawych, znaczących prac. Szkoda tylko, że o tym właśnie niesamowitym, nawet na poziomie światowym, ruchu kultury niezależnej w tej chwili w Polsce niewiele się mówi. Nadchodzi taki czas, o którym się o tych wydarzeniach przypomina. I tutaj trzeba podkreślić rolę Radomia, Płocka i Ursusa, bo to były miasta, w których 25 czerwca 1976 roku wybuchły protesty robotnicze. Ten dzień otworzył nowe karty w dziejach Polski. Ukształtował się już w miarę zorganizowany ruch oporu przeciwko władzy PZPR-owskiej, władzy komunistycznej. Ale przy okazji też zaczęły pojawiać się przeróżne inicjatywy kulturalne o przesłaniu niepodległościowym, wolnościowym. Ja już nie chcę tutaj wspominać o sytuacji politycznej, ale chcę podkreślić tylko, że rodziły się wówczas zręby ruchu kultury niezależnej. Powstawały wydawnictwa. Apogeum ruchu kultury niezależnej zaistniało po 13 grudnia 1981 roku, kiedy to PZPR-owska władza wprowadziła stan wojenny. I chcemy wystawą Głód Wolności zasygnalizować, przypomnieć starszym, a w ogóle przekazać wiadomości młodym o tym, jak ten ruch wyglądał. Stąd ta nasza wystawa w Muzeum Malczewskiego ma przypominać swoją atmosferę, swoim klimatem wystawy podziemne, publikacje książkowe, które się ukazywały, bo trzeba pamiętać, że ten ruch wydawniczy liczy się w tej chwili już na tysiące pozycji, tytułów, nie tylko gazet i czasopism, ale i książek. Oczywiście Polska nie była pomijana w tym obiegu książek bez cenzury, książek przypominających wartościowe chwile w polskich dziejach. Istniała przecież paryska kultura, istniały niezależne wydawnictwa, wydawnictwa w Niemczech czy we Włoszech. Młodzi ludzie szmuglowali te publikacje poprzez góry, szukali różnych dróg, wykorzystywano polską pocztę, żeby one do kraju docierały. Ale trudno byłoby szmuglować koncerty muzyczne, spektakle teatralne i to wszystko właśnie w latach 80. osiągnęło swoje apogeum. Pod koniec lat 80. ruch już trochę zamierał, ale my poprzez naszą wystawę chcielibyśmy przypomnieć o tych wartościowych chwilach w polskiej sztuce współczesnej, która konsekwentnie o tych wydarzeniach przypominała, komentowała je i interpretowała. Także zapraszam gorąco na wystawę.
9: Tutaj prawie wszystko zostało już powiedziane. Ja tylko mogę od siebie dodać, że to już jest kolejna wystawa organizowana przez nasze muzeum na przestrzeni lat z okazji okrągłych rocznic czerwca 76. Na wystawie pokażemy około 70 prac, 40 kilku artystów. Trzon wystawy to są prace z kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, z kolekcji sztuki współczesnej. Będą to prace, które bezpośrednio odnoszą się do wydarzeń czerwcowych, takie jak Podróże autostopem Edwarda Dwornika, czy prace artystów związanych z grupą Wprost, którzy w swojej twórczości nierzadko odwoływali się do kondycji człowieka w ustroju totalitarnym. Nie może zabraknąć także wątków radomskich. Pokażemy także prace środowiska radomskiego, a także imponujący zbiór plakatów solidarnościowych i społecznych z kolekcji właśnie współautora wystawy Jerzego Brukwickiego. Serdecznie zapraszamy.
5: Wystawę można oglądać do końca października.

0: Czeka nas kolejny pogodny i słoneczny dzień. Możemy liczyć na niebo wolne od chmur, a o opadach deszczu nie ma mowy. Także parasole zostawcie w domu. W Grójcu temperatura w najcieplejszym momencie dnia sięgnie przyjemnych 17 stopni. Z kolei w Radomiu słupki rtęci powędrują jeszcze wyżej i osiągną nawet 21 stopni. Wiatr powieje łagodnie z południowego zachodu, nie przekraczając 20 km na godzinę. Barometry wskażą bardzo wysokie ciśnienie, dzięki czemu biometr będzie wyjątkowo korzystny. To tyle na teraz. Słyszymy się wkrótce.
1: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
9: Godzina 6.30 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
10: Niespokojny poranek na wschodzie Polski przed godziną 6 do mieszkańców Lubelszczyzny, a później też do Podkarpacia. Został wysłany alert RCB, ma to związek z kolejnym rosyjskim zmasowanym atakiem powietrznym na Ukrainę. Polska poderwała myśliwce, sytuacja jest monitorowana. 5 lat więzienia dla 26-latka, który w Woli Woleckiej na Mazowszu wjechał w rodzinę idącą poboczem drogi na wieczorny spacer. W wyniku wypadku zmarł ojciec i jego 15-letnia córka, a matka trafiła do szpitala. Dorośli to nauczyciele miejscowej szkoły. Oprócz kary bezwzględnego więzienia sąd wydał kierowcy zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez 5 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Do tragedii doszło w lutym 2024 roku. 52-letni mężczyzna zginął na miejscu. Jego 15-letnia córka zmarła w szpitalu 3 dni później. 45-latka doznała licznych obrażeń, ale jej życie udało się uratować. Do wypadku doszło w terenie zabudowanym, w miejscu dobrze oświetlonym. Jedna z osób miała kamizelkę odblaskową. Śledczy ustalili, że kierujący samochodem student jechał za szybko. Pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji w ramach rozwijanej współpracy międzynarodowej w transplantologii. Od 2023 roku polskie zespoły pobrały poza krajem 170 narządów, z których większość przeszczepiono polskim biorcom. 44-letni Tomasz Nogalski, który 21 września przeszedł transplantację w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, trafił do szpitala 7 września.
1: Pierwsza zmiana.
11: Od rana z Vox FM.
9: Kłaniamy się nisko.
12: Dzień dobry, 28 minut do 7.
13: Środa!

0: do godziny 7, a my o tej godzinie zazwyczaj sięgamy do gazet i internetów, żeby zobaczyć, co ciekawego się wydarzyło, jak sobie smacznie spaliśmy. Mm-hmm. Ja mam dzisiaj ciekawe wieści ze świata influencerów.
1: Okej, okay. Czyli będzie o tych, co też nic nie potrafią.
2: Czy chodzi o to, że w Szwecji najpopularniejszą jest pizza z kebabem?
0: Tak, a jadłeś kiedyś pizzę z kebabem?
2: Nie.
1: To jest na pizzy położony kebab, to wielkie
2: niemycy. Podobno bardzo smaczna.
1: Tak, oczywiście.
0: To zjemy w Szwecji, dobra, to zjemy w Szwecji.
1: I cóż, że ze Szwecji?
0: Nie, ale nie o to chodziło, chodzi o panią Lexi Chaplin.
1: Lexi Chaplin.
0: To jest taka influencerka, która dodała vloga na YouTube.
1: Okej, na YouTube.
0: Tak, i w tym vlogu powiedziała, że był u niej hydraulik.
2: Poskarżyła się na hydraulika.
0: Poskarżyła się, że on tylko zrobił pu-pu-pu, a ona musiała zapłacić 500 zł.
2: Nie, tam w końcu wynegocjowała chyba cenę na 400, zeszło, bo stwierdziła, że 5 minut pracy, no to nie, to za dużo.
1: Ale to
2: powiedziała to influencerka.
0: I się targowała, rozumiem.
2: Tak, targowała się.
1: Przystojny mechanik przychodzi do młodej kobiety i robi pu-pu-pu zamiast bang, bang, bang. Bez sensu w ogóle. To po co ona go wołała? I jeszcze ona jemu płaciła 400 zł, a on chciał 500? No bo może ona nie wiedziała, kogo ona zamówiła.
0: On i naprawiał, wiesz, kran czy coś tam.
1: No i ciekło.
0: Ale to nie koniec wieści ze świata influencerów.
2: No,
0: pani
2: super.
0: Andziax.
1: Super.
0: Pani Andziax to ta pani, która jest bardzo bogata i ma dwójkę dzieci i wstawia filmy z porodu. Kupiła swojej córce za wygraną w turnieju tenisowym szminkę Diora.
1: Wow, i to już jest high level.
0: A córka ma 6 lat, to tak jeszcze wspomnę.
1: Przypominam wszystkim, że dzisiaj mam premierę Lalka w kinach.
2: Smaczna była ta szminka? Córce smakowała? Pierwsza zmiana od rana z

0: zdecydowanie za długo, a męczy mi tyłek, że chcę wcześniej wstawać, żeby biegać.
1: Ciesz się, że męczy ci tyłek.
2: Dzwonimy w takim razie, no jak chcę wcześniej wstawać, żeby biegać, no to nie ma wyboru.
1: Koniecznie musisz coś zrobić.
3: Dzień dobry, słucham.
2: Dzień dobry, panią Krup, biegacza Katowice. Czy ja rozmawiam z panią Weroniką?
3: Tak.
2: Pani Weroniko, zapraszamy, my już czekamy.
3: Ale o co chodzi?
2: No przecież no pani miała z nami biegać dzisiaj.
3: Kiedy? Co?
2: No tak, no przecież pan Krzysztof dzwonił, że pani będzie biegać z nami dzisiaj.
3: Jezus Maria, akurat sobie wybrał taki dzień.
2: No to co, nie będzie pani?
3: Dzisiaj akurat nie. Ja nie mogę, ale pozdrawiam go serdecznie.
2: Ale to jak to pani nie może?
3: Dzisiaj nie mogę, pobieranie krwi mam, ale będę biegać, obiecuję.
2: No dobrze, a pani pamięta, że dzisiaj dzień chłopaka?
3: Tak, już mu złożyłam życzenie.
2: A to nie życzenia, to trzeba jakiś prezent, wie pani?
3: A to też jest. Aha. Tylko paczkomat, nie wiadomo, czy to dzisiaj będzie.
2: A, to rozumiemy. To może 500 zł na prezent marzeń, to będzie dobry prezent, prawda?
3: Wydaje mi się, że to jest świetny prezent dla niego.
1: Dla każdego chłopaka.
0: Ale to dla ciebie akurat.
2: Ale będzie mogła się podzielić.
1: Nie. Ona dostaje, a robi z tym, co chce.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
3: Dzień dobry wszystkim.
0: Dzień dobry.
1: No i który to dostanie? Który to dostanie, powiedz?
3: Nie, no to dla Krzycha, no. Może jakaś stówka dla mnie, ale większość dla Krzycha.
2: Dobra, ale co z tym bieganiem? Czy będzie to bieganie regularne, czy
3: będzie,
2: nie? Bo on napisał, że obiecujesz, że będzie.
3: Będzie bieganie. Musi być ten półmaraton warszawski w kwietniu, także trzeba się wziąć za to. Nie ma miękkiej gry.
0: No to... Ale będziesz sama, czy z Krzyśkiem?
3: No mam nadzieję, że będzie stał i kibicował, że jakby dla kogoś to się biegnie, tak?
2: To prawda.
0: No myślę, że tyle jest w stanie zrobić.
3: No na pewno za 500 zł.
0: Dobrego dnia ci życzymy.
1: Pieniądz żony.
3: Dzięki wszystkim, ciao.
4: Pierwsza zmiana budzi ludzi. Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
5: Zostawiam Jolkę.
6: Jolka, do ciebie.
7: Słucham? Kto mówi?

0: czy wspominaliśmy już to dzisiaj, czy mówiliśmy o tym.
1: O czym takim?
0: Dzisiaj Dzień Chłopaka jest.
2: Wspominałeś, słyszałem.
0: Tak, mówiłem?
2: Słyszałem, tak, ja mam to słyszałem.
1: Wydaje mi się, że za każdym razem, jak się odzywamy, to coś o tym wspominasz.
2: I to jest bardzo ważna rzecz, bo to w ten sposób każda kobieta, od razu mówię, może zwrócić na ten fakt uwagę facetowi, który na nią nie zwraca uwagi.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
7: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
10: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic, tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: Reklama.
14: Ostateczna wersja budżetu państwa przyjęta. Posłuchajcie, co znalazło się w rządowych planach. Trafi do ośrodka wychowawczego. Sąd zdecydował w sprawie nastolatka, który planował atak na szkołę. Kolejne osoby w rękach służb to w związku z aferą w Kolegium Humanum. Posłuchajcie.
15: Godzina 7 na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
14: Kluczowe decyzje w sprawie finansów publicznych i portfeli Polaków. Rząd przyjął ostateczną wersję budżetu państwa na przyszły rok. Rada Ministrów zaakceptowała też projekty ustaw dotyczące podatków. Tym tematem wiadomości o 7 otwiera Michał Skolimowski.
16: Według rządowych wyliczeń przyszłoroczne dochody państwa mają wynieść ponad 696 miliardów złotych, wydatki ponad 977, a deficyt około 281. Blisko połowa wydanych pieniędzy pójdzie na ochronę zdrowia i obronność.
17: To jest projekt budżetu, który łączy z jednej strony wsparcie dla obywateli z inwestycjami wzmacniającymi nasze państwo.
16: Mówił minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Do tego przyjęto też szereg zmian podatkowych.
17: Między innymi podwyższamy pierwszy próg do 130 tysięcy złotych, wprowadzamy stawkę pośrednią 24% do kwoty 150 tysięcy złotych.
16: Na tych zmianach zyskać ma około 3,5 miliona Polaków.
14: Michał Skolimowski, dziękujemy. Najbliższy czas spędzi w ośrodku wychowawczym. Sąd rodzinny zdecydował w sprawie 13-latka z Wąbrzeźna w Kujawsko-Pomorskiem, który planował atak w szkole. Udaremnili to policjanci, którzy wtargnęli do jego mieszkania w poniedziałek o 6 rano. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleziono bagnet. Sprawę bada też kuratorium oświaty. Wczoraj w placówce, do której chodzi chłopiec, przeprowadzone były rozmowy z uczniami.
18: Mają uspokoić całą społeczność. Na szczęście do niczego nie doszło, ale na pewno część uczniów i ich rodziców nieco się tym faktem przeraziła. W związku z tym dyrektor redakcja oczywiście powoła zespół, który działa ze specjalistami, psychologiem, pedagogiem specjalnym, stara się tłumaczyć, że mogą być spokojni.
14: Podkreśla Ewa Podgórska z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. 13-latek był już wcześniej objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Miał trudności w nawiązywaniu relacji, ale nie wykazywał agresji.
18: Trudno nawiązywał relacje, no był bardzo zamknięty w sobie i stąd zainteresowanie szkoły wcześniej. Natomiast no, do tej pory no, nie przejawiał żadnych agresywnych zachowań.
14: Informacje o nastolatku mundurowi otrzymali z Biura Międzynarodowej Współpracy w Komendzie Głównej. Chłopak udzielał się na internetowych forach o treściach faszystowskich. Wcześniej uśmiercił też kilka kotów. Kolejne odsłony śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum i handlu dyplomami. Funkcjonariusze CBA i Straży Granicznej zatrzymali 11 osób. Wśród nich są takie, które pełniły wysokie funkcje na prywatnych uczelniach.
19: 6 osób ujęli funkcjonariusze CBA, a 5 Straży Granicznej w Wielkopolsce i na Mazowszu. Wszyscy trafią do Katowic na przesłuchanie w tamtejszej prokuraturze, która prowadzi śledztwo w tej sprawie. Według prokuratury przestępczy proceder w Kolegium Humanum miał obejmować nie tylko wystawianie fałszywych dyplomów, ale też przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za dokumenty. Jak poinformował dziś rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, śledczy badają także działalność 26 innych polskich uczelni. Dotychczas w całym postępowaniu przedstawiono 475 zarzutów 83 podejrzanym.
14: O czym informował Mateusz Chłystun. W wiadomościach zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Gościem Marka Belawajdra będzie dziś poseł PiS Radosław Fogiel. Początek minuty po 8 w Vox FM i na Vox FM. Na koniec jeszcze Łódź. Piłkarze Widzewa czytali bajki małym pacjentom ze szpitala Matki Polki. Zachęcali też do sięgania po książki. Szczegóły w materiale Grzegorza Mnicha.
20: Czy były jakieś próby przed tym generalnym czytaniem?
21: Kilka razy sobie przeczytaliśmy, bo wiadomo, w bajkach też są wyrazy, które ciężko wypowiedzieć.
22: Na dywanie w pokoju śpi Bobik. Popiskuje przez sen i przebiera lampkami.
20: Czy to jest według Was ciekawe, jak piłkarze czytają?
23: Bardziej piłkarze mnie zainteresowali, ale czytania to też jest takie ciekawe czytanie.
20: A skąd akurat Wasz wybór tutaj do tego czytania?
21: Myślę, że więcej czytamy, jesteśmy oczytani, dlatego...
22: Ja teraz powiem prawdę, bo wszyscy trzy jesteśmy kontuzjowani.
14: A bajki czytali Marek Hanuszek, Mariusz Fornalczyk i Szymon Czysz.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Jak słyszeliście, warto na siebie uważać, bo inaczej będziecie musieli czytać, jak będziecie kontuzjowani.
1: No właśnie, jak się ma kontuzję, to też na spacer nie można pójść, a dzisiaj Polska jest do tego bardzo dobra okazja.
2: Czy Polska czyta dzieciom? Co czytasz? Co tam mówi prognoza?
1: Ja nie czytam, ja mówię, że będzie dzisiaj bardzo ładna pogoda, powyżej 20 stopni Celsjusza i sporo słońca.
2: Okej, widzę. Chmurek trochę od zachodu. Trochę chmurek będzie jednak.
15: No, chmurki będą, ale bez deszczu.
2: Od zachodu, tak.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
25: Good morning!
26: Pierwsza zmiana.
1: Julia Hren,
15: Konrad Piwowarski
2: i Paweł Pawelec. Od razu widać, że jesień, bo temperatury maksymalne już nie o 14, a o 17.
1: 5 minut po 7.
2: Wzruszyłem się.
15: Dzień dobry, Mario Biskin o 8 zapałkach.

0: 11 minut po godzinie 7 dzisiaj, 30 września. Myślałam, że ty to powiesz, ale ja to powiem, to że dzisiaj jest Dzień Chłopaka.
1: Bezwzględnie i niektórzy panowie naprawdę czekają na to, czy wy pamiętacie o
2: tym,
1: że...
2: I w temacie zostajemy.
1: Jeden dzień.
2: Bo będzie o ptakach.
0: O ptakach będziemy mówić.
1: Konkretnie
0: o najgłośniejszych ptakach świata. Ponieważ biolodzy z University of Massachusetts przygotowali taki ranking ptaków. I są dwa.
1: Uwaga, czekaj.
0: Dzwonnik na goszyi oraz...
1: Na goszyi.
0: Gdzie jest ten drugi?
2: A tam się przeziębi, jak jest na goszyi.
1: Trochę
2: nieładnie tak.
0: Kariama czerwonoga. One tak głośno, co robią ptaki? Ćwierkają, czy wydają dźwięki
2: Odważne stwierdzenie, że te ptaki ćwierkają, bo ja mam dzwonnika na goszyjego.
0: 120 decybeli,
1: ja
0: dobra, dawaj go.
1: Dwa dzwonki i naga szyja.
2: Paweł, nie o to mi chodziło, mam dźwięk tego dzwonnika.
1: Dawaj.
0: O!
1: Ty, to jest taki sygnał jak w kolei. Uwaga, zaraz zamykamy drzwi.
0: Szanowni Państwo, pociąg za chwilę odjeżdża.
1: Brawo! To oni mnie tam zatrudniają.
0: Dawaj, jeszcze.
3: Pierwsza zmiana.
1: Te też są dobre.
2: Poza tym chciałem powiedzieć, że ci naukowcy z tego Boston, Massachusetts, co się nie znają, pobocianie są najgłośniejsze.
0: Jakby ktoś chciał poćwiczyć umiejętności na śledzenie.
2: Znaczy bociany, ptaka, nie pobociany.
1: Nie, pobociany są najgłośniejsze.
0: 6098 69 ten numer do waszej dyspozycji.

0: godzinie 7, dziś 30 września i Dzień Chłopaka, to przypominamy i ponownie pozostajemy w temacie.
1: No właśnie, i teraz jest pytanie, czy ktoś, kto czuje się bardziej mężczyzną niż chłopakiem, albo na przykład jest mężczyzną, a czuje się bardziej chłopakiem, to też jest jego dzień? To jest, może świętować? Może, tak. Może przyjąć.
0: Wszyscy mogą dzisiaj świętować tak naprawdę.
2: Paweł, tak, może.
1: Może.
2: Musi.
1: O, dobra.
2: To Jula takie słowa powinna mówić, a nie ty, tak?
0: No że właśnie. Co, że...
2: Umniejszać Dzień Chłopaka, tak?
1: Jak umniejszać?
2: Nie, no bo ty właśnie umniejszyłeś, tak?
1: To co ty gadasz? To są dwa święta nasze, mężczyzny i chłopaka. Tak. I możemy gdzieś być w połowie drogi, gdzieś tu i gdzieś tu.
2: I zazwyczaj na żadne nie dostajemy nic.
1: Nic, to prawda.
0: Ojeju, ojeju.
1: Ale na Dzień Kobiet i na walentynki to ze żądają kwiatuszków i serduszków.
0: Normalnie denerwujecie mnie. Chyba zaraz będziemy mieli ciche dni.
1: Prawdę mówię, jak rzadko kiedy, no. No, prawdę mówię.
0: Na pewno. Dobra, słuchajcie lepiej, a nie tutaj gadacie.
1: Masz coś
0: prezenty
1: dla chłopaków.
0: By chcieli.
1: Dawaj.
0: Pewnie, że mam coś dla chłopaków. Pytona. Siatkowego.
1: A po co ty by... Co jakieś kompleksy chcesz mnie wciągnąć?
0: Nietypowe znalezisko w piwnicy.
1: A ja nie?
0: Wiesz co, nie wiem, czy gra w siatkówkę, ponieważ oni go złapali i nie chcą wypuścić. Być może gdyby był na wolności.
2: Kto go złapał?
0: Złapały go służby i szukają właściciela.
1: No, ale to gdzie go złapały?
0: No policjanci złapali,
1: co,
0: tak?
1: Szedł grać w kosza, czy w
2: siatkę? Siatkówkę, no. Siatkowy, tak? Gdzie go... W tychach, tak?
0: Tak, no i w piwnicy. No, skoro w piwnicy, to nie wiem, może słoiki tam niósł.
1: Ćwiczył.
0: Co?
1: Ćwiczył coś w koszu. Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Yes! It is not that funny. Let's go.

0: A co się robi z takimi kwiatami, jak się dostanie?
1: Wsadza się do wazonu i się je podziwia.
0: Tak po prostu?
1: I za każdym razem, kiedy patrzysz na te kwiaty, to myślisz o osobie, która cię nimi obdarowała.
0: Iwonka, dziękujemy za kwiaty z Pawelcem, bo dostaliśmy SMS-em.
2: Aha, SMS-em.
1: Tak, też tak, ale te emoji kwiatów, idzie bukietów. Do przodu.
0: Tylko właśnie się boję teraz, monitor mam wsadzić do tego wazonu, czy jak?
2: Trzeba wydrukować, nie. Wydrukować, bo przyklejać.
1: O. To jest dobre.
0: Do wazonu, ale jak wydrukuję, to zamoknie i nie będzie już.
1: Z najlepszymi no to nie lej wody do wazonu. A. Znaczy, tylko do wazonu.
2: Nie podlewać.
0: Czyli nie lać do wazonu, tak? To jest mądrość na dziś, na środę, 27 minut po godzinie 7.
2: A ja bym podlał po pracy.
0: Nie, nie do wazonu.
1: Zadajecie trudne pytania. Cześć Julka, ja mam pytanie, czy dałaś coś Konradowi i Pawłowi na Dzień Chłopaka? To napisał Tomek.
2: No.
1: Muszę powiedzieć, że prezent dla was jest niespodzianką.
0: Okay.
2: Jednak jest coś takiego?
1: Tak, to jest taka niespodzianka, że nawet ja nie wiem, co
0: najlepszą
1: to jest.
0: Najlepszą rzeczą, którą możesz nam dać, to jest dać spokój, tak?
1: A to nie, to nie!
2: To masz przy sobie.
0: Jeżeli chodzi o trudne pytania, to Rysiek Piwek teraz wjeżdża i je zadaje.
3: Dlaczego grzybiarz płacze w lesie?
1: 6098 69 869.
4: Pierwsza zmiana. Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
14: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
13: A, no to w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. W Media Expert taniej
4: masz. Reklama.
1: 7.30 na Vox FM Zegarze, to czas na wiadomości Vox FM, a zapraszam Marta Kiermasz.
16: Wojsko polskie poderwało myśliwce w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano alert RCB. Dwa lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo wstrzymały działalność, a to była kolejna niespokojna noc za naszą wschodnią granicą. Dwie osoby nie żyją, 4 rannych w wyniku nocnych uderzeń dronów i balistyki w Kijowie. Uszkodzenia odnotowano w 4 dzielnicach, to budynki mieszkalne i magazyn. Zaatakowany został też obwód kijowski. W mieście Wyszhorod życie straciło dziecko, ciało ratownicy wydobyli spod gruzów. Trwa też atak na Wołyń. Są informacje o eksplozjach słyszanych w Równym i Kłódzku, czyli niedaleko polskiej granicy. Cały czas kierowane są tam kolejne bezzałogowce. To właśnie w związku z tym atakiem mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny otrzymali alerty RCB, a wojsko poderwało myśliwce. Od października Brytyjczycy zaczną masowo wypuszczać z więzień tysiące skazanych, w tym Polaków. Nasz rząd nie wie, którzy przestępcy wrócą do kraju, pisze o tym Rzeczpospolita. Na wolność wyjdzie 700 osób, a w kolejnych 10 transzach kolejne. To w ramach specjalnego programu, który ma rozwiązać problem przepełnienia zakładów karnych. Jak podaje dziennik, objęci regulacją skazani będą mogli wyjść już po odbyciu 1/3 kary. Chodzi m.in. o osoby skazane za kradzieże, włamania, handel narkotykami, rozboje, pobicia i oszustwa. Decyzja może mieć konsekwencje dla Polski Polski, ponieważ część zwalnianych cudzoziemców zostanie deportowana do krajów pochodzenia. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną ósmą rundę w Vox FM. Gościem Marka Balawajdra będzie dziś poseł PiS Radosław Fogiel. Początek za pół godziny w Vox FM i na voxfm.pl.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
16: Tytuł turnieju ATP w Chengdu nie dla Huberta Hurkacza. Polski tenisista przegrał w finale z Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7. W tiebreaku drugiej partii Polak nie wykorzystał czterech setboli. Teraz Hurkacz przeniesie się do Pekinu, gdzie jutro zacznie grę w kolejnym turnieju. A z Chengdu z tytułem wyjedzie inny Polak, Jan Zieliński, który w parze z Luke'em Johnsonem wygrali w finale debla. Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanie wysoko 4-1 wygrali z Chorwacją, a Anglicy 2-0 pokonali reprezentację Czech. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. Kolejna zmiana na ławce trenerskiej w piłkarskiej Ekstraklasie. Nowym szkoleniowcem Radomiaka został John Carver. Anglik ma już za sobą pracę w polskiej Ekstraklasie, w której prowadził Lechia Gdańsk. Piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-2018 i m.in. o ukrywanie źródeł przychodów prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
17: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM. Rysia, przypomnimy.
18: Dlaczego grzybiarz płacze w lesie?
1: 6098 69 89.

0: Dzień dobry, z tej strony Grzenio. Wiecie co, ja jestem w szoku. Moja żona zadzwoniła przed chwilą, pewnie słuchała waszego radia i złożyła mi życzenia z okazji Dnia Chłopaka. Tak więc bardzo wam dziękuję, że moja żonka pamiętała o moim święcie, o naszym święcie. Dziękuję bardzo.
1: Najbardziej mi się podoba nasz święcie. Dobrze wytresowany, znaczy dobrze, że
2: wychowany, wychowany. Tak.
3: Nie ma za co. A teraz mamy 21 minut do godziny 8 i gościa specjalnego.
1: Dlaczego grzybiarz płacze w lesie?
3: Płacze, płacze, bo mu humor zepsuli.
1: Bo ma grzybicę.
2: Ojejku. Bo sromotnie go grzybnia zawiodła.
3: Trafia tylko na papieżaki. Zapomniał koszyka. Trafił na kozaka.
1: A jaka jest prawidłowa odpowiedź?
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Dlaczego grzybiarz płacze w lesie? Bo dostał z liścia. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne.
6: Rzeki przekonane.

0: odpowiedzi.
1: 14 minut do godziny 8. Odnośnie do Dnia Chłopaka. Moja żona mówi mi, że jak jest Dzień Chłopaka, to ja obchodzę Dzień Mężczyzny, a w Dzień Mężczyzny mówi mi, że obchodzę Dzień Chłopaka. I muszę przyznać, że to jest bardzo klasyczne zagranie.
2: No tak, bym to nic nie musimy określiła.
3: To tak jakby zerwać przed walentynkami i pogodzić się 15.
1: O nie! No to tak nie robimy.
2: Ale wiesz, bo to jest tak, zbliża się Dzień Chłopaka, to ona mówi, nie, ty ostatnio żeś się zachował jak prawdziwy mężczyzna, poczekajmy na Dzień Mężczyzny. A później, kiedy przychodzi Dzień Mężczyzny, mówi, nie zdałeś egzaminu.
3: Pamiętajcie, to jest broń obusieczna.
2: Nie zdałeś się.
3: Graj w głupie gry, wygrywaj głupie nagrody.
1: Ale ponieważ tylko złe odpowiedzi przed nami, to my w temacie mamy pytanie, czym się właśnie różni chłopak od męża?
2: O! Tylko złe odpowiedzi.
1: I to jest takie dobre usprawiedliwienie. Będzie, mam nadzieję, dużo odpowiedzi od kobiet, które pozwoli nam, kobietom, się powymieniać doświadczeniami i wymienić te wymówki, które zawsze dajemy mężowi.
3: Drogie panie.
2: Albo chłopakowi.
3: Możecie dzwonić, możecie pisać. 609 869 869. Czym się różni chłopak od męża?

0: melodię, które już gdzieś słyszeliśmy. Naja Bory, tak, w Vox FM w rytmie hitów. 13 miejsce w ostatnim notowaniu bez listy Vox FM.
1: Tak zwana melodia zasłyszana. 7 minut do godziny 8, a my pytamy was, czym różni się chłopak od męża? Tylko złe odpowiedzi. No. 609-8698-69.
0: Piszcie i dzwońcie. Panie Eltonie, już może pan wstać.

0: minuty do godziny 8. Czym różni się chłopak od męża? I napisała do nas Aneta. Różnica jest taka, że chłopak przynosi do domu kwiaty, a mąż ziemniaki.
1: Chłopak w poniedziałek myśli byle do piątku.
2: 609.
1: Mąż w piątek byle do poniedziałku.
2: 609-8-6-9-8-6-9. Piszcie i dzwońcie, czym się różni chłopak od męża.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić
4: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
4: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Reklama.
7: Stała baza w Polsce coraz bliżej. Pentagon potwierdza, blisko 40 pociągów odwołanych to na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. Za chwilę też ósma runda. Gościem dziś poseł PiS Radosław Fogiel.
8: Godzina ósma na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
7: Wiceszef Pentagonu potwierdził, że Amerykanie badają możliwość umiejscowienia stałej bazy wojsk USA w Polsce. Waszyngton zamierza też zredukować liczbę brygad swoich żołnierzy w Europie. Tym tematem wiadomości o 8 otwiera Mateusz Chłystun.
9: Z oświadczenia Elbridge'a Kolbiego wynika, że decyzja o budowie i ewentualnej lokalizacji bazy wciąż nie zapadła. Mają dopiero o tym zdecydować trwające konsultacje z Kongresem, NATO i z sojusznikami. Wcześniej o wielkich postępach w sprawie stałej bazy wojsk USA w Polsce mówił prezydent Donald Trump, co mogło wydawać się potwierdzeniem, że decyzja już zapadła. W części swojego oświadczenia poświęconej Europie, wiceszef Pentagonu przyznał, że Waszyngton skupia się na przesunięciu ciężaru odpowiedzialności za obronę starego kontynentu na sojuszników i stara się pokazywać, jak sprostać temu zadaniu. Jednym z elementów tej strategii jest też redukcja liczby brygadowych zespołów bojowych w Europie o 2. Chodzi o brygady stacjonujące rotacyjnie w Polsce i w Rumunii.
7: Problemy na trasie kolejowej Warszawa-Wileńska-Zielonka. W sumie odwołano 38 pociągów. To po wczorajszym uszkodzeniu kabla urządzeń sterowania ruchem. Nie wiadomo, kiedy zakończą się prace i jak długo potrwają utrudnienia.
4: Ósma runda.
7: A gościem ósmej rundy dziś poseł PiS Radosław Fogiel. Na rozmowę zaprasza Marek Belawajder. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, panie pośle. Czy prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać uchwaloną już ustawę dotyczącą nadzwyczajnych zysków firm paliwowych?
11: Pan prezydent już raz w tej sprawie podjął decyzję i skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
10: To teraz co powinien zrobić? No bo taka sytuacja jest trochę niespotykana, no bo tamta ustawa, która jest identyczna, już jest w Trybunale, trafia ta sama, to znów do Trybunału pana zdaniem powinna trafić?
11: Wie pan, to nie...
10: No to jest nowa ustawa.
11: Nowa ustawa, ale praktycznie tak identyczna. I to jest pytanie raczej do rządu. Co chce osiągnąć?
10: Nie, to jest pytanie do pana, panie pośle. Czy co powinien zrobić prezydent?
11: Ale ja panu prezydentowi w tej sprawie nie doradzam i nie mam aspiracji, żeby doradzać. Pan prezydent podejmie decyzję, tylko trudno oczekiwać, jak sądzę, żeby kierując raz dokładnie tę samą ustawę, czyli formułując zastrzeżenia konstytucyjne, uznał, że te zastrzeżenia zniknęły. I dlatego jest to pytanie do rządu, bo to jest właśnie jak na dłoni przykład, że oni nie robią tych rozwiązań po to, żeby komukolwiek pomóc, nie biorą pod uwagę uwag zgłoszonych przez pana prezydenta, tylko... No po co rząd, wiedząc, jaki był los tej... Ale to skończę to zdanie. W jakim celu rząd, wiedząc, jaki był los poprzedniej wersji tej ustawy, przepycha przez Sejm dokładnie tę samą ustawę, jeśli nie tylko po to, żeby prowadzić wojenkę z prezydentem.
10: 17,5% Michała Drewnickiego w Krakowie w wyborach to sukces, czy jednak poniżej ambicji Prawa i Sprawiedliwości? Krótkie pytanie.
11: Oczywiście, że chcielibyśmy zwyciężyć, ale w trudnym terenie, w trudnych warunkach, w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jest atakowane, to jest naprawdę bardzo przyzwoity wynik. Tak, jesteśmy zadowoleni. Ja gratulowałem Michałowi Drewnickiemu już...
10: Rozważany jest taki scenariusz, że na przykład posłowie z ziemi krakowskiej Prawa i Sprawiedliwości albo z Krakowa ogłoszą: zagłosujcie na Łukasza Gibałę?
11: Nic mi nie wiadomo.
10: A taki ruch byłby dobry? No bo chyba raczej nie odwrotnie. Czy będziecie wzywać... Inaczej, jak się będzie Prawo i Sprawiedliwość zachowywać versus swoi wyborcy w Krakowie przed drugą turą? Bo mamy Łukasza Gibałę i mamy senatorkę Koalicji Obywatelskiej.
11: Przede wszystkim zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i sam Michał Drewnicki podchodzimy do naszych wyborców w każdych wyborach z ogromnym
10: szacunkiem. Tak, podmiotowo, oczywiście.
11: I nie będziemy nikim kupczyć. Będziemy mówić dokładnie to samo, co mówiliśmy przez całą kampanię, na czym była oparta kampania Michała Drewnickiego. Ewidentnie wyborcy w Krakowie w referendum dali znać, że chcą zmiany. Muszą dzisiaj ocenić, kto jest prawdziwą zmianą. Czy pan Łukasz Gibała? Oczywiście nie osoba nowa czy nieznana, no ale z drugiej strony jest pani senator, która peregrynowała już po najróżniejszych partiach i jednak jest wiązana z zapleczem zarówno prezydenta Majchrowskiego, jak i później prezydenta Miszalskiego.
10: Panie pośle, Przemysław Czarnek mówi dziś, że rozmawia z 4 posłami od Mateusza Morawieckiego o powrocie do PiSu. Jeden już tam wiemy, że wrócił, bo to mówimy o Sławomirze Skwarku, ale czy pan ma wiedzę, czy ta czwórka też jest gotowa do powrotu?
11: Powiem tylko tyle, trzymam kciuki za te rozmowy.
10: Ale one są zaawansowane i tak będzie takie wydzieranie sobie posłów?
11: Panie redaktorze,
10: my... Nazwisko?
11: Moje Fogiel.
10: Tak, a tych, z którymi rozmawia Przemysław Czarnek?
11: A to, panie redaktorze, no przecież nie będziemy takich rzeczy zdradzać.
10: Dobrze, i mam ostatnie pytanie. Michał Moskal powinien w tej części oczywiście pozostać poza klubem PiSu do pełnego wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto?
11: Ale dokładnie tak będzie.
10: Pan dobrze, a kto to Moskal, wyjaśnia tą sprawę, panie pośle?
11: Pan poseł Moskal złożył wniosek o zawieszenie.
10: Dobrze, a kto tą sprawę wyjaśnia? Czekacie na wyjaśnienie ze strony prokuratury, czy sami wewnętrznie coś to będziecie
11: nie,
10: wyjaśniać?
11: No, panie redaktorze, prokuratura to rękami ulubieńca tej władzy. Sprawę Zonda Krypto wielokrotnie umarzała. Dlatego my postulujemy powołanie specjalnej komisji zaufania publicznego.
10: Panie pośle, jak jej nie będzie?
11: No to obawiam się, że dopóki rządzi Donald Tusk, to ta sprawa nie zostanie wyjaśniona.
10: Tylko kto wyjaśni sprawę Michała Moskala wtedy?
11: Ta informacja była podawana. Pan poseł Moskal będzie przedstawiał swoje wyjaśnienia kierownictwu partii.
10: Na razie dziękujemy w tej chwili słuchaczom Radia Vox FM. Zapraszam wszystkich na nasze sociale, na nasze strony internetowe, do porannego ringu, na stronę Superekspresu i na stronę Radia Vox FM, a słuchaczom życzymy dobrego dnia.
11: Dołączam się.
7: Prezydent już raz zdecydował i przesłał ustawę do Trybunału Konstytucyjnego. To nowa ustawa, ale praktycznie identyczna jak ta poprzednia. Tak o ustawie w sprawie podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych mówił w 8 rundzie poseł PiS Radosław Fogiel. Przypomnijmy, projekt został przyjęty przez Sejm. Czeka na podpis Karola Nawrockiego. Dalsza część 8 rundy do śledzenia na vox.fm.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Aż miło popatrzeć dzisiaj na mapę pogodową, bo jest żółta od słońca.
12: A, od słońca, dobrze.
6: I dwucyfrowa od temperatury oczywiście, bo
12: deszcz.
6: Powyżej... Jaki deszcz?
12: Bo w czwartek za tydzień. No nie wiem, no bo mi się tak przewija ta mapa.
6: Ludzie jeszcze kalendarza nie otworzyli na ten dzień. Dzisiaj bez deszczu i w tym tygodniu, i w ten weekend też bez deszczu. 24 stopnie to dzisiaj najwyższa temperatura na zachodzie Polski.
12: Tak, wystarczy przetrwać ten chłodny poranek.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: Julia Hren.
12: Konrad Piwowarski.
6: 7 minut po godzinie 8. Dzień dobry.
12: Czym się różni chłopak od męża? Czekamy na wasze SMS-y i telefony.

0: tylko złe odpowiedzi.
1: Miało być wesoło, a nie wiem, czy jest do końca wesoło.
2: Super jest, fajnie właśnie. Ostro.
3: Czym się różni chłopak od męża? Takie pytanie dzisiaj w tylko złe odpowiedzi. 6098 69 869. To jest nasz numer telefonu, możecie pisać, możecie dzwonić.
2: Dziewczyny piszą, bo to są specjalistki w tym temacie.
1: Faceci też piszą, na przykład Marek. Chłopak ma przy sobie czarodziejkę, mąż czarownicę.
3: No. Bardzo ładnie.
2: Uwaga, chłopak jest jak dojrzewający owoc, czyli jest nadzieja, a mężczyzna to owoc, który nigdy nie dojrzeje.
3: Chłopak nie ściana, można przystawić, mąż niestety ściana, trzeba zburzyć.
1: Chłopak ma szansę jeszcze się wywinąć. Aha. Mąż już ma przerobane.
2: Mam tu dwa w jednym, uwaga. Mój chłopak jest mężem innej i tak pisze Ewelina i pozdrawia.
3: Wielkością brzucha się różni, wielkością zakoli, wiele takich tutaj fizycznych odpowiedzi.
2: Okay,
1: jest
2: dobra.
1: Też bardzo długa, wyczerpująca wypowiedź telefoniczna na 6098 69 69.
4: Cześć, z tej strony Agnieszka. Ja uważam, że wszystkie wyszłyśmy za tego samego mężczyznę. Pracuję z kobietami i z którą bym nie rozmawiała. To wszystkie, ale to wszystkie mówią o tym samym. Każdy mąż zostawia kluczyki na stole w jadalni. Każdy mąż zostawia wszystkie rzeczy w nieoczywistych miejscach. Każdy mąż pyta: słuchaj, a nie wiesz, gdzie jest moje coś tam?
2: Tak.
4: A więc tak, drogie panie, wszystkie wyszłyśmy za tego samego męża.
0: Tylko złe odpowiedzi.
2: Tylko się imionami różnią.
1: 609 869 869, piszcie i dzwońcie. Czym się różni chłopak od męża?

0: słowach tej słuchaczki o tych kluczykach, zostawianiu rzeczy w różnych miejscach, stwierdzam, że moja żona musiała być kiedyś facetem.
1: Nie. Ojej, ja to rozumiem, bo ja też. Tak. 22 minuty po godzinie 8, czym różni się chłopak od męża?
2: No.
1: Tym, jakie daje prezenty, bo oboje dają. Mm. Chłopak daje kwiatkę, jakiś słodycz, biżuterię, a mąż po prostu wypłatę.
3: No.
1: Jako prezent.
3: Chłopak ma motyle w brzuchu, mm-hmm. a mąż ma kredyt.
1: Też w brzuchu?
3: No, chyba nie w brzuchu.
2: Gdzie?
1: Adrian nie napisał, bądź. Chłopakowi jeszcze się wydaje, że ma coś do powiedzenia w związku.
3: Z kolei Sandra napisała, czym się różni chłopak od męża? Tym, że chłopak ciebie nigdy nie zobaczy bez makijażu, a mąż z makijażem.
2: Okej.
1: Okay. Uwaga, dobre.
2: Teraz facet pisze, chłopak to wersja demo, narzeczony trial. Mąż to wersja full. Każdy ma swoje niedoskonałości, niedociągnięcia programistów, rodziców.
1: Moja żona mi dziś rano powiedziała, że różnica między chłopakiem a mężczyzną jest nie w wieku, a w wadze. Zamurowało mnie i wyszłem do pracy.
2: Wyszłem.
4: Tylko złe odpowiedzi.
3: Blisko miał.
2: Miał blisko, no. Przecież wiem.
3: Czym się różni chłopak od męża? Dajcie znać na 6986 9869.
2: Tylko złe odpowiedzi.

0: chłopak od męża różni się poziomem irytacji, jaki osiąga, jak ten mówi, jaki osiąga kobieta, jak ten mówi albo robi coś głupiego.
1: Czyli czekaj.
0: Na chłopaka się troszeczkę wolniej denerwujemy.
2: A co wy na to, bo Mariusz napisał, że z mężem jest tak samo.
0: Tak?
2: Tylko rzadziej.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Reklama.
5: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
6: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
5: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 zł. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
17: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
18: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
19: I 5 produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
18: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
20: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
24: I zrobiła nam super pokój.
25: Mamo, dzięki!
26: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Reklama.
1: Marta Kiermasz, 8:30. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
0: Alerty odwołane. Polskie myśliwce wróciły do baz po kolejnej niespokojnej nocy za naszą wschodnią granicą. W związku ze zmasowanym ostrzałem niedaleko polskiej granicy mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia znów otrzymali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W powietrzu operowało z kolei wojskowe lotnictwo. Lotniska w Rzeszowie i Lublinie czasowo zawiesiły działalność. Wszystko wróciło już do normy. Nie będziemy kupczyć, zapowiada w 8 rundzie Vox FM poseł PiS Radosław Fogiel. To przed drugą turą wyborów prezydenckich w Krakowie. Weszli do niej, przypomnijmy, Łukasz Gibała i wspierana przez Koalicję Obywatelską Monika Piątkowska. Kandydat PiS zajął trzecie miejsce, zdobył niecałe 17%. Co zrobi partia przed drugą turą?
2: Przede wszystkim zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i sam Michał Drewnicki podchodzimy do naszych wyborców w każdych wyborach.
3: Tak, podmiotowo, oczywiście.
2: I nie będziemy nikim kupczyć. Będziemy mówić dokładnie to samo, co mówiliśmy przez całą kampanię, na czym była oparta kampania Michała Drewnickiego. Ewidentnie wyborcy w Krakowie w referendum dali znać, że chcą zmiany.
0: Druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie 11 października, a całą ósmą rundę możecie znaleźć na vox.fm.pl. Piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu.
5: Pierwsze zmiany.

0: odpowiedzi.
1: Czym się różni chłopak od męża? Takie jest pytanie. 609-869-869 to jest nasz numer, pod który możecie dzwonić oraz pisać i tak właśnie robicie.
2: Cierpliwością.
1: Chłopak...
3: Moim zdaniem chłopak chce musieć, a mąż musi musieć.
2: Chciałby musieć,
4: jest
2: a
4: to jakaś
2: musi.
4: Pokrętna logika.
1: Ale jednak logika. Chłopak wie o mężu, ale mąż już nie wie o chłopaku.
2: A to rzeczywiście. To taka sytuacja.
4: To wtedy przypominamy o tym, że jest coś takiego, kochaj albo rzucaj, gdyby się dowiedział jeden o drugim.
2: Bardzo ładne.
1: Chłopak ukrywa dziury w majtkach i skarpetach, a mąż to już na legalu nie musi się kryć.
2: Chłopak mówi, jesteś całym moim światem. Mąż mówi, przesuń się, zasłaniasz telewizor.
1: O,
4: no dobrze, no to skoro już jesteśmy przy takich tematach, przy mężu bąka nie wypada sobie puścić, a przy chłopaku można.
0: Tylko złe odpowiedzi.
2: Ja uważam, że jest odwrotnie. Ktoś się pomylił, ale gratuluję męża.
1: 21 minut do godziny 9 to pierwsza zmiana w OXFM.

0: Dzień dobry, witamy serdecznie. 15 minut do godziny 9, a z nami jest Beata,
1: Becia,
0: która meble wymieniła na kartony.
1: Meble na kartony. Nowe mieszkanie, tak? Nowe mieszkanie i jeszcze nie masz mebli.
2: Nie, mieszkanie już jest, tylko wymiana mebli na nowe.
3: Remont.
1: Okay.
0: Cudowny, wspaniały remont. I co ale ty, Beatka, wstajesz, widzisz te kartony i od razu się uśmiechasz, że to jeszcze tyle przed tobą.
1: Że będzie nowe.
2: Oj, tak. Stare meble z jednej strony, nowe meble z drugiej strony, a ja pomiędzy nimi jak rosałka Amelka się przemieszczam.
1: A drewniane będą? Takie prawdziwe drewniane czy z płyty prasowanej? Chciałem zapytać technicznie.
2: Nie stać mnie na drewniane, tylko z płyty.
3: Poza tym płyta jest lepsza, tańsza przede wszystkim, a jak tańsza, to lepsza,
1: sprawniejsza,
3: prawda?
1: Sprawniejsza.
3: No właśnie.
2: Tak myślę.
0: Ale słuchaj, Beata, powiem ci z doświadczenia, że jak będziesz później się rozpakowywać, to fajne nowe ciuchy znajdziesz tam w tych kartonach. Że już tak dawno ich nie widziałaś.
1: I nie nosiłaś.
0: I zobacz, kurczę, ale fajne, no. To dawno nie widziałam tego. I to jest super uczucie.
1: Będzie taki rozmiar, do którego będziesz chciała wrócić.
3: Beata, a powiedz jeszcze, bo to są meble kuchenne, tak?
2: Tak, tak.
3: A to jak teraz, to jak ty gotujesz teraz?
1: A to meble kuchenne są.
2: No, gotuję w ten sposób, że będzie to kebab, pizza albo
3: super.
2: Inne.
3: O, pizza z kebabem, słuchaj, w Szwecji to jest najpopularniejsza podobno pizza.
1: No, czyli bierzesz spód pizzy i rzucasz na górę kebaba.
0: Beata, to ty teraz jesz jak królowa.
2: Tak, i bardzo zdrowo.
0: No to po co ci te meble? Dziewczyno, zostawaj przy kartonach.
2: Nie, no wolałabym już coś swojego i mieć porządek.
0: A żeby wypić dobrą kawę na tym kartonie, to mamy dla ciebie 2 kubki, 3 kilo kawy i jeszcze krówki do tego.
2: Ojej, jestem przeszczęśliwa, dziękuję.
4: Dzień dobry. Dzień dobry.
3: Wam też możemy zrobić dzień dobry?
1: Cześć.
3: Na voxfm.pl.
1: No to czas na kawę, nie?

0: To dzisiaj mąż czy chłopak będzie w KHL, bo rzucaj.
1: Absolutnie mąż, stawiam na tą sytuację.
2: 4 minuty do 9.
1: Błagam, pomóż mi, bo bez kobiety mojego życia, moje życie w sumie nie ma sensu. Nie będę kłamać, powiem wszystko, co zrozumiałem, co źle zrobiłem. Tak, jestem alkoholikiem, który wyrwał kobietę swojego życia od innego alkoholika, po tej mniej sprawił takie same piekło.
2: Ta rozmowa po 9.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym 2 sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.

0: trwa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
7: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
8: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
12: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
13: Spotkajmy się w Biedrze.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wsisy.
16: Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
18: Reklama. Nominacje i miliardy, ujawniamy kulisy gry rządu z MBP. Odpowie za śmierć 5-letniej córki są zarzuty dla mężczyzny z Kujawsko-Pomorskiego. Nie marnujcie jedzenia, apelują władze Łodzi. W mieście uruchomiono kolejną lodówkę społeczną.
19: Godzina 9 na zegarach, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
18: Nawet kilkanaście miliardów do budżetu w zamian za odblokowanie nominacji do zarządu MBP. Taka sensacyjna propozycja według ustaleń naszych reporterów miała paść w negocjacjach między resortem finansów a bankiem centralnym. Dotarliśmy do zakulisowych szczegółów tych rozmów. Znaje nasz reporter Mateusz Chłystun.
20: Ta propozycja to według naszych ustaleń nic innego jak sondowanie przez ministra finansów możliwości porozumienia z bankiem centralnym. Taki gigantyczny przelew miałby zasilić budżet w zamian za zgodę rządu na kandydatury proponowane przez obecnego szefa NBP. Sprawa nabiera pilności, bo już na początku listopada kończy się kadencja jednego z wiceprezesów banku. Zarząd trzeba więc uzupełnić, bo w przeciwnym razie to gremium znajdzie się poniżej ustawowego minimum. A to z kolei rodzi ryzyko sporów o słuszność podejmowanych decyzji. W grę wchodzą nazwiska, które już wcześniej pojawiały się w planach obsady zarządu, ale premier Tusk miał nie zgodzić się na te konkretne kandydatury. Według naszych nieoficjalnych ustaleń kancelaria prezydenta ma zastrzeżenia co do takiego sposobu załatwienia sprawy, a akceptacja głowy państwa jest konieczna w sprawie zarządu NBP. Pałac nie odrzuca jednak możliwości rozmów w tej sprawie.
18: A więcej o tej sprawie piszemy na se.pl. Są zarzuty po śmierci 5-latki z Lipna w Kujawsko-Pomorskim. Ojciec dziewczynki odpowie za nieumyślne spowodowanie śmierci córki. Dziewczynka została przygnieciona betonowym ogrodzeniem. Nie udało się jej uratować. Ojciec chciał zerwać orzechy podczas wspólnego spaceru. 44-latek miał ponad 3 promile alkoholu. Dlatego teraz usłyszał zarzut.
13: Polegający na tym, że będąc w stanie nietrzeźwości, sprawując opiekę nad córką, wszedł na metalowo-betonową konstrukcję ogrodzenia posesji i wskutek niedochowania ostrożności doszło do przewrócenia się elementu ogrodzenia na małoletnią.
18: Mówiła Małgorzata Kręcicka z prokuratury okręgowej we Włocławku. Przemysław P. przyznał się do zarzutów, ale odmówił składania wyjaśnień. W spacerze brali udział też matka dziewczynki i kuzyn. Matka była trzeźwa. Pomocy dziecku udzieliła przejeżdżająca tamtędy przypadkowa kobieta. To ona zawiozła dziewczynkę do szpitala.
16: To są wiadomości Vox FM.
18: Złodzieje bydła w rękach policji. Funkcjonariusze CBŚP z Wrocławia zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy ukradli z Niemiec kilkaset krów. Wartość skradzionych zwierząt, które przemycono do Polski, oszacowano na około 300 tysięcy euro. Tam znajdziemy wszystkie sprawdzone informacje dotyczące chorób serca. Instytut Kardiologii rusza ze specjalną stroną internetową, która podpowie, kiedy i jakie badania wykonać. Serwis kardiologia.gov.pl ma być publicznym źródłem sprawdzonych informacji o zdrowiu. Portal ma być systematycznie rozbudowywany.
21: Portal kardiologia.gov.pl to przede wszystkim dostępne, wiarygodne źródło informacji dla osób chcących. Przede wszystkim podjąć profilaktykę szeroko pojętą, czyli zaczynając od zdrowego odżywiania, od aktywności fizycznej, w jaki sposób dbać o siebie, jakie badania wykonywać.
18: Mówiła Katarzyna Kęcka, wiceminister zdrowia. Serwis powstał w ramach Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia. W Polsce każdego roku marnują się miliony ton jedzenia. W Łodzi część produktów, których nie jesteśmy w stanie wykorzystać, zamiast do kosza może trafić do lodówki społecznej. Jedną z nich właśnie otwarto przy Alei Włókniarzy.
22: 4,8 miliona ton żywności rocznie jako społeczeństwo w Polsce marnujemy. Tak jednostkowo. 1,1 kg przeciętny Polak tygodniowo wyrzuca żywności.
18: Mówił wiceprezydent Łodzi Adam Wieczorek. Do lodówek nie powinno trafiać jedzenie zepsute. Nie można też zostawiać surowego mięsa, surowych jaj czy alkoholu.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Jeśli komuś brakuje dzisiaj powodu do uśmiechu, to proszę spojrzeć za okno. Bo
25: słonecznie.
24: Tam jest słońce, tak. Właśnie.
25: Ale 23 stopnie, wczoraj były 24. Będę narzekać.
24: No co? Narzekać. Oszalałeś?
26: Narzekać będziesz w listopadzie.
25: Myślałem, że idziemy w górę z tą temperaturą.
24: Jest
25: no.
24: Przepięknie, złota polska jesień. Najcieplej na zachodzie właśnie 23 stopnie, a najchłodniej to 19. Biegunie zimna z Suwałki.
25: Ciśnienie bardzo obiecujące, 1031, więc pozytywnie.
23: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
24: Julia Hren.
27: Konrad Piwowarski.
25: Paweł Pawelec, za chwileczkę zapraszamy na Kochaj albo Rzucaj.
24: 5 minut po 9.
28: Pierwsza zmiana.
29: Od rana z Vox FM.
30: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.

0: 15 minut po godzinie 9. Kochaj albo rzucaj, właśnie się zaczyna. Dzisiejsi bohaterowie to Piotr i Monika.
1: I Monia, tak jest.
0: Co tu jest kościół niezgody w tej parze?
1: Od lat w kilku przeginam ze swoim problemem, jakim niewątpliwie jest alkohol. Sam kiedyś byłem wspaniały, bez uzależnień, ale to się skończyło. Coś pewnego dnia pękło we mnie, że swoimi problemami zacząłem uciekać w kierunku buteleczki. Chlałem, Pawelec, wychodziłem nocami, miałem wszystko, wiesz, gdzie zbudowałem jej takiego samego alkoholika przy jej boku, od którego, no właśnie, ją wyrwałem. Jak ja się okazałem jednak lepszy, czyli dużo gorszy.
0: Czyli o ten alkohol poszło i Monice już skończyła się cierpliwość.
1: Tak jest. No i w końcu stało się. Odsunęła mnie, zawiesiła, pomimo tego, że byłem wcześniej na różnego rodzaju terapiach. Dopiero ta terapia na mnie zadziałała. Paweł, tu się pochwalę, zadzwoń, jestem na dobrej drodze, ratuj, bo oczywiście boję się, że to początek końca.
2: No to ratuj.
3: Kochaj albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec do Piotra. Witam cię, Piotrze, cześć.
4: Cześć, witam cię.
1: Zepsułeś coś, co tak naprawdę na początku uratowałeś.
4: No, przez chwilę tak, no. Wiesz, problemy z alkoholem, które...
1: Tak. Zabrałeś kobietę, mowa o Monice, która jest twoją żoną?
4: Partnerką.
1: Z pijanego związku.
4: Tak, od byłego męża.
1: I tym samym ją utopiłeś.
4: Można tak powiedzieć. Znaczy można, na pewno, no.
1: To opowiadaj, Piotrek.
4: Wiesz, opowiedzieć to nie wiem, czy bym... Ja sam bym zapamiętał te sytuacje, ile było. Czala się przelała po wyjściu ze środka. Miałem pewien czas przerwy z tym alkoholem. Powrotem, tak. Była chwila cierpliwości, potem pojedyncze drinki, gdzieś tam, gdzie ona mnie przyłapała, ja się oczywiście wypierałem.
1: Tak,
4: jak
1: tak,
4: to
1: tak.
4: Bywa z ludźmi chorymi na uzależnienie od alkoholu. Bo jesteś pijany, a ci powiedzą, że nie jesteś, a powiesz im, że nie jesteś pijany, tak? No i sytuacja wygląda tego typu, że zawsze mi dawała szansę, tak? Żebym się jakoś mógł zrekompensować.
1: Bo liczyła na ciebie, że jest coś ważniejsze dla ciebie niż ten płyn, który cię odcina od rzeczywistości, nie? To jest choroba. Ty nie możesz sobie robić drinków, bo odjedziesz. Nie da się troszkę u ciebie. Aż do odcięcia dojdzie do tego.
4: Ale tak było.
1: Wiem. Ja mam kolegów, przyjaciół, bardzo bliskich mi, których już nie ma. Niektórzy nawet już nie pracują w radiu, bo ten płyn, wydawałoby się taki fajny, miły, zabrał im wszystko. To jest wielki egoista. Z nim się nie negocjuje. Trzeba go opuścić.
4: Daje dużo, ale nic nie daje od siebie.
1: Tak. I przegrasz wszystko, jeśli będziesz uważał, że małe piwko nie zmieni nic. Pochwalmy cię trochę. Byłeś facetem, który przyglądał się na krzywdę dzieci i odebrałeś prawa swojej poprzedniej partnerce bądź żonie, bo nie nadawała się do wychowywania dzieci. Też przez alkohol?
4: Nie, bardziej chodzi o wierność tam i o styl jej życia, bo prowadziła bardzo ciekawy tryb życia, jak mnie nie było, bo wyjeżdżałem w trasę jako kierowca do pracy.
1: Miałeś wielu wujków, wiem, o co chodzi.
4: Tak.
1: To jest historia. Twoja kobieta, Monika, odeszła od pijaka, jak się okazało, dla pijaka. Rozwaliłeś jej totalnie życie. Dodajmy, że pijany rozwaliłeś samochód. I dalej do ciebie nic nie docierało. Jak nie tkniesz tego gówna, to wszystko naprawimy, bo ona chciałaby, żebyś ty był fajny.
4: Chwilę obecną to mi zasugerowała, że nasz związek jest zawieszony. Tylko, że oczekuję, że się wyprowadzę i pokażę zmianę.
1: Mhm. Ale wiesz, że ty masz za dobrze, żeby znów przestać
4: pić. Wiem.
1: Ktoś opiekuje dziećmi, bo masz ty dwójkę swoich, ona ma dwójkę, tak? Więc macie razem czwórkę dzieci. Kto się nimi opiekuje teraz, powiedz mi? Kto z nimi chodzi, nie wiem, do szkoły, odrabia lekcje, zawozi do przedszkola, nie wiem, w jakim wieku są.
4: Córka ma młodsza 13, a starsza 16.
1: Tu byś się
4: przydał.
1: No co,
4: Monika się nimi interesuje, rano wstaje, robi kanapki,
1: no i nie jest ci obciach? Nie masz obciachu przez to, że ciebie tam nie ma? Że ty nie bierzesz udziału w rzeczach ważnych, że nie z tobą pogadają o swoich pierwszych miłościach, o zawstydzeniach, o chęciach zostania kimś, może by się zawodowo czymś zająć i to cię ominie, Piotrek.
4: Wiem, powiem ci, że naprawdę, kiedyś mi to zwykłego pijaka nie obchodziło. Kiedy przychodził ten boom, że trzeba się napić, to trzeba się pójść napić, a nie wziąć dzieci na spacer, żeby iść z partnerką na spacer.
1: Musisz znaleźć inną formę uzależnienia się od najlepiej sportu, rzeczy potrzebnych, ważnych, które dadzą ci życie, a nie zabiorą. Potrzebujesz tego. Albo rowery, albo rolki, albo no raczej nie wspinanie się w górach, bo równie niebezpieczne. Majsterkowanie, nie wiem, samochody, odrestaurowywanie mebli. No musisz zrobić coś, o czym zawsze marzyłeś i uważałeś, że inni są lepsi. Za stary na to jestem. To właśnie jest ten moment, chłopie. Ile masz lat, Piotr?
4: 36.
1: Ile ma lat twoja Monika?
4: Też 36.
1: Jesteś trzeźwy od kiedy?
4: Od tygodnia. Na wszystkie te szanse, gdzie byłem na dwośrodku, gdzie oni mi dawali te szanse, gdzie wielokrotnie mnie przyłapywało na jakichś kłamstwach związanych z alkoholem, gdzie ja sam byłem wypity, gdzie się przytulałem i było ode mnie czuć tą gorzałę, mówiłem, że nie, zawsze dostawałem szansę i nigdy, kurde, nigdy nie dotarło do mnie tak, jak to, jak ona mnie teraz postawia przed tą ścianą. Żaden ośrodek.
1: Ja do niej zadzwonię. Moniko, kochamy się w Piotrku, który, mam nadzieję, wierzy w to, że jest stworzony do rzeczy większych. Czy już chciałby zakończyć ewentualnie tym kłamstwem swoją historię miłosną? Z tobą, kiedy cała Polska, jak napisałeś w zgłoszeniu, cały świat dzięki internetowi rozumiejący po polsku słucha. Dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Jeśli trzeźwieje dla siebie i tylko i wyłącznie, to trzymam za niego mocno kciuki i za jego dziewczynę, tak napisał Łukasz, szczęśliwie trzeźwiejący alkoholik od prawie 4 lat.
1: Zastanawiam się, co chcesz przeczytać, dawaj.
0: Ja chciałam powiedzieć, żeby możecie pisać 609 869 869, co myślicie i czy się uda pogodzić Piotra i

0: 24 minuty po godzinie 9 trwa program Kochaj albo rzucaj i Pawelec rozmawiał już z Piotrem, a za chwilę będzie rozmawiał z Moniką. Co ty masz zamiar jej powiedzieć?
1: Facet wie, czego chce, no. Wie dokładnie, jakie to jest trudne. Natomiast kto z nas kiedyś nie zmierzył się z próbą niedotykania tego, nie chce się już wyrażać, bo wiecie, co myślę o tym? Na przykład przez tydzień, dwa tygodnie, miesiąc dokładnie wie, że po 30 dniach nagle nie mamy takiej potrzeby i automatyzmu sięgania po rzeczy, które podobno są złe.
2: W 30 dniach. U Piotrka to jest tydzień na razie niepicia.
1: Tak, idzie mu dobrze. On zna te terminy, bo on już nie pił kilka razy.
2: Był na terapiach, ale to nie skutkowało. No i w pewnym momencie Monika powiedziała dość. Powiedziała stop, no bo to kolejny taki związek.
1: Mamy wśród znajomych, przynajmniej ja mam wśród wielu swoich znajomych, przyjaciół, osoby, które z tym walczą i słucham ich, wiem dokładnie, kiedy to się dzieje. To znaczy, jeżeli ktoś ma problem akurat z tym, to tego nie tyka, bo to nie jest dla niego.
2: No dobra, pytanie...
1: Dla mnie to jest dla ciebie, Jula, dla ciebie, Kądziu, ale nie dla niego.
2: Czy Piotrkowi można już zaufać, że on rzeczywiście rzuci to?
1: No nie, my będziemy dyskutować. Najpierw przekonam ją, że warto stawiać na faceta, który, no, chce to zmienić.
2: No to dzwonię.
3: Kochaj albo rzucaj.
4: Halo?
1: Dzień dobry do Moniki, ku jej zaskoczeniu na pewno. Poznajesz głos?
4: Nie.
1: Trzeba się będzie przedstawić niestety. Paweł Pawelec, prezenter radia Vox FM, prowadzący program Kochaj albo rzucaj. Monia napisał do mnie, tego to się spodziewałaś, nie?
4: Mhm.
1: Pogadaliśmy sobie o rzeczach ważnych, istotnych, pierdołach. Trochę mu przedstawiłem też, jak to wygląda, bo nie myśl sobie, że w mojej drużynie, moich przyjaciół, tych takich na palcach dłoni jednej nie ma takowych, którzy zostali odcięci, już ich nie ma. Możemy tylko ich 1 listopada odwiedzić, ale są też tacy dumni, którzy, kto by pomyślał, nie piją. On napisał mi piękny list, przeprowadził ze mną bardzo fajną, rokującą rozmowę. Dokładnie wie, że u niego nie ma tak, że tam mam malutkie piwko, czy tam drineczek, albo cokolwiek. On wie dokładnie, że nie może tego gówna dotykać.
4: Mhm.
1: I on powinien przejść tych 12 kroków alkoholika, pomimo tego, że on się nie będzie chciał przyznać, że on jest w tak słabym stanie. Jeśli jest w stanie nie pić 7 dni, co ma za sobą, jeśli mnie nie oszukał. Myśmy ustalili z Piotrem, że on nie chciałby zmienić miejsca zamieszkania na którymś z cmentarzy w którejś alei grup 7 czy 16.
4: No ale...
1: Bo tak będzie.
4: Jak się nie zmieni, to tak będzie.
1: Ty jesteś nieodpowiedzialna za to. Ty jesteś nadzieją. Ty jesteś tym światełkiem, dla którego oprócz dla siebie może to zrobić dla ciebie. Rozmawialiśmy też o tym, że nie będzie mógł przyjrzeć się sytuacji, w której przytuli się do niego dziecko, jedno z czterech, i powiedzieć: tato, zakochałam się. I ominą go te rozmowy.
4: Prawda?
1: Tak jest, my to wiemy. Kilka razy próbowałem jeszcze gdzieś pójść na jakieś studia, coś zrobić, nabyć kolejnych umiejętności, wrócić do gitary, ewentualnie zacząć jeździć rajdowo samochodem. No kurde, nie ma na to czasu już tyle. Mogłem to zrobić wcześniej. On też to wie. Ja tu nie dzwonię po to, żebyś ty była z nim. On tak myśli. Tu go trochę oszukam. Żebyś ustaliła zasady, porozmawiała z facetem, który cię zawodzi przez całe życie. On ma 36. Ty masz
4: 36.
1: On mieszka u ciebie, no. Ale no to co ty powiedziałeś, że związek jest zawieszony? To zawieszony w jednej sypialni?
4: Nie, no w oddzielnych. To nie jest jednorazowa sytuacja. To już się ciągnie latami niejedno.
1: Grosu. Ile on już pije? 10 lat?
4: No coś koło tego na pewno. Podjęłam taką decyzję, że już czas najwyższy przestać.
1: Chcesz się odciąć w ogóle od tego, tak?
4: Tak.
1: Zanim to zrobisz definitywnie, to może dałabyś mu tą taką szansę, która cię na razie chyba nic nie kosztuje.
4: Ale było ich milion.
1: Te chwile jeszcze poczekać, to nic nie zmieni. Wakacje mamy już za sobą, także wstyd pijanego Piotra, idącego ośrodkiem wypoczynkowym, śpiewającym jak ja kocham Monikę, masz już za sobą.
4: No.
1: I jak on cię zawiedzie, to tylko się bardziej uśmiechnij i powiedz: Pawelec coś mi obiecał, by poczekać. Straciłam, i wtedy policzysz ile dni, miesięcy, bo jak on ma wrócić do tego, to jeszcze przed tym Bożym Narodzeniem znów ci się uchleje i będziesz miała spokojne święta. Ale to wtedy go wywal.
4: No tak, no wtedy to już tak.
1: A na razie powiedz mi tylko, że go nie zostawisz w potrzebie, bo go kochasz, bo trudno byłoby ci się odwrócić naprawdę definitywnie i pomimo tego, że podjęłaś decyzję już, którą ci burzę, to co ci szkodzi poczekać?
4: Ile mogę poczekać?
1: Dziękuję bardzo serdecznie. Piotr?
3: No co, Monika, przede wszystkim to, że tak jak ci mówiłem, pisałem w SMS-ach, że przepraszam za to wszystko, co zrobiłem. Tak jak ciebie, coś ostatnio trafiło w ciebie i zrozumiałeś, że koniec tego całego cyrku. Tak we mnie też tego dnia trafiło coś. To podobnie brzmi, też koniec tego cyrku, który ja ciągle ci budowałem. Miałem swoje małpki, którymi rozwalałem wszystko w koło. Nie oczekuję, że będzie cudownie od razu, tylko chodzi mi tą ostatnią, jedyną szansę od was wszystkich.
1: Teraz jak się upijesz, to od razu leć na most. Dokładnie, bo was już nie będzie, Piotrek. Już jej nie przekonasz.
3: Bardzo ją kocham, jest dla mnie całym światem. Zrozumiałem, że nie wyobrażam sobie życia bez niej.
1: Wie, że wyrwał cię z podobnego związku i nie miał pojęcia, że będzie jeszcze gorszy.
4: No
1: powiedział
4: właśnie.
1: To.
3: Kocham cię i wierzę, że ta ostatnia nitka, na której ja wiszę przed tobą, nie pęknie i że zrobi się z powrotem bardzo mocna.
1: Tak jest. Na pewno kilka milionów osób trzyma kciuki za ciebie. Obyś ty mocniej trzymał sam za siebie, bo oni ci w niczym nie pomogą, oni ci tylko mogą kibicować. I tyle. Żegnam się, dziękuję bardzo serdecznie i w tej sytuacji...
4: Dziękuję.
1: Niech żyje miłość! O nią zawsze walczyć trzeba. Monika mi kiedyś napisze, czy warto było.
4: No i tak, napiszę na pewno.
5: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: No to czekamy.
0: Brawo, Paweł, kochaj.
1: No nie.
0: To się rzadko zdarza ostatnimi czasy. VoxFM.pl.
2: Ale musiałaś, tak? Musiałaś.
1: Ała.
0: VoxFM.pl, tam się możecie do Pawła zgłaszać i to. Prosimy z historiami, które rokują.
1: To był prezent na Dzień Chłopaka, dziękuję.
0: Nie ma za co.
2: A kochaj albo rzucaj wraca już jutro, 9:30 na zegarach.

0: 20 minut do 10. Oficjalnie chciałam tutaj życzyć pewnemu chłopaczkowi, który ma chłopaczka cały czas wewnątrz, wszystkiego to dobrego.
1: Dziękuję.
0: Żebyś ty był szczęśliwy zawsze i zawsze tego chłopaka w sobie pielęgnował.
1: Dziękuję. Chciałbym sobie życzyć w dniu chłopaka, żebyś w dniu kobiet była blisko.
0: O, bardzo ładne, ale ja tutaj będę zawsze. Zobacz, w woksiku pod niebieskim szyldem. Możesz na mnie
1: była
0: liczyć.
1: Blisko mnie.
0: Zapraszam serdecznie, ale a teraz się bliżej nie da. Zobacz, ten stół.
1: Wiem, to jest dla bezpieczeństwa.
0: Tak, tak. Paweł Pawelec, Kochaj albo rzucaj, polecamy. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. Środa jest nasza.
2: Autopromocja. Poczuj się jak VIP i pojedź na 30 urodziny z Kolima ze swoimi znajomymi. Na scenie w Siemiatyczach poza jubilatem masa muzycznych niespodzianek i gości

0: Sponsorem programu jest JBB Bałtyga. Producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
5: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
6: No co wy, spawane z profili będą git.
7: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
5: Siadek.
7: No co,
8: a ja... Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
9: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
10: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o twojej przyszłości.
11: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
12: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
13: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 2 i 3 października. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie, a otrzymasz voucher rabatowy 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Kupujesz i odbierasz klucze od ręki. Twoje mieszkanie czeka na Ciebie. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
14: Być doskonałym kierowcą i jeździć przepisowo.
15: Przysięgamy!
14: Być fachowym instruktorem i szkolić na mistrzów kierownicy.
15: Przysięgamy!
14: Armia Delty. Od lat super szkoleni kierowcy i instruktorzy. Na kursach prawa jazdy we wszystkich kategoriach. Na kursach kwalifikacji wstępnej. Szkoleniach okresowych i kursach na instruktorów. Ośrodek Delta. Kieruj się profesjonalizmem. Radom Traugutta 52. Sprawdź na delta.radom.pl.
16: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
1: Reklama.

0: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Podejrzany o niszczenie kapliczek w Radomiu zatrzymany. Do uszkodzeń doszło w połowie września. Obiekty zostały oblane farbą. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring i ustalili podejrzanego, mówi Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
1: Dzięki podjętym działaniom policjanci ustalili, kto dopuścił się zniszczeń. Kryminalni w miejscu zamieszkania zatrzymali 34-letniego mieszkańca Radomia. Podejrzany został doprowadzony do prokuratury. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu 12 zarzutów. Mężczyzna odpowie m.in. za niszczenie zabytków, obrazy uczuć religijnych i czyn chuligański.
0: Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Dziś chłopcy mali i duzi obchodzą swoje święto. Jeżeli panie nie wybrały jeszcze odpowiednich prezentów, to radomskie przedszkolaki spieszą z pomocą.
2: Dzień chłopaka to można dostać jakieś zabawki szupelowe. Od dziewczyn można kupić mu lizaka.
3: Dzień chłopaka ja kupię tacie coś, co jest nowe.
4: Taki dzień, kiedy chłopacy mają swoje święto.
5: A jakie na przykład chciałbyś ty dostać prezenty?
4: Auta.
3: Można kupić na przykład loda i zrobić przyjęcie, bym dała nowy samochód.
0: O pomysły na idealny prezent z okazji Dnia Chłopaka pytała Sandra Białek-Pawłowska.

Przed nami kolejny dzień pełen słońca. Będzie też ciepło. Taka aura utrzyma się do końca dnia. W najcieplejszym momencie dnia na termometrze maksymalnie zobaczymy w regionie radomskim 21 stopni.

0: FM. Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 2 i 3 października. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie, a otrzymasz voucher rabatowy 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Kupujesz i odbierasz klucze od ręki. Twoje mieszkanie czeka na Ciebie. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Reklama.
0: Vox FM, FM Radar.
9: Kary po śmierci harcerza w jeziorze Ośno. Wyroki usłyszały dwie osoby. Rozmowy rządu z MBP w tle miliardy złotych i uzupełnienie zarządu banku. A w wiadomościach też ważne informacje dla kierowców na Warmii i Mazurach. Ruszają ćwiczenia służb.
10: Na zegarze 10:00. To czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Marta Kiermasz. Zróbmy głośniej i posłuchajmy.
9: Wyroki po utonięciu harcerza w jeziorze Ośno. Na początek pilne doniesienie z Wolsztyna. W sądzie rejonowym skazano dziś 21-letniego wychowawcę drużynowego Marka G., a także 19-letniego ratownika Igora K. Pierwszy usłyszał rok pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata, drugi 10 miesięcy również w zawieszeniu na 3 lata. Przypomnijmy, do tragedii doszło w lipcu ubiegłego roku. 15-letni harcerz Dominik w nocy podjął próbę przepłynięcia w pław jeziora. Był w pełnym umundurowaniu oraz obuwiu. W pewnym momencie zniknął pod wodą. Oskarżeni odpowiadają dali m.in. za nieumyślne doprowadzenie do śmierci nastolatka. A do tego tematu szerzej wrócimy w wiadomościach Vox FM za godzinę. Wielomiliardowy przelew do budżetu państwa w zamian za zgodę na uzupełnienie zarządu MBP. Taka sensacyjna propozycja miała paść w negocjacjach między Bankiem Centralnym a resortem finansów. Do tych zakulisowych szczegółów dotarli nasi dziennikarze. Z nami na linii Mateusz Kłystun. Mateuszu, skąd taka propozycja i dlaczego obu stronom zależy na czasie?
11: Sprawa jest o tyle pilna, że jeśli na początku listopada nie zostanie powołany nowy wiceprezes, zarząd może znaleźć się poniżej ustawowego minimum. Taki okrojony skład mógłby rodzić wątpliwości dotyczące ważności uchwał i utrudniać podejmowanie niektórych decyzji. Żeby móc powołać nowych członków zarządu, potrzebna jest zgoda premiera. Donald Tusk wcześniej jednak nie zgodził się na kandydatury, które teraz pojawiają się na tapecie. W grę wchodzi kilka nazwisk, które wcześniej proponował obecny prezes Centralnego Banku. Według naszych ustaleń jedną z propozycji, która miałaby przeciąć ten spór, jest przelanie kilkunastu miliardów w zamian za odblokowanie kandydatur, co zaproponował szef resortu finansów. Do zakończenia całej sprawy potrzebna jest jeszcze zgoda głowy państwa, a prezydent, jak wynika z naszych informacji, sceptycznie podchodzi do takiego sposobu rozwiązania sprawy.
9: A więcej o tej sprawie piszemy na sp.pl. W wiadomościach teraz niebezpieczny incydent w powietrzu. Samolot Fly Dubai, który leciał ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Izraela, został przekierowany. Wcześniej nagle zaczął tracić wysokość. Nadano sygnał o sytuacji awaryjnej. Początkowo sądzono, że maszyna została porwana. Na pokładzie było około 180 osób. Biuro premiera Izraela przekazało jednak, że do awaryjnej sytuacji doszło przez sprzeczkę między pilotami. Ci mieli wdać się w bójkę. Samolot wylądował już w Tabuku w Arabii Saudyjskiej. Wracamy do kraju. Uwaga kierowcy, spore utrudnienia na Krajowej 7 w Warmińsko-Mazurskim w rejonie MOP Grabin ruszają właśnie ćwiczenia służb związane z organizacją ruchu i reagowaniem na sytuację kryzysową.
12: Strażacy przećwiczą działania związane z całkowitym zablokowaniem drogi i powstaniem zatoru. Sprawdzimy współpracę z policją i GDKiA, łączność oraz organizację działań mających na celu udrożnienie ruchu i zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom.
9: Mówił Łukasz Wróblewski z Warmińsko-Mazurskiej Straży Pożarnej. Jezdnia w kierunku Warszawy jest całkowicie zamknięta, dodaje Karol Kiłek z Warmińsko-Mazurskiej Policji.
13: Prosimy więc kierujących o ostrożność, stosowanie się do poleceń wydawanych przez kierujących ruchem oraz wyświetlanych komunikatów na tablicach.
9: Utrudnienia potrwają do godziny 15. Na koniec jeszcze złota polska jesień z letnią temperaturą i tak do końca tygodnia. Termometry w najcieplejszym momencie dnia pokazują nawet 24 stopnie. Tak jest między innymi na Śląsku. Do tego dużo słońca i brak wiatru.
14: Cudownie, letnio, oby tak dalej.
15: Z przełomu września, października, pan w zupełnie letnim wydaniu.
16: Przyjemnie, fajnie.
17: No, proszę pana, pogoda idealna. No.
18: I aż się chce chodzić na spacerki.
9: Z mieszkańcami Katowic rozmawiał Dariusz Brombosz.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: A ja ci powiem, Marta, że mi ta pogoda to się absolutnie nie podoba.
1: Mi też.
19: W ogóle nie ma na co narzekać, co?
1: Ja mam.
19: Ty masz, bo powinno lać i powinno być brzydko.
1: No już,
19: wtedy byś była usatysfakcjonowana.
1: Prawie październik, a tutaj za oknem po prostu lipiec. No nie.
19: Nie
1: no
19: powinno to, tak nie, wyglądać. Nie. A ja mam z kolei problem z tym, że jak patrzę na prognozy, to nie widzę tutaj ani jednego minusa. Jest samo słońce, a my w tym kraju jesteśmy zdolni do narzekania. Potrafimy tylko to robić.
1: No to ja będę nadrabiać. Dobra. Ja będę narzekać za wszystkich.
19: Dzięki, że jesteś.
8: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
19: Na szczęście noc zimna. 4 stopnie tylko w Zakopanem. W Suwałkach 5 i jeszcze mgłę znalazłam w tej
1: Dlatego
19: nocy.
1: Dlatego cieszę się z godziny, o której wstaję, bo przynajmniej doświadczam trochę zimno. Tej jesieni.
19: Marta Kiermasz o 11 z kolejną porcją
1: newsów. Zapraszam.
19: Czekamy również. Fox.
0: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl
19: 5 po 10. Klaudia Wasiluk, witam pięknie i zapraszam. Day, day.

0: Takie przyjemne rytmy o poranku to Offenbach, Norma Jean Martin i Overdrive. O poranku, czyli na 18 minut po godzinie 10 w Dzień Chłopaka. Przypominam, tak, to dziś 30 września. 609-869-869, ta data bardzo Wam się podoba. Ktoś pisze dziś Dzień Chłopaka i środa, niebiosa sprzyjają. Ja mogłabym udawać, że nie wiem, o co chodzi, ale... Naprawdę dużo czasu spędziłam już tutaj z Arkiem Sikorą, którego serdecznie polecam. Jest na urlopie, a teraz Luis Fonsi, Demi Lovato i Echamela Culpa. Gramy.
1: Hey Fonsi.

0: No, ja akurat siedzę. Powiedziałabym, że czekam, ale w tym przypadku to mogę powiedzieć, że czekam na urodziny z Kolima, drodzy Państwo, a te już niebawem, 8 października w Amfiteatrze w Siemiatyczach. Tak, z Kolim obchodzi swoje 30 urodziny. Impreza szykuje się ogromna, w związku z tym, jeżeli chcielibyście pojechać na tę imprezę, mało tego, nawet poczuć się jak taki prawdziwy VIP, no to możecie zabrać swoich znajomych. Napisać nam najpierw na voxfm.pl, dlaczego to akurat wasza paczka powinna pojechać na urodziny z Kolima, a potem my was po prostu wysyłamy, dajemy 1000 zł kieszonkowego, zarezerwujemy wam takie ekskluzywne spotkanie właśnie z Kolimem, no i do tego jeszcze dorzucimy pakiet gadżetów od sponsora. To wszystko za to, że na voxfm.pl najpierw napiszecie, a potem odbierzecie od nas telefon. A jeżeli chodzi o Kolima, no to sam we własnej osobie pojawi się już niebawem w voxfm. Musicie nas bacznie śledzić.
1: voxfm. Autopromocja.
2: Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
1: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
3: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
4: Do czego by mi się przydał?
3: Pod pomidorki.
5: Ale rzuciłbyś sobie na podwórku, ale... to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
3: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, no. Ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
1: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
2: Słuchaj codziennie od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Wygenerowano z AI.

0: 6 i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
3: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
2: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
4: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod Więcej Maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
9: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 2 i 3 października. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie, a otrzymasz voucher rabatowy 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Kupujesz i odbierasz klucze od ręki. Twoje mieszkanie czeka na Ciebie. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
10: Reklama.
11: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Dobiegają końca prace wokół budynku, powstają chodniki i wiaty autobusowe, a wykonawca rozpoczął prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Mowa o budowie dworca autobusowego w Białobrzegach. Obiekt powstanie u zbiegu ulic Mikockiej i Spacerowej.
12: Dworzec będzie składał się z dwóch peronów, z poczekalni oraz część budynku będzie przeznaczona na małą gastronomię, na taką restaurację, kawiarnię z zapleczem kuchennym i myślę, że no zdecydowanie poprawi się infrastruktura towarzysząca transportowi zbiorowemu.
11: Mówił Adam Bolek, burmistrz Białobrzegów. Koszt budowy dworca autobusowego to ponad 7 milionów złotych. Wraz z oddaniem do użytku dworca siatka połączeń zyska 4 pospieszne linie autobusowe łączące Białobrzegi ze stolicą oraz Radomiem. Radom się wyludnia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na Mazowszu wynika, że coraz więcej mieszkańców Radomia wybiera życie na wsi lub w innych miastach. GUS szacuje, że liczba ludności w Radomiu może spaść nawet do 160 tysięcy, a my zapytaliśmy mieszkańców miasta, jak im się tutaj żyje.
13: Dobrze się żyje w Radomiu. Teraz z pracą jest tu coraz lepiej. Coraz więcej takich imprez kulturalnych.
14: Przeciętnie. Nie mogę narzekać. Zachwycać się też nie mam czemu.
13: Zauważam, że jest troszeczkę lepiej i na rynku pracy i jeśli chodzi o wybór kierunku studiów. Radom się rozwija, także oby tak dalej.
15: Dość ciężko. Ciężkie są prace, zarobki są niskie. Raczej się wyprowadzę.
16: W centrum może trochę ludzi, w innych dzielnicach ruchu praktycznie nie ma. Raczej chyba smutno.
11: Z mieszkańcami Radomia rozmawiała Daria Żurowska. Słonecznie i bezdeszczowo. Takiej pogody możemy spodziewać się w najbliższych godzinach w regionie radomskim. Na termometrze aktualnie zobaczymy 15 stopni.
17: Vox FM.
18: Vox FM Radom.
17: Vox FM Radom.
19: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na Ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazddevelopment.pl.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
7: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 2 i 3 października. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie, a otrzymasz voucher rabatowy 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Kupujesz i odbierasz klucze od ręki. Twoje mieszkanie czeka na Ciebie. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
1: Reklama.
8: Vox FM Radom.
9: Kary w zawieszeniu po śmierci harcerza, zapadł wyrok w głośnej sprawie. Inflacja w górę, problemem wysokie ceny paliw. W wiadomościach też ostrzeżenie przed niebezpieczną pogodą w Tatrach. W górach zalega śnieg.
10: Na wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 11 zaprasza Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
9: Ta historia wstrząsnęła Polską. Rok więzienia w zawieszeniu dla drużynowego i 10 miesięcy w zawieszeniu dla ratownika WOPR. Na taką karę sąd w wielkopolskim Wolsztynie skazał dwóch członków kadry obozu harcerskiego nad jeziorem Ośno. Chodzi o śmierć harcerza, który nocą na polecenie opiekunów miał przepłynąć akwen, podejmując próbę zdobycia kolejnej sprawności. 15-latek utonął. O szczegółach Mateusz Chłystun.
11: Oprócz kary więzienia w zawieszeniu obaj oskarżeni otrzymali również 5-letni zakaz zajmowania się edukacją, opieką i wychowaniem małoletnich. Sąd uznał, że osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo nie zapewniły nastolatkowi skutecznej asekuracji. Drużynowy w trakcie tego procesu przyznał się do zaniedbań. Obaj oskarżeni wyrazili też skruchę i przeprosili rodziców chłopca, którzy im wybaczyli. Proces odbył się przy wyłączonej jawności ze względu na dobro rodziny ofiary. Przypomnę, do tej tragedii doszło w lipcu 2025 roku nad jeziorem Ośno. Chłopiec brał udział w nocnej próbie zdobycia stopnia harcerskiego. Miał przepłynąć 500 metrów w pełnym umundurowaniu i obuwiu, bez możliwości obserwowania trasy. Zniknął pod wodą, a jego ciało odnaleziono dopiero nad ranem. Wyrok w tej sprawie jest nieprawomocny.
9: Mateusz Kłystun, dziękujemy. W wiadomościach teraz złe informacje z Głównego Urzędu Statystycznego. Inflacja znów w górę. We wrześniu ceny wzrosły o 4% w porównaniu do września zeszłego roku. W skali miesiąca wskaźnik inflacji to 0,7%, a inflację windują ceny paliw. Te wciąż mocno w górę. Rząd naciska na prezydenta w sprawie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Miałby on sfinansować kolejne obniżki na stacjach. Z tym tematem Michał Skolimowski.
12: Premier Donald Tusk mówi wprost, upór ze strony Pałacu Prezydenckiego oznacza kolejne tygodnie wysokich cen na stacjach paliw.
13: I bardzo bym chciał, żeby decyzje prezydenta jednak służyły ludziom, nie muszą służyć rządowi.
12: Minister finansów i gospodarki Andrzej Domański dodaje, opór prezydenta wobec rządowej ustawy jest absolutnie niezrozumiały.
14: Trudno to zrozumieć.
12: Prezydent już raz taką samą ustawę odesłał do Trybunału Konstytucyjnego. Zwracał m.in. uwagę na to, że prawo nie działa wstecz, a przepisy zakładały opodatkowanie koncernów od marca tego roku. Rząd szuka pieniędzy na nowy pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej, a prezydent proponuje PKN. Paliwo kosztuje normalnie. Projekt projekt zakłada m.in. wprowadzenie limitów na marże rafineryjne, hurtowe i importowe, co zdaniem rządzących mogłoby doprowadzić do braku paliwa na stacjach.
9: Dodajmy, za litr benzyny 95 trzeba zapłacić obecnie około 8 zł, za litr diesla około 9. TOPR zawiesił komunikat lawinowy w Tatrach, mimo to ostrzega, w górach nadal jest niebezpiecznie. W wyższych partiach zalegają śnieg i lód.
1: Temperatura w nocy spada poniżej zera. Głównie wystawy północne są często oblodzone, zaśnieżone i głównie tam trzeba uważać. Oczywiście w wyższych partiach ten śnieg zalega na większości wystaw, więc to są główne zagrożenia.
9: Mówił Adrian Koźbiał, ratownik dyżurny TOPR. Wybierając się w wyższe partie, konieczny jest już zimowy sprzęt, raki i czekan. Awaria wodociągu w rejonie ulicy Śląskiej w Szczecinie. Suche krany są w kilku blokach.
15: W związku z tym kilkanaście numerów na tej ulicy pozostaje bez wody. W tej chwili ekipy pracują. Mamy nadzieję, że do godziny 14 uda się usunąć problem.
9: Mówiła Hanna Pieczyńska z Zakładu Wodociągów i Kanalizacji. Na miejsce podstawiono beczkowóz. Kobra idzie na emeryturę. Pies, który przez 8 lat służył w Sejmie w Straży Marszałkowskiej, przeszedł właśnie w stan spoczynku. Z tej okazji w mediach społecznościowych pojawiło się nagranie, na którym marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podpisuje i komentuje decyzję w tej sprawie.
16: Podanie o przeniesienie stan spoczynku. 8 lat w służbie, nienaganna opinia, brak kar dyscyplinarnych, nigdy nie szczekałaś w Sejmie. Dobra, podpisane. Od jutra masz wolne. Spocznij. Taki to dobrze.
9: Psy Straży Marszałkowskiej to ważny element systemu ochrony Sejmu. Czuwają nad bezpieczeństwem wszystkich osób w gmachach przywiejskiej.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: A prognozę w tym momencie wygrywa Jelenia Góra. Tam, słuchajcie, już teraz 19 stopni wskazują termometry. Najchłodniej w Kłodzku, tutaj 10,5, a w ciągu dnia temperatury wzrosną maksymalnie dzisiaj. 24 stopnie w Gorzowie, 23 w Zielonej Górze, w Szczecinie 22. Najchłodniej dzisiaj 19 stopni, oczywiście biegun zimna, czyli Suwałki, i 19 stopni również biegun zimna, czyli Zakopane. Ale słońce dzisiaj absolutnie wszędzie, przepiękne, jutro również i tak do końca tygodnia.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: 5 minut po godzinie 11 w środę 30 września. Dzisiaj oprócz tego, że Dzień Chłopaka w kalendarzu, oczywiście wszystkim niezmiennie życzymy najlepsze życzenia, to mamy też Międzynarodowy Dzień Tłumacza. I tutaj można by było jedno z drugim połączyć, bo są czasami takie pewne słowa używane z ust mężczyzn, które można by było wytłumaczyć.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
10: Na przykład kobiety, jak mówią zalotka, to panowie się muszą zastanowić, a mężczyźni też mają parę takich rzeczy. Ale o tym za moment. Dzień dobry raz jeszcze. Whitney Houston, obiecywane. A za moment jeszcze Andy Dust, Harris i Zokaria. To wszystko w Vox FM w środę.

Mist Vane i Culture Beat. 20 minut po godzinie 11. 609-869-869. W taki dzień jak dziś przychodzą piękne SMS-y. Hejka, to ja poproszę życzyć wszystkiego najlepszego moim chłopakom. Jeden śpi po nocnej zmianie, drugi śpi, bo jeszcze wcześniej. Są dorośli mężczyźni, ale niech świętują i dziś, i 10 marca. Życzy Dorota, mama i żona, no i wszystkim chłopakom najlepszego, tym z radia też oczywiście. No i przyłączam się do życzeń. Ktoś jeszcze pisze, a jeszcze jak ktoś ma dzisiaj urodziny, to dopiero jest hat-trick. A słuchajcie, to dzisiaj to jeszcze bardziej można sobie podkręcić, bo przypominam, że w Vox FM my robimy dzień dobry. Niezależnie od tego, czy jest dzień chłopaka, czy zupełnie inny dzień, tutaj dzień dobry jest zawsze. A to za sprawą po prostu tego, że mamy swoje możliwości. Najpierw wy napiszcie na voxfm.pl, co wam robi dzień, a potem takie dwie piękne niebieskie filiżanki z napisem Vox FM robi dzień dobry. Do tego 3-kilogramowy zapas kawy i jeszcze garść krówek. To wszystko może trafić w wasze ręce, tak by każdy dzień był co najmniej taki dobry jak dziś. Nie tylko u was, panowie.

0: To Sienicki, to Arek Braxton i Marek Kościkiewicz. To oni zdobyli świata szczyt w Vox FM na 23 minuty przed godziną 12. Szczyt, jeżeli chodzi o bestlisty, to jeszcze tutaj troszeczkę trzeba by było nad tym popracować, bo to jest miejsce 14, drodzy Państwo, ostatniego notowania. VoxFM.pl, zakładka bestlista, to tam Was odsyłam, tam głosujemy. Do piątku coraz mniej czasu, a w piątek o 17. Najnowsze notowanie. Zapraszam w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Thierry Paulin. Razem z kochankiem terroryzował Paryż, zabijając łącznie 21 starszych kobiet. Posłuchajcie szokującej historii potwora z Montmartre.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: Sezonkę trwa, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
5: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
6: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
7: Reklama.
8: Anna Wadowska, zapraszam na wiadomości. Leśnicy i policja ostrzegają kierowców przed zwierzętami na drodze. Mundurowi przypominają, że zwierzęta wybiegają z lasów na drogę, doprowadzając do wypadków i kolizji przy zbyt dużej prędkości. Prowadzący auto może nie zdążyć zareagować, podkreśla Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
9: Pamiętajmy, że tam, gdzie na drogach mamy znaki ostrzegawcze, musimy zachować szczególną ostrożność. Bez względu na to, czy to są znaki ostrzegawcze mówiące o tym, że mogą pojawić się dzikie zwierzęta, czy zwierzęta gospodarcze. Musimy zdjąć nogę z gazu, obserwować całe otoczenie drogi.
8: Dzikie zwierzęta najbardziej aktywne są o zmierzchu i o świcie, kiedy spędzają czas na żerowaniu. To właśnie wtedy trzeba podróżować ze wzmożoną uwagą. Jeżeli dojdzie do wypadku, należy zjechać na pobocze, włączyć światło awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy. Ból głowy, osłabienie czy stan podgorączkowy to pierwsze oznaki przeziębienia. Aby uniknąć zachorowania, warto wzmocnić swoją odporność. A jak to zrobić? O tym Katarzyna Pawlik-Chmielewska, lekarz z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
10: Korzystać ze szczepień takich, które są polecane. Teraz zalecane szczepienie przeciwko grypie. No i też myślę, że ważny jest też odpoczynek, odpowiednią długość snu, stres, jakaś nadmierna ilość obowiązków, jakaś nadmierna ilość aktywności powoduje, że ta odporność może być troszkę osłabiona.
8: A my przypominamy o tym, że warto też pamiętać o aktywności fizycznej i odpowiednio zbilansowanej diecie.

0: Za oknem niebo pełne słońca, taka aura utrzyma się z nami do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy w regionie radomskim 18 stopni.
1: Vox FM. Radom. Vox FM. Robi dzień dobry.
2: Magia radia.

0: FM.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
0: Autopromocja.
2: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
0: W Vox FM.
3: To jest dzień.
0: Codziennie od 14.
2: To jest dwa.

0: Autopromocja. Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
4: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
5: No co wy, spawane z profili będą git.
6: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
4: Siadek.
6: No co?
7: A ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie. Ogrodzenia domów i firm, szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
8: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
11: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
14: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
15: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
14: A, no to w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 4.

0: dwójka pilotów w samolocie Fly Dubai. Maszyna nadała sygnał alarmowy. Są dramatyczne relacje pasażerów. Dziecko stało boso na śniegu. Prokuratura oskarża rodziców zastępczych ze Zgierza. Przekroczył podwójną ciągłą, wyprzedzał na przejściu. Arkadiusz Milik za swój rajd w Warszawie jednak zostanie ukarany.
1: Minęło południe. To czas na wiadomości Vox FM. W studiu witamy Dawida Osysko.
0: Dzień dobry.
1: To czas na wiadomości. Zapraszamy.
0: Jeden z pilotów miał próbować rozbić samolot. Tak według niepotwierdzonych doniesień wyglądał incydent na pokładzie maszyny linii Fly Dubai. Boeing 737 leciał z Dubaju do Tel Awiwu, gdy nagle zaczął tracić wysokość i nadał sygnał alarmowy. Na pokładzie było około 180 osób. Izraelskie władze badają, czy jeden z pilotów próbował przejąć kontrolę nad maszyną. Pojawiły się także nowe informacje o walce w kokpicie i pomocy pasażerów, ale te doniesienia nie zostały oficjalnie potwierdzone. Wszyscy krzyczeli, nie wiedzieli, co się dzieje. Dwaj inni piloci przejęli kontrolę nad samolotem. Wszędzie było mnóstwo krwi. To był kompletny chaos, kiedy samolot zaczął gwałtownie tracić wysokość. Wszyscy myśleli, że zaraz się rozbiją. Relacjonowała matka jednej z pasażerek samolotu. W trakcie incydentu izraelskie myśliwce zostały poderwane, by przechwycić samolot. Maszyna ostatecznie wylądowała w Arabii Saudyjskiej. Bosy ośmiolatek w piżamie stał na śniegu. To nagranie przypadkowego przechodnia ujawniło dramat rodziny zastępczej w Zgierzu. Prokuratura oskarżyła w tej sprawie trzy osoby, dwoje rodziców zastępczych oraz 39-letniego mężczyznę. On również przebywa w domu.
2: W trakcie tej interwencji opiekunowie próbowali ukryć prawdę. Twierdzili, że dziecka nie ma w domu. Chłopiec wszedł jednak do mieszkania przy policjantach. Był dotkliwie pobity, miał rany na głowie, plecach, klatce piersiowej i pośladkach. Karano go też klęczeniem nago z wyciągniętymi rękami na grochu. Ofiarą przemocy padła również jego siostra. Dziewczynkę celowo kąpano w lodowatej wodzie i golono jej głowę na łyso.
0: Mówi prokurator Paweł Jasiak. 39-latek odpowie za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem. Rodzice zastępczy są oskarżeni także o to, że nie reagowali na przemoc. Całej trójce grozi do 10 lat więzienia, a sprawą zajmie się sąd w Zgierzu. Słynny piłkarz jednak odpowie za łamanie przepisów. Po nagłoszeniu sprawy policja zapewnia, że wystąpi o ukaranie Arkadiusza Milika. Zawodnik Juventusu Turyn i były reprezentant Polski został złapany, jak przekraczał autem podwójną ciągłą i wyprzedzał na przejściu dla pieszych. W dodatku z radiowozem za plecami policjanci zatrzymali auto Milika, jak wynika z nagrań, puścili wolno.
3: Policjanci zadziałali tutaj w sposób prawidłowy, zastosowali artykuł 41 kodeksu wykroczeń, zwrócili uwagę kierującemu. Komendant rejonowy Policji Warszawa 1 po przeanalizowaniu całości dokumentacji, w tym nagrania, podjął decyzję o prowadzeniu dalszych czynności w sprawie.
0: Tłumaczy Jakub Pacyniak ze Śródmiejskiej Policji i dodaje, że prawdopodobnie piłkarz chwilę potem popełni kolejne wykroczenie drogowe. Francja pod ciężarem gigantycznego długu publicznego osiągnął 119% PKB, jest najwyższy od 1946 roku. Wtedy, tuż po II wojnie światowej, dług przekraczał 300% PKB. Dziennik Le Figaro zastanawia się, czy Francja, druga gospodarka strefy euro, stała się słabym ogniwem Europy. Jeśli widzisz walczące ze sobą jelenie, nie podchodź do nich, nie rozdzielaj, nie próbuj interweniować. Oto do mieszkańców i turystów w Zakopanem zaapelował Tatrzański Park Narodowy. Chodzi o osobniki, które urodziły się i żyją w mieście. Czasami te starcia wyglądają bardzo brutalnie, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
4: Nie zbliżamy się, nie podchodzimy. Jeżeli nas to zaciekawiło, możemy z dużej odległości to oglądać. Natomiast na pewno nie staramy się gdzieś tam interweniować, podchodzić. To może być dla nas bardzo niebezpieczne. To jest ich element przetrwania, to są gody. Tutaj wygra lepszy. Mówimy tutaj o prawach natury, które są brutalne.
0: Te same zasady o niezbliżaniu się dotyczą także sytuacji w Tatrach. Tam jednak zwierzęta mają sporo przestrzeni, by rozwiązywać miłosne porachunki.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Pewne wygrane Hiszpanii i Anglii w Lidze Narodów. Hiszpanii wysoko 4-1 pokonali Chorwację, Anglicy 2-0 wygrali z Czechami. Dla Hiszpanii był to pierwszy mecz od zdobycia w lipcu Mistrzostwa Świata i 40. zwycięstwo z rzędu bez porażki. A biało-czerwoni już przygotowują się do piątkowego meczu z Rumunią, a Szwecja lider w naszej grupie zagra na wyjeździe z Bośnią. Kolejna zmiana na stanowisku trenera Radomiaka Radom. Kontrakt z ekstraklasowym zespołem podpisał John Carver. 61-letni angielski szkoleniowiec jest trzecim w tym sezonie trenerem drużyny z Radomia. Ma za sobą pracę w polskiej ekstraklasie. W grudniu 2024 roku przejął Lechię Gdańsk i w debiutanckim sezonie uratował ją przed spadkiem. Biało-zieloni w poprzednim sezonie nie uniknęli jednak degradacji do pierwszej ligi. Wszystkie amerykańskie stany przemierzy sztafeta z ogniem olimpijskim. Jej krajowy etap rozpocznie się w Atlancie. Wybór stolicy stanu Georgia nawiązuje do roli tego miasta jako gospodarza igrzysk w 1996 roku. Za 2 lata gospodarzem igrzysk olimpijskich będzie Los Angeles.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Zapraszam na porcję wspaniałych wiadomości pogodowych. Drodzy Państwo, jedno piękne słońce i to przez cały dzień dzisiaj, nie tylko dzisiaj, Dawid. Sprawdzałeś? Widziałeś?
0: No nie sprawdzałem, nie widziałem, ale ufam Tobie.
1: Słuchaj tego, to bardzo dobrze. 25 stopni nawet jutro, w piątek 23 maksymalnie. Sobota przepiękna, słoneczna, 22 wskażą termometry. Niedziela również piękna, 22. Tutaj delikatnie może popadać Gdańsk, możliwe, że w Lublinie, ale poza tym, no miodzio.
0: Cudownie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Nie. Żeby za słodko nie było, synoptycy zmienili, słuchajcie, zdanie. Teraz sprawdzam, poniedziałek już ma być cały w deszczu. Może z wyjątkiem Rzeszowa, Zakopanego i Krakowa, ale poza tym Polska skąpana. I szczerze mówiąc, to chyba w końcu, bo ileż można tych samych dobrych informacji cały czas, nie? Troszeczkę deszczu też by się przydało, tak raz z jednej, raz z drugiej.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
1: Grzybiarze na pewno będą usatysfakcjonowani. Dawid wraca o 13.
0: Zapraszam już teraz.
1: Haraway, Where is Love? Na początek tej godziny. I w tej godzinie robimy komuś dzień dobry. What is love?

0: To Anne Whisburn, Everything I Do. 20 minut po godzinie 12 i to ten moment.
1: Vox FM robi dzień dobry.
0: Powiem wam w sekrecie, że czekam cały dzień na to, by móc właśnie wam w tym momencie zrobić dzień dobry. I wybieram numer do kogoś, kto na VoxFM.pl napisał, co mu robi dzień. Halo, halo, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Klaudia Wasiluk, VoxFM się kłania. Czy z Dominiką rozmawiam?
2: Tak.
0: Cześć Dominika, jak się czujesz? Cześć. Mogę zapytać?
2: No cudownie.
0: Opowiadaj teraz całej Polsce, bo ja już wiem, ale myślę, że wszyscy muszą się dowiedzieć. Cała Polska i świat.
2: No, ale nie spodziewałam się, że zadzwonicie, to po pierwsze. Aha. I od razu mówię, że przepraszam za mój głos, bo jestem chora.
0: Absolutnie,
2: ale
0: nie masz za to.
2: Wczoraj dowiedziałam się, że jestem w ciąży.
0: Gratulujemy bardzo serdecznie, ściskamy mocno, super, całujemy brzuszek. Opowiadaj, jak tam się czujesz?
2: Cudownie, no nie spodziewałam się, znaczy bardzo chcieliśmy i bardzo długo się staraliśmy, ale... No w końcu się udało.
0: I te dwie kreski na teście ciążowym, to one zrobiły ci dzień dobry, prawda?
2: Oj, zrobiły.
0: Vox to bardzo. Mógłby próbować, no ale sorry, ale tego nie przebijemy akurat.
2: No nie.
0: Napisałaś, że cały dzień chodzisz szczęśliwa, ze łzami w oczach,
2: cały
0: ze szczęścia.
2: Dzień. To prawda.
0: Gratulujemy serdecznie. Tak, masz taką cichą nadzieję na dziewczynkę czy na chłopaka?
2: No, jak to kobieta, bardziej na dziewczynkę. Mhm.
0: Jakieś takie imię już upatrzone jest?
2: Oj nie, jeszcze się nad tym nie zastanawiałam.
0: Kochana, no to życzę ci w takim razie tej dziewczynki, najzdrowszej na świecie, najcudowniejszej, niech będzie takim twoim oczkiem w głowie. Dwa kubki niebieskie, takie filiżanki od VoxFM z napisem VoxFM robi dzień dobry. Wysyłamy już teraz, do tego jeszcze dorzucimy 3 kilo kawy, bo wiadomo, no może jeszcze nie teraz, ale na pewno jak już malutka być może się pojawi na świecie, to będziesz miała nieprzespane noce i te hektolitry kawy się przydadzą. No i jeszcze krówki, a te to wsuwaj sobie teraz tonami, to wszystko leci do ciebie i zrobimy ci w ten sposób dzień dobry.
2: Super, dziękuję ślicznie.
0: Pozdrawiam jeszcze kogo chcesz na naszej antenie.
2: Pozdrawiam mojego narzeczonego i przyszłego tatusia.
0: Pozdrawiamy również.
1: VoxFM robi dzień dobry.
0: I jemu również gratulujemy. A wam także zrobić dzień dobry? VoxFM.pl? Napiszcie, a potem bądźcie pod telefonem. 22 po 12.

0: 24 minuty do 13. Powiem wam, że umiecie rozbawić. 609-869-869. Ktoś pisze tak. Ja też jestem w ciąży, dostanę kawę i krówki. Pozdrawiam, Artur. I powiem ci, Artur, naprawdę to mnie rozbawiło. Niestety, no w tym przypadku nie mogę się podzielić, ale mogę ci zaproponować coś zupełnie innego. Na imprezę cię zabiorę. Na przykład ciebie. A w zasadzie to możesz się zabrać sam. Szczegóły? Proszę.
1: Autopromocja.
2: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30 urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.
1: Na scenie w Siemiatyczach poza jubilatem masa muzycznych niespodzianek i

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Korim, kabanosów Palermo i parówek z Korimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na Ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
7: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
8: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 2 i 3 października. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie, a otrzymasz voucher rabatowy 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Kupujesz i odbierasz klucze od ręki. Twoje mieszkanie czeka na Ciebie. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
13: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
16: Anna Badowska, zapraszam na wiadomości. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo, wybierając się na grzybobranie, apelują mazowieccy policjanci. Na wyprawę do lasu idźmy w grupie, miejmy przy sobie też naładowany telefon. Warto również, abyśmy wybrali las, który znamy. A co zrobić, jeśli stracimy orientację? O tym Rafał Jerzak z mazowieckiej policji.
17: Zwracajmy również uwagę na charakterystyczne elementy otoczenia. Zapamiętajmy szczegóły, które mogą pomóc później w odnalezieniu nam drogi powrotnej, takie jak numerowane słupki leśne, czy charakterystyczne na przykład drzewa. Możemy zapisać numery tych słupków, a w razie potrzeby łatwiej się odnaleźć.
16: Policjanci apelują także, by szczególną uwagę w trakcie grzybobrania zwracać na dzieci i osoby starsze. Ceny benzyny poszybowały do góry, a to jeszcze nie koniec. Kierowcy obawiają się nawet 10 zł za litr oleju napędowego. A jak można oszczędzać paliwo, podpowiadają uczniowie radomskiej samochodówki.
18: Wyjąć z samochodu zbędne rzeczy, w miarę szybko rozpędzać samochód i trzymać tą prędkość, żeby niepotrzebnie go nie wkręcać na zbyt długi czas w wysokie obroty.
19: Przy niskich obrotach zmieniać biegi, ciśnienie w ogumieniu myślisz odpowiednie.
20: Jeździć na zimówkach w lato, ponieważ wiadomo, że jak się jeździ na zimówkach, jest to większe tarcie, jest większe wtedy spalanie.
16: Z uczniami rozmawiał nasz reporter Wojciech Wójcikowski. Czeka nas słoneczne i bezdeszczowe popołudnie w regionie radomskim. Taka aura utrzyma się do końca dnia. Aktualnie na termometrze zobaczymy 19 stopni. Kosmos to tytuł wystawy fotografii i ręcznie wykonanych kolaży Karoliny Falkiewicz. Można ją oglądać w galerii Formaty znajdującej się w kamienicy Deskurów. Jak mówi autorka prac, do stworzenia fotografii użyto wyjątkowych przedmiotów.
21: To są martwe natury stworzone z tego, co znajdujemy, z naszej przeszłości, z przeszłości innych osób, z tych rzeczy, które po coś były przez chwilę przechowywane, były być może kiedyś drogie, być może ważne, ale teraz już są gdzieś tam na skraju wyczerpania i wyciągnęłam i użyłam jeszcze raz.
16: Wystawa będzie czynna do 13 października.
22: Vox FM. Vox FM Radom.
23: Vox FM Radom.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Mąż, który budzi mnie o 4:45 buziaczkiem.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry.
4: I to codziennie.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
6: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość.

0: Wszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Reklama.
11: Vox FM Radom.
12: Drugi pilot miał zaatakować kapitana. Za chwilę nowe informacje o rejsie Fly Dubai do Izraela. Niezidentyfikowany pakunek w pociągu, akcja służb w Białymstoku. Wilki grasują pod Piotrkowem. Te zwierzęta boją się ludzi, uspokajają leśnicy.
13: Na wiadomości Vox FM punktualnie o godzinie 13 zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
12: To mogła być próba zamachu terrorystycznego. Nie wykluczają tego izraelskie służby, które badają wydarzenia na pokładzie samolotu Fly Dubai lecącego do Tel Awiwu. Drugi pilot miał zaatakować kapitana nożem, a pasażer pomógł obezwładnić napastnika. Informacje zbiera Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo do tej pory?
14: Pasażerowie relacjonowali, że słyszeli krzyki, widzieli nagłe zmiany wysokości lotu, a kiedy drzwi od kabiny pilotów nagle się otworzyły, jeden z pilotów był zakrwawiony. Według niepotwierdzonych doniesień izraelskich mediów, drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować nożem kapitana, obywatela Zjednoczonych Emiratów Arabskich, i próbować doprowadzić do katastrofy lotu. Kilku Izraelczyków podbiegło do mężczyzny, który miał nóż. Chwycili go za ręce i położyli na ziemię. Tłumaczyła matka jednej z pasażerek na antenie BBC. Izraelskie media informują, że służby rozważają możliwość próby zamachu terrorystycznego, ale nie wykluczają też innych przyczyn, w tym nagłego kryzysu psychicznego jednego z pilotów.
12: Samolot ostatecznie wylądował w mieście Tabuk na północnym zachodzie Arabii Saudyjskiej. Służby postawione na nogi w Białymstoku. W pociągu towarowym znaleziono niezidentyfikowany ładunek. Na miejscu pracują policjanci i służba ochrony kolei.
15: Na bocznicy kolejowej funkcjonariusze SOK na jednej z cystern przewożących olej napędowy znaleźli pakunek foliowy. Miejsce zabezpieczają policjanci. Możliwe są utrudnienia w ruchu na ulicy Składowej, Kopernika i Hetmańskiej.
12: Relacjonuje Malwina Olszewska z podlaskiej policji. Odholowywane są cysterny z paliwem. Potem do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy, którzy sprawdzą pakunek. Ewakuowani zostali także pracownicy pobliskiej stacji paliw. Niektóre pociągi ze stacji Białystok odjeżdżają z opóźnieniem. Pod Piotrkowem Trybunalskim zauważono wilki. Jedna z gmin wydała ostrzeżenie dla mieszkańców.
5: Jedyne, co możemy robić, to informować i edukować mieszkańców. Tak naprawdę nie wiemy, czy one tutaj mieszkają, czy to tylko jest jakiś okres przejściowy, gdzie tak naprawdę wilki przemieszczały się z jednego terytorium na drugie.
12: Mówi Mariusz Kozub, wójt gminy Czarnocin. Leśnicy uspokajają, że nie ma powodów do obaw.
6: Jeżeli określi, doleci do niego nasz zapach albo rozpozna sylwetkę człowieka, po prostu czmycha czym prędzej i absolutnie nie jest zainteresowany człowiekiem, bo on się od wieków tego człowieka boi i to panicznie się boi.
12: Zaznacza Paweł Kowalski z Nadleśnictwa Piotrków. W Polsce wilk jest opro objęty ścisłą ochroną. Teraz w wiadomościach o gigantycznych kosztach wojny. Około 45 milionów dolarów. Tyle Ukrainy kosztuje godzina alarmu powietrznego. Powodem strat jest przestój przedsiębiorstw, powiedział minister gospodarki Ukrainy Oleksandr Krawczenko. Według niego syreny alarmowe na Ukrainie mogą być uruchomione nawet przez 10 godzin dziennie. Jego smak znają pokolenia Polaków. Papryka Szczeciński ma już 59 lat.
10: 30 września 1967 roku otrzymał świadectwo i został dopuszczony do produkcji.
12: Mówi Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski. W Szczecinie można nie tylko spróbować tego przysmaku zmielonej ryby z ryżem, cebulą i koncentratem pomidorowym. Przy placu Gryfitów stoi pomnik paprykarza.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: No dobrze, dobrze, dobrze. Słońce za oknem, ale zimno tej nocy, drodzy Państwo. Od 4 stopni w Zakopanem, przez 5 w Białymstoku, 6 wskażą termometry w Suwałkach i to tutaj możliwe również mgły. Także, drodzy kierowcy, jeżeli przyjdzie Wam dzisiaj jechać, no to noga z gazu. No i 7 stopni w Lublinie i w Rzeszowie, a najcieplej 13 w Szczecinie i w Gorzowie, ale w ciągu dnia, no dobra, 23, 24, 25 nawet jutro. Także piękna, polska, złota jesień.
16: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
13: Dawid?
12: Tak?
13: A ty obchodzisz dzisiaj to święto? 30 marca.
12: A wiesz, że są cukiereczki zostawione tam na dole?
13: No ja tutaj mam dla ciebie też, zobacz, nawet mam takie, proszę bardzo. To tak z okazji dnia chłopca, ale jeżeli obchodzisz dzień mężczyzny, to również się przyłączam do życzeń.
12: Słodko się zrobiło.
13: No?
12: Dziękuję bardzo.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: A nie ma za co. A na kolejną porcję słodyczy od Dawida Osysko to o godzinie 14 zapraszam.
12: Zapraszam.
13: Wiadomości w Oksafem przy okazji też będą. A teraz to Abba Mia. Abba i Mamma Mia. Tak sobie połączyłam. 5 minut po godzinie 13. Klaudia Wasiluk. No witam ponownie. Fajnie, że jesteście.

0: 17 minut po 13, ale mam historię. Kierunek Meksyk, słuchajcie. I wyobraźmy sobie psy, które to są takimi psami, jakby wam to powiedzieć, ratowniczymi. Może nazwijmy to tak. Gwardia Narodowa Meksyku zyskała, słuchajcie, nowego pomocnika. I już jeżeli myślicie, że to jest nowy pomocnik gwardii, no to pewnie jakiś owczarek niemiecki wam przychodzi na myśl, czy Labrador Retriever, no generalnie duży pies. W tym przypadku nie. To jest Chihuahua. Chihuahua o imieniu Komando. Waży zaledwie 7 kilo, mierzy 21 cm, ma zaledwie 13 miesięcy. I teraz tak, wyobrażamy sobie Chihuahuę z miniaturowymi goglami, z dopasowaną kamizelką taktyczną, z hełmem i ona ma, słuchajcie, nawet małą kamerę zamontowaną na głowie. Wygląda pięknie. Mały, ale wariat.
1: Visita Harry Benta, mi spiela lite dota. I hear you, man.

0: Tobie Romeo, Fly High doleciał na szczyt bestlisty Vox FM. VoxFM.pl, zakładka bestlista, to tam głosujemy, a jak już jesteśmy na tej stronie, to jeszcze przy okazji mogę Was zaprosić, no, na myślę jedną z najgorętszych imprez tego roku, na 30. urodziny z Kolima. My tam będziemy, ale przede wszystkim to Wy możecie tam również być. Mało tego, możecie się poczuć jak prawdziwy VIP i zabrać paczkę swoich znajomych na 30. urodziny z Kolima. Oprócz tego, że będziemy się bawić wspólnie do jego hitów, no to przede wszystkim możemy również spotkać się, a w zasadzie załatwić Wam takie ekskluzywne spotkanie właśnie z samym Skolimem. Do tego jeszcze 1000 zł kieszonkowego, a tak po prostu, na przykład na dojazd. A to wszystko za to, że napiszecie na voxfm.pl, dlaczego to właśnie Wasza paczka powinna wpaść na urodziny Skolima. A potem dzwonimy do Was i wszyscy razem bawimy się na jednej z najgorętszych imprez tego roku. voxfm.pl, to tam Was odsyłam.
1: Autopromocja. Śpisz?
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie,
1: pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
11: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
10: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
11: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
10: I w ekstra cenie, to rozumiem.
11: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
10: Regulamin na circlek.pl.

0: Tubie mamy akcję na farby kolorowe Beckers. Kupujesz dowolną kolorową farbę ścienną marki Beckers, a drugą tańszą masz 50% taniej. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
4: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
8: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Canal Plus.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
13: Codziennie niskie ceny.
14: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
15: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
16: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
14: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
17: Reklama.
18: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. 6 milionów złotych trafi do Radomskiego Szpitala Specjalistycznego z miejskiej kasy. Radni zgodzili się na udzielenie lecznicy pożyczki, która ma zapewnić prowadzenie remontu jednego z oddziałów, mówi Mateusz Tyczyński, przewodniczący Rady Miejskiej w Radomiu.
19: 6 milionów złotych na pokrycie zobowiązań wobec kontrahentów. Ta pożyczka ma być spłacona jeszcze w tym roku. Jest to bardziej zabezpieczenie płynności, jeśli chodzi o zobowiązania, gdyż na te inwestycje szpital ma środki zewnętrzne.
18: Po wpłacie transzy szpital będzie ubiegać się o refinansowanie. Przypomnijmy, w kwietniu tego roku zakończył się remont szpitalnego oddziału ratunkowego przy miejskiej lecznicy. Całkowity koszt inwestycji to 35 milionów złotych. Szukają osób, które bezinteresownie pomagają innym. Już po raz 16 samorząd województwa organizuje konkurs Mazowieckie Barwy Wolontariatu. W tym roku laureaci konkursu będą wybierani w kategoriach stałych: wolontariat młodzieży, wolontariat dorosłych, wolontariat seniorów czy nagroda mieszkańców Mazowsza, mówi Adam Struzik, marszałek Mazowsza.
17: Ten konkurs to jest tylko takim sposobem na promocję i podziękowanie tym ludziom za ich poświęcenie, ale tak naprawdę największym podziękowaniem jest wdzięczność tych, którym oni pomagają.
18: Kandydatów można zgłaszać jeszcze dziś. Szczegóły znajdziecie na stronie Mazowsza.

0: Bezchmurne niebo i dużo słońca. Taką aurę mamy i mieć będziemy do końca dnia w naszym regionie. Na termometrach 20 stopni.
1: Vox FM. Jest impreza.
0: Około 500 biegaczy weźmie udział w drugim radomskim biegu onkologicznym. Impreza już w najbliższą niedzielę. W programie bieg i marszki Camino Nordic Walking na dystansie 5 km. W tym roku startujemy z Parku Kościuszki, mówi Tadeusz Kraska, prezes Stowarzyszenia Biegiem Radom.
2: Wychodzimy w miasto, wiemy, że zawsze jest więcej osób obserwujących, dopingujących w mieście, więc biegamy na testowanej, sprawdzonej trasie pętlą 2,5-kilometrową ze startem i metą w parku imienia Tadeusza Kościuszki.
0: Start o godzinie 11:00.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30%.

0: 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
0: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
1: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
1: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
1: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
1: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
1: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 2 i 3 października. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie, a otrzymasz voucher rabatowy 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Kupujesz i odbierasz klucze od ręki. Twoje mieszkanie czeka na Ciebie. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
5: Reklama.
6: Fox FM, Rada.
7: Co zawiera tajemniczy pakunek? Duża akcja służb w Białymstoku. USA badają możliwość utworzenia stałych baz w Polsce. Za chwilę w tej sprawie komentarz szefa MON. Nie potrzeba skierowania w 10 miastach Polski. Bezpłatne badania spirometryczne.
8: 14 na zegarach. Zaczynamy zatem wiadomości Fox FM. Zaprasza już teraz Dawid Osysko.
7: W akcji wszystkie białostockie służby pirotechnicy czekają na zielone światło, aby zbadać tajemniczy pakunek foliowy znaleziony przy jednej z cystern kolejowych. Na miejscu jest nasz reporter Paweł Jakubowski.
9: Teren wokół torów przy ulicy Kopernika jest obstawiony przez policję. Funkcjonariusze przy pomocy drona próbują ocenić, czym dokładnie jest znalezisko. Nadal trwa odholowywanie pozostałych cystern z olejem napędowym, a to może trochę potrwać. Dopiero wtedy do akcji wkroczą policyjni pirotechnicy. Wokół miejsca, gdzie znaleziono ładunek, jest spory paraliż. Ulica Kopernika jest zamknięta, ruchem kieruje policja, a na sąsiednich drogach są duże utrudnienia. Zamknięto też pobliską stację paliw.
7: Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych wiadomościach. To będzie zmiana z obecności rotacyjnej na stałą. Także w MONU komentuje plany Pentagonu w sprawie amerykańskich wojsk w Polsce. USA oficjalnie potwierdziły, że sprawdzają możliwość stałego stacjonowania armii w naszym kraju, a jednocześnie chcą, aby liczba brygad w Europie spadła z 5 do 3.
10: Ta decyzja została ogłoszona już kilka miesięcy temu o strategicznym zmianie obecności w Polsce z rotacyjnej na stałą.
7: Tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz i dodaje, że kierunkową decyzję o utworzeniu w Polsce stałej bazy wojsk USA podjął już prezydent Donald Trump. Teraz trwają analizy zespołu negocjacyjnego dotyczące m.in. lokalizacji.
10: W listopadzie wyniki tej analizy mają trafić do Pentagonu, a w grudniu decyzja ostateczna Białego Domu.
7: Jak przekazał szef MON, resort już pracuje nad specustawą, która ma umożliwić szybką budowę amerykańskiej bazy. Zapewnił także, że nie będzie problemu ze znalezieniem nowego terminu dla odwołanego w zeszłym tygodniu jego spotkania z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. 80 tysięcy papierosów, taki towar przejęli funkcjonariusze KAS na Warmii i Mazurach. Papierosy wieziono dostawczakiem, ukryte były w kartonach do pizzy. Na posesji w powiecie nidzickim Mudrowi znaleźli 48 worków tytoniu, łącznie prawie tonę.
11: Gdyby ten towar trafił do obrotu, straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconych należności podatkowych wyniosłyby blisko 1 800 000 zł. Mężczyzna został zatrzymany, a prokurator zastosował wobec niego dozór policji oraz zakaz opuszczania kraju.
7: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Mężczyzna został zatrzymany i objęty dozorem policji oraz zakazem opuszczania kraju. Nie potrzeba skierowania, wystarczy stanąć w kolejce. W 10 miastach można dziś bezpłatnie sprawdzić kondycję płuc, a to z okazji Polskiego Dnia Spirometrii. Na badanie w Bydgoszczy przyszli m.in. wieloletni palacze, którzy chcą skonsultować niepokojące objawy.
12: Zapraszam pierwszego pacjenta.
13: Wiele lat palenia, więc trzeba się kontrolować. Czasami coś rzęzi, czy kaszle. Trzeba sprawdzić, co się dzieje.
5: No, ale... O, chrypka?
13: No właśnie, chrypka, jakieś takie rzeczy. No każą sprawdzić.
12: To badanie pozwala nam wykryć zaburzenia wentylacji płuc, rozpoznać na przykład astmę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Założę panu klipsa na nos. Nabieramy dużo powietrza. Wydech mocny, proszę pana, za słaby wydech.
7: Z pacjentami i Anitą Balcer, pielęgniarką, która wykonuje badanie w Bydgoszczy, rozmawiał Dawid Olszewski. Takie badanie można dziś wykonać także w siedzibie NFZ-u, m.in. w Warszawie, Krakowie i we Wrocławiu.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: W pogodzie są takie przyjemności, że cukiereczki, truskaweczki przy tym to jest nic, to w ogóle nawet nie jest słodkie. Jest ciepło i będzie ciepło. Dzisiejszego popołudnia termometry będą pokazywały od 21 stopni tyle na zachodzie do 15-16 w Białymstoku. Niemal wypisz, wymaluj tak jak wczoraj. Najbliższej nocy cieplej zdecydowanie, bo nawet 14 stopni tej nocy w Gorzowie Wielkopolskim, 7-8 na całej ścianie wschodniej. Oczywiście nigdzie nic nie pada. Jutro powrót słońca, powrót wysokich temperatur, 24 stopnie na zachodzie. No i można...
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
8: Pewnie was nie zaskoczę, ale dzisiaj Międzynarodowy Dzień Chłopaka. Panowie, oby zawsze być chłopakiem. Tak się składa, że w Dniu Chłopaka jest także Międzynarodowy Dzień Tłumacza. I to można razem połączyć, bo to jest niemal to samo.
6: Dzień z Vox FM.
8: Każdy chłopak musi tłumaczyć z kobiecego na nasz.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
8: Bez tłumaczenia, 14:05 na zegarze, środowy program. To jest dzień. Czas na euforię. I Lorin. Dzień dobry.

0: ra ra ra ra, znamy wasze sztuczki, ra ra ra ra ra.
1: Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida, Ona chce być jak Mona Lisa, mam cash i kartę Visa, moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Mr. Polska i Abel de Jong to są złote tarasy, to jest program To Jest Dzień, w ostatni dzień września. Można powiedzieć, że ten jeden z najbardziej przykrych miesiąców w końcu się kończy. Dlaczego przykrych? No bo człowiek wraca po wakacjach i trzeba wrócić do rzeczywistości, jaka by ona nie była, ale umówmy się, kończymy pogodowo ten miesiąc, czyli wrzesień, w sposób, powiedziałbym, wskazujący na to, że dobro dopiero przed nami, bo cały czas ma być ciepło, cały czas ma być dużo słońca, nie wiem jak to wpłynie na grzyby, ale wiem jak to wpłynie na grzybiarzy, więc zawsze można coś tam uratować. Dzisiaj dzień chłopaka, miłe panie. Ja bardzo proszę się tu nie wykręcać jakimś tam dniem mężczyzny, że my będziemy pamiętały i tak dalej, tylko szybciuteńko, już raz, go, jak to mówili, hop, do swojego chłopa i mu powiedzieć: dla mnie zawsze będziesz chłopakiem. Bo to jest fajne, bo to jest miłe, bo to jest sympatyczne. Ja mam psa, starszego już psa, jak mówię do niego szczeniaczku, to od razu pies się cieszy. Także po co się smucić, jak można sobie szukać okazji do tego, żeby być radosnym. W dniu chłopaka wszystkim chłopakom życzymy naprawdę wszystkiego dobrego, a gdyby nie miał kto wam nastroju poprawić, to my wam poprawimy. Nie tylko muzyką, ale także na VoxFM.pl, bo tam robimy wam dzień dobry.
1: To jest dzień z VoxFM.
0: Można powiedzieć, że to jest dzień chłopaka dobry. O, voxfm.pl. Elio, Slavinia Reasons, a propos obiecanej muzyki, Vinyl Shakers o jednej nocy w Bangkoku już za chwilę.

0: Nieważne, co oni tam dokładnie śpiewają, najważniejsze, że to jest jedna noc w Bangkoku. Kto był? Tego już nie ma. Vinyl Shakers, 17 minut po godzinie 14. Czy co was wkurza? Tak się zastanawiam. Ostatnio co ludzi denerwuje? Różne rzeczy. A to korki denerwują o tej porze, zwłaszcza numer znacie 609 2x8 69. Co robicie, jak stoicie pod tym numerem? Możecie się wypłakać, wyżalić, co wam tam tylko przyjdzie do głowy. Co jeszcze wkurza? No, polityka trochę wkurza, prawda? Podwyżki wkurzają. A czy wkurzają was te przytwierdzone plastikowe nakrętki do butelek? No wiem, że wkurzają. Nawet nie musicie mówić. To okazuje się, że na tym nie koniec. Idzie nowe. Unia Europejska sobie wymyśliła, że to jest dopiero początek. Ma się zmienić w kolejnych latach między innymi skład tego plastiku, który wchodzi do tych butelek, oznaczenia na produktach i zasady zbiórki opakowań plastikowych. I to mnie zaciekawiło najbardziej, bo wyobraźcie sobie, że już niebawem, jest taki plan, ma powstać 11 uniwersalnych kolorów i symboli, i te oznaczenia miałyby informować, do którego pojemnika należy wyrzucić konkretne opakowanie. 11 opakowań na plastik w różnych kolorach. Ja tylko przypomnę, że ludzie mają problem z trzema, także...
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Szybko policzę, bo byłem dobry z matmy. 11 minus 3 to jest 8, czyli 8 dodatkowych koszy ma ułatwić sprawę. Aha. Aleksandra Stan i Mr. Saxo, Beat Ekstazy, jesteś moją wyśnioną. Za 11 minut, 14.30. Już teraz zapraszam na wiadomości.

0: I nóżka chodzi. W to środowe popołudnie. Joel Corey, Hannah Bolain, Don't Go Breaking My Heart. Prosto z bestlisty. 27 minut po godzinie 14 za 3 minuty wiadomości.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Thierry Paulin razem z kochankiem terroryzował Paryż, zabijając łącznie 21 starszych kobiet. Posłuchajcie szokującej historii potwora z Montmartre.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh.
3: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Reklama.
12: 14.30 na zegarze, to czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie do studia przynosi oczywiście Dawid Osysko. Słuchamy.
13: Awaryjne lądowanie w Arabii Saudyjskiej samolotu linii Fly Dubai, który leciał do Tel Awiwu, było skutkiem działań terrorysty, oświadczył minister bezpieczeństwa narodowego Izraela. Terrorysta próbował rozbić samolot, żeby zamordować 180 Izraelczyków, którzy znajdowali się na pokładzie, przekazał Itamar Ben-Gwir. Specjalny system wykrywania dronów zamontowano na lotnisku w Berlinie. W pierwszej połowie roku w okolistego portu lotniczego odnotowano 28 przypadków pojawienia się bezzałogowców. To największa liczba tego typu incydentów spośród wszystkich niemieckich lotnisk. 5 miliardów puszek i butelek kaucyjnych. Tyle zebrano i zwrócono do butelkomatów. To oznacza, że skuteczność systemu wyniosła około 60%. Poinformowała minister klimatu Paulina Henik-Kloska. Do systemu kaucyjnego mają zostać włączone tzw. małpki. W kalendarzu 30 września to Dzień Chłopaka. Jakie cechy powinien mieć idealny chłopak? O to mieszkańców Białegostoku zapytała nasza reporterka.
14: Zabawny powinien być, ale i odpowiedzialny. Rozsądny?
15: Miły, lojalny, a z poczuciem humoru.
16: Być wiernym, nie zdradzać i umieć się dogadać z dziewczyną.
17: No musi być miły, opiekować się kobietą, ale też być taki, wie pani, no. Dorany przyłóż.
15: A twoim zdaniem w dzisiejszych czasach trudno być dobrym chłopakiem?
17: Myślę, że bardzo łatwo. Wystarczy po prostu uczyć się trochę, do szkoły chodzić.
13: Cechy idealnego chłopaka w Dniu Chłopaka pytała nasza reporterka Agata Kropiewnicka.
12: A ja tylko przypomnę, że żeby dzisiaj świętować, wcale nie trzeba być idealnym, wystarczy być chłopakiem. I na app ATB You're Not Alone za chwilę 28 minut i mamy 15.

0: ATB i You're Not Alone, 23 minuty do godziny 15 w Dniu Chłopaka. Informacje trochę dla chłopaków, trochę dla pań. Jest nas mniej coraz Polaków. 38 milionów to już jest nieprawdziwe. Jest nas troszeczkę ponad 37 milionów. Mamy strasznie ujemny przyrost naturalny. Ludzie, w zeszłym roku przeciętna Polka rodziła 1,06 dziecka. Oczywiście przeciętnie, na szczęście. Ja tak sobie myślę, jako szczęśliwy posiadacz trójki, przynajmniej raz nikt do mnie nie może mieć pretensji. Ja zrobiłem, co mogłem.
1: Reklama.
2: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
3: A nie lepiej te z paneli, zgrzewanych z drutu?
4: No co wy, spawane z profili będą git.
5: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
3: Siadek.
5: No co?
6: A ja... Koniec dylematów, bo w TechPark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. TechPark. Ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
7: Build.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Build.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Build.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
8: Szukasz drogi do zawodowego sukcesu, do podniesienia swoich kwalifikacji lub rozpoczęcia działalności gospodarczej? Obierz kurs na Profesję! Profesja, ośrodek kształcenia zawodowego, kursy i szkolenia spawania na uprawnienia SEP, UDT, na wózki, suwnice, podesty i żurawie, kursy budowlane, księgowo-kadrowe i wiele innych. Dzwoń 500 530 017. Sprawdź na profesja.radom.pl lub na Facebooku. Radomska Profesja. Z myślą o twojej przyszłości.
9: Gotowy na kolejny etap życia? Dom na Mariackiej 4. To może być dobry adres. Po pracy chill. Weekend? Twoja przestrzeń. A na co dzień? Po prostu dobrze mieszkać. Dom na Mariackiej 4. Twoje miejsce. Twój klimat. Twój adres. Dom na Mariackiej 4. Więcej niż mieszkanie. To miejsce, do którego chce się wracać. Przyjdź, zobacz, wybierz gotowe mieszkanie. Wojaz Development.
10: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
11: Tanko Delta 1056, over.
12: Gdyby ośrodek szkolenia kierowców i instruktorów Delta szkolił także pilotów, byliby mistrzami przestworzy. Delta. Kursy prawa jazdy wszystkich kategorii. Kursy kwalifikacji wstępnej, szkolenia okresowe i kursy na instruktorów oraz operatorów maszyn budowlanych. Wybierz Deltę i kurs na instruktorów nauki jazdy. Radom Traugutta 52. Dzwoń 48 331 64 60.
13: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
1: Reklama.
14: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. 5 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał 26-latek, który spowodował wypadek, w którym zginęły dwie osoby. Do zdarzenia doszło w listopadzie 2024 roku w Woli Soleckiej. Kierujący autem student wjechał w idącą poboczem trzyosobową rodzinę. Zginął ojciec i jego 15-letnia córka, zaś matka została ranna. Jak mówi Renata Król, rzecznik Sądu Okręgowego w Radomiu, 26-letni mężczyzna musi wypłacić odszkodowanie rodzinie.
15: Orzeł ponadto środek w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat, jak również orzekł od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych nawiązki.
14: Wyrok nie jest prawomocny. Powoli dobiega końca budowa dworca autobusowego w Białobrzegach. Wykonawca kończy układanie krawężników. Przygotowano już także miejsce pod montaż wiaty autobusowej, a wewnątrz budynku prowadzone są prace wykończeniowe. Wiemy, że to bardzo oczekiwana inwestycja przez mieszkańców, mówi Adam Bolek, burmistrz Białobrzegów.
16: Jeżeli tworzymy tą grupę, gdzie chcemy stworzyć komunikację, potrzebny jest dworzec. Jeżeli chcemy, żeby tutaj ludzie pracujący gdzieś mieli też dobry dojazd, potrzebna jest komunikacja autobusowa, chociażby dla studentów, chociażby dla osób, którzy dojeżdżają do pracy.
14: Całkowity koszt prac to ponad 7 milionów złotych. Obiekt ma zostać oddany do użytku jeszcze w tym roku. Stopni pokazują termometry w naszym regionie i więcej już dzisiaj nie będzie. Do końca dnia będzie pogodnie i słonecznie. Synoptycy nie prognozują żadnych opadów.
17: Vox FM jest impreza.
14: Wybitni naukowcy, widowiskowe eksperymenty i wstęp całkowicie za darmo. W Radomiu od jutra do niedzieli odbędzie się Radomskie Święto Nauki. W programie spotkania między innymi ze znanym fizykiem profesorem Andrzejem Draganem oraz zwiedzanie nowoczesnych laboratoriów. Na mieszkańców czekają też bezpłatne pokazy w kamienicy Deskurów, przygotowane między innymi przez Centrum Nauki Kopernik. Szczegółowy program wydarzenia znajdziecie na stronie amfiteatru.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Reklama.
2: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
3: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
5: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
5: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
5: Nie, też w Obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
5: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Reklama.
12: Witam, Daria Żurowska. Chwilę

0: Przed godziną 15 pora na pierwsze dziś informacje dla zmotoryzowanych. I na początek Grójec postoicie na ulicy Mickiewicza oraz Armii Krajowej, zwłaszcza przy wyjeździe z ronda Solidarności Wiejskiej. W Białobrzegach całkiem nieźle, właściwie w żadnym miejscu nie natkniecie się na korki. Za to w Radomiu tradycyjnie o tej porze korkuje się Malczewskiego, Limanowskiego czy Okulickiego. Na koniec przypominam, że zamknięta dla ruchu w kierunku Śródmieścia została zachodnia jezdnia od ulicy 11 listopada do ronda Sybiraków wraz z jego zachodnią częścią. Nie przejedziecie także w obu kierunkach ulicą Kusocińskiego od strony ulicy Warszawskiej. Dodatkowo zmieniły się też trasy i rozkłady jazdy linii autobusowych numer 6, 7, 13, 21, 24 oraz nocnej N1. To tyle na teraz. Słyszymy się za godzinę.
1: Vox FM Radom.
2: List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Był wiceminister sprawiedliwości. Może odpowiadać z wolnej stopy. Mogło wyciec 6 terabajtów danych. Hakerzy zaatakowali firmę Fakturownia. Jej fabuła jest wciąż aktualna. Od dziś w kinach nowa ekranizacja lalki.
3: 15 na zegarach. To czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie prezentuje już teraz Dawid Osysko.
2: Jest list żelazny dla Marcina Romanowskiego. Taką decyzję wydał warszawski sąd okręgowy. To oznacza, że jeżeli polityk zdecyduje się wrócić do kraju, to w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości będzie mógł odpowiadać z wolnej stopy. Przypomnijmy, pismo do sądu zostało nadane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michał, to nieoczekiwany zwrot w tej sprawie.
4: Tak, bo wcześniej sąd wydawał za politykiem list gończy i europejski nakaz aresztowania. Negatywnie wniosek o list żelazny zaopiniowała też prokuratura, która może jeszcze na tę najnowszą decyzję złożyć zażalenie. Po zmianie władzy na Węgrzech ślad po Marcinie Romanowskim zaginął. Wniosek o list żelazny nadano z Naddniestrza. Premier, powołując się na ustalenia służb państw z regionu, informował, że na 99% polityk przebywa właśnie tam. Śledczy nie mieli jednak pewności. Teraz, jeśli Romanowski zdecyduje się wrócić do kraju, to nie zostanie aresztowany. Będzie mógł odpowiadać w procesie z wolnej stopy.
2: Michał Skolimowski, dziękuję. Uwaga kierowcy, dwa poważne wypadki na Śląsku i spore utrudnienia. W Żywcu na przejściu dla pieszych potrącone zostały dwie osoby. Trwa akcja służb, na miejscu lądował śmigłowiec LPR-u.
5: W Żywcu na ulicy Piłsudskiego doszło do zdarzenia drogowego, w którym kierujący pojazdem osobowym najechał na dwie osoby znajdujące się na przejściu dla pieszych, a następnie uderzył w poprzedzający pojazd. Na miejscu prowadzone są działania ratownicze, na tą chwilę co najmniej dwie osoby zostały ranne.
2: Relacjonuje Arkadiusz Chudy z katowickiej drogówki. Utrudnienia także na S1 w Sosnowcu. Po tym jak ciężarówka zderzyła się z osobówką, zablokowana jest trasa w kierunku Częstochowy.
5: Na tę chwilę droga jest zablokowana. Możemy spodziewać się co najmniej godziny utrudnień. Prosimy o wybór alternatywnej trasy.
2: Na razie nie ma informacji o osobach poszkodowanych w tym wypadku. Sprawca pozostaje nieuchwytny, ale służby intensywnie pracują. To po kolejnym ataku hakerów w Polsce. Ofiarą padła firma Fakturownia. Mogło wyciec nawet 6 terabajtów danych. Wśród nich mogą znajdować się hasła, rachunki bankowe i inne wrażliwe informacje.
6: Już służby specjalne działają i mamy też prowadzone postępowanie operacyjne w tej sprawie. Zabezpieczone zostały też dowody pierwsze, ale takie wycieki będą się zdarzały, bo firmy prywatne często nie były doinwestowane i przez lata ten wydatek na cyberbezpieczeństwo gdzieś był ostatni w kolejce. A tak nie może być.
2: Mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To kolejny cyberatak na polską firmę. Wcześniej wyciekły dane z portalu MyDoctor Medic oraz NLMed. Lalka wychodzi ze szkolnej klasy do kina, muzeum i na ulicę Warszawy. Resort edukacji zachęca szkoły do obejrzenia ekranizacji powieści Bolesława Prusa. Film w reżyserii Macieja Kawalskiego od dziś można oglądać w kinach. Dla szkół przygotowano także specjalny portal lalka.edu.pl. Tam nauczyciele znajdą gotowe scenariusze lekcji dotyczące właśnie powieści Lalka.
7: Twórcy filmu zaprosili wybitnych ekspertów i stworzyli świetne materiały edukacyjne. One są w tej chwili dostępne. Są to materiały przygotowane dla nauczycieli, dla uczniów, do rozmów na portalu lalka.edu.pl. Bardzo Wam za to dziękuję, bo to jest też dla nauczycieli, mam nadzieję, wielka pomoc w tym, jak dobrze porozmawiać z młodymi ludźmi i wskazujecie te rzeczy, o których Wy wiecie.
2: Mówi szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Andrzej Seweryn, odtwórca roli Tomasza Łęckiego, cieszy się z tego, że lalka dzisiaj jest przedmiotem ogólnonarodowej debaty.
8: Jestem szczęśliwy. Wydaje się, że wreszcie mówimy o czymś, co jest ważne i to mówimy publicznie i to mówimy wszyscy. To, że to zostało sprowokowane właśnie tym filmem, przede wszystkim powieścią, wydaje się piekielnie ważne i aktualne.
2: Resort edukacji objął produkcję honorowym patronatem.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Mamy 4 minuty po godzinie 15. Dobre wieści pogodowe na najbliższą noc. Wszędzie nie bardzo dużo słońca, ale wszędzie prawie bezchmurne niebo. Można sobie pooglądać księżyc, gwiazdy. No i cieplutko, 14 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, 7-8 na całej ścianie wschodniej, od Suwałk przez Białystok, Lublin aż po Rzeszów. Jutro powtóreczka z dzisiaj, czyli bardzo dużo słońca i cieplutko. 24 stopnie jutro na termometrach w Szczecinie, Gorzowie Wielkopolskim, 19 Suwałki i Białystok. I wiecie co? Najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że temperatury odczuwalne są niemal identyczne jak te na termometrach. No, bosko!
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: 609-869-869. Mnie wkurza nasza reprezentacja w piłkę nożną. Pozdrawia Mariusz Starachowice. Dlatego widzisz, trzeba udawać, że po prostu pewnych rzeczy nie ma i dzięki temu człowiek żyje sobie troszeczkę jakby spokojniej. A co was wkurza? 609-869-869. Pod tym numerem wasze zwierzenia. Mamy 5 po 15. Ozon już za chwilę i Hekiera.
1: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Już za chwilę także bardzo ważny telefon, bo komuś z was robimy dzień dobry. No to dzień dobry.

To jest Shakira, to jest Zoo, czyli propozycja dla młodszych i dla trochę starszych chłopaków również. 11,5 minuty, już po godzinie 15, środa 30 września. Za chwilę dzwonimy, robimy komuś dzień dobry, obiecuję. Powiedziałem, że chłopakowi, bo dzień chłopaka, ale dobrze, no już będzie bez dyskryminacji. U nas jest po Bożemu, czyli tak jak powinno być, każdy równy. Proszę bardzo. Proszę Państwa, dużo rzeczy dzieje się na świecie. Doniesienia ze świata podczas zgromadzenia ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Takie właśnie trwa, nasi oczywiście są na miejscu, a z nimi nasze pamiątki narodowe, czyli Chopin, Polonez, wiadomo. Prezydent David Adeang ogłosił bardzo ważną nowinę. Otóż kraj, dotychczas znany jako Nauru, to jest prezydent Nauru, podjął bardzo ważną, znamienną w skutki decyzję, wraca do swojej pierwotnej nazwy Naoero. Naoero, bo ta Nauru została narzucona jako kolonialna, a kraj się nazywa Naoero i od teraz podobno wszystko ma być dobrze. Super, fajnie. Nie wiem, jak zasnę teraz po tej informacji. Po południu się czegoś takiego naczytać, to człowiek później nie może spać w nocy. Aha, ale już jakby wakacje 2027 w planach mam konkretnie.

0: Bohaterowie wzywani na ratunek, bo Bonnie Tyler wzywa. Jak Bonnie Tyler wzywa, no to wzywa. 21 minut, już po 15.
1: Vox FM robi dzień dobry.
0: Tak jest, mam ze sobą bohatera number one, bo razem ze mną, tak się składa, jest Jakub. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Kuba, niestety, miłe panie, bardzo mi przykro, bo wiem, że już połowa Polski jest zakochana w tym głosie, jest zajęty, ma narzeczoną, która ma na imię jak?
2: Amelka.
0: Amelka, dobrze usłyszałem? Amelka.
2: Tak.
0: Słuchaj, ja nie wiem, ja bym najchętniej chyba do niej zadzwonił i powiedział, trzymaj się takiego, bo lepszego nie dostaniesz. Chłop pisze do radia, dzień mi robi uśmiech mojej narzeczonej. Potwierdzasz czy nie potwierdzasz, bo to wiesz.
2: Potwierdzam.
0: Mógłbyś się teraz wycofać, mógłbyś powiedzieć, nie, ja tylko tak napisałem, po prostu jakoś tak mi przyszło do głowy, ale tak naprawdę to nie. Poczekaj, czyli tak, rano, budzisz się rano obok swojej narzeczonej, czy spotykasz ją rano? No właśnie, uśmiechnie się i jak rozumiem, ty idziesz w miasto, robisz co ona tam chce, zakupy zrobi, jak trzeba to klamkę naprawi, kawuśkę zrobi, śniadanie poda do łóżka, tak?
2: No oczywiście.
0: Wiesz, że teraz wszystkim facetom w Polsce zepsułeś dzień, dlatego że inne kobiety będą miały, ja też tak chcę.
2: No ale to trzeba się było ustawiać.
0: Czy dostałeś dzisiaj życzenie na dzień chłopaka?
2: Jeszcze nie, właśnie chodziłem do domu, jak pan zadzwonił.
0: A widzisz, no to kto ci złoży lepsze życzenia niż jak facet facetowi? Kubuś, wszystkiego dobrego z okazji Dnia Chłopaka. I do tego jeszcze Vox FM robi ci ten Dzień Chłopaka, bo masz zapas kawy dla tej narzeczonej oczywiście, czyli dla Amelki. I kubeczki, i króweczki od nas, to wszystko jest twoje.
2: Dziękuję bardzo, wzajemnie.
0: Proszę. Wszystkiego dobrego ci życzymy.
2: Wzajemnie, dziękuję bardzo.
0: Biegnij, niech się uśmiecha.
1: Vox FM robi dzień dobry. Dzień dobry.
0: Robimy na voxfm.pl. Smolasty i Doda. Nim zajdzie słońce, a to jeszcze troszkę. Robin Schulz za chwilę.

0: Nowa wersja i wiadomo, że to jest Robin Schulz. Take it slow w Vox FM, czyli żeby zwolnić. Bardzo proszę, zwalniamy. 27 minut po 15, o tej porze już można. Za 3 minuty wiadomości.
1: Autopromocja.
2: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30 urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.
1: Na scenie w Siemiatyczach poza

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
8: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
7: No, tego z Media Expert.
8: No tak.
9: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belfer na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
11: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Reklama.
12: Punktualnie 15.30. Wybiło na zegarze. To czas na wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie ma dla Was już teraz Dawid Ozysko.
13: Lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego Marcinowi Romanowskiemu i wyjaśnienie sprawy niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach. Tak decyzję sądu o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Lewandowskiego uzasadniała rzeczniczka Sądu Okręgowego w Warszawie sędzia Anna Ptaszek. Na byłym wiceministrze sprawiedliwości ciążą zarzuty w związku z Funduszem Sprawiedliwości. List żelazny umożliwi mu odpowiadanie z wolnej stopy. Rozliczenia na Węgrzech przyspieszają. Węgierski sąd rejonowy postanowił o aresztowaniu posła Miklasza Sestaka, byłego ministra rozwoju w rządzie Viktora Orbana. Prokuratura wystąpiła tego samego dnia o aresztowanie innego byłego ministra Orbana, Balasza Hanko. Porodówka w szpitalu w Sulechowie od grudnia będzie zawieszona. Placówka ma połączyć się z Zielonogórskim Szpitalem. Wczoraj przeciwko zawieszeniu oddziału protestowali mieszkańcy. Straty wynoszą około 6 milionów złotych rocznie, informuje prezes szpitala Izabela Kniżatko.
14: Wcześniej udało się znaleźć rozwiązanie i te oddziały funkcjonowały tak długo jak mogły. Natomiast mamy dużą niewydolność już finansową. Ja w tym roku już miałam zablokowaną płynność finansową.
13: Ostatnio radni poręczyli kredyt dla szpitala w wysokości 4 milionów. Takiej możliwości już nie ma, przekazał starosta Zielonogórski.
15: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie niedaleko Płońska na Mazowszu. A nasz poniedziałkowy rywal Szwecja zagra z Bośnią. Karolina Pliszkowa kończy sezon. Była liderka rankingu WTA i zamierza się skupić na wyleczeniu drobnych urazów. 34-letnia Czeszka nie weźmie udziału w kończących tenisowych zawodach turniejach w Azji. Jednocześnie zaznacza, że zamierza kontynuować swoją karierę. Piłkarska Premier League poinformowała, że Manchester City jest winny wszystkich zarzucanych naruszeń zasad finansowych. Chodzi o lata 2009-18 i m.in. o ukrywanie źródeł przychodów, prawdziwych zarobków zawodników i trenerów. Kwestia kary zostanie rozpatrzona oddzielnie przez niezależną komisję.
12: U nas czas na kombi i pokolenie, ale nie dodają, które pokolenie. 27 minut, mamy 16.

0: w DNA. No tego się nie wydłubię, nie ma szans. Andrea Bocelli, David Guetta, 21 minut do godziny 16. Czy pamiętacie tę informację, że jest nas mniej coraz, Polaków? No to jest informacja, która mnie akurat zdenerwowała. Wyobraźcie sobie, że Międzynarodowy Zespół Astronomów wykonał kosmiczne USG i to kosmiczne USG zanotowało przełomowe zdjęcie narodzin dwóch planet. Dwie planety, udało się. Ludzie, jak się planety rodzą, to i nas musi się rodzić coraz więcej, tu nie ma żartów. Ci w ZUS-ie to was nie będą wiedzieli, co was całować, jak będziecie te dzieci rodzić. Naprawdę.
1: Reklama.
2: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 2 i 3 października. Czekamy na was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie, a otrzymasz voucher rabatowy 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Kupujesz i odbierasz klucze od ręki. Twoje mieszkanie czeka na ciebie. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
3: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
4: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.
5: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Dobiegają końca prace przy przebudowie ulicy Sandomierskiej. Obecnie trwa układanie ostatniej warstwy asfaltu. W sumie na tym odcinku pojawiły się nowe chodniki i miejsca parkingowe, mówi Łukasz Kościelniak, rzecznik Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu.
6: Zwieńczeniem prac będzie wykonanie wyniesionych skrzyżowań i przejść dla pieszych. Zgodnie z terminem prace mają zakończyć się we wrześniu bieżącego roku, a ich koszt to ponad 2 700 000 zł. Inwestycja realizowana jest w ramach tegorocznej edycji programu Miasto Przyjaznych Zmian.
5: Przypomnijmy, w tym roku powstała też nowa kładka dla pieszych nad ulicą Sandomierską. Ci z brodą i bez brody, mali i duzi, dziś wszyscy chłopcy obchodzą swoje święto. Dzień Chłopaka to jednak wyzwanie dla pań. Jeśli jeszcze nie wybrałyście odpowiednich prezentów dla swoich chłopaków, to radomskie przedszkolaki spieszą z pomocą.
7: Dzień Chłopaka to można dostać jakieś zabawki superowe od dziewczyn.
8: Można kupić mu lizaka.
9: Dzień Chłopaka, ja kupię tacie coś, co jest nowe.
10: To ci dzień, kiedy chłopacy mają swoje święto.
11: A jakie na przykład chciałbyś ty dostać prezenty?
10: Auta.
9: Można kupić na przykład loda i zrobić przyjęcie. Bym dała nowy samochód.
5: O pomysły na idealny prezent z okazji Dnia Chłopaka pytała nasza reporterka Sandra Białek-Pawłowska.

0: słońca nad regionem radomskim i tak będzie do końca dnia. Synoptycy nie prognozują żadnych opadów. Na termometrach 21 stopni. Na mój obraz i podobieństwo. To tytuł wystawy, którą można już oglądać w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy pracę Beaty Ewy Białeckiej. Artystka łączy tradycję ikonografii religijnej ze współczesnym spojrzeniem na kobiecość, ciało i tożsamość.
1: Vox FM. Robi dzień dobry. Magia radia.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą ci złożyć wniosek o dotację w twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
6: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
1: Reklama.
7: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 16:00, pora na kolejne dziś informacje dla zmotoryzowanych. I tak, w Radomiu z powodu remontu zamknięta w kierunku Śródmieścia jest jezdnia od ulicy 11 listopada do Ronda Sybiraków wraz z jego zachodnią częścią. Nie przejedziecie także w obu kierunkach ulicą Kusocińskiego od strony ulicy Warszawskiej. Drogowcy wyznaczyli dwa objazdy, pierwszy ulicami 11 listopada Żwirki i Wigury oraz Struga, a drugi 11 listopada Warszawską, Malczewskiego, Keleskrauza i Struga. Zmieniły się też trasy i rozkłady jazdy linii autobusowych numer 6, 7, 13, 21, 24 oraz nocnej N1. To tyle na teraz. Słyszymy się za godzinę. A póki co przyjemnej i bezpiecznej podróży z Radiem Vox FM.

0: Było skutkiem działań terrorysty. Za chwilę nowe informacje o awaryjnym lądowaniu w Arabii Saudyjskiej. Prokuratura Krajowa zajmie się sprawą Henryka W. Prokurator z Opola miał podczas jazdy 3 promile alkoholu. Tym razem opinie są bardzo pozytywne. Filmik wygenerowany przez AI o Polsce podbija sieć.
1: Punktualnie 16 na zegarze. Zaczynamy zatem wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Ozysko.
0: Awaryjne lądowanie samolotu lecącego do Tel Awiwu było skutkiem działań terrorysty. Takie informacje przekazał minister bezpieczeństwa narodowego Izraela po incydencie z maszyną linii Fly Dubai. Wcześniej media informowały o tym, że jeden z pilotów próbował rozbić samolot, przez co musiał on wylądować w Arabii Saudyjskiej. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co jeszcze ustalono w tej sprawie?
2: Trwają przesłuchania. Media donoszą, że coraz więcej wskazuje na to, że drugi pilot, obywatel Omanu, miał zaatakować kapitana i próbować przejąć sterowanie nad samolotem po to, żeby rozbić maszynę. W powstrzymaniu go pomogli m.in. pasażerowie. Przez kilka minut samolot był całkowicie poza kontrolą. Mieliśmy wrażenie, że zaraz się rozbijemy. Relacjonowała jedna z pasażerek. Samolot leciał z Dubaju do Tel Awiwu. Nagle zaczął gwałtownie tracić wysokość. Nadał też sygnały alarmowe. Ostatecznie zmienił kurs i bezpiecznie wylądował w Arabii Saudyjskiej. Na pokładzie było około 180 osób. Wszyscy, jak poinformowano, są bezpieczni.
0: Michał Skolimowski, dziękuję za relację. Kompletnie pijany prokurator złapany w nocy na autostradzie A4. Henryk W. miał niemal 3 promile, gdy pozostał zatrzymany na podkarpackim odcinku autostrady na pasie w kierunku przejścia granicznego w Korczowej. To ważny śledczy z Opola, zastępca tamtejszego prokuratora okręgowego. Został już zawieszony w pełnieniu obowiązków.
3: Ponadto prokurator okręgowy w Opolu skierował drogą służbową wniosek o odwołanie spełnionej funkcji, a także o obniżenie wynagrodzenia do 50%.
0: Powiedział nam rzecznik opolskiej prokuratury Stanisław Bar. Henryk W. od sierpnia jest na zwolnieniu lekarskim. W przypadku prokuratorów obowiązuje procedura uchylenia immunitetu, co stanowi warunek konieczny do formalnego przedstawienia zarzutów karnych. Sprawę zbada Biuro Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej w Warszawie. Nietypowa kolizja pod Kielcami. W Bilczy 58-latka wjechała osobówką prosto w pobliski sklep. Jak przekazała Małgorzata Perkowska-Kiepa z kieleckiej policji, zamiast jechać do przodu, wrzuciła wsteczny.
4: Na parkingu w podkieleckiej Bilczy 58-latka na skutek omyłkowego wrzucenia biegu wstecznego wjechała w witrynę sklepową.
0: Na szczęście nikomu nic się nie stało, kierująca Volkswagenem była trzeźwa. Polska w firmie stworzonym przez AI nagranie zebrało sporo pozytywnych komentarzy. Ostatnie oficjalne kampanie promujące Polskę wywoływały w sieci różne reakcje. Teraz uwagę przyciąga krótki filmik stworzony przy pomocy sztucznej inteligencji. AI lepiej potrafi wyczuć, co może spodobać się odbiorcom, mówi Anna Brzezińska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
5: Jeżeli oglądamy coś, co nam się bardzo podoba, a AI już przetwarza przecież nasze dane, jakie strony oglądamy i co lubimy, więc jest w stanie dostosować po prostu ten wizerunek i włożyć tą postać w taki obraz, który my sobie kreujemy, a on jest jeszcze doskonalszy.
0: Jak podkreśla, nowe technologie nie powinny zastępować prawdziwych twórców i ich pomysłów.
5: Trzymajmy się ludzi żywych, ludzi rzeczywistych, bo oni nam pokazują, jak wygląda świat, swojego doświadczenia, swojego przeżywania, swoich emocji i to jest prawdziwe, więc jakby tutaj doceniajmy też tą ciężką pracę.
0: W oficjalnych spotach stworzonych przez Polską Organizację Turystyki pojawili się m.in. Robert Lewandowski, Lech Wałęsa czy Maryla Rodowicz.
1: No, a tymczasem znika Dawid Ozysko.
0: Ale pojawi się ktoś bardzo istotny dla naszej redakcji, czyli Katarzyna Pilewska.
1: Zapraszamy już za pół godziny, a Dawidowi życzymy udanego popołudnia.
0: Bardzo dziękuję i nawzajem.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Słoneczne popołudnie w całym kraju i bardzo ciepło, od 21 stopni na zachodzie do tak mniej więcej 19 stopni, tyle pokażą termometry w Białymstoku i w Suwałkach tej nocy. Tam również najchłodniej, zresztą na całej ścianie wschodniej, bo Lublin, Rzeszów, ale także Kielce 7-8 stopni, do 14 tyle w Gorzowie Wielkopolskim. Pozazdrościć. Jutro w Gorzowie również najcieplej, 24, nawet 25 stopni, najchłodniej także na wschodzie 19-20, ale wszędzie bardzo dużo słońca i Biomet, oj, na zielono, bardzo. Już bardziej się nie da.
6: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: A tam się nie da. Wszystko się da, jak się chce. 4,5 po 16, oczywiście minuty, no to dzień dobry raz jeszcze. Za chwilę sprawdzimy, czy środa u was na tak, czy na nie. I oczywiście dlaczego. Telefony w dłoń. Tu program to jest dzień środowy. W dniu chłopaka. Przypominam, wiecie co robić.
6: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: I to jest Dawid Tawary. I to jest If You Don't Know My Name. 12,5 minutki mamy po godzinie 16. Raz jeszcze wszystkim bardzo dzień dobry. Dzień dobry chłopakom w dniu ich święta. To jest Dzień Chłopaka i tu nie ma żartów, proszę państwa. O Dniu Kobiet to wszyscy pamiętają, jak przychodzi Dzień Chłopaka, to każdy się drapie po głowie i mówi, a no tak, no to tak było. Proszę państwa, i tu jest powstaje bardzo ważne pytanie, kogo w Polsce jest więcej, facetów czy dziewczyn? No i proszę bardzo, macie teraz 3 sekundy. O, jak obstawiacie, proszę bardzo, faceci czy dziewczyny? No proszę, raz, dwa, trzy, bo jak ja patrzę, no to uwaga, w Polsce jest więcej kobiet niż mężczyzn. Dziękuję. Według danych GUS-u kobiety stanowią około 52% ludności całego kraju. To oznacza, że na 100 mężczyzn przypada średnio 107 kobiet. No, ja się tak zastanawiam, to o co te panie do nas mają pretensje? Bo miłe panie, tu nie ma co wybrzydzać.
1: To jest dzień
2: z Vox FM.
0: Sami wiecie, o co chodzi.

0: Ten jeden rodzynek, czyli chłopak w tym zestawie, to Włodarski. Reszta to modelki.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata premier.
0: Czy dzisiaj miłe panie dają fory chłopakom, czy nie? To bez znaczenia. 609-869-869. Wykorzystajcie ten numer, żeby opowiedzieć nam na żywo wszystkim, czy środa 30 września to jest u was dzień na tak, czy na nie i oczywiście dlaczego. 609-869-869. Numer prosto do studia. Zapraszam do tego, żeby zadzwonić, żeby opowiedzieć, żeby tutaj wszystko stało się jasne. Czy to jest dzień na tak, czy dzień na nie u was i oczywiście dlaczego. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. No cześć, co tam dobrego? Środa tak czy nie?
4: No tak, oczywiście, no dziewczyny pamiętały.
0: Ale! No to rewelacja, kochany, to ty masz lepiej niż przeciętny statystyczny chłop dzisiaj. Serdecznie gratulujemy i nie ukrywam, odrobinkę jednak mimo wszystko zazdrościmy, no tych dziewczyn. 609-869-869, numer prosto do studia, kogo witamy, halo, dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry, witamy Anię, oczywiście dzień na tak.
0: Dlaczego?
5: No dlatego, bo dzisiaj jest dzień chłopaka. Trzeba przygotować coś dla swojego lubego, jak to się mówi, tak. I być uśmiechniętym i zadowolonym.
0: Wiadomo, a pamiętałaś, czy radio przypomniało?
5: Nie, pamiętałam.
0: A jasne, każdy tak mówi. Dobra. Nie no, żartuję, Anka, słyszę po głosie, że jest dobrze. Super, to dobrego, udanego bardzo wieczoru życzymy, facetowi zazdrościmy. A kogo witamy, halo, dzień dobry.
6: Dzień dobry, z tej strony Małgorzata z Warszawy.
0: Witamy.
6: I dzisiaj przed dniu chłopaka w ogóle życzę tobie wszystkiego najlepszego, a w domu mam trzech.
0: Nie.
6: A w domu mam trzech.
0: Jak sobie radzisz?
6: Daję radę.
0: Tak.
6: Więc postanowiłam dzisiaj zrobić im niespodziankę. I zabieram ich wszystkich do pizzerni. A w tej chwili każdy z nich dostał po ptasim mleczku. No i są zadowoleni. Nie wiedzą jeszcze o kolejnej niespodziance. Tylko jestem ciekawa, czy będą pamiętali o mnie, bo niedługo mam imieniny.
0: A kiedy masz imieniny?
6: W październiku. Niedługo.
0: To ja już o tobie pamiętam. Bo jak ty robisz wszystkim niespodzianki, to ja zrobię tobie 500 zł na prezent marzeń ci dam.
6: Jej, dzięki! I już cię bardzo lubię!
0: Jeszcze mi życzenia złożyła pierwsza!
2: To jest dzień! To
3: jest Metok!
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Jak to mówią? Jak ja kocham tę robotę! Ewa Maxi, oczywiście Salt, Rihanna, Only Girl, już za chwilę w Vox FM, a za 10 minut wiadomości.

0: Bytkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinnam?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
13: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
14: Na zegarach 16.30, a w studiu pojawia się Katarzyna Pilewska. Witamy.
15: Dzień dobry.
14: I zapraszamy na wiadomości.
15: Groźny wypadek na dworcu kolejowym w Tarnowie. Około 40-letnia kobieta wpadła pod pociąg relacji Poznań-Przemyśl. Do zdarzenia doszło po 14. Relacjonuje Kamil Wójcik, rzecznik prasowy tarnowskiej policji.
16: Z relacji świadków wynika, że kobieta w wieku około 40 lat z niewyjaśnionych przyczyn wpadła po prostu pod pociąg. Kobieta z poważnymi obrażeniami została przetransportowana do szpitala.
15: Pociąg zatrzymano na czas działań służb. Policjanci prowadzą oględziny i ustalają okoliczności, w jakich doszło do wypadku. Tylko ćwiczenia, ale zakończone sukcesem. Przed południem służby sprawdzały na warmińsko-mazurskim odcinku S7, jak poradzić sobie w sytuacji kryzysowej i długotrwałej blokady trasy. W związku z działaniami całkowicie wstrzymano ruch w kierunku Warszawy. Według scenariusza w rejonie węzła Grabin powstał 2,5-kilometrowy korek. Ruch udało się udrożnić szybciej niż zakładano, mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
17: Scenariusz zakładał, że takie utrudnienia w najgorszej sytuacji mogą sięgnąć nawet 5 godzin. My ruch udrożniliśmy po niecałych 2. To tylko jaż ćwiczenia, ale staraliśmy się sami sobie nałożyć presję czasu, żeby zweryfikować to, czy jesteśmy w stanie przenieść założenia i procedury z papieru na realną sytuację na drodze, i to zrobiliśmy.
15: W akcji wzięła udział Policja, Straż Pożarna oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. I jeszcze dobre informacje z Podlasia. Zakończyły się utrudnienia w ruchu w centrum miasta związane z działaniami policyjnych pirotechników przy jednej z cystern. W znalezionym tam pakunku, jak podała policja, nie było materiałów niebezpiecznych, ale utrudnienia w ruchu trwały kilka godzin.
14: A czy wiadomo, co było w środku?
15: Jeszcze nie podano.
14: Czyli ktoś był po prostu na zakupach i... O, matko jedyna! Proszę Państwa, ponieważ Katarzyna Pilewska tak się składa, że w tym zestawie, no chyba mogę to powiedzieć, słyszymy się po raz ostatni, to... Co masz tam do powiedzenia? Co masz mi do powiedzenia? Słucham tego.
15: Nie wzruszyłeś, bo ja jestem 1/4 góralka, więc bardzo dziękuję. I drodzy słuchacze, wam również dziękuję. Jesteśmy dzisiaj całe popołudnie ze sobą, więc nie smućmy się, tylko radujmy.
14: Po maturze chodziliśmy na Krymu. Jak myśmy to przeżyli. Lofty Majorka, Morris Desire za chwilę, ale Kasia wróci o 17.
15: O 17.
14: Mnie wtedy akurat nie będzie.
15: Jak, co wtedy, co pojawi się inny blondyn.
14: No wiem. Taka pogoda, że też bym chętnie poleżał na trawce.

0: To jest Morris i oczywiście Desire. Morris, gdzie ty jesteś? Jak mawiał pewien król. Przepraszam, ale Katarzyna,
1: tłumacz
0: państwu, bo
1: tak?
0: Mam kłaczek przez twojego cukierka.
1: Tak, słucham. To nie jest żadna metafora, drodzy słuchacze. Naprawdę, Kamil teraz się częstuje moimi darami.
0: Jakimi darami? Co jest trzech króli?
1: Co miałam wyjaśnić?
0: Mira, kadzidło i złoto. Ale pyszne, naprawdę.
2: Reklama.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
2: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
2: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
2: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
2: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
13: Daria Żurowska, czas na wiadomości lokalne. Podejrzany o niszczenie kapliczek w Radomiu zatrzymany. Do uszkodzeń doszło w połowie września. Obiekty zostały oblane farbą. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring i ustalili podejrzanego, mówi Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
14: Dzięki podjętym działaniom policjanci ustalili, kto dopuścił się zniszczeń. Kryminalni w miejscu zamieszkania zatrzymali 34-letniego mieszkańca Radomia. Podejrzany został doprowadzony do prokuratury. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu 12 zarzutów. Mężczyzna odpowie m.in. za niszczenie zabytków, obrazy uczuć religijnych i czyn chuligański.
13: Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Ból głowy, osłabienie czy stan podgorączkowy to pierwsze oznaki przeziębienia. Aby uniknąć zachorowania, warto wzmocnić swoją odporność. A jak to zrobić? O tym Katarzyna Pawlik-Chmielewska, lekarz z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
15: Korzystać ze szczepień takich, które są polecane. Teraz zalecane szczepienie przeciwko grypie. No i też myślę, że ważny jest też odpoczynek, odpowiednią długość snu, stres, jakaś nadmierna ilość obowiązków, jakaś nadmierna ilość aktywności powoduje, że ta odporność może być troszkę osłabiona.
13: A my przypominamy o tym, że warto też pamiętać o aktywności fizycznej i odpowiednio zbilansowanej diecie.

0: Słonecznie i bez opadów deszczu będzie jutro w naszym regionie. W Radomiu termometry w najcieplejszym momencie dnia pokażą 20 stopni, a w Grójcu 19.
1: Vox FM. Jest impreza.
0: To ekspozycja poświęcona kulturze, wierzeniom i rytuałom starożytnego Egiptu. Muzeum imienia Jacka Malczewskiego przygotowało wystawę Śmierć to dopiero początek, mumie, amulety i maski grobowe starożytnego Egiptu. O szczegółach Adelina Szczerbińska, kurator wystawy.
2: Są starannie wykonane amulety, które miały chronić zmarłych w zaświatach. Zdobione polichromią maski sarkofagowe, mumie zwierzęce, mumie ludzkie, figurki uszepti, które miały pracować za zmarłych, a także papirusy.
0: Wystawę można oglądać w Malczewskim do 20 grudnia.
1: Vox FM.
3: Vox FM Radom.
1: Vox FM Radom.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Marzysz o nowym mieszkaniu? Przyjdź na Dni Otwarte Inwestycji Wyścigowa 42. Tylko 2 i 3 października. Czekamy na Was w piątek od 14 do 18, a w sobotę od 10 do 14. Podpisz umowę na mieszkanie, a otrzymasz voucher rabatowy 100 zł na każdy metr kwadratowy mieszkania. Kupujesz i odbierasz klucze od ręki. Twoje mieszkanie czeka na Ciebie. Radom Wyścigowa 42. Więcej na wyścigowa42.pl.
8: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
15: Witam, Daria Żurowska. Chwilę przed godziną 17:00 pora na ostatnie już dziś informacje dla zmotoryzowanych. I na początku przypominam, że jadąc w kierunku dworca zamknięty jest jeden pas ruchu na skrzyżowaniu 25 czerwca i Żeromskiego, co przekłada się na ogromny zator w całym Śródmieściu. W żółwim tempie poruszacie się też obecnie na wszystkich trasach objazdowych. Utrudnienia są też w rejonie przebudowywanej ulicy Idalińskiej. Jeśli nie chcecie stracić dziś kilkudziesięciu minut w drodze z pracy do domu, omijajcie te rejony szerokim łukiem i szukajcie alternatywnych dróg. Zaglądamy jeszcze na koniec do Grójca i tu z pewnością postoicie przy rondzie Eugeniusza Gardzińskiego czy przy rondzie Żołnierzy Wyklętych. Sporo aut też jest na Alei Niepodległości, ulicy Piłsudskiego czy Mogielnickiej. To tyle na dziś. Słyszymy się jutro.
16: List żelazny dla Marcina Romanowskiego jest decyzja warszawskiego sądu. Posłuchajcie, z czym się wiąże. W wiadomościach dramatyczny wypadek w Żywcu. 5 osób trafiło do szpitala, a na koniec jeszcze plan filmowy w Łódzkim Ogrodzie Botanicznym. Posłuchajcie.
17: Jest to 17:00, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
16: Jeśli decyzja się uprawomocni, po powrocie do kraju uniknie zatrzymania i aresztu. Marcin Romanowski otrzymał list żelazny, wydał go warszawski sąd okręgowy. Polityk PiSu ukrywa się za granicą, jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Sąd uznał, że dotychczasowe zastosowanie w tej sprawie środki były nieskuteczne, mówi

0: sędzia Anna Ptaszek.
1: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy i jej rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego i umożliwienie wyjaśnienia tej sprawy, niż opieranie się na dotychczas nieskutecznych metodach, takich jak właśnie europejski nakaz aresztowania, czy też zastosowanie aresztu i poszukiwanie.
0: Jeśli decyzja sądu się uprawomocni, Marcin Romanowski wróci do Polski, deklaruje jego obrońca.
2: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu, że zastosowanie listu żelaznego jest jedynym wyjściem, które pozwoli w tym momencie na realizację dalszych celów tego postępowania karnego, skierowania aktu oskarżenia i poddanie podejrzanego osądowi.
0: Przypomnijmy, pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tiraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan na Dniestrze. Śledczy nie przesądzają, że przebywa tam Marcin Romanowski. 5 osób trafiło do szpitali, to najnowsze informacje po dramatycznym wypadku w Żywcu. Kierowcy, kierujący BMW potrącił pieszych znajdujących się na oznakowanym przejściu, a następnie uderzył w Mercedesa.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że doszło do potrącenia dwójki pieszych przechodzących przez oznakowane przejście dla pieszych i do zderzenia pojazdów. 5 osób, w tym dwójka pieszych, zostali zabrani do szpitali. Na miejscu lądował LPR.
0: Relacjonuje młodszy aspirant Bogusław Rosa z Komendy Powiatowej Policji w Żywcu. Okoliczności wypadku ustalają policjanci pod nadzorem prokuratora. Szklane butelki w systemie kaucyjnym. Pomysł jest, na realizację trzeba będzie poczekać. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad rozszerzeniem systemu o jednorazowe szkło. Kiedy zmiany mogłyby wejść w życie? To sprawdzał Mateusz Gołębiewski.
4: Na objęcie małpek kaucją trzeba będzie jeszcze poczekać. Resort przygotowuje projekt, ale nie podał dotąd, jakie pojemności szklanych opakowań znajdą się w systemie. Ministra Paulina Henik-Kloska zdradziła jeden z punktów.
5: Projekt wstępny, przemyślany, jest gotowy do omówienia. W nim to oczywiście rozszerzenie systemu kaucyjnego o tak zwane małpki, czyli małe szklane opakowania.
4: Nawet 2 lata mogą jednak minąć od ogłoszenia przepisów do ich wejścia w życie. To zapowiedź kolejnego etapu rozbudowy systemu, który kończy właśnie rok. Według ministerstwa zebrano w nim dotąd 5 miliardów opakowań.
0: Skansen w Ogrodzie Botanicznym w Łodzi na kilkanaście dni zamienił się w plan filmowy. Ekipa kręci tam film pod roboczym jeszcze tytułem Szarlatan. W obsadzie m.in. Tomasz Schutthardt i Przemysław Bluszcz. A na planie była nasza reporterka Ela Piotrowska.
6: Dzieje się na planie.
7: Dzieje się. Mamy bardzo dużo scen takich brawurowych. Sebastian Jasnach, reżyser, producent i współscenarzysta. Ta postać, którą tworzy Tomasz Schutthardt, też ma dużo twistów, dużo volt, ma wiele kolorów, ale nie zabraknie również pirotechniki i takich efektów. Jest dużo śmiechu, ale dużo też i wzruszenia.
8: Wszyscy tutaj są bardzo przygotowani, wszyscy chcemy bardzo zrobić ten film jak najlepszym. Mam nadzieję i śmiesznym, i trochę przerażającym, bo trochę się właśnie tymi formami bawimy. Tomek Schutthardt, postać tytułowa, chociaż ten szarlatan jest dużo bardziej pojemnym słowem i może też trochę więcej zawierać w sobie niż tylko postać głównego bohatera.
9: Mamy fajną opowieść. To jest coś więcej niż komedia, bo Przemek Bluszcz to jest głębsze.
0: Premiera Szarlatana w przyszłym roku.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Racibórz to najcieplejsze miejsce na mapie Polski. Tam
0: proszę?
11: 24 stopnie. Słucham?
0: Gdzie?
11: Dla kogo? Po
0: na
11: co?
0: Mapie?
11: Na mapie?
0: Na mapie Polski. Racibórz 23 stopnie, a w Elblągu 17. Dzisiaj w kraju bardzo ciepło. Zobacz, przejąłem inicjatywę.
11: Coś źle powiedziałem?
0: Dzisiaj jest dzień chłopaka i chciałam, wiesz, jakby tobie to po prostu zrobić.
11: Słuchaj, Kasiu, ja nie wiem, czy ty jeszcze tego nie zauważyłaś, ale w tym duecie to ja jestem dominujący, okej?
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Ja właśnie... sam się proszę nie wyrywać.
0: Jakoś nie zauważyłam.
11: 5 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. Środa, 30 dzień września w kalendarzu. Ja mówię dzień dobry, kłaniam się, Michał Trawka. A Katarzyna Pilewska wróci za 25 minut z wiadomościami.

0: Kong z Galaxy i każdy powrót staje się przyjemniejszy. Ale ciekawa głosówka wpadła na 6986-9869. Głosówka oczywiście, którą trzeba odsłuchać i którą chcę się też z wami podzielić. Proszę bardzo.
1: Witam, Paweł z tej strony. Dzisiaj zaczęła mi powoli wracać wiara w naszych policjantów, ponieważ byłem świadkiem, jak był pożar w budynku, zaczynało się palić i sami policjanci biegali z wiadereczkami, żeby pomóc ugasić. Pozdrawiam, miłego dnia.
0: No, my też serdecznie oczywiście pozdrawiamy, miłego dnia życzymy, również szanownym policjantom, którzy, proszę bardzo, akurat w tamtym czasie zamienili się w strażaków.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. Uwaga, czas na nową zagadkę. Co jest tym większe, im mniej waży?
2: O masz, wczoraj było trudne, ale dzisiaj to jest już naprawdę... Co jest im większe, im mniej waży, tym większe, im mniej waży, tak? Co jest tym większe i mniej waży? Jeżeli znacie poprawną odpowiedź na dzisiejszą zagadkę, to śmiało można wysyłać swoje wiadomości. 609-8-69-8-69, pod ten numer można je kierować.
0: Zagadka cioci Madzi.
1: Co jest tym większe, im mniej waży?

0: Oczywiście pozdrawiamy wszystkie piękne panie, bez wyjątku, ale też przypominamy dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę o to, Jona.
1: Co jest tym większe, im mniej waży?
0: Jeśli znacie odpowiedź na zagadkę, no to śmiało, można pisać 609-869-869, a za chwilę najświeższe wiadomości.
2: Autopromocja. Czy dzięki pierwszej zmianie polubisz swojego szefa?
3: Otóż nie, ale przynajmniej nie będziesz musiał go słuchać.
4: Paweł, słuchaczka Agnieszka pyta, czy nie chciałbyś obornika.
5: Do czego by mi się przydał?
4: Pod pomidorki.
6: Agnieszka, ale rzuciłbyś sobie na podwórku, ale to na pewno sąsiedzi by się nie zbliżali.
4: Ja myślałem, że ja dziwny jestem, ale ja tam wolę pomidory z cebulą.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
7: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
9: Na mediaexpert.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiały stanowią oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Waszy Ekstra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
5: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
6: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
5: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A banany, kilogram 2,99 z Kaufland Kart Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
7: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
8: Nie, a powinnam?
7: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
8: I możesz z nich korzystać?
7: Jasne, w każdej chwili.
8: To i ja się zapiszę.
7: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
9: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
10: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
11: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
10: Z PSB zawsze się da.
12: Reklama.
13: Jest 17.30, czas na wiadomości w OXFM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
14: Do kraju powrócił wojskowy samolot z polskim obywatelem ewakuowanym z Filipin, przekazał wicepremier szef MONU Władysław Kosiniak-Kamysz. Polak przez 2 lata przebywał w filipińskim szpitalu. Pan Piotr Moczulski jest już w Polsce, teraz w drodze do szpitala w Białymstoku. Nie wiadomo, co mogło być powodem porannej eksplozji w bloku przy ulicy Nacławskiej w Kościanie. Do wybuchu doszło w mieszkaniu na ostatnim piętrze. W jego wyniku rozerwana została ściana balkonowa przy lokalu i uszkodzone okna. Mówi Dawid Kryś z kościańskiej straży pożarnej.
15: Nie było gazu, nie było doprowadzonej instalacji gazowej. Nie znajdowała się również w tym budynku, w tym mieszkaniu żadna butla gazowa.
14: Z budynku ewakuowane zostały 3 osoby, nikomu nic się nie stało.
15: W mieszkaniu, w którym doszło do eksplozji, nikogo nie było w momencie wybuchu.
14: Przyczyny pożaru ustala kościańska policja. Tysiące zawodników z 60 krajów świata i dziesiątki kilometrów przez ulice aglomeracji śląskiej od piątku do niedzieli potrwa Silesia Maraton. To będzie już 18. odsłona wydarzenia, a na starcie pojawi się ponad 17 tysięcy zawodników.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
14: Piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju po wyjazdowym meczu ze Szwecją. Kadra zaczyna teraz treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie, ku Opłońska na Mazowszu. Koszykarze Zdrowa Polonii 1912 Leszno rozegrają dziś zaległe spotkanie pierwszoligowe. W hali Trapez gospodarze podejmą zespół Decka Pelpin. Początek meczu zaplanowano na godzinę 19. Obie drużyny mają już na swoim koncie pierwsze tegoroczne zwycięstwa.
13: 27 minut i będzie 18.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: No to wracamy. Wracamy do dzisiejszej zagadki. Oto i ona.
2: Co jest tym większe, im mniej waży?
1: I na przykład jedna z waszych propozycji to ser. Albo dziura w serze. Pojawiła się też również dziura w swetrze. Ale mamy też głosówki, proszę bardzo.
3: Ja się tak się zastanawiam nad pytaniem cioci Madzi i strzelam. Wydaje mi się, że to jest dziura. Poprawiam, Asia.
1: Dziura, po prostu dziura. No okej, dobra, zapisujemy. No to może jeszcze jedna z propozycji.
4: Witam serdecznie, Robert. Pozdrawiam z północnej Szwecji. Jest to balon.
1: Balon.
4: Mam nadzieję.
1: No ja też mam taką nadzieję. No dobra, to sprawdzamy. Co to jest?
2: A poprawna odpowiedź to... balon.
1: Balon, proszę bardzo. No to jeżeli ktoś odpowiedział balon, tym serdecznie osobom gratuluję. No a jeżeli ktoś nie znał odpowiedzi na dzisiejszą zagadkę, nie ma się co smucić. Jutro czwartek, jutro też będzie zagadka.
0: Zagadka cioci Madzi. Reklama.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Bild.pl. Potrzebujesz drukarki, kopiarki albo niszczarki? A może twoje potrzeby spełni urządzenie wielofunkcyjne? Polecamy Bild.pl. Zamiast kupować, możesz wynajmować w stałym, niezmiennym abonamencie. Do tego tusze, tonery i serwis od ręki. Bild.pl. Radom, Słowackiego 100. Zapraszamy do kontaktu. 48 362 90 22.
9: Ja wam mówię, solidne ogrodzenie frontowe to z pustaków Joniec.
10: A nie lepiej te z paneli zgrzewanych z drutu?
11: No co wy, spawane z profili będą git.
12: Dobry płot to sztachety i solidna podmurówka.
10: Siadek.
12: No co, a ja...
13: Koniec dylematów, bo w Techpark są wszystkie ogrodzenia domów i firm. Szeroki wybór i sprawdzeni producenci. Od lat doradztwo, projekty, sprzedaż i montaż przez fachowe ekipy. I setki zadowolonych klientów. Techpark, ogrodzenia na pokolenia. Radom Wierzbicka 26. Sprawdź na techpark.com.pl.
14: Marzysz o nowym standardzie życia? Odkryj dom na Mariackiej 4. Gotowe do odbioru nowoczesne mieszkania i luksusowe apartamenty w sercu Radomia. Zapierające dech, widoki na miasto, wyposażona strefa fitness oraz pokój malucha. To wszystko oraz wybór promocji wrześniowych czeka na ciebie. Ceny już od 7700 zł za metr kwadratowy. Dom na Mariackiej 4 w Radomiu. Więcej na wojazddevelopment.pl.
15: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
16: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felg i aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
0: Reklama.
17: Vox FM Radom. Vox FM robi dzień dobry.
18: Kawusi?

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.

0: FM robi. Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Autopromocja. Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
1: Reklama. Vox FM Radom.
7: Ichor M przejdzie kolejne badania psychiatryczne. Od tego tematu zaczynamy. W wiadomościach też Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache, a na koniec jeszcze Kraków, który stroi się na święta. Posłuchajcie.
8: Jest 18:00, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
7: Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura okręgowa w Przemyślu powołała dwóch biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenia psychotyczne. To uniemożliwiało przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
9: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany, jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia i Ichora M. się poprawił.
7: Mówi Małgorzata Tacioch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Przypomnijmy, Ichor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, 2 wciąż są w szpitalu. Mężczyzna pozostaje w tymczasowym areszcie w warunkach szpitalnych. 31-latek ma odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, za co grozi dożywocie. Powstaje Centrum Szkolenia Śmigłowcowego Apache. Centrum będzie włączone w struktury Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Umowę w tej sprawie podpisał dziś rektor, komendant VAT i

0: przedstawicielami firmy produkującej śmigłowce Apache i silniki do tych maszyn. W studiu nasz reporter Jakub Krzyżak. Powiedz, co to oznacza w praktyce?
1: Przede wszystkim, że nasi technicy i studenci nie będą musieli jechać za ocean, żeby uczyć się serwisowania śmigłowców Apache i silników T-700, które oprócz tych maszyn napędzają też na przykład Black Hawki.
2: Ta maszyna jest najnowocześniejsza na świecie, więc napawa mnie dumą to, że właśnie tutaj te umiejętności będą kształcone.
1: Mówiła Honorata Hensel, dyrektor Boeinga w Polsce i na Ukrainie. To uzupełnienie wcześniejszej umowy o utworzeniu centrum serwisowego Apache w Dęblinie, mówi wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Ten silnik zostanie już przekazany w przyszłym roku i cały śmigłowiec do zadań treningowych w najbliższych latach trafi do Wojskowej Akademii Technicznej.
1: W sumie Polska kupiła 96 Apache, a to sprawia, że zaraz po USA nasza armia będzie miała najwięcej na świecie tego typu śmigłowców.
0: Do Polski dotarły już 8 pierwszych Apache w starszej wersji, które służą żołnierzom do szkolenia. Pierwsze docelowe fabrycznie nowe śmigłowce trafią nad Wisłę za 2 lata. Wrócił do kraju, teraz jest w drodze do szpitala. Polak ewakuowany z Filipin dotarł wojskowym samolotem do kraju, przekazał wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Na lotnisku czekał na niego transport z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, gdzie pan Piotr będzie dalej leczony.
4: Muszą go zobaczyć lekarze, musi zostać przyjęty na szpitalny oddział ratunkowy, musi być przebadany tutaj na miejscu, ale to też są pytania do szpitala.
0: Mówi rzeczniczka prezydenta Białegostoku Urszula Boble i Piotr Moczulski. Ostatnie 2 lata spędził w szpitalu na Filipinach. Trafił tam po poważnym wypadku. W kwietniu 2024 roku zdarzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych zmagań. Dal wymaga podawania tlenu. Jest karmiony przez sondę i ma ograniczony kontakt z otoczeniem. Coraz bliżej święta, a Kraków będzie stroił się w nowej odsłonie. Iluminacje inspirowane wawelskimi arrasami zastąpi nowy motyw. Przez najbliższe 3 lata będzie nawiązywać do gotyckiego Krakowa i wystroju Bazyliki Mariackiej.
5: Nawiązania do sklepień w Kościele Mariackim, prezbiterium, ale także mazwerki, pinakle, roślinne fryzy, detale rzeźbiarskie, a także dekoracje snycerskie. Będziemy mieli opartą kolorystykę na zestawieniu chłodnego błękitu z ciepłym żółtym światłem. Będziemy mieli złote, skrzące akcenty, które będą ocieplały przestrzeń.
0: Mówi Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Dekoracje rozświetlą miejskie place, mosty, ulice oraz ronda. Na rynku głównym stanie też około 15-metrowa żywa choinka.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: Zobacz, że to już ludzie o świętach myślą, co?
0: No, zobacz, już we
7: wrześniu.
0: 18 to się już robi powolutku.
7: No dobra,
0: ciemno.
7: Ale mamy dalej wrzesień. Jeszcze
0: wszystko
7: mamy wrzesień.
0: Wszystko się, misiu, kiedyś musi skończyć.
7: W pogodzie bez żadnych udziwnień i bez żadnych tutaj głosek, aby zapowiadała się, nadchodziła tak w zasadzie zima, bo bardzo ciepło, przyjemnie, słonecznie. Cały ten tydzień ma być ładny, więc korzystajcie. 20 stopni ponad na termometrach, więc można się ładować witaminą D.
6: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
7: 4 minuty po godzinie 18 na naszych radiowych zegarach.
0: Tak jest.
7: Ja chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj mamy dzień chłopaka.
0: To prawda, misiu, wszystkiego najlepszego, panie redaktorze, jesteś wspaniały.
7: No, kończ. A jeśli wy chcielibyście, drogie panie, złożyć swoim mężczyznom, chłopakom z otoczenia, z pracy, z domu życzenia, no to jest taka możliwość, można nagrać swoje głosówki.
0: A co cię za tak rozbawiło?
7: Co mnie rozbawiło?
0: Co mają panie nagrać?
7: Głosówki.
0: A, głosówki.
7: Znaczy życzenia.
0: Czekamy.
7: W sensie dla swoich facetów, no.

0: Ali Oaks, Lavinia i Reasons w Vox FM. Jeśli się nie mylę, to ten numer jest chyba wysoko w naszej bestliście. Pozwólcie, że to wszyscy sobie teraz wspólnie sprawdzimy. VoxFM.pl, zakładka bestlista. Wchodzimy, w ogóle sprawdźmy, czy tam się da zagłosować. No i tak, to jest aktualnie numer 2 i zaliczył w ostatnim notowaniu spadek z miejsca pierwszego. Ale kto wie, może już w piątek wróci ponownie na miejsce pierwsze. Wszystko w waszych rękach. Pamiętajcie, wy macie na to realny wpływ, więc warto wchodzić i warto głosować. Plusy, minusy, to wszystko do waszej dyspozycji. A teraz propozycja. Propozycja do bestlisty. Keanu Silva, Rhythm of a Life.
1: Na pełnej z Vox FM.

Keira. Jej Sauer w Vox FM. 25 minut po 18, a uwaga, no jest coś, gdzie... No coś, o czym w ogóle nikt by nie pomyślał, a jednak ktoś na to wpadł i to zrobił, bo jak dobrze wiecie, w grudniu no, rusza premiera 11 sezonu Rancha, prawda? Serialu no, uwielbianego przez wszystkich Polaków. Akcja sezonu będzie się wydarzy się 10 lat po wydarzeniach z 10 sezonu. No i teraz uwaga, bo nie wiadomo, kto tam będzie wójtem. Prawda? No nie wiadomo. No ostatnio była wójtem, jak się kończył 10 sezon, to była ta, jak ona? Wiecławska. Teraz nie wiadomo, bo to 10 lat minęło w serialu. No kto wie. I jest Buchmacher, który, uwaga, postanowił pójść o krok dalej i przyjmuje zakłady. Można po prostu normalnie wejść, obstawić, kto będzie wójtem w 11 sezonie Rancha. Proszę bardzo. Można. Ja, no nie wiem, no nie mam swoich typów, ale skoro 10 lat mija, to ja wiem. Ja bym widział tam Pietrka. Pietrek, dlaczego by nie? Pietrek byłby idealnym wójtem.

0: Khalid i C'est la vie. No C'est la vie, czyli takie jest życie. No takie jest życie, no takie jest życie. Co można powiedzieć? No takie jest życie. Mamy 23 minuty do 19, a za oknami jest już ciemno. I to tak naprawdę ciemno, no takie jest życie. No jest wrzesień, końcówka września. No takie jest życie. No ktoś jest teraz w pracy, ktoś odpoczywa w domu. No takie jest życie. Ale jedno się nie zmienia w tym życiu. To, że my cały czas tutaj jesteśmy i cały czas dla was gramy w rytmie hitów, więc warto być z nami.
1: Na pełnej!
2: Vox FM. Autopromocja.
3: Poczuj się jak VIP i pojedź na 30. urodziny z Koliwa ze swoimi znajomymi.

0: Sponsorem programu jest JBB Bałdyga, producent kiełbasek na grilla z Kolim, kabanosów Palermo i parówek z Kolimki.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
9: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
8: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
7: Bestsellerowa Toyota Yaris Cross właśnie przeszła największą modernizację od debiutu. Nowy, wyrazisty przód z charakterystyczną strukturą plastra miodu. Przeprojektowane reflektory LED, nowe wzory felki, aż 14 kolorów nadwozia do wyboru. Dynamiczny i pełen energii crossover został zaprojektowany, by sprostać każdemu wyzwaniu. 100% hybrydy, zero kompromisów. Już teraz przetestujesz nową Toyota Yaris Cross w salonach Toyota Romanowski.
0: Reklama.
8: Vox FM.
5: Vox FM.
8: Radom.
9: Drużynowej ratownik winny jest wyrok w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Tematem zajął się nasz reporter. Od jego relacji zaczniemy. W wiadomościach też ważne informacje dla kierowców. Krajowa 10 zablokowana, a na koniec jeszcze sprawa obowiązkowych apteczek w samochodach. Posłuchajcie.
10: Jest 19. To najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
9: Drużynowy i ratownik Wopru skazani w sprawie utonięcia harcerza w jeziorze Ośno. Obaj usłyszeli wyroki w zawieszeniu. W przypadku pierwszego to rok więzienia, drugiego 10 miesięcy, a z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
11: Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. Wyrok w tej sprawie zapadł już po pierwszej rozprawie. Było to możliwe, bo oskarżeni dobrowolnie poddali się karze. Zdaniem sądu mężczyźni nie zapewnili harcerzowi odpowiedniej asekuracji. Usłyszeli wyroki w zawieszeniu, ale to nie jedyna decyzja sądu.
12: Orzekł zakaz wykonywania wszelkiej działalności, zajmowania wszelkich stanowisk związanych z opieką nad małoletnimi, leczeniem małoletnich, edukacją małoletnich na okres 5 lat.
11: Mówił sędzia Aleksander Brzozowski z Sądu Okręgowego w Poznaniu. Do tragedii doszło w zeszłym roku. Podczas obozu nastolatek w nocy podejmował próbę, która polegała na przepłynięciu wpław jeziora w pełnym umundurowaniu oraz w obuwiu na odcinku 500 metrów. W pewnym momencie chłopak zniknął pod wodą. Nad ranem wyłowiono jego ciało.
9: Uwaga kierowcy, zróbcie głośniej. Teraz ważne informacje dla Was. Krajowa 10 w Zachodniopomorskiem zablokowana po zdarzeniu busa z autem osobowym. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 3 godziny. Do wypadku doszło między miejscowościami Lubno i Piława. Jedna osoba została ranna. Odpowiedział na pytania śledczych, sam złożył zawiadomienie. Ojciec zmarłego 29-letniego Kacpra z Milikowic stawił się w prokuraturze w Świdnicy. Jego syn po reanimacji na SOR-ze w Świdnicy został tego samego dnia odesłany do domu, a kilka dni później zmarł. Sylwester Budzki zarzuca szpitalowi zaniedbania, które doprowadziły do śmierci 29-latka.
13: Dzisiaj idąc do prokuratury oficjalnie złożyłem zawiadomienie o przestępstwie i pan prokurator z urzędu mnie przyjął i przesłuchał.
9: W marcu 2025 roku w tym samym szpitalu zmarła 30-letnia Patrycja. Godzinami czekała na transport do innej placówki. Jej ojciec także zarzuca szpitalowi zaniedbania.
14: Przede wszystkim dyrektor powinien się zmienić. Powinien przyjść ktoś, kto ma jakąś wiedzę, a nie umie liczyć pieniądze.
9: Obie sprawy dotyczą

0: Tego samego oddziału ratunkowego. Prokurator ma teraz przejrzeć dokumentację medyczną 29-letniego Kacpra. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. A sprawie przyjrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. W takim razie, jakie samochody będą musiały mieć na wyposażeniu apteczkę?
1: Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią jedynie do fabrycznie nowych.
2: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
1: Mówi mi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. W Polsce rocznie rejestruje się zaledwie 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po drogach. Resort infrastruktury nie planuje wskazać w przepisach, co powinno znaleźć się w obowiązkowej apteczce. To może doprowadzić do sięgania po najtańsze.
3: Kiedyś kupiłem taką apteczkę, tą najtańszą. Był jeden plasterek, rękawiczki, jeden bandaż i jeden gazik.
1: Projekt rozporządzenia jest już po konsultacjach.
0: Obecnie apteczki obowiązkowo muszą być wyposażone jedynie elki, taksówki, autobusy z wyjątkiem komunikacji miejskiej i auta ciężarowe przystosowane do przewozu osób.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Ty widzisz, Kasiu, jak jest ciemno za oknami?
0: Widzę, że jest bardzo ciemno. Pogasły światła.
5: Ale u nas jeszcze się świeci światełko.
0: Tak,
5: jeszcze,
0: u nas się świeci,
5: bo płacimy
0: i w ogóle nie ma się co przejmować, słuchajcie, ponieważ jutro już te temperatury i w ogóle to słońce, to wszystko do nas wróci.
5: I znowu będzie
0: jutro
5: jasno.
0: Jutro w Polsce bardzo słonecznie, w całej Polsce, a na zachodzie to nawet 25 stopni. Czy to
5: ale
0: nie dobrze?
5: Ale fajnie, no ładnie, no
0: wspaniale.
5: Jak na wrzesień, w zasadzie końcówkę września.
4: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
5: Ja mam tylko nadzieję, że październik też będzie taki ładny, słoneczny i ciepły. No taki ma być podobno, tak twierdzą naukowcy.
0: To się nazywa synoptyce serce.
6: Na pełnej z Vox FM.
5: Słuchaj, chyba ja wiem lepiej, tak? Co ja czytałem?
0: Naukowcy
5: i kto mi powiedział?
0: Wiedzą naukowcy.
5: 4 minuty po 19, Michał Trawka. Dobry wieczór, zapraszam.

0: 10 minut. 10 minut wystarczy. Tylko 10. Nie trzeba więcej. Naprawdę. O czym mowa? O tym, że 10 minut powolnego biegu poprawia nastrój i wspiera funkcje poznawcze mózgu. I tak twierdzą japońscy naukowcy. Skośnoocy, ci co jedzą surowe ryby. Więc jeżeli macie problemy zdrowotne, no na przykład z krążeniem, a wiadomo, te problemy z krążeniem, one się właśnie pojawiają w okresie jesienno-zimowym, czyli już praktycznie zaraz, no to taki spacer, delikatny bieg 10-minutowy powinien naprawić wasze dolegliwości. Pora tutaj nie gra roli. Można biegać rano, po południu, wieczorem. No ale po co biegać, jak można sobie poleżeć?
1: Na pełnej z Fox FM.

0: Everlasting, czyli Armin van Buuren w Vox FM. Jeśli wam ten numer się podoba, to warto na niego zagłosować w naszej bezliście, bo aktualnie jest to numer 6, ale pamiętajcie, że wszystko w waszych rękach. VoxFM.pl, zakładka bezlista, tam wchodzicie, tam klikacie, tam plusy, minusy, no i trzeba nacisnąć tak, jak po prostu wam gra w serduchu. A jak zjedziecie nieco niżej, to tam z kolei są propozycje do bestlisty i teraz taką propozycję właśnie zagramy. Na nią również można głosować Messner i cały blok.
1: Pełnej z Vox FM. W kieszeni, że ten płonie przez spanych nocach. Mój cień zostawił ślady w twoich oczach. Poka.

0: pytanie jest, czy macie ochotę poczuć się jak taki prawdziwy VIP? A wiem, z takich nawet hollywoodzkich produkcji? Jeśli tak, to kolejne pytanie. Czy macie czas 8 października? No, jeśli tak, to zaznaczam, że kolejna odpowiedź jest korekt. A dlaczego pytam? No bo, uwaga, urodziny ma się tylko raz w roku. Tym bardziej 30 to w ogóle już raz w życiu. No i król Latino, czyli Skolim, właśnie będzie świętował, a wy możecie świętować razem z nim 30 Skolima. Wystarczy tylko, że wejdziecie na voxfm.pl i tam napiszecie, dlaczego to właśnie twoja paczka powinna wpaść na jego urodziny. I tak, umówmy się, macie zapewniony bilet, żeby się pojechać, pobawić, a jeszcze my dorzucamy do tego wszystkiego 1000 złotych kieszonkowego, no bo jak już będziecie, to wypadałoby coś zjeść, coś wypić, wiadomo, jak to urodziny. VoxFM.pl, tam odsyłam i tam się zgłaszacie.
1: Na pełnej z VoxFM. Autopromocja.

0: Pa! Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na ceramikę, meble, kabiny, armaturę i akcesoria wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Myślisz, że legalizacja studni to studnia bez dna formalności? Błąd! Do końca 2027 roku masz czas na legalizację studni bez opłaty. Wystarczy, że złożysz kompletny wniosek. Wody Polskie pomogą Ci na każdym etapie. Więcej informacji, w tym wzór wniosku, znajdziesz na stronie internetowej Wód Polskich.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Kochaj albo rzucaj.
0: Nie wiesz, jak do niej zagadać?
1: Pokłóciliście się?
0: Chcesz go przeprosić?
1: Pawelec pomoże.
2: No ja bym chciała, żeby

0: Autopromocja. Reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
3: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
3: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
3: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
3: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
0: Reklama. Vox FM Radom.
6: Warszawski Sąd Okręgowy wydał list żelazny dla polityka PiSu. Od tego zaczniemy wiadomości. Zapobiegł tragedii. Dziś odebrał podziękowania od wójta. Szczegóły za chwilę w wiadomościach, a na koniec jeszcze sport. Magdalena Fręch z awansem do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie.
7: Jest 20, a to wiadomości radia Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
6: Prokuratura zapowiada zażalenia w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał list żelazny dla polityka PiSu. Były wiceminister ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co w praktyce oznacza ruch sądu?
8: Jeśli decyzja się uprawomocnia, Marcin Romanowski wróci do Polski, co zapowiedział jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany ani aresztowany. Sąd zgodził się na list żelazny, bo uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
9: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy i rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
8: Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
10: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
8: Romanowski najpierw wyjechał na Węgry, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczny azyl, to zmienił miejsce pobytu. Z kolei pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
6: Pan Mariusz, który w ubiegłym tygodniu zapobiegł tragedii w Ptakach, odebrał podziękowania od wójta, radnych, dyrektora szkoły i mieszkańców. Mężczyzna obezwładnił 11-latka, który z toporkiem napadł na rok młodszą uczennicę. Zareagował jako pierwszy.
11: To dzięki Bogu cud, że ten Mariusz tam stał w tym miejscu, był obok i podjął natychmiastowe działania, szybko zareagował, obezwładniając tego chłopca z tego toporka, zabierając mu to z ręki. Mariusz, uratowałeś życie dziewczynki.
12: Dziękuję Państwu, dziękuję Państwu.
6: Mówi wójt gminy Turośl Piotr Niedbała, poszkodowana 10-latka kilka dni temu opuściła szpital, z kolei 11-latek nadal znajduje się na obserwacji. Powołano Centrum Walki z Dezinformacją. Pierwszy taki w Europie ośrodek będzie mierzył się z fałszywymi informacjami w przestrzeni publicznej. Jak mówi minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, centrum będzie współpracować z różnymi środowiskami.
13: W Polsce będziemy mieli jako pierwsi w Europie jeden wspólny ośrodek do walki z dezinformacją, pokazując, że nie tylko o dezinformacji mówimy, z nią walczymy na poziomie takim ustawowym czy zarządzania wsparciem finansowym, ale również operacyjnym.
6: Dezinformacja może przybierać wiele postaci od fake news.
14: Łatwo jest przekazać dezinformację, powiedzieć, że prawda jest taka. Natomiast nauka zawsze niuansuje, zawsze odwołuje się do badań. Trudniej się przebić z taką informacją. Siłą rzeczy naukowcy są w trudnej pozycji.
6: W skład centrum wchodzą przedstawiciele ministra obrony narodowej, ministra sprawiedliwości i dowódcy wojsk obrony cyberprzestrzeni czy policji. Zawiesza komunikat lawinowy w Tatrach, mimo że lawiny nie stanowią obecnie zagrożenia, nie oznacza, że w górach jest bezpiecznie.

0: Nie.
1: Temperatura w nocy spada poniżej zera. Głównie wystawy północne są często oblodzone, zaśnieżone i głównie tam trzeba uważać. Oczywiście w wyższych partiach ten śnieg zalega na większości wystaw, więc to są główne zagrożenia.
0: Ostrzega Adrian Koźbał, ratownik dyżurny TOPR. Wybierając się w wyższe partie, konieczny jest już zimowy sprzęt, raki i czekan. Wciąż jednak nie wszyscy o tym pamiętają.
2: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Magdalena Fręch z awansem do drugiej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. Polka pokonała po 3-setowym boju francuskę Else Jacquemot. Kolejną przeciwniczką łodzianki będzie rozstawiona z 26. Czeszka Nikola Bartunkowa. Piłkarska reprezentacja Polski wróciła do kraju, zaczyna treningi przed piątkowym meczem z Rumunią. Tym razem nietypowo stacjonuje nie w Warszawie, a w Sochocinie koło Płońska na Mazowszu. A przed nami też kolejna dawka piłkarskich emocji w Lidze Narodów UEFA już jutro o 20.30. Zagrają m.in. Niemcy kontra Serbia, Dania kontra Portugalia i Irlandia kontra Austria.
2: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
3: Jeśli mam być szczery,
0: tak,
3: to ja bardzo sobie życzę tego, żebym codziennie mógł mówić taką pogodę, przynajmniej do listopada. Że jest ładnie,
0: tak,
3: że świeci słońce. To,
0: tak,
3: no to teraz nie świeci, bo teraz poszło spać.
0: Ale to jest coś.
3: Ale generalnie. Dziękuję.
0: Bardzo proszę.
3: Ale generalnie, jak wstanie, no to już świeci. Jest ciepło, przyjemnie w ciągu dnia.
0: Można powiedział, się... przemyślał Michał Trawka.
3: No to cały ja. No.
0: Naprawdę, jak autor.
3: Głos anioła, ciało Boga.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Jeszcze
3: autor.
0: Jak?
3: Autor.
0: Głos Bog... Jak? Ty to powiedziałeś?
3: A nie, już nie mogę drugi raz, bo wyjdzie, że się przechwalam.
0: No tak.
4: Na pełnej Vox FM. We were
3: good. Jest okej. 5 minut po 20. Miley Cyrus. Gramy w rytmie hitów.
0: To...
3: Co?
0: Co?

0: Chcecie zostać milionerami? Jest na to recepta. No, jest recepta, ja tę receptę teraz wam powiem, żeby każdy mógł zostać tym milionerem. Im więcej, tym lepiej, proszę bardzo. Wystarczy oszczędzać. Dokładnie powiem ile, jak długo. Co miesiąc trzeba przelewać na konto oszczędnościowe okolice 1800 zł. Przez kolejne 20 lat. I wtedy, po tych 20 latach, faktycznie, zakładając, że inflacja nie będzie jakoś mocno szła do góry, powinniśmy zobaczyć na naszym koncie, no, bańkę. Proste, proste, no to jest proste, banalne bym powiedział. Banalne, bo bańka, bo banalne. Proste. 1800 zł miesięcznie, 20 lat i jesteście milionerami. No i super. Ja mam tylko teraz dylemat. Czy zrobić zakupy na kolejny miesiąc, czy jednak głodować i odłożyć 1800 zł?
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

Fajnie to gra? Fajnie, co? Topki. W zasadzie to Top Girls i Zakochana w Vox FM. 24 minuty po 20. Napisał do mnie m.in. Michał. Cześć, musicie przestać grać taką muzykę, bo teraz nie mogę wyjść z garażu. A prosi o to moja żona. Stary, co ty? Gdzie ty będziesz szedł? Przestań. Posiedź jeszcze w tym garażu, odpocznij sobie, chłopie.

0: Pelican Trips, The Bad Touch w Vox FM. Mamy wielką prośbę, proszę bardzo, pozdrów Andrzeja, z którym składamy blaszak na działce. Gdyby nie on, nie zrobilibyśmy tego nigdy. No to ja pozdrawiam serdecznie Andrzeja. Andrzeju, twa pomoc jest po prostu nieoceniona.
1: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Thierry Paulin. Razem z kochankiem terroryzował Paryż, zabijając łącznie 21 starszych kobiet. Posłuchajcie szokującej historii potwora z Montmartre.
2: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
5: Blisko centrum, blisko znajomych, blisko tego, co kochasz. Dom na Mariackiej 4 to gotowe, nowoczesne mieszkania, duże balkony i prywatne ogródki, a także wyjątkowe penthouse'y z przestronnymi tarasami i panoramą miasta. Czekają na Ciebie zielone ogrody, strefa fitness, klub malucha i przestrzeń rekreacyjna dla całej rodziny. Dom na Mariackiej 4. Tu znajdziesz swoje miejsce. Zadzwoń 600 620 202. Voyas Development.
6: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B. Telefon 600 600 048.
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11.
10: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Chcesz skorzystać z programu Czyste Powietrze z prefinansowaniem? Przyjdź do DB Serwis. Ocieplą Twój dom, wymienią stary piec, okna i drzwi oraz pomogą Ci złożyć wniosek o dotację w Twojej gminie. DB Serwis, Radom, Witkacego 2B, telefon 600 600 048.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: 3, 17, 41...
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
5: No, ja też umiem liczyć. 8, 11...
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
7: Miał zadać ofierze niemal 30 ciosów maczetą. Od procesu w sprawie zabójstwa w Łodzi zaczniemy. W wiadomościach niepokojący incydent na Podlasiu. Chodzi o nieznany pakunek, a na koniec jeszcze fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Rusza wyjątkowa kampania. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilawska. Przed łódzkim sądem ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa na Bałutach. Oskarżony Marcin S. według ustaleń śledztwa zadał ofierze co najmniej 27 ciosów maczetą. Mężczyzna zaatakował 64-latka w styczniu tego roku. Wcześniej razem pili alkohol. O szczegółach procesu Julia nie wiadoma.
8: Oskarżony nie chciał dziś składać wyjaśnień. Wcześniej przyznał się do winy, ale twierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Sąd odczytał protokół z jego wcześniejszego przesłuchania. Mówi sędzina Małgorzata Pąśko.
9: Ja mam padaczkę alkoholową. Pamiętam, że on poszedł się ubrać, a ja wstałem. Maczetę wziąłem z szafy z przedpokoju. Kiedyś wisiała u mnie na ścianie, ale ostatnio tak leżała na wierzchu.
8: 54-latkowi grozi dożywocie.
7: Do zabójstwa doszło 23 stycznia tego roku w mieszkaniu przy ulicy Drukarskiej w Łodzi. Nieznany pakunek znaleziony w pociągu towarowym postawił na nogi wszystkie służby w Białymstoku. Jak się okazało, nie było w nim materiałów wybuchowych, ale zanim sprawdzili to policyjni pirotechnicy, trzeba było odholować kilkadziesiąt cystern.
10: Było ich ponad 30. Dopiero po odholowaniu tych cystern policyjni pirotechnicy mogli sprawdzić zawartość znaleziska. Jak się okazało, wewnątrz nie było materiałów niebezpiecznych.
7: Mówi Malwina Loszewska z podlaskiej policji. Przez kilka godzin zamknięta była też sąsiednia ulica i wiadukt kolejowy. Trzeba było też ewakuować pracowników stacji paliwowej. Skład przyjechał do Białegostoku z Suwałk 25 września. Straż Miejska z nowymi uprawnieniami przygotowana przez MSWiA nowelizacja przepisów zakłada, że strażnicy miejscy mogliby interweniować m.in. w przypadku jazdy pod prąd czy zanieczyszczenia i zaśmiecania drogi. Oprócz tego wykorzystywane przez strażników kamerki nasobne będą mogły rejestrować dźwięk.
11: Jeżeli chodzi o kwestie nowych uprawnień w ruchu drogowym oraz zwiększenie możliwości kontroli, no w jakiś tam sposób na pewno wpłyną na podniesienie poziomu naszej pracy, tak samo jak możliwość rejestracji interwencji. Do tej pory mieliśmy tylko możliwość rejestrowania obrazu.
7: Tłumaczył nam Artur Hołubiczka, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskiej i Gminnych RP. NASK przygotowuje się do budowy Krajowego Centrum Odzyskiwania Danych. Instytucja kilka miesięcy temu uzyskała pozwolenie na budowę, teraz kompletuje kadrę specjalistów. Nowa jednostka ma zająć się pomocą instytucjom, które zaatakowali hakerzy. Szczegóły Mateusz Chłystun.
12: Nowe centrum ma pomagać m.in. szpitalom, uczelniom i innym instytucjom, które padną ofiarą cyberataku.
13: Dodatkowo analitycy będą mogli jeszcze lepiej prześledzić chociażby cyfrowe ślady, które zostawili cyberprzestępcy podczas ataku.
12: Wyjaśnia Paulina Zywar z NASK. To ma z kolei pomóc w opracowywaniu procedur chroniących przed podobnymi atakami w przyszłości. Centrum ma być wyposażone także w mobilne laboratorium.
13: Specjalnie przystosowany pojazd, który będzie wyposażony w sprzęt umożliwiający prowadzenie prac bezpośrednio w organizacji, która została dotknięta incydentem.
12: Jednostka ma powstać na warszawskiej Pradze. Na projekt przeznaczono 360 milionów złotych. Według planu ma rozpocząć działalność do 2029 roku.
7: Blisko 70% dzieci w Polsce doświadcza przemocy rówieśniczej. Wynika z danych przekazanych przez fundację Dajemy Dzieciom Siłę. By temu przeciwdziałać, w poniedziałek rusza ogólnopolska kampania Dzieciństwo bez przemocy. Tegoroczna trzecia edycja skupia się na przeciwdziałaniu przemocy psychicznej. Mówi liderka fundacji Monika Sajkowska.
14: Prowadzimy od lat taką ogólnopolską diagnozę problemu przemocy wobec dzieci i ona pokazuje bardzo trudne liczby. Ponad 1/3 dzieci doświadcza przemocy ze strony bliskich dorosłych. 7%

0: 100% ma doświadczenia wykorzystywania seksualnego z kontaktem fizycznym.
1: Symboliczne podświetlenie budynków zaplanowano na finał kampanii 19 listopada, bo wtedy przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci. Niemal 19 stopni w tym momencie w Słubicach, niecałe 10 w Zakopane. Mamy piękną pogodę, która będzie z nami aż do końca tego tygodnia, czyli do niedzieli. Wtedy może pojawić się deszcz na północy. W przyszłym tygodniu nadal dużo słońca i mało opadów. A ja dziękuję słuchaczom Vox FM za 2 lata wspólnych wiadomości, wspólnego spędzania czasu i oby taka słoneczna pogoda była z wami jak najdłużej i jak najczęściej.
2: Magazyn publicystyczny Vox FM Radom.
3: Anna Badowska, zapraszam. Zaszpanować przed koleżankami na imprezie, przychodząc w towarzystwie prawie nieznajomego przystojniaka. Czy portale randkowe to dobre miejsce, by poznać miłość życia lub tylko kolegę na wspólne wyjście? Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, zaleca ostrożność i ostrzega.
4: Do Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu w skali roku wpływa około 1500 spraw. Różnego typu. Większość z nich to sprawy dotyczące przemocy. Tak. Jeśli my analizujemy na przykład przypadki właśnie tych kwestii związanych z przemocą, to okazuje się, że niestety duża część osób pozna się poprzez internet. Tych związków, jak to się brzydko u nas nazywa, konkubenckich. Tak. Więc świadczy to o tym, że jednak komunikowanie się, zawieranie znajomości właśnie poprzez różnego rodzaju portale internetowe jest czymś bardzo u nas popularnym. Dlatego jest to znacząca skala problemu i podejrzewam, że nie ma jakichś specjalnych statystyk, kto by na przykład, nie wiem, liczył udane związki, mniej udane, oszukańcze, czy takie, czy inne, poprzez znajomości, które się zaczęły w internecie. My dopiero mamy statystyki sytuacji takie, kiedy jest jakieś dramatyczne wydarzenie. Natomiast takich właśnie nietrafionych związków, gdzie podawano zupełnie inny obraz danej osoby niż ona jest w rzeczywistości, jest bardzo dużo. I ja to z praktyki zawodowej i z pracy w ośrodku mogę to potwierdzić, że to jest, nie wiem, w skali roku to może być, nie wiem, taki przypadek poznanych nieszczęśliwych związków poprzez zapoznanie się w internecie na pewno kilkadziesiąt. To są bardzo młode kobiety, to są dziewczyny takie w wieku najczęściej właśnie. 17, 16 lat, 18, 20 góra. Najczęściej właśnie poprzez te komunikatory to są osoby właśnie bardzo młode. No niestety, internet obok dobrych rzeczy ma rzeczy bardzo niebezpieczne. Tymi niebezpiecznymi rzeczami jest to, że jest masę różnych komunikatorów, portali społecznościowych, randkowych, innych, gdzie każdy jest tym, kim chce być, tak? Nie zawsze jest tak, że osoby, które tworzą swoje profile, w rzeczywistości są tymi, którymi są w internecie, tak? Przecież można zamieścić i zdjęcie nie swoje, i samochód nie swój, i piękną willę, i opowiedzieć o sobie, że jest się kimś zupełnie innym niż w realu. To jest takie pomieszanie światów wirtualnego i rzeczywistych. Wielokrotnie na tych portalach randkowych młode dziewczyny, kobiety szukają swoich partnerów życiowych. Ci, którzy zamieszczają takie portale, mężczyźni, tak, z reguły ich oferta, ich CV, tak, krótko mówiąc, jest jak gdyby tak podpasowany do wiekowo i jak gdyby spełnia zapotrzebowanie w zakresie odbiorcy, tak? I zawsze jest tak, że taka nawiązanie takiej więzi, takiej znajomości w internecie kończy się wcześniej czy później spotkaniem w realu. I to jest to największe niebezpieczeństwo, że póki praktycznie wymieniają sobie różne uwagi, piszą do siebie, tak, poprzez portal i tworzą tą swoją wizję w internecie, nie ma jakiegoś niebezpieczeństwa, nie grozi nic, tak, jeśli się nie spotkają w realu. Dramat się zaczyna wówczas, kiedy Są takie osoby, takie młode dziewczyny głównie, które to, co ktoś pisze w internecie, przyjmują jako post factum, jako fakt, tak? I później się bardzo przykro rozczarowują. Ja ze swojej praktyki zawodowej mogę powiedzieć, że mieliśmy taki przypadek, kiedy nastoletnia dziewczyna poznała swojego rówieśnika niby, tak? Który zaprosił ją na huczną osiemnastkę. Ona nie sprawdziła tego, czy to rzeczywiście ten portal i te dane, które on podaje i te opowieści o sobie są rzeczywiste, tylko uwierzyła rzeczywiście, że tak jest, no i pojechała. Umówili się, że to miało być piękny w domu letniskowym i tak dalej. No oczywiście ustalili to, w jaki sposób on ją rozpozna, zresztą wcześniej wysłała mu swoje zdjęcie. Sytuacja była taka, że do niej podjechał nie ten chłopak, który miał tam mieć te 18 lat, tylko pan w wieku ponad 50 i powiedział, że tak, ja jestem tutaj kolegą tego chłopca, on mnie samochodem wysłał, żebym właśnie ją zabrał i zawiózł do tego domku letniskowego. Dziewczyna miała dużo szczęścia, tak, bo w tym momencie, jak zawiózł ją do tego domku, to się zaczęło nie podobać praktycznie. Czuła, że kłamie ten człowiek praktycznie. Już wcześniej, jak opowiadała, już jak tym samochodem jechali, to czuła taki strach, ponieważ no, było to kompletne odludzie. Ten piękny domek letniskowy okazał się no, takim domkiem no, typu tekturka, tak? Taki typowo letniskowy, tak? gdzie nie było kominka, który on pisał, tak? Nie było dużo. Po prostu i to ją zaniepokoiło, że był tylko ten człowiek i ona, tak? I w tym momencie, jak on ją zostawił bez opieki, jak gdyby, po prostu uciekła stamtąd, nie? Uciekła stamtąd, szła przez las długo, tak? Do pierwszej miejscowości, tak? I tam praktycznie rzecz biorąc, jako że do tego wszystkiego nieszczęście było takie, że zdawała się komórka, wysłała policję. No oczywiście policja zainterweniowała, ale no oczywiście on się wszystkiego wyparł, że nic tego nie zrobił i tak dalej, i tak dalej. I no cała ta historia skończyła się szczęśliwie generalnie, tak? Nie skończyła się niczym dramatycznym, ale jednocześnie pokazuje, w jaki sposób młoda dziewczyna potrafi być kompletnie nieodpowiedzialna i pozbawiona jakiejkolwiek wyobraźni. Ja powiem tak, szukają tego, kogo są znali, wymarzonego w ich marzeniach, w świecie często nierealnym i przyjmują za fakt rzeczywiście, że taką osobę znalazły. Podczas kiedy ten internet obok tych rzeczy niebezpiecznych ma rzeczy bardzo dobre, bo tak naprawdę poprzez internet można sprawdzić każdego, tak, że nie można na przykład wysyłać komuś zdjęcia, podawać swoje dane osobowe, nie żądając tego nic w zamian, tak, na przykład, tak. Jeśli już dochodzi do jakiegoś spotkania gdzieś tam, jeśli się umawiają, to nie powinno to być odludne miejsce, czy jakiś domek letniskowy, czy jakaś inna willa na odludziu, tylko najlepiej, jeśli to jest miejsce publiczne. Do tego nie należy iść samemu, tylko jakąś koleżankę, kogoś ze sobą, żeby nie być samemu praktycznie rzecz biorąc. Natomiast no niestety no, takie młode osoby, młode dziewczyny są bardzo ufne w wielu przypadkach. Zdaje mi się, że złapały świat za rogi praktycznie rzecz biorąc, tak? I natomiast tutaj no, czasami jest takie bardzo przykre rozczarowanie. Zawsze zasadą jest w internecie, na portalach społecznościowych takich czy innych, że nie wiemy tak naprawdę, kto jest po drugiej stronie. Ta osoba po drugiej stronie może pisać wszystko, co chcemy usłyszeć. Może opowiadać wszystko o sobie i nic nie pokrywa się z prawdą. Dlatego jeśli już dochodzi do takiej sytuacji, że ktoś zapoznaje osobę, która mu się podoba, mają wspólne zainteresowania i tak dalej, to w tym momencie, no, jeśli ma dojść do spotkania w realu, to jako, powtarzam, należy sprawdzić jego dane osobowe dokładnie, tak? Przecież jeśli mamy się spotkać, to chcę wiedzieć, z kim się spotykam, tak? Jak się nazywasz, gdzie mieszkasz, tak? Gdzie pracujesz, czy się uczysz, tak? I jednocześnie to spotkanie nie może być w jakimś tam miejscu odludnym, tak? Tylko najczęściej to nie to może być kawiarnia czy jakiś klub praktycznie. Nie należy tam iść samemu, tylko wziąć kogoś ze sobą, i wtedy no, zapewnimy sobie to minimum bezpieczeństwa. Natomiast takie samotne randki na odludziu w większości przypadków niestety kończą się tragicznie. Ładnych parę lat temu pamiętam taką historię, kiedy osoba, która przedstawiała się, że jest filmowcem, ma studio nagrań, agencję modelek, tak, piękne wizytówki i jednocześnie zwabiał tam młode dziewczyny, którym podawał środek narkotyczny, po czym robił im zdjęcia pornograficzne. A później specyficznie wybierał dziewczyny z małych miejscowości, a później z tymi zdjęciami szantażował. I sytuacja była taka, że przypadkowo tą sprawę, zresztą on dawał takie ogłoszenia, różnego typu ogłoszenia, między innymi takie, że poszukuje pomocy kuchennej, ale umiejętność gotowania niekoniecznie, więc to już samo powinno dawać przynajmniej wiele do myślenia. Natomiast niestety brak jakiegoś samokrytycyzmu, brak wyobraźni powodował, że rzeczywiście te dziewczyny do tego filmowca pseudo, który w tej chwili siedzi w więzieniu, więc już poniósł konsekwencje za to, co zrobił, lgnęły jak muchy na lep praktycznie, tak? I ja pamiętam, że jak go zatrzymali, jak dokonali przeszukania, to znaleźli tam, policja znalazła w jego domu, tak? No, bogate archiwum zdjęć. I wówczas się okazało, że nie tylko działał tutaj w okolicach Radomia, tylko również na wybrzeżu. Posługują się tymi samymi metodami. Później jak dziewczyna nie chciała na przykład, nie wiem, spełnić jego żądań, to mówił to, słuchaj, to ja te zdjęcia powieszę na słupach, na tablicach ogłoszeniowych w miejscowości tam, gdzie mieszkasz, tak? Wszyscy cię będą pokazywać palcami. Starał się wytworzyć taką atmosferę, że potrafi tą dziewczynę, nie wiem, zniszczyć, że jest od niego kompletnie zależna. I te dziewczyny, które z reguły, powtarzam, były w małych miejscowości, mieszkały na stacjach, były skromne, gdzieś zagubione, no, bały się tego, tak? I dopiero sprawę ruszyła starsza pani, u której ta dziewczyna poszkodowana mieszkała na stacji, która przychodziła taka smutna, zamyślona i ona jak gdyby opowiedziała jej o tej całej dramatycznej historii. Ta starsza pani, właścicielka tej stacji, przyszła do nas i tą historię opowiedziała, tak. No i oczywiście byśmy od razu uruchomili organy ścigania, prokuraturę i tak dalej, więc to został bardzo szybko zatrzymany. No oczywiście on powiedział, że jak się tłumaczył w pierwszym etapie, że on nic złego nie robił, że to były takie spotkania osób o zainteresowaniach naturystycznych. Także mnie przeraziło wtedy łatwowierność tych młodych kobiet, tych dziewcząt 17-18-letnich, które umawiają się z obcym facetem, który proponuje im pracę jako pomoc kuchenna, czy pomoc domowa, czy jednocześnie nie, w samym ogłoszeniu pisze, że no, umiejętność sprzątania czy gotowania niekoniecznie, więc samo to powinno dawać dużo do myślenia, więc tutaj praktycznie rzecz biorąc, przecież tych różnych portali randkowych, społecznościowych jest cała masa. I tam naprawdę, gdyby, jestem przekonany, przejrzeć, dokonać jakichś weryfikacji tych wszystkich, nie wiem, ofert, ogłoszeń, to by się okazało, że przynajmniej połowa z nich nie pokrywa się z prawdą. No rzeczywiście, był fotografem. Miał zakład fotograficzny, który tam gorzej, lepiej funkcjonował. Miał ten sprzęt fotograficzny, miał takie studio fotograficzne, także to sprawiało wrażenie rzeczywiście, że on jest jakimś tam, nie wiem, filmowcem, czy związany jak gdyby z branżą modelingu. No z tego, co ja pamiętam, to tam tych osób, które znaleziono w tych jego kartotekach, nazwijmy to, w tych materiałach, no było kilkadziesiąt dziewcząt, którym robił zdjęcia, po zażyciu praktycznie, po podaniu środka uspokajającego czy jakiegoś innego narkotycznego. Także to swoje archiwum miał bardzo bogate i działał na przestrzeni wielu lat i proszę sobie wyobrazić, że nikt się nie znalazł spośród tych dziewcząt wykorzystanych przez niego, które by zgłosiło się na policję czy prokuratury i złożyło zeznanie. Bo większość, metodologia działania takich bandziorów jest taka, że zbierają materiały, żeby móc szantażować taką młodą dziewczynę, tak? Taka młoda dziewczyna rzeczywiście, no ona się bardzo boi tego, żeby się ktoś nie dowiedział, żeby ją nie ośmieszyli, żeby nie stygmatyzowali ją w jakiś sposób, tak?
3: A czego ten konkretny mężczyzna żądał od swoich ofiar?
4: No żądał udziału w różnych ekscesach, w sumie w różnych pseudoprzyjęciach. Mało tego, żądał od nich, żeby jeszcze przeprowadzały do niego swoje koleżanki, tak? Także no był to szczególnie niebezpieczny, cyniczny typ, tak? I mnie to wtedy, jak pamiętam tą sprawę, to mnie najbardziej zastanowiło to, że praktycznie przez tyle lat, bo te archiwum, którego znalazła policja, to było na przestrzeni kilku lat. To nie było tak, że to było w ciągu, nie wiem, miesiąca, roku. Że właśnie przez ten okres czasu nie znalazła się żadna dziewczyna, która by zgłosiła tą sprawę, tak? Zawsze jest ta bariera wstydu, ogromna bariera wstydu, a szczególnie do takich młodych dziewcząt. I zawsze jest te obietanki, że słuchaj, jak przyjdziesz ten jeden raz, to ja ci dam spokój, tak? Zapominamy o sprawie, tak? Oddaję ci te zdjęcia i koniec, nie ma problemu, tak? I zawsze był ten ostatni raz, który był kolejnym razem. Dlatego tak ważną rzeczą jest, żeby bardzo ostrożnie podchodzić do tego rodzaju wszelkich propozycji, ogłoszeń, spotkań, wizyt, żeby również bardzo oszczędnie podawać swoje dane osobowe, takie dane, które pozwalają nas w jakiś sposób zidentyfikować, tak? Wysyłać zdjęcia, podawać imię, nazwisko, adres zamieszkania. Podczas kiedy wiele młodych dziewcząt nie ma tej wyobraźni, uważając, że po drugiej stronie stoi przyjazny człowiek, który się zainteresował ich osobą, który rzeczywiście ma jak najlepsze intencje, ale niestety te intencje takie najlepsze nie są, co wskazuje praktyka. Na wielu profilach, proszę mi wierzyć, jest takie, co robi, tak, zawód, wykształcenie, miejsce pracy, szlak fajnie pracuje, więc. A z drugiej strony są zdjęcia pięknych domów, samochodów, więc albo prowadzi jakąś nielegalną działalność przestępczą, tak? No bo nic za darmo nie ma, tak? No, jeśli nie ma dochodu, jeśli nie ma pieniędzy, no to skąd ma na jakieś tam, powiedzmy, dobra materialne? Dlatego no, same takie informacje tego typu powinny budzić ogromną ostrożność. Trzeba zawsze stosować taką zasadę ograniczonego zaufania do tego wszystkiego, co bierzemy informacje o innych osobach z internetu. Ponieważ ja sam z praktyki zawodowej mogę powiedzieć, że w różnych kwestiach były prowadzone przez nas były sytuacje takie, kiedy na przykład, nie wiem, był taki mocny hejt, tak, w stosunku do innych osób, które doprowadzały ich na przykład do różnych myśli samobójczych wręcz, czyli taki bardzo agresywny stalking. I osoby, które dokonywały tego, to miały po kilka profili, tak? I dokonywały z masowego ataku na przykład na daną osobę, które sprawiał wrażenie, że ona jest zła, niedobra, nielubiana i że tyle osób o tym jakby potwierdza, że ona jest taka zła i niedobra, chcąc komuś tam, powiedzmy, dokopać. Więc metodologia działania takich osobników jest różna, tak? Dlatego przecież no, jak ktoś zakłada swój profil na jakimkolwiek portalu, tak, czy randkowym, czy społecznościowym, czy jakimś innym, nikt go nie pyta tam o dane osobowe, nie potrzebuje przynosić zaświadczenia, dowodu osobistego, czegokolwiek, tak. Zakłada na lipne nazwisko, umieszcza lipne zdjęcie, publikuje piękne samochody, które niby są jego. Także, no jak mówię, no, zasada ograniczonego zaufania do tych wszystkich informacji, które przedstawiają osoby, które są po drugiej stronie, powinna być zasadą numer jeden. Powinniśmy do tego podchodzić z ogromną rezerwą. Osoby z reguły, które mają to przyjazne otoczenie i ten swój realny świat poukładany, mają przyjaciół, przyjaznych ludzi, partnerów swoich, tak, nie szukają przygód w internecie. I jeśli korzystają z tego internetu, to nie jest to celem nadrzędnym, żeby kogoś tam poznawać, kimś się spotykać. Z reguły takie osoby, które właśnie w swoim życiu osobistym mają problemy, tak, w nawiązaniu kontaktu z rówieśnikami, mają jakieś problemy natury sercowej, tak, uciekają w ten internet, który jest takim światem wymarzonym, tak. Tam poznają właśnie tych ludzi, tam są lubiane, tam są lajkowane, tam mogą opowiadać wszystko, tak, a jednocześnie przyjmują za dobrą monetę to, co opowiada ta strona. Ta osoba po drugiej stronie. Dlatego ten świat tych portali randkowych to jest taki trochę świat dla osób zagubionych w tej normalnej rzeczywistości, tak? Bo ja uważam, że jeśli myślimy o realnym życiu, spotkaniu kogoś bliskiego, osoby, która będzie nas szanować, kochać, która będzie chciała z nami być, to należy myśleć tylko i wyłącznie o świecie realnym. O świecie realnym, gdzie możemy ją poznać, poznać jej nawyki, sposoby zachowania, jej charakterologię, osobowość, tak. Po prostu musimy się poznać ze sobą, tak. Natomiast poznawanie się, nabieranie bliższych kontaktów poprzez internet, uważam, wcześniej czy później, no, znajdzie swój tragiczny finał. Może nie tak tragiczny jak w tym przypadku, ale tragiczny w sensie takim, że zostaniemy po prostu oszukani. On oczywiście, jego tłumaczenie było zupełnie odmienne, że on właśnie chciał tym dziewczynom pomóc, tak? Że to był z małych miejscowości, więc chciał ich, miał studio, był fotografem, chciał ich wypromować, tak? A że przy okazji, jako że był zamiłowany naturystą, robił takie imprezy naturystyczne, no to przy okazji, no to chciał ich, tej dziewczyny, również jak gdyby zachęcić do stania się, nie wiem, naturystkami, tak? No było to banalne tłumaczenie jakieś, tak? I on, tym bardziej, że no, w nim nie było jakiegokolwiek samokrytycyzmu, tak? On uważał oczywiście, że no, nie robił nic złego. Więc no, to jest właśnie, to jest ten proces, który trwa ileś tam, jakiś okres czasu, i w ten sposób ten sprawca zatraca możliwości tak do końca jakiegokolwiek samokrytycyzmu, bo uważa, że tak powinno być, tak? Że on jednocześnie, no, spełnia zachcianki tego, co te osoby z drugiej strony sobie życzą, tak? Chcą zrobić karierę, jak na przykład modelki, chcą robić piękne zdjęcia i tak dalej, on daje, a że w zamian za to coś innego żąda, no to jest tak gdyby, no, dodatkowy bonus, więc no, to jest kwestia, jak mówię, no, jak to jest i wyobraźni, i tego, żeby być człowiekiem otwartym, żeby mając, każdy z nas, jesteśmy jako ludzie zwierzętami stadnymi, tak? Mamy jakichś przyjaciół, kolegów, znajomych, rodzinę, i takie kwestie należy przedyskutować, na przykład. Powiedzieć komuś, poradzić się kogoś mądrzejszego, doświadczonego bardziej życiowo. Natomiast, no niestety, no, my nie lubimy, a szczególnie młode osoby, nie lubią mówić o swoich porażkach, że się nie udało, tylko chcą się chwalić, że właśnie się udało, tak? Że, nie wiem, poznałam pięknego, młodego, przystojnego, bogatego. I to jest ta bariera, że wielokrotnie, nawet jeśli są takie sytuacje, to tej dziewczyny nikomu o tym nie mówią, tak? Bo uważają, że tam kolejne to spotkanie przyniesie ten ich upragniony pseudosukces, że spotkałem tego księcia z bajki praktycznie. Dlatego jest to temat dość taki wstydliwy, tak? I dlatego ci sprawcy, którzy wykorzystują to i wiedzą, że wiele spośród tych portali randkowych właśnie tam się ogłasza wiele dziewcząt, które tego przysłowiowego księcia z bajki szukają, stają się tym księciem z bajki, tak jak jest zapotrzebowanie na tych właśnie takich bogatych, pięknych, przystojnych i szarmanckich, tak. Więc tutaj, jak mówię, no, internet jest bardzo powszechną i dobrze, tak, medium, tak, gdzie no nie ma chyba, nie wyobrażamy sobie w tej chwili życia bez internetu, tak. I obok tych dobrych rzeczy, które ułatwiają nam życie, no również są te niebezpieczeństwa, jak wszędzie. jeśli te młode osoby nie uruchomią jakąś minimum wyobraźni, nie będą ostrożne w tym, co mówią, co piszą, nie będą stosowały tę zasadę ograniczonego zaufania do tej osoby, to jest po drugiej stronie, to, no to może to się tak właśnie skończyć. Dlatego ja nie namawiam do tego, żeby absolutnie nie korzystać z jakichś, nie wiem, portali społecznościowych, randkowych, jeśli ktoś ma taką potrzebę, tylko powinien sobie to praktycznie zapamiętać, że nie wolno brać za fakt to, co czytamy, czy słyszymy, czy po tej drugiej stronie. Ponieważ no, w internecie możemy tworzyć fikcyjne postacie, które nie mają nic prawdziwego z rzeczywistością. Nie pokrywają się dane, które oni podają, dotyczące wieku, wyglądu. Przecież choćby nawet wszelkiego rodzaju afery pedofilskie, tak, które zostały ujawnione w naszym kraju. Też głównym narzędziem zwabiania ofiar, dzieci, był internet, tak? Dlatego no, najwyższy czas, żeby zrobić jakąś refleksję, zastanowić się i praktycznie uchronić się przez to przed jakąś życiową tragedią. Profil może sobie założyć każdy na danych takich, wziętych z powietrza i nie jest to karalne, praktycznie rzecz biorąc. Karalne jest to, że jeśli ktoś użyje tego profilu do oszustwa, do wykorzystania kogoś i tak dalej. Ale z kolei, żeby było wszczęte postępowanie, musi być ofiara. A z tego właśnie względu, że wiele z tych osób poznanych na tych różnych portalach rynkowych, takich człowakich, wstydzi się tego, co się stało. Jest również wielokrotnie ofiarą szantażu, więc stąd organy ścigania wielokrotnie o takich rzeczach nie są w ogóle zawiadamiane, bo chcąc wszcząć postępowanie, to trzeba mieć jakieś, policja, prokuratura musi mieć jakieś dane, tak, dotyczące tej osoby, która została w jakiś sposób skrzywdzona poprzez internet, tak. W internecie nikt nie jest anonimowy. Bez żadnych problemów można ustalić praktycznie i komputer, i skąd, tak, i ustalić osobę, która dopuszcza się takich przestępstw. Tylko że właśnie problem polega na tym, że takie przestępstwa są bardzo niechętnie zgłaszane przez osoby, które stają się ofiarami tych sprawców. I tu jest pies pogrzebany. Natomiast jeśli chodzi o system prawny i zabezpieczenie takich przestępstw, w naszym kodeksie prawnym jest bardzo bogato i praktycznie jeśli osoba, która stanie się ofiarą czy stalkingu, czy ofiarą oszustwa, czy będzie taka próba na przykład gwałtu, czy zmuszanie do jakichś innych czynności, to praktycznie rzecz biorąc ma pewną ochronę prawną pod warunkiem, że ona się zgłosi. Dlatego ja bardzo usilnie namawiam te osoby, które stały się ofiarami różnych internetowych oszustów, żeby zgłaszały to natychmiast na policję czy prokuraturę i proszę mi wierzyć, że takie osoby na pewno poniosą konsekwencje.
3: Jednak zdarzają się przypadki, kiedy osoby, które poznały się przez internet, tworzą teraz udane związki i małżeństwa.
4: No tak, ale nie poznały się na zasadzie takiej. Zresztą ja powiem w ten sposób, że wiele takich historii sprzyja również preferowanie przez różne media kwestii poznawania na zasadzie, nie wiem, no spotkamy się na ślubie. Natomiast rzeki kijem się nie da zawrócić, tak? Jest kwestia tego typu, że nawet te osoby, które poznały się w internecie i tworzą szczęśliwe związki i bardzo się z tego powodu cieszę, na pewno to zapoznanie w internecie polegało na tym, że się po prostu poznały, że to jest Kasia, to jest, nie wiem, Andrzej, tak, spotkali się i zaczęli ze sobą, jak to się mówi, chodzić, tak, spotykać się w realu, tak, i dopiero po jakimś czasie, kiedy się poznali, kiedy poznali swoje osobowości, pokochali się lub nie, tak, zawarli jakiś twardszy związek. Nie ma możliwości tego typu, żeby na przykład ktoś, nie wiem, kliknął sobie na jakiś portal, poznał kogoś, tak, spotkał się i żył długo i szczęśliwie w szczęśliwym związku, bo to jest praktycznie niemożliwe. No, chcąc stworzyć związek z drugą osobą, musimy tą osobę po prostu poznać. Poznać ją w realu. Ten poznawanie się w internecie, zawieranie znajomości, to jest dopiero początek drogi, tak? Czasami ten początek drogi jest bardzo tragiczny ze względu na to, że my wszystko to, co nam piszą ci, co są po drugiej stronie, traktujemy jako fakt rzeczywiście, że taki jest, tak? Jednocześnie nie mamy wyobraźni, umawiając się na spotkanie w jakichś odludnych miejscach, tak? I przez to stwarzamy możliwości do różnych dramatycznych wydarzeń. Proszę wziąć pod uwagę również to, że te osoby, które zakładają takie profile, zakładają w jakimś konkretnym celu. I to nie jest cel, dobry cel, tak? W sensie zrobienia czegoś dobrego, tak? Czyli rzeczywiście nie jest głównym celem ich poznanie jakiejś osoby w celach, na przykład, nie wiem, ułożenia sobie przyszłego życia. Oni mają, większość z nich mają taki cel, żeby, nie wiem, żeby oszukać jakąś dziewczynę, żeby złapać jakąś dziewczynę praktycznie, która będzie spełniała jakieś ich zaścianki, tak, żeby wplątać jakąś historię. Bazują na tym, że młode dziewczyny biorą świat wielokrotnie z telewizora, że chcą być piękne, bogate, tak, mieć dużo dóbr materialnych, pięknego księcia z bajki, który przyjedzie po nich pięknym, wypasionym BMW. A to jest tylko świat wirtualny. To nie jest świat rzeczywisty. Nie ma takich księci, którzy będą przyjeżdżali pięknym, wypasionym samochodem, będą nosić na rękach i mówić kocham cię, tak, i tak dalej. No, to jest świat, który po prostu nie
2: istnieje. Słuchacie magazynu publicystycznego we Vox FM Radom.
3: Maliny, jeżyny, grzyby czy orzechy laskowe, na te i wiele innych darów mogą liczyć leśni spacerowicze. Trwa sezon na zbieranie darów lasu. W tej części programu zabieramy Was na leśną wycieczkę. Czy owoce zebrane prosto z leśnego krzaka warto zjadać od razu? Jakie potrawy można zrobić z leśnych darów i gdzie wybrać się na wycieczkę do lasu? O tym w rozmowie z Edytą Nowicką, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
5: Rzeczywiście jest sezon na dary lasu, głównie na owoce leśne. W tej chwili najwięcej osób zbiera w lasach borówkę, czernicę, czyli tak zwaną jagodę czarną, ale też jest ta borówka brusznica, troszkę ostrzejsza w smaku, czerwona, niedługo będzie żurawina. No, skończyły się już praktycznie poziomki, ale sezon natomiast jest już na jeżyny, no i maliny leśne, jeżeli znamy miejsca. Wszystkie te owoce warto zbierać, no i oczywiście można je też jeść na miejscu, ale warto pamiętać o tym, że są takie choroby jak bąblownica przenoszone przez zwierzęta. To jest choroba, która przenosi się ze zwierząt na ludzi, powodowana przez larwy tasiemca. No ale możemy zapobiegać temu. Po prostu weźmy ze sobą butelkę wody. Jeżeli zamierzamy zjeść owoce w lesie, to przemyjmy je po prostu. Szczególnie tutaj zwracajmy uwagę na to, że jeżeli dzieci są z nami, żeby chronić dzieci przed takimi chorobami. Bąblownica jest nieprzyjemna. Czasami możemy nie wiedzieć, że ją mamy, ale po pewnym czasie uciskające tak zwane cysty, uciskające tkanki powodują różne takie bólowe odczucie i no po prostu możemy być chorzy. Także nie straszymy, ale przestrzegamy, żeby myć owoce, które zjadamy. Bąblownica przenoszona jest przez lisy, głównie w lesie, przez zwierzęta po prostu. Bez problemu możemy się ustrzec przed tą chorobą, ale bądźmy uważni. Z takich darów lasu też niedługo będą orzechy, takie jak leszczyna, orzechy laskowe będziemy mogli zbierać, one powoli dojrzewają. Warto też z tego zasobu skorzystać. Zachęcamy do zbierania darów lasu. Lasy są otwarte dla społeczeństwa. Każdy może zbierać owoce runa leśnego, może zbierać grzyby. Coraz więcej grzybów się pojawia. Na razie są robaczywe, zaczerwione, prawdziwki na przykład, ale kurki często można spotkać o tej porze roku w borach sosnowych, ale też w lasach liściastych, gdzieś tam pod bukami, brzozami, czy nawet dębami. Miejmy swoje miejsca, szukajmy tych miejsc. Jeżeli nie wiemy, gdzie szukać grzybów, zapytajmy miejscowych leśników, oni zawsze wiedzą. Zresztą widać te miejsca, gdzie są grzyby, bo zaraz samochody stoją na miejscach postoju pojazdów. Tutaj też nasza prośba, żeby parkować właśnie w tych wyznaczonych miejscach, żeby nie tarasować dróg leśnych. Nie zostawiajmy auta w ten sposób, aby tarasowało drogę dojazdową dla służb gaśniczych, dla straży pożarnej, dla leśników. Drogi mają być przejezdne po to, byśmy bezpiecznie mogli również spędzać w lesie czas. Zachęcamy do korzystania z darów lasu. Owoce leśne są zdrowe, są bez chemii, są takim zasobem, po którym powinniśmy sięgać, naturalnym. Te owoce, na przykład borówki, czernicy, jagody są bardzo zdrowe, zawierają dużo antocyanów, bardzo dobrze działają na wzrok. Antocyany to ten ciemny barwnik i to są bardzo dobre dla zdrowia składniki. Także korzystajmy, póki są te owoce i rzeczywiście możemy robić jakieś z nich przetwory, soki. U nas wydaliśmy taką książeczkę Leśna Spiżarnia. To są przepisy leśników na różne przetwory z owoców runa leśnego, z grzybów. Zachęcamy do skorzystania. Ta książeczka jest do pobrania na naszej stronie internetowej. Także zachęcamy, zapraszamy do lasu.
6: Zagrożenia pożarami jest dosyć sucho w lasach?
5: Tak, oczywiście dawno nie padało w niektórych regionach. Troszkę popadało, w innych w ogóle nie padało. My stale monitorujemy sytuację w ochronie przeciwpożarowej lasów. Mamy takie dostrzeganie przeciwpożarowe, na niektórych siedzą obserwatorzy, ale w większości to są już kamery, które rejestrują obraz, który jest analizowany w punktach alarmowo-dyspozycyjnych w nadleśnictwach. Jeżeli widać dym, to wysyłane są służby, które rozpoznają, czy pożar jest, i gaszą pożar. Mamy w dyspozycji samoloty, dwa lotniska, jedno w podradomskim Piastowie, drugie pod Kielcami, i rzeczywiście te samoloty często podrywamy po to, żeby gasiły trudne pożary. Wspomagamy też gaszenie lasów niepaństwowych, jeżeli zagrażają lasom państwowym. No i Straż Pożarna, współpraca ze strażą tutaj bardzo pomaga w tym, aby pożary były szybko ugaszone. Mieliśmy w tym roku 100 pożarów o łącznej powierzchni 30 hektarów, średnia 0,30 ara. Jest zadowalająca, chociaż każdy pożar to olbrzymia strata dla przyrody, nie tylko materialna, ale cieszymy się, że ta powierzchnia jest taka mała i to właśnie dzięki współpracy ze służbami. No ale niestety większość pożarów to podpalenia i tutaj nasz ciągły apel o to, by reagować. Jeżeli widzimy, że ktoś się zachowuje w lesie niewłaściwie, że ma zamiar podpalenia, reagujmy, dzwońmy na policję, na numer 112, do leśników. Zapobiegajmy takim wydarzeniom. Naprawdę pożary zagrażają nie tylko przyrodzie, ale często stanowią zagrożenie również dla ludzi przebywających w lasach i to jest bardzo ważne, aby po prostu reagować.
6: Często ucieczki do lasów, najchętniej chyba wybierany taki obszar to kierunek Puszczy Kozienieckiej, tam Źródełka Królewskie, ale tych ciekawych miejsc do odwiedzenia w naszym regionie leśnych jest dużo więcej, w tym Arboretum w Marculach. I tutaj bym chciała na ten temat porozmawiać, trochę opowiastki, czego możemy się spodziewać, odwiedzając to miejsce.
5: Rzeczywiście w Marculach, niedaleko Radomia, znajduje się świetne miejsce do tego, by odwiedzić. Jest to ogród botaniczny, arboretum i Centrum Edukacji Przyrodniczej. Jest to miejsce niezwykłe, bo mamy w Polsce 42 ogrody botaniczne, z czego 6 jest prowadzonych przez Lasy Państwowe i właśnie ten jeden z 6 znajduje się tutaj w Marculach. Niewiele jest również w województwie mazowieckim ogrodów botanicznych, także mamy szczęście, że tak blisko możemy oglądać różne rośliny, bo w ogrodzie botanicznym w Marculach znajduje się kolekcja 2,5 tysiąca roślin, które reprezentują prawie 1000 gatunków odmian kultywarów występujących w strefie klimatu naszego umiarkowanego i warto zobaczyć te rośliny, szczególnie

0: nad oczkami wodnymi, których kilka znajduje się w arboretum, możemy tam poszukać właśnie ochłody o tej porze roku nad tymi oczkami, zachwycić się roślinami, które kwitną, ziołami, bo jest tam też kolekcja ziół, jeżówek. Oczywiście niezwykły ogród jest szczególnie wiosną, kiedy kwitną na przykład różaneczniki, ale o każdej porze roku polecamy to miejsce. Jest to też miejsce, gdzie co roku organizowany jest piknik, takie wydarzenie turystyczne wspólnie z różnymi organizacjami, wspólnie z miastem. Rzeczywiście Marcule położone są niedaleko Iłży, niedaleko Starachowic, z drugiej strony Wąchocka. Jest taki wspólny profil na Facebooku, który dotyczy tych miejsc i warto go polubić. Nazywa się W nurcie przyrody i historii i te wszystkie różne organizacje turystyczne, instytucje, muzea, Muzeum Starachowickie publikują tam informacje, można zobaczyć, co się dzieje. Warto też odwiedzić Arboretum Marculskie ze względu na to, że jest tam zagroda dla zwierząt. Można zobaczyć i zwierzęta gospodarskie, i zwierzęta dzikie, które są pod opieką miejscowego tutaj koła łowieckiego, z którym nadleśnictwo współpracuje i rzeczywiście jest bardzo ciekawie. O każdej porze roku, tak jak mówiłam, w tej chwili nad oczkiem wodnym nadal można zobaczyć na przykład pospolite, ale bardzo ciekawe gatunki płazów i rzeczywiście jest to dla rodzin, dla każdego bardzo ciekawa przygoda. Można wziąć ze sobą aparat fotograficzny, lornetkę lub po prostu udać się na spacer. Jest tam specyficzny mikroklimat, bo arboretum znajduje się przy lesie i rzeczywiście możemy tam odpocząć, spędzić popołudnie czy weekend.
1: No jeszcze tam była taka ciekawa tablica dla mnie, ślady wilków. Czy w tych terenach generalnie mamy jakieś watahy, występują jakieś wilki?
0: Tak, w lasach iłżeckich jest stała wataha wilków, która tutaj bytuje i rzeczywiście to arboretum jest położone na tak zwanym wilczym szlaku, czyli miejsce, gdzie opisana jest historia wilka z Gubbio, który był związany z świętym Franciszkiem i jest tam takie miejsce poświęcone właśnie historii świętego Franciszka, jego przygody z wilkiem z Gubbio. Także jest tam też tam dużo elementów historycznych. Są rzeźby poświęcone Bolesławowi Leśmianowi, który był związany z Iłżą. Z takich ciekawostek jest też zegar słoneczny. No i w przygotowaniu jest reaktywacja przejazdów kolejką wąskotorową, której przebieg właśnie związany jest też z arboretum. W ogóle całe Centrum Edukacji Przyrodniczej i arboretum stanowi część takich walorów turystycznych tego regionu iłżeckiego, Iłży. I zapraszamy serdecznie. Bardzo się cieszymy, że leśnicy się wpisali w to dziedzictwo turystyczne tego regionu.
2: A jak przygotować się do leśnej wyprawy, a przede wszystkim jak się ubrać i zabrać ze sobą mapę, choćby zapisaną w telefonie? Dzięki temu unikniemy zgubienia się w lesie, dodaje Nowicka.
0: Każde wyjście, także wyjście do lasu, powinniśmy zaplanować, a niestety badania pokazują, że tendencje są takie, że ludzie robią wszystko na łapu-capu i nie planują wizyty w lesie. A tutaj przydałaby się chociaż prosta mapka. Dzisiaj mamy dużo map, mamy mapy dostępne Puszczy Kozienickiej. To są bardzo dobre mapy, gdzie najmniejsze ścieżki są narysowane, ale i w formie elektronicznej są dostępne te mapy, choćby ta na naszej stronie internetowej www.radomlasy.gov.pl, ale też inne portale oferują mapy i fajnie jest zaplanować swoją trasę. Co jest ważne? Ważne jest to, żeby często wybieramy się rodzinami do lasu i wciągają nas tak te grzyby, że nie wiemy, gdzie nasze dzieci są. No, dla dzieci ten las jest bardziej niebezpieczny z różnych powodów. Choćby z tak prostych powodów, że tam są różne gałęzie. No, las to jest jednak taki ekosystem, który swoimi prawami się rządzi. Jest tam prowadzona też gospodarka leśna. Są pniaki, jest mokro, są doły, różne oczka wodne. Pilnujmy swoich dzieci i poinstruujmy ich, tak jak każdą brygadę, która do jakiejkolwiek pracy się wybiera. Bądźmy ostrożni, umówmy się co do jakiegoś charakterystycznego punktu, gdzie w razie czego się spotykamy. Sprawdźmy, czy mamy zasięg w telefonach komórkowych, bo dzisiaj GPS-y też wciąż nie działają wszędzie, ale w wielu miejscach działają. Warto też naładować po prostu telefon komórkowy, żeby w razie czego zadzwonić nawet na policję, bo różnie może się zdarzyć. Naprawdę są tacy, którzy potrafią kilkanaście i nawet kilkadziesiąt kilometrów się oddalić i sytuacja naprawdę może być nieprzyjemna.
3: Taka prosta porada w razie zgubienia się w lesie, jeżeli oczywiście mamy telefon, no to spróbujmy, jeżeli działa internet, skontaktować się z jakimś leśnikiem. Na stronie internetowej są wykazy nadleśnic, kontaktów do leśniczych. Nie wiemy, jakim jesteśmy leśnictwie, ale spróbujmy skorzystać. Leśnicy się znają i nawet jeżeli podamy, z jakiej miejscowości jesteśmy, pomogą nam po prostu. Nikt nie zna tak lasu dobrze jak leśnicy i jest kilka charakterystycznych spraw, jeśli chodzi o zgubienie się w lesie. Większość lasów tutaj jest lasami gospodarczymi, a nawet w rezerwatach przyrody, które są już taką ostoją ochrony przyrody, są słupki oddziałowe. Mamy tak zwany podział powierzchniowy w lasach. Te słupki oddziałowe to są takie niewielkie, granitowe, najczęściej lub betonowe słupki, na których co jakiś czas, jeżeli są niewidoczne, odnawiane są numery. I jeżeli wiemy, obok jakiej miejscowości się znaleźliśmy, powiadamy jakieś służby porządkowe, czy to leśników, czy policję, czy ten 112, że jesteśmy w takim a takim miejscu, a widzimy słupak oddziałowy i odczytajmy te numery, które są na każdym z tych stron, z lic tego słupka wypisane, bo to pozwoli na zasięgnięcie nawet przez służby porządkowe porady leśników i zorientowanie się, w którym oddziale jesteśmy. A w określonych obszarach lasu te oddziały mają taką numerację analogiczną jak mapy i leśnicy doskonale wiedzą, w którym miejscu dana osoba jest i jak do niej trafić. Dlatego, że cały las podzielony jest na takie prostokąty, na oddziały i nawet jeżeli nie widzimy takiego słupka, to obierzmy jakiś jeden kierunek, obierzmy taką jakby niewielką drogę, wizurę leśną i na pewno do takiego słupka w jednym czy w drugim kierunku po kilkuset metrach dojdziemy i to jest taka dobra rzecz, jeżeli naprawdę czujemy, że się zgubiliśmy. Inna rzecz, to stańmy cichutko i spróbujmy wysłuchać, czy nie słychać samochodów. Wybierajmy drogę, na której są ślady samochodu, bo taka droga z reguły prowadzi do jakiejś coraz lepszej drogi, aż wyjdziemy na jakąś drogę asfaltową. Warto poinstruować, bo wiele osób jednak w tym lesie w okresie tych grzybobrań z różnych powodów ginie. Niektórzy czują się na siłach, a później okazuje się, że sił brakuje. Warto po prostu poinstruować tych, z którymi idziemy, jakie są zasady, gdzie w razie czego się spotykamy. Oczywiście nie można powiedzieć, że spotykamy się pod grubą sosną, bo takich sosen jest dużo, czy starym dębem, bo to też nie jest dobry wskaźnik. Ale pamiętajmy o tych telefonach, o słupkach oddziałowych, o tym, że też są drogi leśne, które służą do celów przeciwpożarowych w okresie tym tak zwanym sezonu PEPOSZ i one mają swoje numery, też leśnicy mają to na mapach, ma to straż pożarna na mapach. My współpracujemy jako służby mundurowe ze sobą, mamy wspólne szkolenia, oni wiedzą, jakie są zasady oznakowania lasów, a my wiemy, jakie u nich są procedury i to warto mieć na względzie, jak się zgubimy. I kolejna rzecz, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, to zwracajmy uwagę na tablice. W lesie prowadzone są prace gospodarcze. Często to są związane prace ze ścinką drzew, ze zrywką, z innymi pracami gospodarczymi, z pielęgnacją lasu, czy po prostu wykaszaniem upraw, zależy jaka to jest pora roku. Zwracajmy uwagę, jeżeli taka tablica stoi, szczególnie jeśli to jest dzień powszedni, to naprawdę tam są prace i tam jest niebezpieczne. Poinstruujmy również dzieci, żeby tam nie wchodzić. Tak samo w terenach, gdzie wydarzyły się różne katastrofy, takie jak huragany. Wtedy nadleśniczy bardzo często wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu i to jest po to, żeby nic w takim lesie się tym, którzy tam się znajdą, nie stało. Po prostu nie wolno tam wjeżdżać ani wchodzić. To jest kolejna sprawa. Ja też przestrzegam przed wietrzną pogodą. Las jednak to jest miejsce, gdzie jest dużo drzew, są gałęzie. Jak bardzo wieje, to może poczekajmy parę godzin, nie idźmy tego dnia do lasu. Niewiele jest jadowitych w Polsce gatunków, ale no, tak najpopularniej to żmij się boimy. Nie rozróżniamy ich często od zaskrońców. Próbujemy rzucać się. Po co? Przede wszystkim unikajmy kontaktu z nimi. I jeżeli widzimy, że taki gat jest w pobliżu, to po prostu wycofajmy się delikatnie i też poinstruujmy dzieci. Uczmy swoje dzieci, jak zachować się w lesie. Na pewno nie bierzmy patyka i nie próbujmy z taką żmiją ją odganiać i tak dalej, bo ona może zwrotna być bardziej niż my mamy zdolność do ucieczki. No i podstawowa rzecz, jeśli wychodzimy do lasu, to nie zakładajmy butów w typie sandałów, czy zwykłych trampek z odsłoniętą kostką, tenisówek, dlatego że tak naprawdę najwłaściwsze obuwie w lesie to są wysokie gumowce, dlatego że nawet jeżeli wówczas nadepnęlibyśmy przez przypadek na żmiję, to nie ugryzie nas, nie ukąsi nas. Długie spodnie, długi rękaw również, jeżeli jest gorąco, to załóżmy, nie wiem, koszulkę na ramionczkach i do tego koszulę flanelową, która dobrze oddycha, dlatego że pamiętajmy, że w lesie są też kleszcze i są komary. Jest jedna podstawowa zasada, jeżeli chodzi o kleszcze. Przebrać się, w zasadzie to nawet wziąć prysznic i wzajemnie się dokładnie obejrzeć, szczególnie w tych miejscach, gdzie kleszcze mogą znaleźć dobre źródło pokarmu, a więc wszelkie zgięcia pod kolanami, gdzieś w okolicach szyi, gdzie łatwo się kleszcz za uszami gdzieś tam może się wpić.
2: To tyle na dziś, za uwagę dziękuję. Anna Wadowska i do usłyszenia.
4: Fox FM Radom. Fox FM Radom. Letnie hitu. Hitu. Brójcu na 106,4.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska. Zapraszam. Prokuratura zapowiada zażalenie w sprawie Marcina Romanowskiego. Warszawski Sąd Okręgowy wydał listę żelazną dla polityka PiSu. Były wiceminister ukrywa się za granicą. Jest poszukiwany w związku ze śledztwem dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co w praktyce oznacza ruch sądu?
1: Jeśli decyzja się uprawomocnia, Marcin Romanowski wróci do Polski, co zapowiedział jego obrońca, to nie zostanie zatrzymany ani aresztowany. Sąd zgodził się na list żelazny, bo uznał, że dotychczasowe metody ścigania okazały się nieskuteczne, mówi sędzia Anna Ptaszek.
2: Sąd podnosił, że z uwagi na charakter tej sprawy i jej rozmiar, lepszą decyzją będzie wydanie listu żelaznego.
1: Śledczy nie zgadzają się z decyzją sądu. Prokurator Piotr Woźniak zapowiada zażalenie.
3: Ja niestety nie ufam podejrzanemu i nie wierzę w jego deklarację, dlatego też nie podzielam argumentacji sądu.
1: Romanowski najpierw wyjechał na Węgry, a gdy doszło tam do zmiany władzy i stracił polityczny azyl, to zmienił miejsce pobytu. Z kolei pismo w sprawie listu żelaznego, które trafiło do sądu, zostało nadane z Tyraspolu, stolicy kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.
0: Relacjonował nasz reporter Michał Skolimowski. Wjechał w trzyosobową rodzinę. Zginęli ojciec i córka. 5 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał 26-latek, który spowodował tragiczny wypadek w Woli Soleckiej. W listopadzie 2024 roku uderzył autem w idącą poboczem rodzinę. Zginął ojciec i jego 15-letnia córka, zaś matka została ciężko ranna. Sąd skazał oskarżonego nie tylko na więzienie.
4: Orzekł ponadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 5 lat, jak również orzekł od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych nawiązki.
0: Informuje Renata Król z Sądu Okręgowego w Radomiu. Wyrok nie jest prawomocny. Biegli psychiatrzy ponownie zbadają 31-letniego Ichora M., który zaatakował nożem w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura Okręgowa w Przemyślu powołała 2 biegłych, którzy mają jeszcze raz ocenić jego stan psychiczny. Na wydanie opinii mają zaledwie kilka dni. Poprzednie badanie wykazało u mężczyzny ostre, wielopostaciowe zaburzenie psychotyczne. To uniemożliwiło przesłuchanie mężczyzny i postawienie mu zarzutów.
5: Być może nowa opinia przyniesie jakieś zmiany. Jeżeli nie, odczekamy znowu jakiś czas i będziemy znowu kolejny raz zwracać się do biegłych z takim zapytaniem, czy stan zdrowia i chora M się poprawił.
0: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz z prokuratury okręgowej w Przemyślu. Przypomnijmy, Ichor M. w ubiegły czwartek w jarosławskim opactwie zaatakował 5 osób. Jedna zmarła, 2 wciąż są w szpitalu. Mężczyzna pozostaje w tymczasowym areszcie w warunkach szpitalnych. 31-latek ma odpowiadać za zabójstwo, usiłowanie zabójstwa i spowodowanie ciężkich obrażeń ciała, za co grozi dożywocie. Przed łódzkim sądem ruszył proces w sprawie brutalnego zabójstwa na Bołutach. Oskarżony Marcin S. według ustaleń śledztwa zadał ofierze co najmniej 27 ciosów maczetą. Mężczyzna zaatakował 64-latka w styczniu tego roku. Wcześniej razem pili alkohol. O szczegółach procesu Julia nie wiadomo.
6: Oskarżony nie chciał dziś składać wyjaśnień. Wcześniej przyznał się do winy, ale twierdził, że nie pamięta przebiegu zdarzenia. Sąd odczytał protokół z jego wcześniejszego przesłuchania. Mówi sędzina Małgorzata Pąśko.
7: Ja mam padaczkę alkoholową. Pamiętam, że on poszedł się ubrać, a ja wstałem. Maczetę wziąłem z szafy z przedpokoju. Kiedyś wisiała u mnie na ścianie, ale ostatnio tak leżała na wierzchu.
6: 54-latkowi grozi dożywocie.
0: Do zabójstwa doszło 23 stycznia tego roku w mieszkaniu przy ulicy Drukarskiej w Łodzi. A teraz wracamy do porannej rozmowy. Gościem 8 rundy był poseł PiS Radosław Fogiel. Na rozmowę zaprasza Marek Balawajter.
8: Dzień dobry, panie pośle. Czy prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać uchwaloną już ustawę dotyczącą nadzwyczajnych zysków firm paliwowych?
9: Pan prezydent już raz w tej sprawie podjął decyzję i skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
8: To teraz co powinien zrobić? No bo taka sytuacja jest trochę niespotykana, no bo tamta ustawa, która jest identyczna, już jest w Trybunale, trafia ta sama, to znów do Trybunału pana zdaniem powinna trafić?
9: Wie pan, to nie.
8: To jest nowa ustawa.
9: Nowa ustawa, ale praktycznie identyczna. I to jest pytanie raczej do rządu. Co chce osiągnąć?
8: Nie, to jest pytanie do pana, panie pośle. Czy, co powinien zrobić prezydent?
9: Ale ja panu prezydentowi w tej sprawie nie doradzam i nie mam aspiracji, żeby doradzać. Pan prezydent podejmie decyzję, tylko trudno oczekiwać, jak sądzę, żeby kierując raz dokładnie tę samą ustawę, czyli formułując zastrzeżenia konstytucyjne, uznał, że te zastrzeżenia zniknęły. I dlatego jest to pytanie do rządu, bo to jest właśnie jak na dłoni przykład, że oni nie robią tych rozwiązań po to, żeby komukolwiek

0: pomóc, nie biorą pod uwagę uwag zgłoszonych przez pana prezydenta, tylko... No po co rząd, wiedząc, jak był los tej...
1: Ale
0: to skończę to zdanie. No. W jakim celu rząd, wiedząc, jaki był los poprzedniej wersji tej ustawy, przepycha przez Sejm dokładnie tę samą ustawę, jeśli nie tylko po to, żeby prowadzić wojenkę z prezydentem?
1: 17,5% Michała Drewnickiego w Krakowie w wyborach to sukces, czy jednak poniżej ambicji Prawa i Sprawiedliwości? Krótkie pytanie.
0: Oczywiście, że chcielibyśmy zwyciężyć, ale w trudnym terenie, w trudnych warunkach, w sytuacji, kiedy Prawo i Sprawiedliwość jest atakowane, to jest naprawdę bardzo przyzwoity wynik. Tak, jesteśmy zadowoleni. Ja gratulowałem Michałowi Drewnickiemu już...
1: Rozważany jest taki scenariusz, że na przykład posłowie z ziemi krakowskiej Prawa i Sprawiedliwości albo z Krakowa ogłoszą: zagłosujcie na Łukasza Gibałę?
0: Nic mi nie wiadomo.
1: A taki ruch byłby dobry? No bo chyba raczej nie odwrotnie. Panie... Czy będziecie wzywać... Inaczej, jak się będzie Prawo i Sprawiedliwość zachowywać versus swoich wyborcy w Krakowie przed drugą turą? Bo mamy Łukasza Gibałę i mamy senatorkę Koalicji Obywatelskiej.
0: Przede wszystkim zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i sam Michał Drewnicki podchodzimy do naszych wyborców w każdych wyborach.
1: Tak, podmiotowo oczywiście.
0: I nie będziemy nikim kupczyć. Będziemy mówić dokładnie to samo, co mówiliśmy przez całą kampanię, na czym była oparta kampania Michała Drewnickiego. Ewidentnie wyborcy w Krakowie w referendum dali znać, że chcą zmiany. Muszą dzisiaj ocenić, kto jest prawdziwą zmianą. Czy pan Łukasz Gibała? Oczywiście nie osoba nowa czy nieznana, no ale z drugiej strony jest pani senator, która peregrynowała już po najróżniejszych partiach i jednak jest wiązana z zapleczem zarówno prezydenta Majchrowskiego, jak i później prezydenta Miszalskiego.
1: Panie pośle, Przemysław Czarnek mówi dziś, że rozmawia z czterema posłami od Mateusza Morawieckiego o powrocie do PiSu. Jeden już tam wiemy, że wrócił, bo to mówimy o Sławomirze Skwarku, ale czy pan ma wiedzę, czy ta czwórka też jest gotowa do powrotu?
0: Powiem tylko tyle, trzymam kciuki za te rozmowy.
1: Ale one są zaawansowane i tak będzie takie wydzieranie sobie posłów?
0: Panie redaktorze,
1: my... Nazwisko?
0: Moje? Fogiel.
1: Tak, a tych, z którymi rozmawia Przemysław Czarnek?
0: A to, panie redaktorze, no przecież nie będziemy takich rzeczy zdradzać.
1: Dobrze, i mam ostatnie pytanie. Michał Moskal powinien w tej części oczywiście pozostać poza klubem PiSu do pełnego wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto?
0: Ale dokładnie tak będzie.
1: Pan dobrze, a kto to Moskal, wyjaśnia tą sprawę, panie pośle?
0: Pan poseł Moskal złożył wniosek o zawieszenie.
1: Dobrze, a kto tą sprawę wyjaśnia? Czekacie na wyjaśnienie ze strony prokuratury, czy sami wewnętrznie coś to będziecie wyjaśniać?
0: Panie redaktorze, prokuratura to rękami ulubieńca tej władzy. Sprawę Zonda Krypto wielokrotnie umarzała. Dlatego my postulujemy powołanie specjalnej komisji zaufania publicznego.
1: Panie pośle, jak jej nie będzie?
0: No to obawiam się, że dopóki rządzi Donald Tusk, ja to ta sprawa nie zostanie wyjaśniona.
1: Kto wyjaśni sprawę Michała Moskala wtedy?
0: Ta informacja była podawana. Pan poseł Moskal będzie przedstawiał swoje wyjaśnienia kierownictwu partii.
2: Dalsza część ósmej rundy do śledzenia na voxfm.pl. Jazda pod prąd, po drodze dla pieszych, zanieczyszczenie czy zaśmiecanie to sytuacje, w których wkrótce będzie mogła interweniować Straż Miejska. Projekt nowelizacji ustawy o strażach gminnych ma trafić do Rady Ministrów jeszcze w tym roku. Co dokładnie ma się zmienić, to sprawdzał nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
3: Jak tłumaczy to rząd, projekt przygotowany przez MSWiA ma dostosować przepisy do obecnych potrzeb. Obecna ustawa obowiązuje od prawie 30 lat. Strażnicy miejscy będą mogli teraz znacznie więcej. Oprócz interweniowania w konkretnych przypadkach będą mogli też rejestrować dźwięki swoimi kamerami. Samo środowisko nie jest natomiast w pełni zadowolone.
4: Najważniejszy postulat, o który się ubiegamy od wielu lat, mianowicie uprawnienie do wcześniejszego przechodzenia na emerytury, nie jest w tej ustawie poruszone.
3: Mówi Artur Hołubiczka, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP. Projekt zakłada też zniesienie minimalnego wymogu wieku, by dołączyć do straży. Obecnie to 21 lat.
2: Oprócz dodatkowych uprawnień rozszerzony ma zostać katalog środków przymusu bezpośredniego przysługujący strażnikom. To m.in. kaski i konie służbowe. W Polsce tylko co trzecia kobieta wykonuje regularnie mammografię. To wciąż za mało, alarmują specjaliści. Zachęcają panie do regularnych badań, szczególnie w październiku, który na całym świecie uznawany jest za miesiąc świadomości raka piersi. Jego symbolem jest różowa wstążka. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Najważniejsze znaczenie ma wczesne wykrycie. Regularna mammografia pozwala znaleźć zmiany na wcześniejszym etapie. Dostępność do mammografii jest dobra, uważa Tatiana Mielczarek z Centrum Onkologii w Bydgoszczy.
6: Stacjonarnie są te badania wykonywane. tak samo jeżdżą mamobusy, gdzie można tą mamografię sobie wykonać prawie pod domem. Zainteresowanie jak zwykle jest za małe.
5: Barierą dla pacjentek jest często strach przed diagnozą i samym badaniem, przyznaje pani Iwona, która mamografię wykonuje co 2 lata.
7: Może nie chcą wiedzieć, bo może akurat coś tam się znajduje w tej piersi. Boją się może.
5: Lekarze zachęcają panie do regularnych badań, również do samobadania piersi raz w miesiącu.
2: Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem u kobiet na świecie. W Polsce każdego roku diagnozuje się ponad 21 tysięcy przypadków. Dom to początek. To tytuł wystawy w Łodzi opowiadającej o osobach, które doświadczyły kryzysu bezdomności. Znajdują się tam fotografie uliczne, nagrane rozmowy i instalacje pokazujące codzienność bez własnego, bezpiecznego miejsca.
8: Czy na tej wystawie spotkaliście się z osobami, które opowiadały o własnym kryzysie?
9: Właściwie codziennie się spotykamy. Damian Wagner, autor wystawy Dom to początek. Ludzie wchodzą i nie wchodzą tutaj na 5 minut. Zostają tutaj godzinę, 2, czasem nawet 3. Czytają historię. Ta wystawa spełnia ten swój cel.
8: Co znajduje się na wystawie?
10: Znajduje się tutaj 25 zdjęć. Do każdego z osób, których historię tutaj pokazujemy, jest opis. Jest on stworzony na podstawie wywiadów. Paulina Witkowska i jestem organizatorką tej wystawy. Chyba już po tych kilku dniach mogę śmiało stwierdzić, że to, co robimy, ma sens.
2: Projektowi towarzyszą również warsztaty o tym, jak mądrze i przede wszystkim z szacunkiem pomagać osobom w kryzysie bezdomności. Obowiązkowe apteczki jednak nie we wszystkich osobówkach. Ministerstwo Infrastruktury zmieniło plany rozporządzenia w tej sprawie. W sprawie przejrzał się nasz reporter Jakub Krzyżak. W takim razie, Kuba, jakie samochody będą musiały mieć na wyposażeniu apteczkę?
11: Miały być we wszystkich osobówkach, a trafią jedynie do fabrycznie nowych.
12: Po raz pierwszy zarejestrowane w Polsce po 31 marca 2027 roku.
11: Mówi mi Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury. W Polsce rocznie rejestruje się zaledwie 500 tysięcy nowych osobówek. To kropla w morzu ponad 20 milionów aut już jeżdżących po drogach. Resort Infrastruktury nie planuje wskazać w przepisach, co powinno znaleźć się w obowiązkowej apteczce. To może doprowadzić do sięgania po najtańsze.
13: Kiedyś kupiłem taką apteczkę, tą najtańszą. Był jeden plasterek, rękawiczki, jeden bandaż i jeden gazik.
11: Projekt rozporządzenia jest już po konsultacjach.
2: Obecnie w apteczki obowiązkowo muszą być wyposażone jedynie elki, taksówki, autobusy z wyjątkiem komunikacji miejskiej i auta ciężarowe przystosowane do przewozu osób. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości. Vox FM.

0: Anna Badowska, zapraszam na skrót najważniejszych wiadomości mijającego dnia. Podejrzany o niszczenie kapliczek w Radomiu zatrzymany. Do uszkodzeń doszło w połowie września. Obiekty zostały oblane farbą. Funkcjonariusze zabezpieczyli monitoring i ustalili podejrzanego, mówi Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.
1: Dzięki podjętym działaniom policjanci ustalili, kto dopuścił się zniszczeń. Kryminalni w miejscu zamieszkania zatrzymali 34-letniego mieszkańca Radomia. Podejrzany został doprowadzony do prokuratury. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie mu 12 zarzutów. Mężczyzna odpowie m.in. za niszczenie zabytków, obrazy uczuć religijnych i czyn chuligański.
0: Mężczyzna najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie. Dziś chłopcy mali i duzi obchodzą swoje święto. Jeżeli panie nie wybrały jeszcze odpowiednich prezentów, to radomskie przedszkolaki spieszą z pomocą.
2: Dzień chłopaka to może...

0: mediacje autobusowe, a wykonawca rozpoczął prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Mowa o budowie dworca autobusowego w Białobrzegach. Obiekt powstanie u zbiegu ulic Mikockiej i Spacerowej.
1: Dworzec będzie składał się z dwóch peronów, z poczekalni oraz część budynku będzie przeznaczona na małą gastronomię, na taką restaurację, kawiarnię z zapleczem kuchennym i myślę, że zdecydowanie poprawi się infrastruktura towarzysząca transportowi zbiorowemu.
0: Mówił Adam Bolek, burmistrz Białobrzegów. Koszt budowy dworca autobusowego to ponad 7 milionów złotych. Wraz z oddaniem do użytku dworca siatka połączeń zyska 4 pospieszne linie autobusowe łączące Białobrzegi ze stolicą oraz Radomiem. Radom się wyludnia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na Mazowszu wynika, że coraz więcej mieszkańców Radomia wybiera życie na wsi lub w innych miastach. GUS szacuje, że liczba ludności w Radomiu może spaść nawet do 160 tysięcy, a my zapytaliśmy mieszkańców miasta, jak im się tutaj żyje.
2: Dobrze się żyje w Radomiu. Teraz z pracą jest tu coraz lepiej. Coraz więcej takich imprez kulturalnych.
3: Przeciętnie. Nie mogę narzekać. Zachwycać się też nie mam czemu.
4: Zauważam, że jest troszeczkę lepiej i na rynku pracy i jeśli chodzi o wybór kierunku studiów. Radom się rozwija, także oby tak dalej.
5: Dość ciężko. Ciężkie są prace, zarobki są niskie. Ja się wprowadzę.
6: W centrum może trochę ludzi, w innych dzielnicach ruchu praktycznie nie ma. Raczej chyba smutno.
7: Poprawiły się warunki bytowe. Radom zupełnie inaczej wygląda. Jest dobrze.
0: Z mieszkańcami Radomia rozmawiała Daria Żurowska. Leśnicy i policja ostrzegają kierowców przed zwierzętami na drodze. Mundurowi przypominają, że zwierzęta wybiegają z lasów na drogę, doprowadzając do wypadków i kolizji przy zbyt dużej prędkości. Prowadzący auto może nie zdążyć zareagować, podkreśla Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
8: Pamiętajmy, że tam, gdzie na drogach mamy znaki ostrzegawcze, musimy zachować szczególną ostrożność. Bez względu na to, czy to są znaki ostrzegawcze mówiące o tym, że mogą pojawić się dzikie zwierzęta, czy zwierzęta gospodarcze. Musimy zdjąć nogę z gazu, obserwować całe otoczenie drogi.
0: Dzikie zwierzęta najbardziej aktywne są o zmierzchu i o świcie, kiedy spędzają czas na żerowaniu. To właśnie wtedy trzeba podróżować ze wzmożoną uwagą. Jeżeli dojdzie do wypadku, należy zjechać na pobocze, włączyć światła awaryjne i ustawić trójkąt ostrzegawczy. Ból głowy, osłabienie czy stan podgorączkowy to pierwsze oznaki przeziębienia. Aby uniknąć zachorowania, warto wzmocnić swoją odporność. A jak to zrobić? O tym Katarzyna Pawlik-Chmielewska, lekarz z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
9: Korzystać ze szczepień takich, które są polecane. Teraz zalecane szczepienie przeciwko grypie. I też myślę, że ważny jest też odpoczynek, odpowiednią długość snu, stres, jakaś nadmierna ilość obowiązków, jakaś nadmierna ilość aktywności powoduje, że ta odporność może być troszkę osłabiona.
0: A my przypominamy o tym, że warto też pamiętać o aktywności fizycznej i odpowiednio zbilansowanej diecie. Warto zadbać o swoje bezpieczeństwo, wybierając się na grzybobranie, apelują mazowieccy policjanci. Na wyprawę do lasu idźmy w grupie, miejmy przy sobie też naładowany telefon. Warto również, abyśmy wybrali las, który znamy. A co zrobić, jeśli stracimy orientację? O tym Rafał Jerzak z mazowieckiej policji.
10: Zwracajmy również uwagę na charakterystyczne elementy otoczenia. Zapamiętajmy szczegóły, które mogą pomóc później w odnalezieniu nam drogi powrotnej, takie jak numerowane słupki leśne, czy charakterystyczne na przykład drzewa. Możemy zapisać numery tych słupków, a w razie potrzeby łatwiej się odnaleźć.
0: Policjanci apelują tak, żeby szczególną uwagę w trakcie grzybobrania zwracać na dzieci i osoby starsze. Ceny benzyny poszybowały do góry, a to jeszcze nie koniec. Kierowcy obawiają się nawet 10 zł za litr oleju napędowego. A jak można oszczędzać paliwo, podpowiadają uczniowie radomskiej samochodówki.
11: Wyjąć z samochodu zbędne rzeczy, w miarę szybko rozpędzać samochód i trzymać tą prędkość, żeby niepotrzebnie go nie wkręcać na zbyt długi czas w wysokie obroty.
12: Przy niskich obrotach zmieniać biegi, ciśnienie w ogumieniu myślisz odpowiednie.
13: Jeździć na zimówkach w lato, ponieważ wiadomo, że jak się jeździ na zimówkach, jest to większe tarcie, jest większe wtedy spalanie.
0: Z uczniami rozmawiał nasz reporter Wojciech Wójcikowski. miasto chce wybudować nową stację pogotowia ratunkowego. Nowy budynek miałby zostać wybudowany na ulicy Narutowicza. Znajdzie się tam więcej miejsca dla ratowników i odpowiedni serwis dla karetek. W garażu podziemnym ma znaleźć się miejsce doraźnego schronienia. Dzięki temu uda się uzyskać pieniądze z budżetu państwa. Jak mówi prezydent Radosław Witkowski, decyzja o budowie nowej stacji jest ostateczna.
14: Na ręce przewodniczącego Rady Miejskiej w Radomiu pana Mateusza Tyczyńskiego skieruje wniosek o przekazanie działki u zbiegu ulic Narutowicza i Kazimierza Paździora. To, co będzie takim docelowym miejscem budowy nowej siedziby stacji radomskiego pogotowia ratunkowego. Krótkie uzasadnienie. Mamy świadomość tego, że obecna siedziba radomskiego pogotowia ratunkowego, która znajduje się przy ulicy Tochtermana, ten budynek już jest wyeksploatowany w złym stanie technicznym i należy podejmować mądre, ale też odważne decyzje, jeśli chodzi o dalszą przyszłość radomskiej stacji pogotowia ratunkowego. Przez wiele miesięcy analizowaliśmy różne lokalizacje, gdzie chcielibyśmy posadowić nową siedzibę stacji radomskiego pogotowia ratunkowego i po wielu analizach zdecydowaliśmy, że właśnie na tej działce rozpoczniemy tę inwestycję. Rozpoczniemy oczywiście od wniosku do przewodniczącego Rady Miejskiej, ale jak sądzę i wnioskuję z obecności radnych pana Dawida Ruszczyka i pani Anny Kotkowskiej, ten wniosek będzie tylko formalnością, bo wszystkim nam bardzo zależy na tym, żeby właśnie rozpocząć tę inwestycję. Mam, proszę państwa, świadomość, że to jest kosztowna i wartościowa inwestycja. Ona będzie w całości, dziś szacujemy, wynosić około 10-11 milionów złotych i pewnie przed nami również dyskusja, jak zabezpieczyć 100% finansowania. Chcemy tę inwestycję rozpocząć w roku 2027, tak żeby na przełomie lat 2028-2029 już cieszyć się i korzystać z nowej siedziby stacji radomskiego pogotowia ratunkowego. Wspólnymi siłami przez te 2,5 roku będziemy w stanie zrealizować tę inwestycję, ale przede wszystkim pokazać, jak bardzo nam zależy na tym, aby ta nasza polityka zdrowotna, polityka zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców Radomia była jak najbardziej skuteczna, bo to, co do tej pory, te wszystkie inwestycje związane z radomskim szpitalem specjalistycznym, czy też innymi placówkami i tymi działaniami, które wykonujemy w zakresie ochrony zdrowia, są naprawdę wysoko przez mieszkańców oceniane, natomiast niewątpliwie nowa siedziba stacji radomskiego pogotowia ratunkowego to jest ten projekt, na który czekają nie tylko pracownicy radomskiego pogotowia, ale przede wszystkim mieszkańcy. Nie ma już w tej chwili dyskusji na temat, co z budynkiem przy ulicy Tochtermana. Ten budynek zostanie rozebrany, a ta nieruchomość, która tam zostanie pewnie zagospodarowana przez Radomski Szpital Specjalistyczny albo przez miasto. Warunki hydrologiczne, stany wód nie pozwalają tam, i to od razu również przecinam, nie pozwalają na to, żeby tych przestrzennych inwestycji, więc zapewne będziemy myśleć, jak zagospodarować ten teren, infrastrukturę, nie wiem, zieloną, błękitną, czy tak, żeby służyła pacjentom szpitala. To możliwości jest tutaj naprawdę, tylko nie ona sobie liczy.
0: Dzięki nowej stacji poprawi się komfort pracy ratowników medycznych, mówi Elżbieta Cieślak, dyrektor Radomskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego.
15: Będziemy mieć większą działkę, będziemy mieć większy budynek, a zatem większa przestrzeń, większe pokoje do wypoczynku dla personelu medycznego, większe powierzchnie magazynowe. Dzisiaj państwo, którzy odwiedzają nasz budynek, chociaż widzieli, jak maleńki jest magazyn leków. W takiej przestrzeni trudno dzisiaj pracować, trudno pracować w obecnych standardach. Planujemy wybudowanie garażu podziemnego. To jest bardzo ważne, bo nasze ambulanse muszą być w gotowości 24 godziny na dobę i to bez względu na pogodę, czy deszcz, czy śnieg, czy upał. Tak, karetki muszą wyjeżdżać natychmiast do pacjentów. Więc ten garaż naprawdę bardzo, bardzo zapewni komfort pracy. Będziemy mieć też, zgodnie z planami, dogodny wyjazd. To przyspieszy wyjazd do pacjentów. Dzisiaj ambulanse często stoją w zaparkowanej ulicy Tochtermana. Dzięki tej inwestycji, dzięki wyjazdowi bezpośredniemu i też dzięki bliskości szpitala, to bezpieczeństwo pacjentów w znaczny sposób się poprawi. Jeśli chodzi o cały garaż podziemny, co też jest bardzo ważne, on panie prezydencie, myślę, że mogę powiedzieć, będzie miejscem schronienia na wypadek katastrof. Dzisiaj każdy budynek przeznaczenia użytku publicznego musi mieć miejsce ukrycia. My idziemy trochę dalej, bo chcemy, żeby to było właśnie miejsce ukrycia, w którym znajdzie schronienie, aby do tego nie doszło, aby nie było takich potrzeb kilkaset osób. To też jest bardzo ważne, jeśli chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców Radomia. Ukrywam, że na początku naszych rozmów z panem prezydentem myślałam o remoncie. Szacunkowy koszt remontu 22 miliony.

0: remont tego budynku wymagałby wyprowadzenia zespołów w inne miejsce, co nie jest możliwe. Rozważaliśmy umieszczenie państwa w kontenerach. Natomiast rozmowa z panem prezydentem, pan prezydent natychmiast powiedział, jaki remont, budujemy nowe pogotowie, budujemy nową siedzibę i tutaj w ogóle nie ma o czym dyskutować. Pogotowie.
1: Eksperci podkreślają, że szybkie tempo życia, niestabilność zawodowa czy problemy osobiste to główne przyczyny narastających problemów psychicznych. Widzimy wyraźny wzrost przypadków związanych z lękiem i stresem, mówi Anna Małaśnicka, psychoterapeutka z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu.
2: Człowiek, powiem tak, w stresie nie słyszy, nie widzi, jest sparaliżowany i nie wie, jak ma reagować. I dlatego też przestrzegałbym przed takim, wszystko będzie dobrze, bo to bardzo różnie może być. I ja zawsze sobie mówię tak, wsparcie może dać każdy. Na pierwszym miejscu jest poczucie bezpieczeństwa. Też nie wychodźmy może tak przed szereg, czyli idźmy za potrzebami tych osób. Jeżeli one nie będą chciały mówić, nie wyciągajmy niczego od nich. Oczywiście są lekarze, psychiatrzy, są terapeuci. Namówmy na taką konsultację i taką wsparcie również tu u nas w ośrodku i we wszystkich innych placówkach na terenie Radomia, jak najbardziej będzie ta pomoc udzielana. W momencie, gdy sami odczuwam, to niestety konieczna jest pomoc specjalistyczna. W momencie, gdy mam do czynienia z depresją, bo powiem tak, z własnego podwórka, tutaj z ośrodka, dosyć dużo jest tych epizodów i obszarów depresyjnych. I tu mamy z takim trochę zwiększonym lękiem, z takimi lękowymi zachowaniami związanymi z myślami, z emocjami, które przeżywamy. Z lękiem to trzeba też trochę z boku spojrzeć na własny lęk i tak nie za bardzo w momentach takiego silnego lęku. Ja zawsze mówię to swoim pacjentom, oddychajcie. Namawiam koniecznie do takiego oddechu. To jest takie proste i takie niektórym się wydaje, że to jest takie banalne, o czym mi pani mówi, proszę pani. Ale tak naprawdę w momentach, w afekcie, w momentach jakiejś bardzo silnej sytuacji lękowej, spokojny wdech, bo dlaczego? Lęk jest energią. My musimy, proszę państwa, wszyscy zrozumieć, że lęk to jest energia, która ma taki ładunek ujemny. Ten ładunek ujemny odbiera nam siły i odbiera nam moc. I spokojne policzenie, raz, dwa, trzy, cztery, zatrzymanie nawet tego oddechu i spokojne puszczenie tego wdech, zatrzymanie i wydech. Oczywiście uwaga, to już jest takie troszkę techniczne, ale ja myślę, że to jest ważne. Zatrzymanie się, skoncentrowanie uwagi na tym oddechu, nie na problemie i nie na tym, co się dzieje. Oczywiście nie będzie to wtedy, kiedy uciekamy przed czymś trudnym, ale zatrzymanie się i pozostanie z tym, wszystko powraca do równowagi, bo w momencie lęku my nie widzimy, nie słyszymy i tak naprawdę możemy patrzeć na rzecz, która jest tuż przed naszymi oczyma i w ogóle możemy nie widzieć. Natomiast w momencie tego wdechu i wydechu to jest tak jakby dodatkowa energia i następuje wyrównanie. I ta siła życiowa, ta normalność, dopiero wtedy wracanie do problemu wyrównuje to wszystko. Także pierwsza taka bardzo ważna, ale jednocześnie bardzo prosta technika, do której namawiam.

0: Daria Żurowska, zapraszam na magazyn Nowy Dzień. Warto raz w roku wykonać komplet badań, przypominają lekarze kardiolodzy. Wczoraj, 29 września, obchodziliśmy Światowy Dzień Serca. Choroby tego organu nie dają żadnych wczesnych objawów, dlatego ważna jest profilaktyka. Wpływ na serce mają też choroby genetyczne, dlatego warto zacząć od EKG, mówi Jarosław Kosior, kardiolog z Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu.
1: Tak naprawdę około 60% tego, w jaki sposób przebiega nasze życie, stanowią o tym nasze geny. I tego oczywiście nie możemy zmienić. Natomiast jest te 40%, na które mamy wpływ. I oczywiście możemy zapobiegać i spowalniać choroby serca, jak również proces w ogóle starzenia się. I tak naprawdę mamy kilka rzeczy, które każdy człowiek dbający i ceniący sobie swoje życie powinien zrobić. Pierwszą rzeczą jest to, że nie powinniśmy palić papierosów. To jest absolutnie fundamentalna rzecz. Drugą niezwykle ważną rzeczą, absolutnie fundamentalną, to jest ruch. Chciałbym podzielić to w ogóle w naszą populację na dwie grupy pacjentów. Takich, których nazwalibyśmy zdrowymi, czyli prewencję pierwotną i prewencję wtórną, czyli takich pacjentów, którzy już przebyli jakiś incydent sercowo-naczyniowy. I każda z tych grup odnosi niebagatelne korzyści z tego, że się rusza. Ile powinniśmy się w związku z tym średnio ruszać? Standardy zarówno kardiologiczne, jak i standardy innych towarzystw mówią, że ilość ruchu powinna wynosić około 150 minut w tygodniu. Najlepiej ruszać się oczywiście codziennie. Masa ciała, czyli dieta. I tutaj na przykład Towarzystwo Diabetologiczne pacjentom z nadwagą mówi, przynajmniej obniżcie poziom masy ciała o 7% i starajcie się to później utrzymać. Kolejnym niezwykle ważnym aspektem w ogóle stanu zdrowia to jest sen. On nie jest do końca umieszczony w standardach ani kardiologicznych, ani diabetologicznych. Natomiast bardzo jest ważna higiena snu, dlatego że noc to jest ten moment, kiedy organizm musi posprzątać wszystko, co się nagromadziło złego w organizmie. To jest niezwykle ważne, żeby poza odpowiednią długością snu, to jest sen był dobrej jakości. I jednym z elementem dającym dobrą jakość snu dla organizmu jest spanie w zupełnie ciemnym pomieszczeniu. Takim absolutnie ciemnym. Niezwykle ważne jest w ramach profilaktyki chorób kardiologicznych ciśnienie tętnicze. Ono musi być prawidłowe. Oczywiście te elementy, o których wspomniałem, czyli dieta może nie, ale przede wszystkim ruch trochę pozwala regulować nam ciśnienie. Ale my musimy po prostu bardzo starannie ten parametr monitorować. Jest to bardzo łatwe. Tu mówiliśmy o takich chorobach w ogóle cywilizacyjnych, tak? Czyli nadciśnienie, cukrzyca, coś, co nazywamy zespołem metabolicznym, co wiąże się bezpośrednio właśnie z tą otyłością. Ale przecież choroby układu krążenia to nie tylko choroby miażdżycowe, ale również epidemia niewydolności serca. Mamy tutaj dwie podstawowe typy niewydolności serca. To jest niewydolność serca z obniżoną tak zwaną frakcją wyrzutową, czyli sytuacja, w której komora wyrzuca za małą ilość krwi procentowo z tego, co ma w sobie. I drugi rodzaj niewydolności to jest zachowaną frakcją wyrzutową, kiedy ten procent wyrzucanej krwi jest relatywnie duży, ale jest nieadekwatny ten przyrost rzutu w czasie wysiłku. I w ostatnich latach obserwujemy bardzo duży postęp w zakresie farmakoterapii niewydolności serca z niską frakcją wyrzutową. Generalnie jedyną chorobą, która daje bóle w klatce piersiowej, to jest choroba niedokrwienna serca. W momencie, kiedy mamy niedokrwienie, jest wyzwalany ból. W typowej chorobie wieńcowej ból ma charakter wysiłkowy. Ten ból jest bólem, my w medycynie nazywamy typu trzewnego, w związku z tym on nie jest ostro scharakteryzowany. Może to być gniecenie, może to być pieczenie, może to być ściskanie, rozpieranie w klatce piersiowej. Ten ból ma również inne cechy. Promieniuje nieraz do gardła, do lewej ręki, w okolicę międzyłopatkową. I jest to typowy objaw choroby przewlekłej, stabilnej choroby wieńcowej, czyli choroby, która jest wywołana zwężeniem w tętnicy wieńcowej. I to jest jak gdyby jeden wzorzec przebiegu choroby niedokrwiennej serca. Drugi wzorzec to jest ostry zawał serca. Dotyczy to pacjentów, którzy dotychczas często byli absolutnie zdrowi i pojawia się nagły ból, który ma te cechy, które wymieniłem. Ja je przypomnę, czyli może to być ściskanie, rozpieranie, dławienie. Może też być w przypadku często zawałów ściany dolnej serca ból zlokalizowany w nadbrzuszu. Często tym dolegliwościom bólowym, które są intensywne, towarzyszą objawy tak zwane wegetatywne, czyli nagłe pocenie się. Ci pacjenci przyjeżdżają i mówią, panie doktorze, wstałem i nagle oblałem się zimnym potem. I również to charakterystyczne promieniowanie do ręki, do gardła, w okolicę międzyłopatkową. Jeżeli występuje nagle o sporej intensywności, należy wezwać po prostu karetkę. I to są objawy typowe dla choroby niedokrwiennej serca. Zupełnie inaczej wyglądają objawy niewydolności serca. Tutaj głównym objawem jest łatwe męczenie się. Czyli pacjent mówi, panie doktorze, ja nie mogę wejść na trzecie piętro. Muszę się co piętro zatrzymywać. I teraz w którym momencie trochę winy spada na pacjenta? Mianowicie, jak on kilka lat temu wchodził na to trzecie swoje piętro bez problemu, to pierwszym objawem jest to, że musi się zatrzymać na drugim. A często problemem jest to, że on przychodzi, jak już się zatrzymuje co pół piętra. Czyli jeżeli państwo zauważycie, że nagle spada wasza wydolność wysiłkowa, macie duszność, musicie na przykład w nocy wstać i chwilę poddychać, żeby zlikwidować tą duszność, to są to sygnały alarmowe, że trzeba się na spokojnie zgłosić do swojego lekarza i te wszystkie objawy przedyskutować. Takie duże badania obserwacyjne pokazują, że pacjent, który ma absolutnie prawidłowe EKG, najczęściej nie ma niewydolności serca. Ale oczywiście to jest to badanie typowo przesiewowe. Jeżeli chodzi o wykrywanie niewydolności serca, mamy możliwości badania laboratoryjnego, to jest oznaczenie peptydu natriuretycznego. I teraz jeżeli ten parametr jest podwyższony, to wskazuje na to, że duszność ma pochodzenie sercowego. Drugim badaniem, które już jest badaniem obrazowym, to jest oczywiście echokardiografia, echo serca, które pokazuje, jaka jest frakcja wyrzutowa, jakie są ściany serca, czy nie ma wady zastawkowej, czy nie ma innych problemów w strukturze serca, które mogą powodować te objawy. I teraz właśnie to badanie laboratoryjne jest takie o tyle dobre, że też jest można je traktować jako badanie przesiewowe, natomiast badanie obrazowe jest już badaniem, które pokazuje nam nie tylko, czy jest niewydolność serca, ale mniej więcej określa nam również przyczynę tej niewydolności serca, tak żeby można dalej ukierunkować dalsze badania.
0: Brak zainteresowania potrzebami dziecka czy nadmierna kontrola. To najczęstsze powody, przez które młodzież sięga po alkohol czy narkotyki. Jak zauważa Włodzimierz Wolski, dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Radomiu, rodzice za mało czasu poświęcają swoim dzieciom.
2: Na to się składa wiele czynników, a najbardziej pokutującą rzeczą jest to, że rodzice wielokrotnie za mało czasu poświęcają swoim dzieciom. Nie rozmawiają o ich potrzebach, nie rozmawiają o tym, co było w szkole, nie rozmawiają o tym, jak lubią spędzać czas. Po prostu zaganiani uważają, że to, że dziecko ma swój pokój, tak, że ma jakieś tam kieszonkowe większe, mniejsze, no oczywiście dostęp do internetu, to ma wszystko.
3: Ale też nie organizują czasu albo za bardzo organizują ten czas, zapisując na różnego rodzaju zajęcia dodatkowe i stosują tak zwaną spychologię.
2: Tak, dziecko cały czas chodzi na, nie wiem, kółka zainteresowań, zajęcia z angielskiego, jakieś rytmiki, jakieś tańca towarzyskiego, do tego jeszcze masy zajęć w szkole i tak dalej. Ten młody człowiek czy chce robić to, co do tej pory nie mógł robić. I często przy robieniu tego, co chce robić, traci kontrolę nad racjonalnym, właściwym, bezpiecznym postępowaniem. Zdarzają się takie sytuacje na przykład totalnego upojenia alkoholowego, tak? Czy na przykład jakichś agresywnych zachowań wręcz, czy właśnie niepowrotu do domu na noc. To wszystko w sytuacji takiej, kiedy rodzice mają dobry kontakt z dziećmi, kiedy rozmawiają o tych wszystkich problemach, tak? O zmęczeniu, przeciążeniu rokiem szkolnym, o tych dodatkowych zajęciach, o sposobie spędzenia czasu wolnego, o jakichś, nie wiem, sprawach uczuciowych, pierwszych miłościach. Jeśli te relacje, te kontakty są dobre w tym kontekście, że rozmawiamy o tych trudnych tematach z naszymi dziećmi, umiemy ich słuchać, to prawdopodobieństwo wystąpienia takiego zjawiska, jak na przykład ucieczka z domu, czy jakieś, nie wiem, totalne upojenie alkoholowe, czy na przykład niewrócenie na noc 16-17-latka, jest raczej mało prawdopodobne. Wcześniej by na pewno zapytał rodziców, czy skonsultował z rodzicami, czy by rodzice o tym by wiedzieli, tak, że on na przykład ma zamiar iść gdzieś do kolegi na jakąś imprezę. Natomiast najczęściej jest to różny sposób komunikacji. Nie można wychowywać dzieci na zasadzie nakazów, zakazów. Nie, bo nie.
3: No właśnie, bo też jest druga skrajność. Albo rodzice się nie interesują tym, co robi dziecko, właśnie organizując mu ten czas, ale bywa też tak, że są za bardzo się tym dzieckiem interesują i trzymają go pod tak zwanym kloszem. I wtedy takie dziecko, no też może właśnie w tej skrajności, w skrajność wpaść.
2: Tak, to ja mówię, no jest kwestia trzymania dziecka pod kloszem jest o tyle niebezpieczna, że dziecko jest jak gdyby nieodporne na wszelkiego rodzaju zagrożenia zewnętrzne, ponieważ to dziecko jest jak gdyby no otoczone taką nadmierną opiekę rodziców. Ono w sytuacji takiej, kiedy znajdzie się w środowisku rówieśników gdzieś poza domem, może mieć trudności z adaptacją, z komunikacją z nimi, może się załamać nerwowo, wraca się tęsknota, to najczęściej widać na różnego rodzaju koloniach i obozach, tak, które myśmy na przykład organizowali. Widać było te dzieci właśnie wychowane pod kloszem, które nie potrafiły się adaptować do warunków właśnie poza domem i poradzić sobie z tęsknotą za rodzicami. Nie potrafiły być w pełni samodzielne w wykonywaniu podstawowych czynności, tak, bo zawsze były przyzwyczajone do tego, że rodzice coś powiedzieli, czy zrobili za nich. Dlatego taka nadmierna, taki nadmierny klosz, taka forma, może to niewłaściwe słowo, ale niestety no, ono od wielu lat kursuje w pojęciach psychologiczno-pedagogicznych, sposób tak zwanego bezstresowego wychowania jest jak najbardziej szkodliwy, ponieważ każdy stres, ważne jest to, żeby był dopasowany do możliwości osobowości danej osoby. Inny stres powinno mieć dziecko, tak? Inny stres powinien przeżywać młody człowiek w wieku na 100 lat, inny dorosły, tak? Ponieważ wtedy ta psychika, ta dojrzałość emocjonalna sobie z tym stresem, z tą sytuacją stresową poradzi. Ale stres również ma działanie mobilizujące. Mobilizujące w sensie pozytywnym, tak? Na przykład mobilizujące do dobrej nauki, w sensie otrzymania dobrej oceny, do dobrych wyników sportowych, do czegoś, na co otrzyma się na przykład, nie wiem, jakąś pochwałę, czy ma się satysfakcję, że na przykład zrobiło się coś dobrze i jeszcze lepszym od innych, tak? Bo to jest też kwestia tego pozytywnego stresu. Ważne, powtarzam, żeby ten pozytywny stres był dopasowany do możliwości poradzenia sobie z nim, tego młodego człowieka, tak? I tutaj nie można mówić o tym, że stres jest tylko w negatywnych warunkach, bo jest też i w pozytywnych, tak? Podobnie jak kwestia rozmowy z rodzicami, sposoby rozmowy rodziców z dziećmi, tak? Jeśli chcemy coś zakazać, bo oczywiście, no, jeśli przychodzi, nie wiem, jak to często bywa, 15-letnia dziewczyna mówi, że ona chciała pojechać, nie wiem, z chłopakiem 18-letnim pod namiot gdzieś tam, no to mama mówi nie, absolutnie, nigdzie, absolutnie, i tak dalej, stwarzając dwa elementy, stwarza syndrom zakazanego owocu, a to, co zakazane z reguły lepiej smakuje. I druga rzecz, nie pozostawia alternatywy tej dziewczynie, która tak bardzo pragnęła wyjechać z chłopakiem tam właśnie gdzieś na jakąś wycieczkę, że ona po prostu, no, namawiana często przez tego drugiego, z tego domu ucieknie. I wtedy zaczyna się ogromny problem. Problem polega na tym, że po takiej ucieczce jest ogromny stres rodziców, co się stało. Z reguły ci uciekinierzy do 48 godzin dają sygnał, tak, SMS-owy czy telefoniczny, że są cali, zdrowi, nie martwcie się. Ale później jest syndrom kolejny, strachu przed powrotem, przed konsekwencjami. Ja powiem pani redaktor, wielokrotnie negocjowałem z uciekinierami a rodzicami ich bezpieczny powrót do domu, ponieważ boją się wrócić ze względu na to, jakie poniosą konsekwencje za to, co zrobili. Dlatego lepiej takich sytuacji kryzysowych unikać i rozmawiać o wszelkich problemach z tym związanym, zanim one się zdarzą. Jeśli na przykład coś zabieramy, mówimy nie, to mówimy dlaczego. Dlaczego nie puścimy dziewczyny 15-letniej, bo ją bardzo kochamy, bo się o nią będziemy martwić, bo tam jest niebezpiecznie, tam się może coś złego stać. Proponujemy coś w zamian, tak? Czyli nie wiem, jakiś wspólny wyjazd, czy wyjazd, no, bardziej bezpieczny, mówiąc dokładnie, tam, gdzie będziemy mogli w jakiś sposób mieć pewność, że nic złego się tej dziewczynie nie stanie, tak? I to powoduje, że takie relacje pozytywne powodują, że ta dziewczyna rzeczywiście zastanowi się, zanim coś zrobi głupiego, tak? Natomiast często my w tych relacjach, często pod wpływem, nie wiem, stresu, gniewu, jakichś takich sytuacji właśnie stresowych, w tym negatywnym sposobie znaczenia, mówimy nie, absolutnie, nigdzie nie powiedziesz, nie ma mowy, koniec, kropka, nie? I to powoduje właśnie tą reakcję. I większość tych uciekinierów, z którymi rozmawiamy, to jest kwestia tego typu, że oni uciekli dlatego, że właśnie nie mieli alternatywy żadnej, tak? Było niebo, nie i koniec, tak? Dlatego czasami warto poświęcić w ciągu dnia pół godziny na to, żeby porozmawiać ze swoim dzieckiem na każdy temat i żeby dziecko czuło to wewnętrznie, że ma nasze wsparcie, że można nam się zwierzyć z każdego problemu. I to nie tylko dotyczy, bo rodzice najczęściej zaczynają takie rozmowy poważne, jak dziecko ma 14, 15, 16 lat. Ale taką relację trzeba budować znacznie wcześniej. Trzeba budować, kiedy dziecko jest w wieku przedszkolnym, kiedy idzie do szkoły. Sposób rozmowy z dzieckiem, sposób komunikowania się jest stałym elementem procesu wychowawczego. I to musimy my wszyscy dorośli pamiętać, że te relacje nie stworzy się z dnia na dzień. Te relacje trzeba stworzyć przez cały okres dorastania naszego dziecka. Od tego najmłodszego wieku, tak, od wieku przedszkolnego, aż po wiek szkolny, tak. I wiek dorosły również, tak. Więc tutaj jest to niezmiernie ważne. Słuchajmy naszych dzieci i rozmawiajmy z nimi na każdy temat. I wtedy unikniemy takich drastycznych, przykrych dla rodziców wydarzeń, jak na przykład ucieczka z domu, czy zdarzenia typu, nie wiem, pierwszy dzień wolności, czyli jakieś totalne pijaństwo.
0: Las receptą na nasze zdrowie. Jesień to idealny czas na leśne wędrówki. Obcowanie z naturą według naukowców może mieć zbawienny wpływ na nasze zdrowie. Leśny spacer pomaga zredukować stres, zachęca Edyta Nowicka, rzecznik Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu.
4: Las to zdrowie dla naszego umysłu. W Polsce, a szczególnie tutaj u nas w regionie, gdzie jest dużo lasów, w zasadzie wystarczy 30 minut, żeby dostać się do lasu. I naprawdę las jest niesamowitym miejscem, w którym możemy w erze przebodźcowania, kiedy jesteśmy wszystkim czasami zmęczeni, możemy odpocząć w bardzo prosty sposób, po prostu spacerując, siedząc w tym lesie, wdychając powietrze. W powietrzu leśnym są tak zwane fitoncydy. Olejki drzew, szczególnie iglastych, zawierają właśnie te fitoncydy, czyli substancje, które hamują rozwój bakterii i grzybów. Szczególnie w sosnowym lesie możemy głęboko odetchnąć i poczuć te fitoncydy. Jeżeli jest słoneczna pogoda, to tym bardziej. Oprócz tego możemy na przykład sobie zrobić herbatę, na przykład z igieł sosnowych, czy jakieś inne syropy na bazie właśnie pączków, czy tych igieł, czy młodych szyszeczek. Oczywiście nie niszcząc całych drzew, tylko korzystając racjonalnie z tych zasobów. Tak więc w lesie znajdziemy wszystko, co może powodować zdrowie. Zwykły spacer, kijki, nordic walking i nawet taki samotny, tym bardziej właśnie samotny spacer w lesie, czy jazda na kijkach stwarza okazję do nie tylko rozmyślań, albo w ogóle możemy nie myśleć. I to jest też ideą czegoś, co nazywa się Shinrin-yoku, czyli kąpiele leśne. Wymyślono to w Japonii. I to jest forma leśnych spacerów, ale z takim uważnym doświadczeniem lasu, który ma nam zapewnić zdrowie, szczęście i spokój. Po prostu chodzi o to, byśmy się zatrzymali i na przykład tutaj się wykorzystuje różne faktury, kolory, zapachy. Można po prostu położyć rękę na mchu, który obrasta pień drzewa czy na korze i poczuć fakturę, poczuć to, jak wieje wiatr w koronach drzew, jak śpiewają ptaki. W lesie to wszystko jest, tylko musimy się przestawić na tą uważność, żeby nauczyć się spostrzegać. Przecież ci, którzy doskonale znają się na przyrodzie, to jeżeli pójdziemy z nimi do lasu, to zaraz rozpoznają gatunki ptaków po ich głosach, rozpoznają gatunki płazów czy gadów też po głosach, bo nie zawsze tylko żaba kumka, ale i różne zwierzęta, gady, płazy wydają właśnie podobne dźwięki. Oprócz tego ssaki, takie jak lis, kozioł, który szczeka, czyli samiec sarny, to też dla niektórych jest ogromne zdziwienie i naprawdę myślą, że to jest na przykład pies. I tego wszystkiego możemy się też uczyć, a więc to będzie dla nas lekcja przyrody. Szczególnie ważna część tych obserwacji to jest obserwacja ptaków i jest cały dział psychoterapii, można powiedzieć. Nazywa się to ornitoterapia. terapia, to jest terapeutyczny wpływ obserwacji ptaków na ludzi, którzy właśnie wtedy zajmują się tylko tym, mogą skierować swoje myśli tylko na te obserwacje ptaków i dzięki temu odpoczywamy od różnych problemów, od tego, co znajdujemy w codziennym życiu. I to jest bardzo ważne. Mówi się, że 20 minut przebywania w naturze wystarczy już, aby znacząco obniżyć poziom hormonu stresu, kortyzolu. Także powinniśmy pamiętać o tym, że na wyciągnięcie ręki mamy źródło spokoju, możemy odpocząć i się zrelaksować.
0: Głód wolności, radomski bunt, czerwiec 1976 to tytuł wystawy, którą można oglądać w Muzeum imienia Jacka Malczewskiego w Radomiu. Na ekspozycji zobaczymy obrazy, grafiki, plakaty czy rzeźby. O szczegółach Jerzy Brukwicki i Damian Jędrzejczyk, kuratorzy wystawy.
5: To była wielka przyjemność przygotować tę wystawę tu w Radomiu, w muzeum, które szczyci się jedną z najciekawszych kolekcji w polskim muzealnictwie, polskiej sztuki współczesnej, o przesłaniu patriotycznym, wolnościowym. Dwaj panowie, Mieczysław Szewczyk i Zbigniew Kamiński, przez kilka lat odbywali pielgrzymki po Polsce. Z pracowni artystek i artystów zdołali uzyskać co ciekawsze prace świadczące o sztuce i jej poziomie, polskiej sztuce niepodległościowej. Na wachlarz nazwisk, które znalazły się w zbiorach Radomskiego Muzeum, ten wachlarz zawiera sporo ciekawych nazwisk, a jeszcze więcej ciekawych, znaczących prac. Szkoda tylko, że o tym właśnie niesamowitym, nawet na poziomie światowym, ruchu kultury niezależnej w tej chwili w Polsce niewiele się mówi. Nadchodzi taki czas, o którym się o tych wydarzeniach przypomina. I tutaj trzeba podkreślić rolę Radomia, Płocka i Ursusa. Bo to były miasta, w których 25 czerwca 1976 roku wybuchły protesty robotnicze. Ten dzień otworzył nowe karty w dziejach Polski. Ukształtował się już w miarę zorganizowany ruch oporu przeciwko władzy PZPR-owskiej, władzy komunistycznej. Ale przy okazji też zaczęły pojawiać się przeróżne inicjatywy kulturalne o przesłaniu niepodległościowym, wolnościowym. Ja już nie chcę tutaj wspominać o sytuacji politycznej, ale chcę podkreślić tylko, że rodziły się wówczas zręby ruchu kultury niezależnej. Powstawały wydawnictwa. Apogeum ruchu kultury niezależnej zaistniało po 13 grudnia 1981 roku, kiedy to PZPR-owska władza wprowadziła stan wojenny. I chcemy wystawą Głód Wolności zasygnalizować, przypomnieć starszym, a w ogóle przekazać wiadomości młodym o tym, jak ten ruch wyglądał. Stąd ta nasza wystawa w Muzeum Malczewskiego ma przypominać swoją atmosferę, swoim klimatem wystawy podziemne, publikacje książkowe, które się ukazywały, bo trzeba pamiętać, że ten ruch wydawniczy liczy się w tej chwili już na tysiące pozycji, tytułów, nie tylko gazet i czasopism, ale i książek. Oczywiście Polska nie była pomijana w tym obiegu książek bez cenzury, książek przypominających wartościowe chwile w polskich dziejach. Istniała przecież paryska kultura, istniały niezależne wydawnictwa w Niemczech czy we Włoszech. Młodzi ludzie szmuglowali te publikacje poprzez góry, szukali różnych dróg, wykorzystywano polską pocztę, żeby one do kraju docierały. Ale trudno byłoby szmuglować koncerty muzyczne, spektakle teatralne i to wszystko właśnie w latach 80. osiągnęło swoje apogeum. Pod koniec lat 80. ruch już trochę zamierał, ale my poprzez naszą wystawę chcielibyśmy przypomnieć o tych wartościowych chwilach w polskiej sztuce współczesnej, która konsekwentnie o tych wydarzeniach przypominała, komentowała je i interpretowała. Także zapraszam gorąco na wystawę.
6: Tutaj prawie wszystko zostało już powiedziane. Ja tylko mogę od siebie dodać, że to już jest kolejna wystawa organizowana przez nasze muzeum na przestrzeni lat z okazji okrągłych rocznic czerwca 76. Na wystawie wystawie pokażemy około 70 prac, 40 kilku artystów. Trzon wystawy to są prace z kolekcji Muzeum Jacka Malczewskiego w Radomiu, z kolekcji sztuki współczesnej. Będą to prace, które bezpośrednio odnoszą się do wydarzeń czerwcowych, takie jak podróże autostopem Edwarda Dwornika, czy prace artystów związanych z grupą Wprost, którzy w swojej twórczości nierzadko odwoływali się do kondycji człowieka w ustroju totalitarnym. Nie może zabraknąć także wątków radomskich. Pokażemy także pracę środowiska radomskiego, a także imponujący zbiór plakatów solidarnościowych i społecznych z kolekcji właśnie współautora wystawy Jerzego Brukwickiego. Serdecznie zapraszamy.
0: Wystawę można oglądać do końca października.
7: Vox FM Radom. W rytmie hitów. W Radomiu na 96,9.

0: Autopromocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Thierry Paulin razem z kochankiem terroryzował Paryż, zabijając łącznie 21 starszych kobiet. Posłuchajcie szokującej historii potwora z Montmartre.
1: Zło. Zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Marta Kiermasz.

trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks.

Po powrocie z targu nie zdążyła nawet zdjąć. Przy wejściu do mieszkania leżała torba z zakupami. Nadal wypełniona była produktami z targu. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce zbrodni, natychmiast zrozumieli, że napastnik zaatakował seniorkę, gdy ta wchodziła do swojego domu. Upuściła zakupy, a następnie została siłą wciągnięta do środka. Morderca zakneblował ją, a także skrępował, związując nadgarstki oraz kostki szalem. Na twarzy kobiety widoczne były ślady pobicia. W przedpokoju odnaleziono jeden z jej kolczyków, który być może został wyrwany w trakcie szarpaniny. Mieszkanie zostało całkowicie splądrowane. We wszystkich pomieszczeniach panował ogromny chaos. Szafki zostały opróżnione. Nie można było nawet dostrzec podłogi, cała była pokryta wyrzuconymi z mebli przedmiotami. Na lustrze odnaleziono za to cenny dowód – odcisk palca. Na tym etapie nie przyniósł odpowiedzi na pytanie, kto zabił Annę, bo okazało się, że nie widniał w żadnej bazie danych. Został jednak zabezpieczony, by móc w przyszłości porównać go z ewentualnym podejrzanym. Śledczy szybko doszli do wniosku, że motywem zbrodni był rabunek. Wkrótce jednak przekonali się, że nie było to pojedyncze zabójstwo, a początek krwawej i wstrząsającej serii. 4 dni po tym, jak odnaleziono zwłoki Anny Ponty, w 18 dzielnicy Paryża wezwano służby do pożaru w jednym z mieszkań. Wśród zgliszczy odnaleziono ciało kolejnej starszej kobiety. Była to 89-letnia Suzanne Foucault. Jej dłonie i stopy były skrępowane sznurem od zasłony. Głowę owinięto plastikową torbą. Kobieta została uduszona. Śledczy podejrzewali, że pożar miał ukryć zwłoki i zatuszować ślady zbrodni. Liczba martwych seniorek, które znajdowano w Paryżu, rosła właściwie z dnia na dzień. Od 3 do 9 listopada natknięto się na 4 kolejne ciała. Ofiary miały od 71 do 84 lat. Wszystkie kobiety odnaleziono w ich własnych domach i wszystkie znajdowały się w 18 dzielnicy. Jak wykazali biegli, ofiary przed śmiercią były katowane. Miały ślady po przypalaniu papierosami, połamane żebra, szczęki i nosy. Później sprawca je dusił, a następnie plądrował mieszkania. Morderca skupiał się przede wszystkim na gotówce, ale kwoty, które udawało mu się znaleźć, nie były duże. Wynosiły od 200 do 3000 franków. Według śledczych zabójca torturował ofiary, by te wyznały, gdzie ukrywają kosztowności. Jedną z kobiet uderzał butelką wina w głowę. Robił to tak długo i z taką siłą, że roztrzaskał jej czaszkę. Patrząc na skalę zbrodni, zadawane obrażenia, a także sposób działania, policjanci uznali, że sprawców najpewniej jest co najmniej dwóch. Wybierali starsze i samotne kobiety, które wracały do domu, na przykład z poczty, z zakupów czy z banku. Napastnicy śledzili je aż do domów, a następnie wchodzili za nimi do budynków, a potem wpychali do mieszkań, gdy drzwi były już otwarte. Najpewniej ofiary miały od razu zakrywane usta, by nie mogły krzyczeć. Wszystko odbywało się niezwykle szybko, dlatego też nie było śladów włamania, a sąsiedzi niczego nie widzieli ani nie słyszeli. O zabójstwach w Paryżu zaczęły coraz głośniej informować media, a w samym mieście rosła panika, zwłaszcza wśród starszych, samotnych kobiet. Mieszkańcy przekazywali sobie szczegóły zbrodni, nierzadko dokładając własne elementy do tych historii. Pojawiły się opowieści o brutalnych zabójcach, którzy rozbijają czaszki, odcinają palce i łamią żebra. A śledczy stali w miejscu. Udało im się jedynie potwierdzić,

0: twierdzicie, że morderców było dwóch, bo w mieszkaniach odnaleziono odciski należące do dwóch różnych osób. Ale na tym koniec. Więcej dowodów, nawet tych poszlakowych, nie było. Władze Paryża uruchomiły specjalną, bezpłatną usługę, z której mogły skorzystać starsze i samotne osoby. Wysłani pracownicy ratusza mieli towarzyszyć seniorom i pomagać im, gdy ci chcieli wyjść z domu, na przykład do banku lub sklepu. Z kolei w 18 dzielnicy, gdzie dochodziło do ataków, zorganizowano spotkanie informacyjne. Przyszło na nie ponad 2000 osób, głównie starszych. Merem Paryża był wówczas Jacques Chirac, późniejszy prezydent Francji. I to on przemawiał w trakcie spotkania. Zapewniał, że zabójcy zostaną ujęci, a policja robi wszystko, by zakończyć tę niezwykle krwawą serię. Choć te słowa miały uspokoić nastroje wśród Paryżan, cel nie został osiągnięty. Z każdym dniem panika była coraz większa, a seniorzy bali się wychodzić z własnych domów. Głos zabierali też politycy, którzy coraz częściej mówili, że błędem było odstąpienie od kary śmierci. Gdy na miejsce przyjechał minister spraw wewnętrznych, doszło do słownych przepychanek z mieszkańcami 18 dzielnicy. Gdy politycy kłócili się o to, kto ponosi odpowiedzialność za serię brutalnych zabójstw, psychopaci uderzyli ponownie. Tym razem ofiarą była 77-letnia Polly Victor. Gdy odnaleziono jej zwłoki, od tygodnia już nie żyła. Policja czuła się bezradna. Brakowało dowodów, podejrzanych, jakichkolwiek tropów, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu tej sprawy. Dlatego mundurowi sięgali również po te mniej konwencjonalne pomysły. Paryż zaroił się od funkcjonariuszy, również tych ubranych po cywilnemu. Obserwowane były starsze osoby, a także te, które pojawiały się w ich pobliżu. Pod lupą znalazły się te miejsca, w których mordercy uderzali najczęściej. Ale i to nie przyniosło rezultatu. W trakcie obławy nie udało się nikogo zatrzymać. Dużym wstrząsem dla mieszkańców Paryża była relacja niedoszłej ofiary zabójcy. Kobieta przekonywała, że została zaatakowana właśnie przez mordercę z 18 dzielnicy, jak nazywano go w mediach. Jak mówiła, jej nogi zostały związane kablem elektrycznym.
1: Szarpał mną, popychał, bił z każdej strony. Byłam cała w siniakach. O tak. Chwycił mnie nawet za gardło. Długo odczuwałam tego skutki. Jeszcze kilka dni później bolało mnie gardło. Nawet nie wiem, jak to się stało, że mnie nie udusił. To było doprawdy niezwykłe.
0: Panika w Paryżu była na niespotykanym dotąd poziomie. Mieszkańcy na własną rękę próbowali odkryć tożsamość zabójców, jednocześnie pojawiała się coraz większa krytyka pod adresem policji. Zarzucano jej nieudolność oraz bezradność. Mundurowi rozpaczliwie szukali z kolei świadków, którzy mogliby pomóc w rozpoznaniu sprawców. I tacy świadkowie się zgłosili, ale funkcjonariusze zignorowali ich relacje, bo byli dziećmi. Trzech chłopców w wieku 8, 9 i 10 lat przyznało, że w pobliżu miejsca jednego z zabójstw widzieli młodego, ciemnoskórego mężczyznę, który wzbudził ich niepokój. Policja nie sprawdziła jednak tej wersji i sprawa się rozmyła. Zamiast tego śledczy skupili się na miejscach, które cieszyły się złą sławą. Działały tam środowiska przestępcze. Była to m.in. okolica słynnego placu Pigalle, dawniej dzielnica Czerwonych Latarni. Ale i tam nikt niczego nie wiedział lub, być może, nie chciał się tą wiedzą podzielić z policjantami. I gdy atmosfera w Paryżu była już gęsta od strachu, teorii spiskowych oraz politycznej awantury, w 1984 roku zabójstwa staruszek niespodziewanie ustały. Inspektor Claude Peroni tak mówił o tym, co się wówczas działo.
2: Byliśmy zdezorientowani, nie rozumieliśmy, co się dzieje. Istniało kilka możliwości. Albo sprawca, czy też sprawcy ukryli się. Jak to mówią w żargonie przestępczym, zeszli do podziemia, zaszywając się gdzieś. Przestraszyli się częstych wówczas kontroli policyjnych. Policja działała bardzo intensywnie. Prowadzono zakrojone na szeroką skalę obławy w całym Paryżu i tak dalej. A może trafili do więzienia albo szpitala? Cóż, możliwości było mnóstwo.
0: Rok 1985 minął właściwie spokojnie. Choć śledztwo w sprawie poprzednich zbrodni wciąż było prowadzone, do nowych zabójstw nie dochodziło. Wszystko zmieniło się w grudniu. Na kilka dni przed Bożym Narodzeniem w 14 dzielnicy zginęła Estelle Billet-d'Anjou. Kobieta miała 91 lat. Dwa tygodnie później odnaleziono ciało 77-letniej André Gascoff, później 83-letniej Yvon Couron, której ciało odnalazł sąsiad.
3: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

0: zło. Zbrodnia łowca ofiar.
1: Zabójstwa dzieliło zaledwie kilka dni i nikt nie miał wątpliwości. Psychopata powrócił. Być może sam, a być może znów w Paryżu działał morderczy duet. Zmienił jedynie dzielnicę, w której polował na swoje ofiary. Sposób działania był praktycznie taki sam. Mordowane były starsze kobiety. W mieszkaniach nie było żadnych śladów włamania. Różnicą było to, że tym razem ofiary nie były krępowane. Najważniejsze okazały się jednak odciski palców. Pasowały do jednego ze sprawców, który atakował kobiety w 1984 roku. Nie było więc już żadnych wątpliwości, że właśnie rozpoczęła się kolejna seria psychopaty. Problem polegał jednak na tym, że choć policja miała odcisk palca, to nie była w stanie przypasować go do konkretnej osoby. Kryminalistyka we Francji w tamtym czasie nie była na wysokim poziomie. Nie dysponowano ogólnokrajową bazą danych, która w takiej sytuacji była niezbędna. Były tylko lokalne bazy, które na niewiele się zdały. Własnymi informacjami dysponowały poszczególne jednostki, więc odszukanie cennych danych przypominało szukanie igły w stogu siana. W jednym policja miała rację. Morderczy duet rozpadł się i za zabójstwami stała już tylko jedna osoba. Od 6 stycznia do 14 czerwca 1986 roku zginęło łącznie 7 starszych kobiet. Później ataki znów niespodziewanie się zakończyły. Powód był prosty. Zabójca trafił za kratki. 5 sierpnia 1986 roku został zatrzymany za pobicie dilera narkotyków. Jak później tłumaczył, nie był zadowolony z towaru, który otrzymał. Po pobiciu został namierzony i zatrzymany. I mogłoby się wydawać, że to zakończy serię zabójstw w Paryżu, ale nie, tak się nie stało. Choć psychopata był już w rękach służb, nie pobrano mu odcisków palców. W związku z tym nikomu nie przyszło do głowy, że zatrzymany narkoman jest również poszukiwanym od 2 lat seryjnym mordercą. Pod koniec 1987 roku zabójca znów wyszedł na wolność, ale wiedział, że nie nacieszy się nią zbyt długo. Zanim trafił do więzienia, zdiagnozowano u niego AIDS. Morderca szybko uświadomił sobie, że oznacza to wyrok śmierci. Nie zamierzał jednak się załamywać. Po wyjściu z zakrat ufarbował włosy na blond i zaczął prowadzić jeszcze bardziej rozrywkowy styl życia. Dużo imprezował, spotykał się ze studentami, którym opowiadał historie, które nie miały z rzeczywistością zbyt wiele wspólnego. Jak mówili później świadkowie, był niezwykle czarujący, zwierzęcy i magnetyczny. Jego spojrzenie opisywano jako przykuwające uwagę. Zabójca marzył o założeniu własnej agencji z branży rozrywkowej i próbował zdobyć na to pieniądze. Początkowo prosił znajomych o pożyczkę, ale bezskutecznie. Posunął się więc jeszcze dalej i skontaktował się z gwiazdą ekranu, Line Renault. Artystka wspominała:
2: przyszedł do mnie 2 miesiące przed tym, jak dowiedzieliśmy się, że jest mordercą. Wpadł na pomysł organizacji wydarzeń dla paryskich klubów nocnych i kabaretów. Moulin Rouge, Lido, Crazy Horse, Paradis Latin i tak dalej. Czegoś na kształt gali rozdania Cezarów. Spóźniłam się na spotkanie w moim biurze, więc zamiast mnie przyjęła go moja matka. A kiedy w końcu musiałam powiedzieć, że choć jego pomysł jest świetny, nie mogę mu pomóc. Moja matka skwitowała to słowami: szkoda, to miły człowiek.
1: Zabójca desperacko pragnął pieniędzy. Nie tylko na spełnienie swoich marzeń o zaistnieniu w branży rozrywkowej, ale również potrzebował ich, by móc prowadzić intensywny tryb życia i zaspokajać się używkami. Wiedząc już, że nikt nie pożyczy mu sumy, której potrzebował, postanowił wrócić do zabijania. Jesienią 1986 roku zaatakowane zostały trzy kobiety. Dwie z nich nie przeżyły, ale jedna, 80-letnia Berthierry, mimo ciężkich obrażeń nie zginęła. Została zaatakowana w swoim mieszkaniu w 10 dzielnicy. Zabójca zostawił ją, bo sądził, że seniorka zmarła. Ale po odzyskaniu przytomności 80-latka była gotowa ze szczegółami opisać sam atak i, co ważne, również wygląd mordercy. Był to pierwszy, niezwykle poważny błąd psychopaty, który powoli przybliżał do niego policjantów. Wkrótce mężczyzna zaliczył kolejną wpadkę. W 12 dzielnicy zaatakował 73-letnią Genevieve Manuel. Kobieta przed śmiercią głośno krzyczała, co sprawiło, że usłyszeli ją sąsiedzi. Gdy z mieszkania seniorki wybiegł zabójca, na klatce schodowej wpadł na lokatora budynku, Portugalczyka Fernando Costa. Mężczyzna chciał sprawdzić, co się dzieje u Genevieve, ale zamiast tego wpadł wprost na zabójcę. Dokładnie mu się przyjrzał i o wszystkim opowiedział policji. Kluczowa okazała się charakterystyczna fryzura mordercy. Był czarnoskóry i miał tlenione blond włosy. Costa zauważył również, że miał kolczyk w lewym uchu. Ten opis doskonale zgadzał się z tym, który przedstawiła Bert. Policja była więc pewna, że był to poszukiwany od dawna seryjny morderca. Pętla na jego szyi zaciskała się coraz bardziej. Na podstawie zeznań ofiary i sąsiada udało się sporządzić portret pamięciowy. Trafił na komisariat w całym Paryżu. Otrzymał go każdy policjant. Uzbrojeni w ten wizerunek mundurowi, rozpoczęli obławę. Sprawdzane były wszystkie ulice, zakamarki, opuszczone budynki. Trwała walka z czasem, bo nikt nie miał wątpliwości, że morderca wkrótce znów zaatakuje. Tak długo upragniony przełom nastąpił 1 grudnia 1987 roku. Inspektor François Jacob patrolował 10. dzielnicę. Gdy rozmawiał z dwoma tureckimi sklepikarzami, zobaczył mężczyznę, który idealnie pasował do portretu pamięciowego. Dziennikarzom później relacjonował:
3: podczas rozmowy obserwowałem tego faceta i na podstawie posiadanego rysopisu pomyślałem sobie, ten facet, ten, który tam stoi, to może być on. Miał odpowiednią nie tyle fryzurę, co odpowiedni kolczyk, wzrost i budowę ciała. Wszystko to pasowało do profilu, który otrzymałem od kolegów z Wydziału Zabójstw. Nie chciał mijać grupy ludzi, więc lekko zboczył na bok. Wtedy wyciągnąłem odznakę. Mówię: dzień dobry, policja, czy ma pan dokument tożsamości? Wyjął dowód osobisty. Powiedziałem, że zatrzymuję dowód i proszę go, aby poszedł ze mną na komisariat. Nic nie powiedziałem o powodzie zatrzymania. Wydaje mi się, że sądził, iż zatrzymałem go w związku z narkotykami.
1: Tuż po tym na miejsce przyjechała specjalna jednostka, która zajmowała się serią paryskich zabójstw. Przejęła mężczyznę i przewiozła na przesłuchanie. Tym zatrzymanym był 24-letni Thierry Paulin. Thierry Paulin urodził się 28 listopada 1963 roku na Martynice. Jego ojciec był murarzem. Matka, gdy go urodziła, miała 16 lat. Ojciec go porzucił, a wychowaniem chłopca zajęła się głównie babcia ze strony taty, która prowadziła restaurację na plaży. Thierry mieszkał z nią do 10 roku życia. Jak później mówił, był to jeden ze szczęśliwszych okresów w jego życiu. Ale po tych 10 latach Thierry znów trafił pod opiekę swojej matki, która ponownie wyszła za mąż. Miała też 5 dzieci z nowego związku. Paulin nie potrafił odnaleźć się w tym środowisku. Jego matka skontaktowała się więc z ojcem, by domagać się alimentów. Okazało się, że mężczyzna mieszkał we Francji. Zaproponował, że zamiast alimentów weźmie chłopca do siebie. Thierry miał wówczas 13 lat i wkrótce po tym zamieszkał w Tuluzie. Jego ojciec również miał już nową rodzinę. Dla chłopca była to niezwykle trudna sytuacja. Musiał zmienić całe swoje życie i zamieszkać z człowiekiem, którego w ogóle nie znał. A do tego musiał oswoić się z myślą, że ojciec najpierw go porzucił, a później zdecydował się na kolejną rodzinę. Dla dojrzewającego chłopca było to totalne trzęsienie ziemi. Thierry musiał mierzyć się również z innymi wyzwaniami. Szybko odkrył, że był homoseksualny. Nie potrafił odnaleźć się we francuskiej społeczności. Thierry zaczął mieć problemy w szkole, nie zaliczył też egzaminów zawodowych. Dlatego zdecydował się na wstąpienie do wojska. Chciał trafić do jednostki powietrzno-desantowej, ale mu odmówiono. Według niego samego to ze względu na kolor skóry, a także orientację seksualną. Otrzymał przydział w Paryżu, gdzie miał zająć się sekcją porządkową. Po blisko roku, w trakcie pięciodniowej przepustki, dopuścił się napadu na sklep spożywczy. Za ladą była 75-letnia kobieta, Margarita. Poleon najpierw z nią rozmawiał, po czym wyszedł i po chwili wrócił do sklepu, zasłaniając twarz chustą. Miał przy sobie nóż kuchenny. Zaczął grozić kobiecie i ukradł jej 1400 franków. Za to przestępstwo Thierry został wydalony z wojska. Przed sądem Poleon przekonywał, że zrobił to, bo czuł się wyobcowany i nie potrafił odnaleźć się w nowym środowisku. Przekonywał, że w wojsku ze względu na orientację i kolor skóry był źle traktowany. Thierry potrafił być niezwykle przekonujący i zrobił tak dobre wrażenie na sędziach, że ci skazali go na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu. Co ciekawe, przestępstwo to nie trafiło do kartoteki późniejszego mordercy. Po wydaleniu z wojska Poleon stracił też kontakt z ojcem, który nie akceptował jego homoseksualizmu. Na początku 1984 roku młody mężczyzna ponownie skontaktował się ze swoją matką, która mieszkała wówczas na przedmieściach Paryża. Zamieszkał z nią i zajął się głównie nocnym życiem miasta. Coraz częściej odwiedzał gejowskie kluby, zatrudnił się też jako kelner w Paradis Latin. Lokal słynął z występów drag queens. On sam również zaczął się przebierać i trafił na scenę. Wykonywał utwory swojej ulubionej amerykańskiej wokalistki, Erty Kidd. Ale to nie kariera drag queen okazała się dla niego najbardziej przełomowym momentem. To właśnie w Paradis Latin poznał swoją miłość, Jeana Thierry'ego Maturin. 19-latek pochodził z Gujany francuskiej i był narkomanem. Między mężczyznami narodziła się relacja, która wkrótce przeistoczyła się w głębokie uczucie. Ale ich związek nie był pozbawiony wad i problemów. Poleon był dominujący i to on decydował o wszystkim. Z kolei Maturin, wywodzący się z przemocowego domu, całkowicie uległ silniejszemu partnerowi. Do tego dużym spoiwem były narkotyki. Para skupiała się głównie na nocnym życiu. Kochankowie regularnie odwiedzali kluby, a Poleon zaczął marzyć o stworzeniu własnej przestrzeni rozrywkowej. Swoje plany łączył ze scenicznymi występami jako drag queen, a na jeden z nich zaprosił nawet własną matkę. Kobieta nie akceptowała jednak takiego stylu życia i po kilku minutach wyszła z lokalu. Później wyrzuciła syna z domu.
0: Zło. Zbrodnia łowca ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Thierry żył z dnia na dzień, nie patrząc na konsekwencje. Zatapiał się w klimacie nocnych klubów, narkotyków i muzyki. Przykuwał uwagę innych mężczyzn swoją oryginalną urodą, a także sposobem bycia. Wyróżniał się z tłumu. Zaczął pojawiać się w modnych klubach i bywać na ważnych imprezach. Ale ten styl życia nie trwał zbyt długo. Thierry, po tym jak został wyrzucony z domu, zaczął boleśnie odczuwać brak pieniędzy. A desperacko ich wówczas pragnął. Problemy powiększyły się, gdy Paulin odszedł z pracy, a jego partner został zwolniony z Paradis Latin. Wtedy narodził się w głowie Thierry'ego pomysł, by zacząć napadać na starsze kobiety. Namówił do tego Jeana, który nie potrafił oprzeć się silniejszemu partnerowi. Krwawa seria rozpoczęła się w 1984 roku. Po zatrzymaniu Paulin trafił na badania psychiatryczne. Jeden z biegłych, który analizował wówczas jego zachowanie oraz zbrodnie, dr Serge Bernstein, przyznał, zabijając kobiety, Thierry nie kierował się tylko chęcią zysku.
2: Zrozumienie tego przychodzi stopniowo. Początkowo można naiwnie sądzić, że był to po prostu człowiek szukający łatwego zarobku i atakujący bezbronne osoby. Sprawa była jednak nieco bardziej złożona. Miał za sobą trudne doświadczenia. Zaznał ogromnego cierpienia w rodzinie. Najpierw z powodu matki, a później ojca, do którego trafił w Toulouse. Relacje z przyrodnim rodzeństwem i koszmarna atmosfera w domu tak bardzo go przytłaczały, że wolałby być sierotą, trafić do domu dziecka i wieść w miarę uporządkowane życie. Dotkliwie brakowało mu emocjonalnego i edukacyjnego wsparcia. To może tłumaczyć równie pochyłą, na którą później wkroczył. Był to proces, który utorował drogę zachowaniom psychopatycznym, życiu wyłącznie chwilą, odcinaniu się od rzeczywistości, bez świadomości konsekwencji własnych czynów, sięganiu po używki, przede wszystkim heroinę, wciąganą nosem, choć w grę wchodziły także inne narkotyki, oraz prowadzeniu chaotycznej, marginalnej egzystencji, naznaczonej niesamowitą mitomanią i rozdwojeniem osobowości. Potrafił zabić ofiarę o świcie, by wieczorem przeobrazić się w rozrzutnego, hojnego księcia, wydającego wystawne przyjęcia, a wszystko to przy jednoczesnym tłumieniu głębokiego, nieokreślonego lęku, którego nie potrafił wyrazić. Relacje z własną matką i babcią ze strony matki układały się fatalnie, co pozostawiło w nim negatywne piętno. Żywił głęboką niechęć do kobiet, wszystkich kobiet, co napędzało jego homoseksualizm. Był niezwykle aktywny seksualnie, mimo że deklarował biseksualizm. W rzeczywistości był gejem. Przez pewien czas pracował nawet jako męska prostytutka, najpierw w Toulouse, a następnie w Paryżu. Jeśli chodzi o jego związek z Mathurin, wydaje się, że postacią dominującą był bez wątpienia Thierry Paulin, choć w pewnym sensie tworzyli oni diaboliczny duet.
1: Tuż po zatrzymaniu Thierry faktycznie, tak jak przypuszczał policjant, sądził, że ma to związek z narkotykami. Zapewniał nawet mundurowego, że jest czysty i niczego w ostatnim czasie już nie zażywał. Ale po przewiezieniu na komisariat pobrano od niego odciski palców. I nikt już nie miał wątpliwości. Thierry Paulin był poszukiwanym potworem z Montmartre. 24-latek zażądał adwokata. Nie otrzymał go jednak, bo w tamtym czasie we Francji nie przysługiwała pomoc prawna przy policyjnym zatrzymaniu. Musiał więc sam zmierzyć się z pytaniami śledczych, a także z zebranymi przez nich dowodami. Paulin został zaprowadzony do oddzielnego pokoju, gdzie rozpoczęło się przesłuchanie. Jeden z mundurowych, który brał w tym udział, wspominał.
3: 3 lata wcześniej, podczas napaści w 18 dzielnicy, sprawca lub sprawcy zmusili jedną z ofiar do wypicia płynu takiego, jakiego używa się do udrażniania rur. Przyniosłem do biura butelkę po takim środku, wypełnioną wodą, i postawiłem ją na meblu w dobrze widocznym miejscu. Powtarzałem sobie, w dniu, w którym aresztujemy sprawcę, chcę spojrzeć mu prosto w oczy w chwili, gdy dostrzeże tę butelkę. Rozmawialiśmy więc, aż w pewnym momencie udawałem, że tracę panowanie nad sobą i wyciągnąłem butelkę spod biurka. A jego reakcja, kto wie, instynktowna, powiedział, to nie ja. I właśnie wtedy ujawnił tożsamość wspólnika biorącego udział w atakach w 18 dzielnicy, Jean-Thierry Mathurin.
1: Mathurin został zatrzymany na drugi dzień. przebywał w swoim mieszkaniu razem z artystą scenicznym, który był dobrze znany w środowisku drag queen. W trakcie przesłuchania przyznał się do zabójstw. Co więcej, powiedział, że o napadach poinformował własną matkę. Nie zdradził jej jednak, że razem z partnerem mordowali seniorki. Przyznał, że napadają na kobiety, a później je okradają. Matka, jak mówił Jean, zalała się łzami, a następnie wyrzuciła go z domu. Po zatrzymaniu obu mężczyzn policjanci wreszcie mogli poskładać wszystkie puzzle tej brutalnej gry. W 1985 roku zabójstwa praktycznie ustały, bo Paulin próbował poukładać sobie życie w Tuluzie. Pojechał tam do ojca i w trakcie niezwykle burzliwej awantury rozstał się z Mathurin. W Tuluzie Thierry chciał podbić scenę i próbował założyć agencję artystyczną dla transwestytów. To mu się jednak nie udało i pod koniec roku znów był w Paryżu. Później nastąpiła kolejna przerwa w zabójstwach, związana była ze wspomnianą już odsiadką w więzieniu. Po rozstaniu z Mathurin Thierry próbował wchodzić w różne związki. Przez kilka tygodni spotykał się z imigrantem polskiego pochodzenia, Bogdanem. Mężczyzna przyznał później, że dał się zwieść czarującej osobowości zabójcy, który opowiadał mu o scenicznym życiu i planach na podbicie Paryża. Zapewniał, że zna mnóstwo ludzi i wie, jak załatwić salę na pokazy mody. Znajomość zakończyła się po tym, jak Bogdan nakrył we własnym mieszkaniu, które swoją drogą zajmował z matką, swojego nowego partnera z kochankiem. Do tego Paulin był pod wpływem narkotyków. Dla Bogdana było to za dużo i wyrzucił partnera z mieszkania. A co się stało z Jeanem po rozstaniu z Thierrym? Mężczyzna też próbował swoich sił w świecie artystycznym. Wystąpił nawet w programie telewizyjnym, gdzie zaprezentował swoje taneczne umiejętności. Towarzyszył mu inny mężczyzna, a w trakcie pokazu rozebrał się przed publicznością. Tymczasem Paulin snuł się po Paryżu, opowiadając wszystkim o agencji, którą zamierzał założyć. Nazwał ją Transfo Stars i przekonywał, że wkrótce zorganizuje wielką galę. Co więcej, napisał nawet do policji, prosząc o zgodę na stworzenie takiego wydarzenia. Wiele wskazuje na to, że ta kariera sceniczna, podbicie paryskich klubów, było dla niego absolutnym priorytetem i całkowicie zdominowało to jego codzienne życie i myślenie o przyszłości. Po jednym z zabójstw za zrabowane pieniądze zorganizował imprezę urodzinową w ekskluzywnym lokalu. Zaprosił wówczas 50 osób, a na całe wydarzenie wydał kilka tysięcy franków skradzionych zamordowanej przez siebie kobiecie. Ludzkie życie nie miało dla niego większej wartości. Ważne było jedynie zaspokojenie własnych potrzeb. Przyznał policjantom, że wybierał starsze kobiety, które uważał za słabsze. Tortury, którym były poddawane, miały zmusić je do wyjawienia, gdzie ukryły pieniądze. Jednocześnie zapewniał, że nie był sadystą i nie zależało mu na zadawaniu cierpienia. Głównym celem był sam akt zabójstwa. Jeden z adwokatów, który zajmował się jego sprawą związaną z pobiciem dealera, przyznał, że Paulin był niezwykle postawnym, silnym fizycznie mężczyzną. Zdecydowanie wyróżniał się na tle innych osadzonych. W oczy rzucało się również jego zachowanie. Kompletnie nie interesował się całym postępowaniem, nie przejmował się tym, czy trafi do więzienia, czy też nie. Okazywał za to całkowite poczucie bezkarności i pogardę dla prawa. Podobnie zresztą jak i dla ludzkiego życia. Podczas przesłuchania, już po zatrzymaniu w związku z zabójstwami, Paulin zachowywał się podobnie. Nie okazywał jakichkolwiek emocji czy skruchy. Był obojętny i ze spokojem opowiadał o zbrodniach, których dokonał. Oglądał zdjęcia z miejsc zabójstw, opisywał, w jaki sposób dostawał się do mieszkań, jak krępował, a następnie zabijał staruszki. Nie miał w sobie za grosz empatii. Jeden ze śledczych wspomniał później:
3: opowiadał o morderstwach tak, jakby opowiadał historię o tym, jak poszedł kupić papierosy.
1: Polę przyznał się łącznie do 21 zabójstw. Nawet policjanci nie mogli uwierzyć w tę skalę zbrodni. Gdy mundurowi ujęli potwora, cały Paryż odetchnął z ulgą. Ale osoby, które znały Thierry'ego osobiście, nie mogły uwierzyć, że to właśnie on okazał się poszukiwanym zabójcą seniorek. Opisywany był jako czarujący mężczyzna, niezwykle towarzyski i uśmiechnięty. Ale była to jedynie maska, którą Paulin wkładał, by podbijać artystyczny francuski świat. W rzeczywistości on i jego partner byli myśliwymi, polującymi na bezradne kobiety. Zresztą sami o sobie w ten sposób mówili. Thierry w trakcie zeznań powiedział:
4: wypatrzyliśmy starszą panią w tym a tym miejscu. Śledziliśmy ją, a potem chcieliśmy ją sprzątnąć.
1: Policjanci, którzy przesłuchiwali Paulin, przyznali, że był bardzo szczegółowy, zapamiętał każdy element zbrodni. Wszystko też dokładnie planował. Nazwano go nawet zimnym fachowcem od morderstw. Jeden z mundurowych wspominał, że Paulin pamiętał nawet kolor torebek swoich ofiar. Podczas jednego z napadów prawie został zatrzymany, ale udało mu się uciec. Zauważył starszą kobietę i poszedł za nią do mieszkania. Widział go dozorca budynku. To go jednak nie zraziło. Wepchnął seniorkę i razem z nią znalazł się w lokalu. Dozorca, a także kilku sąsiadów, próbowało go zatrzymać, ale Paulin okazał się silniejszy. Udało mu się wybiec z budynku, kradnąc wcześniej seniorce 50 franków. Gdy znalazł się na ulicy, szedł spokojnym krokiem, by nie wzbudzić zainteresowania. Potrafił doskonale panować nad emocjami, nawet wtedy, gdy sytuacja wymykała mu się spod kontroli. Paulin zeznał również, że doskonale pamiętał twarze swoich ofiar. Jak później mówił, był bardzo wyczulony na wyraz przerażenia, który pojawiał się na twarzach mordowanych kobiet. Zostawały mu w pamięci już na zawsze. Thierry po zatrzymaniu był już chory na AIDS. Kilka miesięcy później stan jego zdrowia znacznie się pogorszył, a na początku 1989 roku był już umierający. Trafił do szpitala, będąc w śpiączce, miał też gruźlicę i zapalenie opon mózgowych. Morderca nie doczekał procesu. Zmarł w nocy z 16 na 17 kwietnia 1989 roku w szpitalu więziennym. Ale odpowiedzialności przed sądem nie uniknął jego były partner i wspólnik. Jean-Thierry Maturin został oskarżony o 9 zabójstw i jedną próbę zabójstwa. Jego proces rozpoczął się w 1991 roku. Obrońcy przekonywali w sądzie, że Maturin był młodym, zmanipulowanym przez Thierry'ego mężczyzną i gdyby go nie spotkał, nigdy nie doszłoby do tych wszystkich zbrodni. Sąd nie był jednak łaskawy i skazał mordercę na dożywocie. Zdaniem niektórych ekspertów, Paulin największej serii zabójstw dokonał po tym, gdy dowiedział się o swojej chorobie. Zupełnie tak, jakby spieszył się, by przed śmiercią zabić jak najwięcej osób. Prawdopodobnie chciał po prostu nacieszyć się życiem, które jeszcze mu zostało. A że jedynym sposobem na zdobycie pieniędzy, jaki wówczas znał, były morderstwa, to i liczba zabitych kobiet drastycznie zaczęła rosnąć. Co ciekawe, po tym jak Paulin trafił do więzienia, umieszczono go w izolatce. Śledził wszystkie informacje na swój temat, które publikowane były w prasie. Wycinał fragmenty artykułów i regularnie je zbierał. Czuł się jak gwiazda i tak też chciał wyglądać i być traktowany. Dlatego też poprosił swoją matkę, by ta przyjechała. przyniosła mu do więzienia garnitur, białe koszule, a nawet muchy. Do samego końca chciał wyglądać jak człowiek sukcesu, którym tak naprawdę nigdy nie był. Mimo wyroku dożywocia, Jean-Thierry Maturę nie spędził za kratkami reszty swoich dni. Odsiedział łącznie nieco ponad 20 lat. W styczniu 2012 roku warunkowo został wypuszczony na wolność. Jego zbrodnie ciągnęły się jednak za nim nieustannie i mimo prób ustabilizowania życia, mało kto chciał go zatrudnić i dać mu drugą szansę. Maturę nie zmienił nazwiska. Pozostał przy swoim. Dziennikarze wielokrotnie próbowali z nim porozmawiać, ale on za każdym razem odmawiał. W 1994 roku powstał film Nie mogę spać, który był luźną interpretacją sprawy Potwora z Montmartre. Obraz został wyświetlony na festiwalu filmowym w Cannes.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca ofiar.

graduated.

0: Marunda.
1: Dzień dobry, panie pośle. Czy prezydent Karol Nawrocki powinien podpisać uchwaloną już ustawę dotyczącą nadzwyczajnych zysków firm paliwowych?
2: Pan prezydent już raz w tej sprawie podjął decyzję i skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
1: To teraz co powinien zrobić? No bo taka sytuacja jest trochę niespotykana, no bo tamta ustawa, która jest identyczna, już jest w Trybunale, trafia ta sama, to znów do Trybunału pana zdaniem powinna trafić?
2: Wie pan, to nie...
1: To jest nowa ustawa.
2: Nowa ustawa, ale praktycznie tak. Identyczna. I tu jest pytanie raczej do rządu. Co chce osiągnąć?
1: Nie, to jest pytanie do pana, panie pośle. Czy co powinien zrobić prezydent?
2: Ale ja panu prezydentowi w tej sprawie nie doradzam i nie mam aspiracji, żeby doradzać. Pan prezydent podejmie decyzję, tylko trudno oczekiwać, jak sądzę, żeby kierując raz dokładnie tę samą ustawę, czyli formułując zastrzeżenia konstytucyjne, uznał, że te zastrzeżenia zniknęły. I dlatego jest to pytanie do rządu, bo to jest właśnie jak na dłoni przykład, że oni nie robią tych rozwiązań po to, żeby komukolwiek pomóc, nie biorą pod uwagę uwag zgłoszonych przez pana prezydenta, tylko... No po co rząd, wiedząc, jak
1: był los tej...
2: Ale to skończę to zdanie.
1: No.
2: W jakim celu rząd, wiedząc, jaki był los poprzedniej wersji tej ustawy, przepycha przez Sejm dokładnie tę samą ustawę, jeśli nie tylko
1: zdanie.
2: Po to, tak. Żeby prowadzić wojenkę z prezydentem.
1: 17,5% Michała Drewnickiego w Krakowie w wyborach to sukces, czy jednak poniżej ambicji Prawa i Sprawiedliwości? Krótkie pytanie.
2: Oczywiście, że chcielibyśmy zwyciężyć, ale w trudnym terenie, w trudnych warunkach, w sytuacji,
1: pan jest
2: kiedy Prawo i Sprawiedliwość
1: prezes,
2: jest atakowane, to jest naprawdę bardzo przyzwoity wynik. Tak, jesteśmy zadowoleni. Ja gratulowałem Michałowi Drewnickiemu już...
1: Ale jest taki scenariusz, że na przykład posłowie

0: referendum dali znać, że chcą zmiany. Muszą dzisiaj ocenić, kto jest prawdziwą zmianą. Czy pan Łukasz Gibała? Oczywiście nie osoba nowa czy nieznana, no ale z drugiej strony jest pani senator, która peregrynowała już po najróżniejszych partiach i jednak jest wiązana z zapleczem zarówno prezydenta Majchrowskiego, jak i później prezydenta Miszalskiego.
1: Panie pośle, Przemysław Czarnek mówi dziś, że rozmawia z 4 posłami od Mateusza Morawieckiego o powrocie do PiSu. Jeden już tam wiemy, że wrócił, bo to mówimy o Sławomirze Skwarku, ale czy pan ma wiedzę, czy ta czwórka też jest gotowa do powrotu?
0: Powiem tylko tyle, trzymam kciuki za te rozmowy.
1: Ale one są zaawansowane i tak będzie takie wydzieranie sobie posłów?
0: Panie redaktorze,
1: my... Nazwisko?
0: Moje? Fogiel.
1: Tak, a tych, z którymi rozmawia Przemysław Czarnek?
0: A to, panie redaktorze, no przecież nie będziemy takich rzeczy zdradzać.
1: Dobrze, i mam ostatnie pytanie. Michał Moskal powinien w tej części oczywiście pozostać poza klubem PiSu do pełnego wyjaśnienia sprawy Zonda Krypto?
0: Ale dokładnie tak będzie.
1: Pan dobrze, a kto to Moskal, wyjaśnia tą sprawę, panie pośle?
0: Pan poseł Moskal złożył wniosek o zawieszenie.
1: Dobrze, a kto tą sprawę wyjaśnia? Czekacie na wyjaśnienie ze strony prokuratury, czy sami wewnętrznie coś to będziecie wyjaśniać?
0: No, panie redaktorze, prokuratura to rękami ulubieńca tej władzy.
1: Sprawę
0: Zonda Krypto wielokrotnie umarzała. Dlatego my postulujemy powołanie specjalnej komisji zaufania publicznego.
1: Panie pośle, jak jej nie będzie?
0: No to obawiam się, że dopóki rządzi Donald Tusk, to ta sprawa nie zostanie wyjaśniona.
1: Tylko kto wyjaśni sprawę Michała Moskala wtedy?
0: Ta informacja była podawana. Pan poseł Moskal będzie przedstawiał swoje wyjaśnienia kierownictwu partii.
1: Panie pośle, czy pan czuje się, że jest pan w takiej pułapce paliwowej? Pan jeździ autem, prawda?
0: Jeżdżę autem.
1: No właśnie, no tak naprawdę to ja też jeżdżę. Ja jeżdżę w dieslu, a pan jeździ?
0: W benzynie, od zawsze w benzynie.
1: Ma pan lepiej.
0: Tylko wie pan, ja pozwolę sobie jednak spróbować wyjść z tej pułapki. Wie pan, poseł akurat narzekający na ceny, nie, czy nie. Ceny paliwa, to nigdy nie jest dobre rozwiązanie. Najważniejsze jest, żeby ulżyć Polakom.
1: No dokładnie, czy my jako Polacy, kto nas wziął za zakładników paliwowych? Bo pan pewnie powie oczywiście, że rząd, ale ja chciałem zapytać, czy jest jakaś szansa na porozumienie, no bo... Słusznie pan zauważył, że rząd przedstawia ten sam projekt ustawy. Prezydent, no w sumie, no to będzie musiał znowu pewnie skierować.
0: Zna pan definicję szaleństwa przypisywaną bodajże Einsteinowi.
1: Nie, tak, panie pośle, tylko w tym wszystkim jest 9,20 za cenę diesla i ponad prawie 9 za chwileczkę za cenę benzyny. I światełka w tunelu nie ma, żeby było lepiej.
0: Jest. Nie jest światełko w tunelu. Leży w Sejmie projekt prezydenta. Paliwo kosztuje normalnie. No, bo rząd właśnie nie chce, żeby ta sytuacja się zmieniła. Rząd rzuca wszystkie swoje odwody na front propagandowy, łącznie z nagrywaniem podcastów przez premiera Donalda Tuska, żeby próbować łapać króliczka, ale gonić króliczka, ale go nie złapać. Dlaczego? Przecież dla rządu każdy miesiąc tych wysokich cen paliw to jest z VAT-u co najmniej dodatkowy miliard. Nie mówiąc o późniejszych wpływach z CIT-u. Budżet jest w fatalnym stanie. Mogę zachęcić naszych widzów do śledzenia dziś konferencji prasowej Przemysława Czarnka. Będziemy ujawniać nową piątkę Tuska, czyli program wyborczy Koalicji Obywatelskiej na najbliższą przyszłość.
1: Ale niech pan... Posłuchajmy wszyscy razem, co mówi premier Tusk versus oczywiście Karol Nawrocki.
2: Jak wiecie, tutaj brakuje tylko jednej rzeczy. Podpisu prezydenta. I no, w tej sprawie już nie mam żadnych wątpliwości. Bo okej, no można się zgodzić, że on ma inne poglądy, ja mam inne poglądy, są jakieś spory o różne rzeczy, ale tutaj sytuacja jest ewidentna. Prezydent lub jego ludzie uznali, że im gorzej będzie się działo w Polsce, im gorzej będą mieli Polacy, tym trudniej będzie miał rząd. Więc postanowili działać w taki sposób, jeśli weźmiemy pod uwagę na przykład kwestię ceny paliw, żeby blokować możliwości obniżenia cen paliw, bo to zaszkodzi rządowi.
1: No i panie pośle, taką narrację mamy od dłuższego czasu. Premier to powtarza, teraz już powtarza w takim swoim studiu podcastowym, które wybudowano w KPRM-ie chyba, zakładam. No to więc teraz jest proste pytanie. On powtarza, premier, to, co powtarza od wielu tygodni. Wy, czy tam prezydent, powtarza to samo, co powtarza. A w tym wszystkim jesteśmy my, czyli
0: pełna
1: mieszkańcy.
0: Pełna zgoda.
1: Ktoś zrobi krok do tyłu?
0: No ale, panie redaktorze, to...

0: wrócę jednak do tego. Jak inaczej nazwać, jak nie właśnie krokiem do tyłu, czy wyciągniętą ręką do porozumienia, zaproszeniem do wspólnej pracy, fakt, że prezydent złożył własny projekt ustawy. To nie jest tak, jak chciałby to przedstawiać Donald Tusk, że siedzi zły prezydent i odrzuca propozycję rządu. No nie, prezydent, jego służby prawne nabrały wątpliwości, skierował to do Trybunału Konstytucyjnego, ale nie siedzi z założonymi rękoma. Mówi do rządu, proszę, to jest mój projekt, ale pracujmy
1: nad nim. Co pan powie mieszkańcom naszego kraju, bo wszystko, panie pośle, wszystko wiem. Ja wracam z uporem maniaka do tego samego mojego pytania. Czy ktoś, wie pan, jak wyglądała w pewnym momencie pierwsza wojna światowa, okopy?
0: No wie oczywiście, pan. No i tak, i wszyscy chcielibyśmy tej wigilii, w której spotykamy.
1: No i siedzieli żołnierze, francuscy, niemieccy, ostrzeliwali się i tak to trwało i trwało, bo nikt nie poszedł po rozum do głowy. Dzisiaj to trochę może nie jest trafna analogia, ale dzisiaj mamy podobną sytuację, a ceny paliwa rosną. Pytanie proste. Czy wy na przykład będziecie namawiać prezydenta? Panie prezydencie, wbrew wszystkiemu, niech pan podpisze, bo Polacy czekają na to, żeby zjechały te ceny, chociaż panie, o złotówkę.
0: Panie redaktorze, tylko wie pan, no właśnie istotą całej tej manipulacyjnej polityki obecnego rządu jest próba przedstawienia prezydenta jako absolutnie kluczowego gracza w tej sprawie. Przed chwilą w tym nagraniu Donald Tusk mówił, że coś jest oczywiste. Oczywista jest jedna rzecz. Oglądaliśmy człowieka, który bez mrugnięcia okiem, bez zmrużenia powieki okłamywał Polaków w żywe oczy. Albo teraz, albo kilka lat temu. Przecież to nie kto inny, jak ten sam facet, którego widzieliśmy na nagraniu, na jakiejś hali sportowej, mówił, że ja wiem, jak to zrobić. Wystarczy jedna decyzja. I nie mówił, że to jest decyzja prezydenta. Będzie paliwo po 5,19.
1: To ja przez chwilę będę...
0: Co powstrzymuje Donalda Tuska od podjęcia tej jednej decyzji?
1: Panie pośle, to ja będę przez chwilę rzecznikiem Szłapką. Wojna, panie pośle, wojna.
0: To słyszał pan o Chełmońskim?
1: Ale panie, czyli nie dojdziemy do porozumienia, nie wyduszę od pana, trzeba zrobić jakiś krok.
0: Panie redaktorze, naprawdę możemy dojść do porozumienia, tylko niestety,
1: cały tym ambaras, żeby obie strony chciały naraz.
0: No właśnie, i to jest błędne założenie, bo pan próbuje rozkładać racje porówno. Tymczasem one nie są rozłożone porówno. To nie jest tak.
1: Krakowa, o mieszkańców Warszawy, Pcimia i Zakopanego.
0: Właśnie o to mi chodzi. To nie jest tak, że racje są rozłożone po stronie rządowej i po stronie prezydenckiej. Pan prezydent w miarę swoich możliwości nie jest rządem, ma inicjatywę ustawodawczą, ale to już od dobrej woli marszałka Sejmu zależy, czy jego rozwiązanie będzie procedowane w Sejmie. Pan prezydent wychodzi z propozycją porozumienia, a rząd uparcie jedzie na tę samą ścianę, składając ten sam projekt ustawy, podczas kiedy, powtarzam, jest rozwiązanie prezydenckie, jest to, o czym mówił Donald Tusk w 2021 roku, to znaczy po prostu decyzja o obniżeniu na przykład akcyzy i VAT-u, i to rząd może zrobić bez udziału prezydenta. Pan, tylko rząd nie chce. Rząd chce dalej łupić Polaków na cenach paliwa, bo ma większe wpływy do budżetu, a równocześnie próbuje zrzucić winę na Pałac Prezydencki. I to jest po prostu nie fair i to jest nieuczciwe.
1: Panie pośle, ale nie ma pan wrażenia, chciałem po ludzku, naprawdę po ludzku, w imieniu mieszkańca Pcimia, Sanoka, Zakopanego, Wrocławia i Pszczyny zapytać, czy politycy się już tak nie okopali, jak w czasie tej pierwszej wojny światowej, że tylko siedzicie po dwóch stronach barykady i tylko tak się ostrzeliwujecie i w ogóle nie widzicie, że jest dramat w Polsce?
0: Ale
1: tak po ludzku.
0: Ale właśnie, panie redaktorze...
1: Przecież pan ma te zwroty za te dojazdy i tak dalej, to zupełnie...
0: Dlatego mówię, że gdybym tutaj płakał krokodylimi łzami,
1: to... Nie, to nie o to chodzi, tylko...
0: Ale właśnie widzimy.
1: Ma pan taką refleksję, że to nie jest tylko do pana, żeby pan nie czuł, że tutaj jakieś zarzuty panu tylko i wyłącznie panu czynię. Czy nie macie już takiego... Nie nachodzi was, o może w ten sposób, taka refleksja, że kurczę... Ludzie mają coraz gorzej. Budżet leży i kwiczy. Ceny paliwa zaraz będą po 10 zł. Jak to zrobić na pylonach? No bo tam wypaszą.
0: Już montują nowe pylony, takie, które cztery cyfry
1: będą.
0: To oczywiście.
1: Czy nie trzeba kiedyś powiedzieć dość w imieniu Polaków?
0: Znaczy,
1: Nie. Czy jednak ta narracja polityczna będzie tak twarda i musimy iść na zwarcie aż do końca ich lub nas?
0: Ale na jakie zwarcie? No właśnie o to chodzi, panie redaktorze. Nikt bardziej niż my w Prawie i Sprawiedliwości nie rozumie tych problemów ludzi. No daliśmy temu najlepszy powód.
1: Panie pośle,
0: kiedy ceny paliwa poszły w górę po ataku Rosji pełnoskalowym na Ukrainę, bez gadania, bez żadnych takich szopek, bez jakiegoś takiego dziwnego jeden krok do przodu, trzy kroki wstecz, jak robi Donald Tusk, po prostu wprowadziliśmy programy osłonowe. Ja jestem gotowy iść na kolanach pod KPRM, żeby premier zaczął pracować nad propozycją prezydenta, bo to nie jest w tym rzecz. Wie pan, naprawdę, ja już właśnie nie chcę wchodzić w tę polityczną narrację, jak wtedy twierdzono, że klucze do taniego paliwa, które ceny poszły w górę przez wojnę na Ukrainie, ma rzekomo Jarosław Kaczyński, a dzisiaj, kiedy ceny poszły w górę przez wojnę na Bliskim Wschodzie, to nagle się okazuje, że nie premier, nie szef rządzącej partii, tylko nagle prezydent. Właśnie o to chodzi. O to chodzi, żeby ulżyć Polakom, a Donald Tusk bierze ich na zakładników i to jest dramat. I mówi pan, że czas powiedzieć dość? Tak, tylko po prostu Polacy muszą powiedzieć dość temu fatalnemu rządowi.
1: To jest październik przyszłego roku. Panie pośle, ale wczoraj rząd przyjął projekt budżetu. I posłuchajmy, bo minister Domański tutaj...
2: Na ochronę zdrowia nakłady wyniosą 274 miliardy złotych i wzrosną o 26 miliardów złotych względem roku 2026. Naturalnie kontynuowane będą wszystkie kluczowe programy społeczne, między innymi program 800+, aktywny rodzic, finansowanie in vitro, świadczenie wspierające, renta wdowia oraz 13. i 14. emerytura.
1: No super, nie?
0: Znakomicie, tylko...
1: Chwali pan. Nie tnął, a jest źle.
0: Panie redaktorze, a pan, jak rozumiem, w tym roku rozliczał się już z kwotą wolną 60 tysięcy, prawda?
1: Ale
0: no więc tak to jest z obietnicami tej władzy.
1: Panie pośle, bo...
0: No i właśnie, jeżeli patrzymy w przyszłość...
1: Pan wywołał temat, że budżet leży, kwiczy i w ogóle jest dramat. Finanse państwa, dramat, zaraz to wszystko runie. Rząd podtrzymuje, a nawet zwiększa w niektórych segmentach wydatki. Nie tnie socjalu, nie tnie tego, co było dawne.
0: W projekcie,
1: oczywiście. Ale, a mówimy o projekcie, no bo co
0: nie, tylko bo, to jest, bo to jest projekt, to jest projekt.
1: Czyli na razie jest okej?
0: To jest projekt typowo pod rok wyborczy. Nie, nie jest okej, bo wie pan co? Jest w tym projekcie, już panu tutaj, żeby się nie pomylić. Projekt budżetu państwa na 27 rok przewiduje 695 miliardów złotych dochodów, 977 wydatków, czyli prawie 300 miliardów złotych deficytu.
1: Tak.
0: Jak to wygląda? Według strategii Ministerstwa Finansów dług ma wzrosnąć z 59,8 PKB w 2025 do 65,4 w 2026, a następnie do 75% PKB w 2029. To jest według metodologii unijnej. I w co wchodzimy? Przekraczamy progi ostrożnościowe. I piękne słowa ministra Domańskiego nie będą miały wtedy żadnego znaczenia, bo są twarde wymogi zrównoważenia budżetu, co będzie nierealne bez albo drastycznej podwyżki podatków, chociaż na to przestrzeń jest niewielka.
1: Ale tam widzi pan, ma być taka korekta tych stawek.
0: Znaczy, już tam się mówi na przykład o podwyżce CIT-u z 19 do 22%, więc zaduszanie gospodarki się rozpoczyna. Wie pan, więc ten budżet jest budżetem absolutnie niewiarygodnym, bo rząd nas prowadzi na ścianę.
1: Ale jak tak pan patrzy na pierwszy rzut oka, to ten budżet jest okej, tak?
0: On jest pięknie namalowany, tylko jest
1: absolutnie... Jest się do czego przyczepić? Na przykład powiedzielibyście, dajcie więcej na zdrowie, bo dają tylko 26 miliardów ekstra, więcej na wojsko, więcej na coś jeszcze, Będzie taka dyskusja w Sejmie?
0: Oczywiście będziemy analizować.
1: Czy jeszcze się zastanawiacie, jak chcecie zaatakować, w cudzysłowie, rząd?
0: Znaczy, my nie chcemy nikogo atakować.
1: Tylko wie pan, chodzi mi tylko o to, panie pośle, czy tak wejdę panu brutalnie słowo, żebyście za chwileczkę nie połykali swojego języka w kontekście tego, że dzisiaj chcecie mówić o tym, jak w dramatycznej sytuacji jest polski budżet, tak? co będziecie mówić, że jest rzeczywiście tak źle, że zbankrutujemy, że Grecja nas czeka za...
0: Znaczy ja nie lubię wchodzić, w narrację różnych balcerowiczów, którzy straszą scenariuszami greckimi, argentyńskimi, takimi śmakimi. Ja mówię po prostu o tym...
1: Mówmy szczerze.
0: Mówię szczerze o tym, co jest zapisane w polskim prawie. Jeżeli się nie umie zarządzać pieniędzmi Polaków, jeżeli się nie umie zarządzać finansami publicznymi, bo proszę zauważyć, kiedy Prawo i Sprawiedliwość obejmowało rządy, w porównaniu do momentu, w którym oddawaliśmy władzę, dług sektora finansów publicznych w stosunku do PKB wręcz spadał. A po drodze mieliśmy COVID, ogromne tarcze dla przedsiębiorców, mieliśmy wojnę na Ukrainie, mieliśmy ustawę o obronie ojczyzny, która drastycznie podniosła wydatki na zbrojenia, a wciąż byliśmy w stanie tak zarządzać finansami, że dług w tej metodologii unijnej spadał.
1: To pokazuje,
0: że rządzą dzisiaj nami dyletanci.
1: No to ludzie na ulicy i w biurach, i w różnych pomieszczeniach pytają, gdzie ta kasa?
0: Bardzo dobre pytanie.
1: No gdzie?
0: W poprzednim okresie, w poprzedniej ośmiolatce rządów Donalda Tuska mieliśmy cysterny hańby wożące po Polsce paliwo bez akcyzy, mieliśmy kręcące się karuzele VAT-owskie.
1: A teraz przez 3 lata, panie pośle?
0: Panie dyrektorze,
1: jak było tak dobrze?
0: To jest pytanie do rządzących. Gdzie się podziały te pieniądze?
1: I myślicie, te kontrole poselskie prowadzicie, ma pan dostęp do dokumentów w większości, no pan też czyta, pan siedzi w Sejmie. Gdzie ta kasa
0: została? Panie redaktorze, sensu largo, to służby kontrolne KAS będą musiały to sprawdzić, ale przykładów jest multum, wie pan. KPO i te słynne jachty, tam jest część pieniędzy.
1: No nie, na przykład tani populizm, panie pośle.
0: Ale panie
1: wymagamy więcej.
0: Nie, panie redaktorze, za chwilę na przykład będziemy mówić o wynikach, bo mówi pan o kontrolach poselskich, o wynikach kontroli poselskich, na przykład pan minister Cieciura się tym zajmuje, funduszu promocji z Ministerstwa Rolnictwa. Zobaczy pan, gdzie trafiły te pieniądze? To są oczywiście rzędy milionów, prawda, a nie miliardów. Ale jak się to zmultiplikuje, bo wie pan, ma pan rację, gdzie są te pieniądze, bo przy wciąż jeszcze tej inflacji, przy takim na papierze wzroście PKB, przy takich wpływach z VAT-u, te wpływy do budżetu, zgodnie z zasadami finansów, powinny być znacznie większe. I to sugeruje, że te pieniądze ponownie gdzieś wyciekają.
1: Panie pośle, jak będzie dyskusja, za chwilę będzie o tym budżecie w Sejmie i pan mówi, że jest ładnie namalowany, dobrze pamiętam? Ładnie namalowany, pod wybory prawie, że. No ale on jest ładnie namalowany i ładnie wygląda i jakby taki był w całości w kontekście tego też, jak wyglądają finanse państwa, to wy jak się zachowacie? Tak dla zasady powiecie nie, czy jednak... No bo tam nie ma cięć, jest zwiększenie na służbę zdrowia o 26 miliardów.
0: Panie redaktorze, no to będą nasi koledzy z Komisji Finansów Publicznych bardzo skrupulatnie ten budżet analizować i będą przedstawiać rekomendacje klubowi.
1: Dla zasady powiecie, że trzeba
0: Dla zasady zawsze podejmujemy decyzję opartą o przesłanki merytoryczne.
1: Panie pośle, jak długo będzie trwała rywalizacja Rozwoju Plus z Prawem i Sprawiedliwością, czyli nowego PiSu ze starym PiSem, tak mówię tak trochę kolokwialnie, a kiedy się zaczniecie koncentrować na totalnej już, bo to jest rok wyborczy, jak pan sam mówi, może nie krytyce takiej totalnej, bo to może złe słowo, ale na takim konkretnej, merytorycznej krytyce rządzących.
0: No, czy będziecie... Mam wrażenie, że przez ostatnie parę minut właśnie to tak. robiliśmy i właśnie nawiązując też do
1: kwestii... Kiedy będzie zawieszenie broni? I zacznie się atakowanie wspólnego wroga. Mówię tak militarystycznie trochę.
0: Panie redaktorze, my nie prowadzimy żadnej wojny na zapleczu. My rzeczywiście skupiamy się na tym, co jest najistotniejsze. To znaczy na prawach...
1: Przemysław Czarnek mówi, że rozmawia z 4 posłami o powrocie.
0: No pytają go, to mówi. No, panie redaktorze, Zapraszam i pana, i wszystkich widzów. W tę sobotę konferencja poświęcona właśnie finansom publicznym i gospodarce. Będziemy przedstawiać pierwsze rozwiązania, pierwsze pomysły, które znajdą się w naszym programie na uzdrowienie finansów publicznych, na dźwignięcie Polski z tej fatalnej zapaści, w którą nas doprowadził rząd Donalda Tuska. To jest właśnie ta praca, którą wykonujemy. Praca programowa, merytoryczna.
1: Ale już gospodarczo za... na przykład ogłaszać nowe progi podatkowe, czy co panie tam będzie redaktorze, ogłoszone nowego... No, bo to jest tajemnica, czekamy do soboty.
0: Czekamy do soboty, dobrze. Bo jak ja dzisiaj wszystko wyleję, to będziemy rozmawiać o fragmentach, a nie o całościowym rozwiązaniu. Ale właśnie o to chodzi. To jest odpowiedź na pańskie pytanie. W tę sobotę mieliśmy konferencję poświęconą obronności polskiemu wojsku. Propozycja...
1: Na stalowej woli.
0: Tak, propozycja Akademii.
1: A równolegle Mateusz Morawiecki miał swoją, prawda?
0: No ale no to przecież każdy ma prawo sobie organizować swoje konferencje, no nikomu nic do tego. To jest jeszcze lepszy dowód, że nie prowadzimy żadnej wojny. Co, mamy mu zabronić?
1: Absolutnie.
0: Więc mówię, praktycznie tydzień w tydzień są nasze konferencje programowe i zachęcam do ich śledzenia.
1: Właśnie rozważacie, żeby jednak, albo inaczej, nie wykluczacie, jak rozumiem, to już takie pytanie z tezą trochę, w tej wspólnej listy przed wyborami do Sejmu, nie do Senatu, bo to jest zupełnie inna historia?
0: No to jest zupełnie inna historia i oczywiście dziś trudno o czymkolwiek mówić, bo sam pan doskonale wie, że liczba zmiennych, liczba oczekiwań, aspiracji, nawet przy tworzeniu malutkiej koalicyjki jest ogromna. Dziś pracujemy nad tym, żeby po szerokiej stronie antyrządowej zbudować coś do Senatu, a później się zobaczy.
1: Pan jako doświadczony polityk, analityk, który w niejedną kampanię już przeszedł i taką, i jeszcze trzecią, tak, to pan wie, że ten dąd jednak tutaj będzie was wpychał w tą jedną wspólną listę?
0: No i właśnie rzecz jest w tym, żeby nie doprowadzić na przykład do sytuacji... Nie doprowadzić do sytuacji, w której rzeczywiście to nie wyborcy, a pan Dąd zdecyduje o tym, kto będzie miał większość w Sejmie.
1: Jaka jest ordynacja, to nie jest zaskoczenie, wszyscy wiedzą.
0: Oczywiście, że nie jest zaskoczenie, dlatego...
1: To jeżeli rządzący dzisiaj, ta koalicja 13 października, 13 grudnia, tak tam zwał, pójdzie na jednej liście, to wtedy... Wy jaką taktykę obierzecie? Znaczy na jednej liście, czyli Platforma, PSL i...
0: Nie, rozumiem i uważam, że jest takie prawdopodobieństwo, zwłaszcza w przypadku, w przypadku Lewicy, patrząc po wynikach w Krakowie. Mm-hmm. Panie redaktorze, no naszym założeniem jest, że trzeba być tak zjednoczonym, jak się dano. Myśmy do samego końca starali się uniknąć tego fatalnego rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości. Apelowaliśmy do naszych kolegów i koleżanek. Mleko się rozlało, oczywiście. Tak. I tak jak mówię, wie pan, w polityce to trochę tak jak za czasów zimnej wojny były środki budowania zaufania pomiędzy dwoma blokami. W polityce, jeśli chodzi o budowanie jakichś relacji, no też jest to zaufanie bardzo istotne i dlatego my tak podkreślamy wagę tego paktu senackiego, bo to jest szansa na pierwszy krok do porozumienia.
1: Pan patrzy na ten prezydenta, jak rozumiem.
0: Jeżeli pan prezydent chciałby się w to włączyć, to oczywiście jest naturalnym opiekunem takiego rozwiązania.
1: A czy taki scenariusz, że wybory się nie odbędą, też się gdzieś tam pojawia w rozmowach u was? Bo zagrożenie, bo spadnie jakiś pocisk, bomba, rakieta, dron uderzy i tak dalej i premier ogłosi stan wojenny, wyjątkowy i tak dalej.
0: Znaczy, na całe szczęście...
1: teorie?
0: Oczywiście znam te teorie i powiem tak, no, ja rozumiem, że one nie biorą się znikąd, bo w sytuacji, w której mielibyśmy rząd, który przestrzega prawa, nikomu by to nie przychodziło do głowy. Ale w sytuacji, kiedy mamy rząd, który media publiczne...
1: Ale taki, wie pan, taki musi być.
0: Nie, oczywiście, zaraz do tego dojdę. W sytuacji, kiedy mamy rząd, który media publiczne zdobywa siłą, który wchodzi siłowo do prokuratury krajowej i jakiegoś nowego człowieka w miejsce prokuratora krajowego namaszcza i tak dalej, i tak dalej. Ja się nie dziwię, że jest wiele osób w Polsce, które mają takie obawy. Na całe szczęście Polacy w swojej mądrości w 25 roku wybrali Karola Nawrockiego. Nie da się, chociaż oczywiście znowu z tym zastrzeżeniem, bo mam pełną świadomość, że Donald Tusk zawędrował już tak daleko, że jest w stanie złamać każdy przepis. No ale posługując się zapisami konstytucyjnymi ustaw, nie można wprowadzić żadnego stanu nadzwyczajnego bez zgody prezydenta. Więc dlatego tutaj pan prezydent Karol Nawrocki jest strażnikiem wolności i demokracji. Ale oczywiście...
1: A wcześniejsze wybory?
0: Oczywiście są, jest niebezpieczeństwo, zaraz. Oczywiście jest niebezpieczeństwo, że coś takiego będzie planowane, no bo, wie pan, od miesięcy już Donald Tusk no, de facto opowiada, że już za chwilę możemy zostać zaatakowani, już za chwilę możemy znaleźć się w stanie wojny.
1: Ale widzi pan,
0: ja nie chcę... to nie jest tak, że ja ignoruję niebezpieczeństwo ze strony Rosji, tylko wie pan, jeżeli premier na zmianę rysuje pieska, straszy wojną. Rzuca zdjęcia krecika i reksia w samolocie i straszy wojną.
1: To jest taki premier, wie pan, dla wszystkich.
0: Ja mam wrażenie, że to jest jednak cyniczna gra, że to jest jednak cyniczna gra obliczona na straszenie Polaków.
1: Patrząc, jak pan czasami śledzi, nie wiem, czy pan ma te aplikacje, pan śledzi, jak te drony lecą na Ukrainie i jak szybko zmierzają, zwłaszcza teraz ta szybkość chodzi w kierunku Polski, no to zagrożenie się, jak blisko wybuchają, mówię tam, przecież wczoraj to mieliśmy ile? 2 kilometry od granicy, tak? Do Rochuska. To jednak to zagrożenie jest, czy go nie ma?
0: Zagrożenie przecież jest.
1: Było, od 2023, tak?
0: Dlatego przecież prowadziliśmy ten wielki program modernizacji polskiej armii chociażby, bo my musimy mieć zdolność nie tylko obrony, jakby przyszło do najgorszego, ale przede wszystkim odstraszenia, skutecznego udowodnienia potencjalnemu agresorowi, że kompletnie nie opłaca się nawet próbować czegokolwiek tutaj u nas w Polsce.
1: Czy to jest
0: i oczywiście
1: budowane?
0: Sojusze są istotne, są niezwykle istotne, ale polskie możliwości wojskowe są tutaj kluczowe. No niestety, nie idzie to tak szybko i w takim zakresie, jak
1: powinno.
0: Czego
1: brakuje? No bo już pieniądze płyną strumieniami do polskich firm, zachodnich też płyną strumieniami.
0: No,
1: tak?
0: Różnie z tymi strumieniami. Ja mam doświadczenie jako poseł z Radomia Fabryki Broni Radomskiej, gdzie cały czas...
1: Teraz.
0: Nie, była tylko właśnie umowa o refinansowaniu. Żadne nowe pieniądze, zmieniło się tylko źródło finansowania, a tam cały czas jest oczekiwanie większych zamówień, bo jest możliwość absorpcji produkcji karabinków Grot przez polskie wojsko.
1: Może już jest nasycenie tymi Grotami.
0: No nie, właśnie mówię, że jest możliwość absorpcji. Absolutnie nie ma nasycenia i jest oddana świeżo nowa linia produkcyjna, więc możliwości produkcyjne są większe. No, obiecywana tarcza Wschód, jak ujawnił niedawno w wyniku kontroli poselskiej pan poseł Śliwka, rządzący chwalą się setkami kilometrów, tymczasem, jak się sprawdzi, to wybudowanych realnie, czy jeszcze tam jakoś zabezpieczonych jest kilkanaście czy kilkadziesiąt kilometrów, a reszta to jest pudrowanie rzeczywistości na papierze, że w magazynach jest tyle i tyle sprzętu, żeby w razie czego można było coś zrobić. Kolejna rzecz. Donald Tusk dwa lata temu, w październiku, jeżeli mnie pamięć nie myli, 2024 roku na konferencji z szefem Europejskiego Banku Inwestycyjnego zapowiadał, że Polska będzie budować tak zwaną żelazną kopułę nad Europą. System obrony antyrakietowej i przeciwlotniczej. 2 lata minęły, nic się z tym nie dzieje. Nie ma praktycznie, poza okrętami podwodnymi, nie ma praktycznie nowych zamówień dla Wojska Polskiego. Borsuk, najnowsze dzieło polskiej grupy zbrojeniowej, jest zamówiony wielokrotnie mniej niż planował rząd Prawa i Sprawiedliwości. Dlatego niestety, ja bym chciał, ale nie, no panie redaktorze, nikt nie zwiększy mocy produkcyjnej,
1: jeżeli nie ma zamówień. Tak, panie pośle, na koniec pytanie jeszcze, czy już teraz bardzo poważnie zapytam, czy rozważacie mocne poparcie dla Łukasza Gibały w Krakowie? Czy nie będziecie się mieszać? Czy nie będziecie wchodzić w buty Moniki Piątkowskiej, która ściąga do Krakowa polityków i bardzo eksponuje tą swoją
0: Tak jak w trakcie, rzeczywiście to było dość symptomatyczne, że inni kandydaci dziękowali wyborcom, dziękowali swoim sztabom w noc wyborczą, a pani senator Piątkowska dziękowała Donaldowi Tuskowi. Myślę, że krakowianie wyciągną z tego wnioski. Tak jak w kampanii nie było żadnych pielgrzymek ze strony polityków,
1: czyli
0: tak zwanych warszawskich.
1: Absolutnie angażować.
0: C- cały czas będzie rozmawiał z wyborcami Michał Drewnicki, będą rozmawiać nasi posłowie, działacze krakowscy, którzy najlepiej wiedzą, czego Kraków potrzebuje, no ale to mieszkańcy Krakowa podejmą decyzję, czy chcą perspektywy zmiany, no, czy chcą więcej tego samego.
1: Panie pośle, a czy ma pan sobie coś do zarzucenia w sprawie referendum w Warszawie, które się nie odbędzie, bo wiemy, bo nie jest zebrano podpisów? Pan i pana formacja popełniliście jakieś błędy, nie wsparliście inicjatorów?
0: Wie pan, ja to...
1: Za mało wsparliście. Może
0: ja to raczej się angażowałem w próbę zorganizowania referendum w Radomiu, bo to jest moje, no tak, to jest moje miasto.
1: Pan, to jest zawsze
0: pewne wyzwanie. No, my nie chcemy robić tego jako partia polityczna, no bo właśnie będzie bardzo łatwo, tak jak od tego zaczęliśmy, powiedzieć, że to jest kolejny rozdział wojny, właśnie okopali się i strzelają do siebie z referendów. Jeżeli są inicjatywy społeczne, to my je oczywiście popieramy.
1: To trochę ale... przeczy, bo pan mówi, w Radomiu bym się zaangażował, czy zaangażowałem się, to politycznie pan się też zaangażował.
0: Nie, zaangażowałem się w tym sensie, że zachęcałem...
1: Struktury Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie po prostu nie stanęły na wysokości zadania, bo to przecież nie chodzi mi o to, że Jarosław Kaczyński będzie biegał i zbierał podpisy pod tym, nie? Ale jednak, że jednak nie wspomogliście tych inicjatorów, bo to jednak jest polityczna sprawa. No umówmy się, to jest twarz Platformy, mówię o Rafał Trzaskowskim, dzisiaj wiceprzewodniczący, dzisiaj by on może chodzić i mówić, że nawet ci moi przeciwnicy nie zebrali tych stu kilkudziesięciu tysięcy podpisów.
0: Wie pan, no tylko to jest trochę sytuacja niezręczna dla polityka, no który
1: żeście się nie zmobilizowali, tak?
0: No, ale wie pan, gdyby to była nasza inicjatywa, no to moglibyśmy się z tego rozliczać.
1: A szlachetnych inicjatyw, jak to klasyk powiedział, warto czasami się przyłączyć.
0: I oczywiście, przecież zachęcaliśmy wielu naszych działaczy było w tej kampanii referendalnej aktywnych. Z tego co wiem, przynajmniej tak było w Radomiu, sądzę, że w Warszawie było bardzo podobnie. Do biur poselskich można było przynosić listy z podpisami. No ale inicjatorem i odpowiedzialnym za to był zupełnie kto inny.
1: A nie, jeszcze jedno pytanie, bo tutaj oczywiście bardzo poważne pytanie, bo pan z rodziny piekarskiej, tak?
0: Od ponad 100 lat moja rodzina prowadzi w Radomiu.
1: Dokładnie. Piekarnię, tak. Ale też rozwozicie pieczywo? Czy to jest tak, że przywożą?
0: W sensie, znaczy...
1: Że macie swoje dystrybucji?
0: No mamy, tak, no mamy własną
1: dystrybucję. Chciałem zapytać po prostu ceny paliw i versus cena bułki, chleba. Jak to dzisiaj wygląda, bo pan powinien mieć najlepsze takie spojrzenie, bo to no, poprzez te ceny wysokie paliw to ile wzrosła, albo wzrośnie za chwilę, albo już rośnie cena jednej klasycznej bułki i jednego bochenka chleba.
0: Wie pan, ja wybrałem nieco inną drogę życiową, więc nie jestem na bieżąco, bo w żaden sposób zarządczo nie jestem powiązany. Nie podam panu żadnych kwot czy procentów, no ale to jest oczywiste, niestety, że branże energochłonne, bo nie tylko piekarnictwo, gdzie rzeczywiście piece gazowe istnieją, ale na przykład ceramika. Polska branża wytwórców płytek ceramicznych też jest w strasznych problemach, bo system ETS i ceny energii dobijają ich, a co więcej, i to ciekawe, nawet Gazeta Wyborcza o tym pisała kilka tygodni temu, równocześnie Komisja Europejska otwiera bardzo szeroko drzwi do rynku europejskiego dla wytwórców płytek z Indii.
1: To może zróbmy na koniec taką deklarację, bo szanowni państwo, duża część tego wywiadu znajdzie się również na stronach internetowych se.pl, a do tego czasu, jak my ładnie napiszemy ten artykuł, to pan poseł naszemu wydawcy, czy też mi, prześle informację, jak się dowie, o ile cena tej bułki i chleba poprzez te wysokie ceny paliw wzrośnie i dołożymy do tego tekstu. Czy możemy tak się mówić?
0: Panie redaktorze, zrobię co w mojej mocy.
1: Radosław Fogiel był naszym gościem. Dobrego, spokojnego dnia życzę, a studentom, którzy zaczynają jutro rok akademicki, dobrego roku akademickiego. Wszystkiego dobrego, do widzenia.